0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: To niesamowite, ile można dokonać w poczuciu jedności z Maryją. Monika Waluś.
2: Rolę matki właściwie opisuje się w tak różnorodny sposób, że dzisiaj chyba nie do końca w ogóle wiemy, jak o tym mówić. Czasami się podkreśla taką matkę bardzo czułą, łagodną, która nic nie wymaga, nic nie chce i wszystko zaspokoi. A z drugiej strony chyba jest taka tęsknota jednak za matką, która poprowadzi, podtrzyma, zainspiruje, podniesie. Tak mi się to właśnie kojarzy też matka jako taka pewna przewodniczka, czy może właśnie inspiratorka, ktoś, kto pokazuje pewne kierunki, wprowadza w jakieś światy, pokazuje jakiś świat, swój świat, swoje oczekiwania, swoje perspektywy, możliwości. I w tym duchu też widziałabym Matkę Bożą, która jest taką kobietą bardzo ciekawą. Właściwie co o niej wiemy? No, że jest kobietą bardzo silną, mocną duchowo, bardzo kobietą niezależną, tak? Jakiejś kultury, mody, umie rozpoznać Boga, umie przyjąć powołanie. Bardzo ciekawa sytuacja, jak mówi papież o niej przy okazji dokumentu na temat niepokalanego poczęcia. Powtarza w kółko, że jest wolna i piękna. Bardzo ciekawe ujęcie. Matka piękna, matka wolna, matka mocna. I w takim duchu też właściwie widać rolę matki u ojca Honorata. Jego matka była kimś bardzo wyrazista, mocna postać, kompletnie niepogodzona z sytuacją syna, która właściwie, można powiedzieć, z najwyższą siłą, uporem wymusza, modląc się w sposób szalenie mocny, by z synem jej coś się stało. Ktoś, kto kompletnie nie godzi się z sytuacją. To bardzo taka uparta matka, która się wstawia. To zupełnie jak ta syrofenicjanka z Ewangelii, która idzie za Jezusem i krzyczy.
3: Szokiem na pewno dla matki Honorata było aresztowanie syna jako studenta. Miał wtedy 17 lat. Osadzenie w Cytadeli Warszawskiej, podejrzenie o spisek przeciwko carowi, brat Piotr Stasiński. Matka wtedy przyjechała do Warszawy, zamieszkała u swojego brata, ale całe dnie spędzała na modlitwie, bo próby jej spotkania z synem w więzieniu spełzły na niczym, więc znalazła sposób, żeby przez Maryję dotrzeć do syna, żeby przez Maryję synowi pomóc. I z tego co wiemy, w kościele wtedy się nazywał popaulińskim, ponieważ tam Paulinów nie było już od bodaj 1819 roku, ale w tym kościele na Długiej, przy Barbakanie w Warszawie, niedaleko Cytadeli, jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej i tam Matka Honorata modliła się do Maryi za syna. Wiedziała, że jej syn jest nie tylko w kłopotach politycznych, tak powiem, ale także moralnych. Stracił wiarę, bluźnił Bogu. Sam Honorat o tym czasie mówi, że był bliski obłędu. I tą matkę Honorata mobilizowało do modlitwy niewyobrażalnie chyba dla nas intensywnej, jak tylko może matka się modlić za syna w takich tarapatach. Matka z matką się rozumie i ona jako osoba pobożna, wierząca, religijna, nietuzinkowo religijna, jakieś rzeczywiście rozumiejąca prawdy wiary chrześcijańskiej, to rozumiała Maryję, która towarzyszyła swojemu synowi w cierpieniu na Golgocie, wytrwała tam, rozumiała, że Maryja jej serce też jakoś pojmie w tej dla niej życiowo trudnej sytuacji. Honorat po latach napisał, że swojej matce zawdzięcza dwa razy życie. Dwa razy go urodziła. Urodziła go raz, kiedy dała mu życie to fizyczne, ludzkie i drugi raz, kiedy prosząc Maryję o ratowanie syna, przywróciła mu życie duchowe także. Pisze, winienem podwójną wdzięczność mojej matce za to podwójne życie. Pisze dosłownie, może nie dosłowny cytat, ale pisze w ten sposób, że Maryja uproszona przez moją matkę sprawiła, że do mojej celi przyszedł Jezus i łagodnie do wiary mnie doprowadził. Honorat nie tylko się nawrócił, został wielkim świętym i to wydarzenie, nie chcę nazwać tego epizodem, bo to nie było coś płachego, to wydarzenie jest naprawdę fundamentalne w jego życiu, bo później wpłynęło na całą jego pobożność maryjną, na tę duchowość maryjną, na akt oddania Matce Bożej, na to, że mówił tu, stotus cały, twój jestem, potem całe jego działalność związana z Jasną Górą, z tą pielgrzymką narodową, którą zorganizował na Jasną Górę i z tym przekonaniem, że gdyby cały naród Matce Bożej się pokłonił, to bez jednego wystrzału będzie wolny. To gdzieś się zaczęło wtedy, w takich dramatycznych okolicznościach.
0: Nie tylko nauka Kościoła Świętego i przykład wszystkich świętych, ale i doświadczenie mego życia. A dziś już i serce moje skłania mnie do szczególnego oddania się opiece Matki Boskiej i ustawicznego jej wielbienia i poświęcenia na jej wierną służbę. Wierzę w to mocno, bo mam na to jawne dowody. że wszystkie łaski w życiu moim spotkały mnie przez nią. Najpierwszą i największą łaskę w porządku duchowym, nawrócenia mego, jej tylko winienem. Jak to ona sama matce mojej we śnie objawić raczyła, a z nią i łaskę uwolnienia z więzienia, cudownym prawie sposobem. Jej także przypisuję łaskę powołania. W jej uroczystości wszystkie moje znaczne rocznice obchodzę. W niepokalane poczęcie wyjechałem z domu, gdzie ona mnie tylko męstwem potrzebnym obdarzyła, aby matkę chorą opuścić. W dzień jej oczekiwania wszedłem do klasztoru i potem w parę lat w ten sam dzień uroczystą profesję czyniłem. A że to za największą sobie łaskę poczytuję i największe szczęście, dlatego ten dzień za najuroczystszy z dni moich uważam.
2: I właściwie taką samą mocną postać matki, mocną, piękną, wskazującą drogę, ojciec Honorat pokazuje kobietom wokół niego. To są kobiety, które właściwie potrzebują takiego wsparcia i wzoru na podstawie takiego obrazu Maryi, matki prowadzącej. Same stają się osobami bardzo energicznymi, mocnymi, działającymi, bardzo odważnymi osobami. A więc taka rola matki bardzo inspirującej, uskrzydlającej, wymagającej, to bardzo ciekawe. Bardzo trudno jest być matką, która ma być mocna, silna, wolna i jednocześnie mieć oparcie w kimś, bo matka nie jest Bogiem, tak? Matka nie może być Bogiem. To byłoby dla niej samej straszne. Myślę, że najpierw trzeba odkryć Boga, który jest pomocą, siłą, pociechą, przy którym właśnie można być tą słabą osobą. Trzeba od kogoś brać, żeby dawać. Trzeba się gdzieś wzmocnić, żeby móc coś wytrzymać. Myślę, że najpierw matka musi być kimś, kto znajdzie oparcie. Bardzo ciekawe jest to, że wielu mistyków z czasu właśnie ojca Honorata, że to on sam i też te założycielki, które on wspierał, często mówią, że Bóg jest jak matka. Bóg jest jak matka i myślę, że żeby być matką, najpierw trzeba mieć doświadczenie, że jest się samemu przyjętą, zaopiekowaną, wzmocnioną, cenioną, docenioną. Chyba głównie właśnie zadaniem Maryi polega na tym, żeby Boga pomagać odkryć, żeby Boga pokazać. Tak jak ona mówi w Magnifikat, widzimy, że ona Boga widzi jako tego, który jest miłosierny, łaskawy, podnoszący, że jest pewna Jego obecności, Jego opieki. Więc tutaj przypomina mi się cała historia tego, jak Maryja właśnie ukazywała Boga i wzmacniała różne kobiety w ich powołaniu. Maryja jako matka, która pomaga, wspiera kobiety i daje im siłę. To właśnie bardzo, myślę, jest takie ciekawe doświadczenie. Taką pomocą dla nas, myślę, że też jest zobaczenie, jakie było życie Maryi w Ewangelii. Niepokalana, pełna łaski, ma dosyć trudne życie. I w tej właśnie sytuacji, takiej zwyczajności, tak, biedności,

przez Maryję, dzięki Maryi jakoś bardzo je uskrzydlało. I to też, jak patrzymy na te kobiety, które spowiadał ojciec Honorat, jedna z nich, Paula Malecka, słyszała w piątek od Honorata, że trzeba wspomagać ludzi na Syberii, Polaków na Syberii. Wyjechała w poniedziałek na Syberię i zakładała tam ośrodki duszpasterskie w imię Niepokalanej. To niesamowite, ile można dokonać w poczuciu jedności z Maryją.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Żywotny krzew zasadzony w dobrej ziemi będzie teraz wypuszczał i rozwijał się przez nowe pędy. Podczas wizytacji kanonicznej w Polsce w lipcu 1860 roku generał zakonu, ojciec Mikołaj Bakkini, mógł naocznie stwierdzić, jak wspaniałą była praca Felicjanek. Na podstawie umów zawartych z Towarzystwem Rolniczym siostry obejmowały ochronki wiejskie w Ceranowie, Czaplach Wielkich, Górach, Mianocicach, Żytnie, Różance, Kolanie i w wielu innych. Ojciec generał zachęcił i pochwalił założyciela. Liczba sióstr pracujących w różnych ośrodkach wynosi obecnie 60. I oto nowe dzieło wyszło na światło dzienne. Przykład świętej Klary przyciąga wiele sióstr. Urzekł i samą Angelę, którą niegdyś nęciło życie klauzurowe. Pomimo niezaprzeczalnych uzdolnień do działania, ojciec Honorat zleca jej zorganizowanie i kierowanie gałęzią kontemplacyjną, w której siostry, żyjąc wprawdzie pod jednym dachem, prowadziłyby życie ofiary i modlitwy. W ten sposób podtrzymywałyby zapał i dobrego ducha w siostrach czynnych. Dla tej grupy ojciec Honorat mądrze przystosował konstytucję świętej Kolety z Corbeil, wielkiej reformatorki klarysek. Całą tę pracę wykonywał w porozumieniu z prowincjałem. Tuż przed rozproszeniem w 1864 roku zgromadzenie Felicjanek liczyło 195 sióstr. Służyło 85 sierotom, 46 staruszkom i kalekom oraz 30 katechumenkom żydowskim, będącym w zakładzie warszawskim. Na placówkach wiejskich, w ochronkach, wychowywano około 2000 przychodzących dzieci, a 615 w miastach. W 1865 roku, po 10 latach od powstania zgromadzenia, ojciec Honorat zostaje zmuszony do bezczynności. Rok później sporządza pewien bilans, podziwiając działanie Boże. Ziarno gorczyczne. Ile razy Pan Jezus rzucał ziarno, ale zdeptałem. W cytadeli rzucił nowe ziarenko, gdym się modlił, i rosło. Różne gałęzie z tego drzewa, dobre uczynki zewnętrzne. Ptaki, sieroty, schronienie miały, ale sam byłem korą. Teraz korę odrzucił i drzewo rośnie. O, czemużem się nie wszczepił w Pana Jezusa? Nie pomniejszając w niczym zasług tych dwojga inicjatorów, jakimi byli ojciec Honorat i jego córka duchowa, siostra Angela Truszkowska, jest rzeczą słuszną poznać różnorodność i zbieżność współdziałania tak ze strony przełożonych kościelnych i zakonnych, jak i ze strony osób świeckich, bardzo czynnych i wpływowych w różnych dziedzinach społecznych, a nawet politycznych. Biskup Beniamin Szymański odegrał, jak stwierdzono, pierwszorzędną rolę, ale i ojciec Anicet Sierakowski umiał zachęcać ojca Honorata, czuwać nad jego zdrowiem, uzyskać dla niego od generała Salvatora z Ocieri upoważnienia konieczne do przeprowadzenia reformy trzeciego zakonu świeckiego. Rola ojca Prokopa polegała z jednej strony na kierownictwie duchowym ojca Honorata, z drugiej zaś głównie na utrzymywaniu więzi z wielu osobistymi przyjaciółmi, zwłaszcza z rodzinami łubieńskich i górskich, właścicieli ziemskich, reprezentujących ten sam typ dobrodziejów i duchowych przyjaciół, wobec których żebraczy zakon kapucynów pozostaje na zawsze dłużnikiem przez cały ciąg swej historii. Nazwiska tych dwóch rodzin związane są prawie z każdą akcją kapucynów i felicjanek, czy to chodzi o misje parafialne, czy o prowadzenie grup żywego różańca, czy o trzeci zakon, czy też o przytułki i ochrony.
jak tylko mogą, wspomagają początki i rozwój tych dzieł. Fakty mówią same za siebie. Jakiś czas po odpoczynku w Kolanie u Amelii Łubieńskiej ojciec Honorat towarzyszy ojcu Prokopowi w prowadzeniu misji parafialnych w Sterdyni w dobrach Ludwika Górskiego. Z końcem września 1857 roku dwaj misjonarze, korzystając z tej okoliczności, składają pani Łubieńskiej grzecznościową wizytę, by podziękować jej za uprzejmą gościnność. Jakby z rządzeniem losu tego samego dnia Jan Górski, brat Ludwika, przybywa prosić o rękę Marii Łubieńskiej, córki Amelii. Ich ślub pobłogosławi biskup Tadeusz Łubieński w kościele kapucynów przy Miodowej w Warszawie. Tejże jesieni car Aleksander II zatwierdza towarzystwo rolnicze zrzeszające właścicieli ziemskich, którego Ludwik Górski jest bardzo czynnym członkiem. Otwarcie towarzystwa rolniczego zostaje uświetnione przez uroczystości religijne oraz zebranie inauguracyjne. Obecny jest tam również biskup Szymański. Ponadto w Ceranowie, majątku Ludwika Górskiego, otwarto w lipcu 1859 roku kurs dla wychowawczyń w ochronkach. Tam też urządzono nowicjat sióstr świętego Feliksa. Pierwszą przełożoną, mistrzynią nowicjatu i nauczycielką ochroniarek była siostra Magdalena Borowska, która później będzie przez długie lata przełożoną generalną. Takimi były te osoby, którymi opatrzność Boża posłużyła się w realizowaniu swoich miłościwych zamiarów. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Ojciec Honorat, bez względu na carskie represje, z wytrwałością i z jakąś uporczywością pozostaje wierny życiu zakonnemu oraz podejmuje wszelkie odpowiedzialne prace apostolskie. Jak w każdym roku, nie przerywając swych posług około uroczystości Wszystkich Świętych, odprawia dziesięciodniowe rekolekcje według metody ignacjańskiej. Swoje wrażenia i postanowienia zapisał drobnym, równym pismem i bardzo gęsto na czterech stronach notatnika duchowego. Echo zamieszek, które nie oszczędziły klasztoru przymiodowej, zdaje się być w notatkach rekolektanta jakoś odległe i zaciszone. Tu i ówdzie Koźmiński jakby przekłada na język życia wiary i apostolatu objawy namiętnej stronniczości, których jest codziennym świadkiem. Jak na świecie kto trzyma z rządem, wchodzi do niego, aby go utrzymać. Tak my, trzymając Chrystusem, weszliśmy do służby Jego, aby go podtrzymywać. I nie tylko sami służyć temu królowi, ale i drugich namawiać. Jakaś bardziej konkretna wzmianka ujawnia się w niektórych postanowieniach zapisanych wśród 40 innych, jak na przykład nie zajmować się tak wiele polityką. Interesować się nią, owszem, lecz czynić względną. Patriotyzm to nie sprawa bezpłodnych dysput. Ojciec Honorat ma inną ideę służby swoim współobywatelom. Szczerze spełniać to, co dotyczy zbawienia ludzi. Do kazania przygotowywać się dłużej. Do chorych iść chętnie oraz do skazańców. W konfesjonale nigdy nikogo nie oddalać. Czytać to, co jest potrzebne do kierowania felicjankami. W tym wszystkim ojciec Honorat chce naśladować swego mistrza. Chrystus z ubogimi przestawał,
w zaciszu żył, proste rzeczy robił. Co do samego siebie jest sprawiedliwy, zna swoją ograniczoność, osądza się bezwzględnie. Dla innych jestem gniewliwy, niesprawiedliwy, okrutny. Jestem człowiekiem znającym swoją nędzę, troszczyć się o własną doskonałość. Bóg powinien być droższy nad samo życie. Te postanowienia, bardzo praktyczne, wybrane spośród tylu innych, wypływają z kontemplacji i z miłości Chrystusa, którego imię pojawia się ponad 30 razy w tych streszczeniach rozmyślań, wyszczególnionych w 60 punktach. Ponadto w innych zdaniach odnajdujemy kilkakrotnie Pan Jezus. Zapatrzenie się Koźmińskiego na swego Pana zdradza jego doktrynę pewną, pogłębioną, tak niemniej intensywne życie wiary. Oczywiście nasz rekolektant korzysta z dzieła jezuity francuskiego Homo Orationis, lecz notatki rekolekcyjne ujawniają i to, co jest osobistym przyswajaniem przez tego człowieka modlitwy, jakim jest sam ojciec Honorat. Oto kilka fragmentów z notatek. Chrystus jest fundamentem świata, Kościoła i zakonu. Z tych trzech względów Jemu wszystko winniśmy i Jemu służyć mamy. Chrystusa znać doskonałą mądrością jest, bo w Nim cały świat jest ze swoim początkiem. Chrystusa znać doskonałą roztropnością jest, bo w Nim wszystkie praktyczne zasady świętości i cnoty. Chrystusa znać jest błogosławieństwem, bo On sam nasyca, bez Niego nic. Dawniej pragnąłem być uniwersalnym i niepokoiłem się, choć wszystko chwytałem. Dziś nic nie umiem i jestem spokojny. Dlaczego w takich ciemnościach zostawiasz, Boże, człowieka, że on musi z takim trudem wydzierać się do Ciebie? Ach, skażenie wielkie nasze! Ojciec Honorat pragnie mieć współudział w dziele Chrystusa, przede wszystkim pomagając Mu zbawiać swych braci. Od początku życia Pan Jezus urząd Zbawiciela sprawuje i krew leje. Ty początek życia strawiłeś na gnuśności. Do końca życia Pan Jezus urzędu nie złożył, ani do końca świata. Wszystkie Jego sprawy są sprawami Jezusa, to jest Zbawiciela. Innego urzędu Pan Jezus nie chciał. Odrzucił wszystkie inne, bo to najcenniejszy. I Ty to samo zrób. Okrom interesu zbawienia dusz innego nie miej. Lecz nie zapominajmy o jednym. Na zbawienie dusz ojciec Honorat zapracowuje przede wszystkim przez dążenie do świętości. Doskonałość własna pomaga drugich zbawieniu i drugich zbawienie pomaga własnej doskonałości. Jednakże własne zbawienie przenoś nad drugich. Bóg udzielił się w najdoskonalszy sposób Chrystusowi, a Chrystus nam. Czemuż by to nie miało być nam codziennie głoszone? Czemuż nie wiemy o tym, że On sam czyni nas uczestnikami swojej wszechmocnej mądrości i dobroci? Życie nasze powinno mieć za cel chwałę Chrystusa, za zasadę łaskę Chrystusa, za wzór życie Chrystusa, za regułę naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń osobę Chrystusa. Wielka część naszego życia ginie, ponieważ jedno jest dla nas konieczne – miłować Chrystusa. Całe Twe życie niech będzie zdążaniem do Chrystusa, wychodzeniem z Chrystusem, powrotem do Chrystusa. Iść masz do Niego przez modlitwę, wychodzić z Niego przez działanie, powracać przez skupienie. Oto działalność wytryskająca z Chrystusa.
Notatki rekolekcyjne z 1863 roku zdradzają nam niewątpliwie sekret, który z kolei wyjaśnia postawę ojca Honorata w tych dniach powstania narodowego. Postawę cokolwiek inną niż wielu jemu współczesnych. Jezus meus et omnia. Jezus mój i wszystko. Audycję przygotowali bracia mnisi kapucyni prowincji warszawskiej. Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Naród polski jest taki, że im bardziej się go dusi, tym bardziej hardo się stawia. Im mocniej tłocznia go miażdży, tym obficiej wytryska wino buntu, jak najbardziej rodzime. Kapucyni mieli przywilej towarzyszenia skazańcom. Karę śmierci przez powieszenie wymierzano przy głównej bramie cytadeli oraz w wielu innych miejscach miasta. W związku z zamachem na wielkiego księcia Konstantego, brata cara oraz namiestnika cesarskiego w królestwie, zamachem formalnie potępionym przez arcybiskupa Felińskiego, Jan Jeziorański został skazany na powieszenie. Koźmiński przygotował go na śmierć. Zgodnie z regulaminem zamknięto go ze skazańcem na jego ostatnią noc na tej ziemi. Rano 21 sierpnia towarzyszył mu aż do wykonania wyroku, znacząc na nim z dala ostatni znak rozgrzeszenia. Kaci zabronili kapelanowi podchodzić do szubienicy. Rola kapłana w tych okolicznościach była tyleż trudna, co delikatna. Kapucyni umieli tak dobrze z tego wybrnąć, zapewnili sobie wdzięczność całych pokoleń. Dowiedli, że w najbardziej tragicznych momentach brali udział w cierpieniach narodu. Niektórzy ojcowie dzielą całkowicie życie obozowe powstańców w lasach jako kapelani. Kiedy jeden z kapelanów powstańczych, ojciec Agrypin Konarski, został skazany na powieszenie, ojcu Honoratowi powierzono misję towarzyszenia mu w ostatnich chwilach. Zgodnie ze zwyczajem ojciec Honorat spędził ostatnią noc przed egzekucją w towarzystwie swego współbrata starszego o 9 lat. I tak ojciec Honorat znalazł się raz jeszcze w tym samym miejscu i w tych samych warunkach, które poznał w czasie swego straszliwego uwięzienia w młodości. Jeśli był on lepiej przygotowany do tej posługi niż inni ojcowie, to łatwo przypuścić, że musiała go więcej kosztować. Głębiej łączył się z cierpieniem skazanego, dźwigając je w swej modlitwie i poprzez obecność kapłańską, a zarazem braterską. Jego gotowość była całkowita. Honorat był wprost uderzony pogodą i spokojem ojca Agrypina w obliczu śmierci. Mój bracie, czyż ja mógłbym się spodziewać większego szczęścia, jak umrzeć za sprawy Kościoła i kraju? Wszak spełniałem tylko posługi duchowe braci moich. Co do samej egzekucji, ojciec Kornel Gadacz podał dość ścisłe okoliczności. Nadszedł czas wyznaczony na egzekucję, 12 czerwca 1863 roku. Oto opis naocznego świadka. Bramy cytadeli otwarły się i ukazali się na wózku dwaj więźniowie ubrani na biało. Wózek stanął tuż przy szubienicy. Przy dźwiękach muzyki poprowadzono skazanych do stóp szubienicy, znoszącej się na stoku cytadeli, poniżej muru, na prawo od bramy.
przez którą wjeżdża się do fortecy od strony Warszawy. Ojciec Honorat z obowiązku zwrócił uwagę oficerowi nadzorującemu egzekucję, że tylko do biskupa należy zdjęcie sakry z rąk kapłana idącego na śmierć. Takie są przepisy prawodawstwa synodalnego i prawa kanonicznego. Nie obeszło to wiele generała Rożnowa. Poprzestał na splunięciu na ręce skazanego, mówiąc: już mu zdjąłem sakrę, a teraz wrzasnął: na szubienicę, złoczyńca, buntownik. Gdy wieszano Abichta, ojciec Agrypin modlił się. Założono mu już sznur na szyję, gdy poprosił swego współbrata w zakonie: bracie, dziś jest dzień Najświętszego Serca, odpraw mszę świętą w mojej intencji. W ostatniej minucie wyraził katu swoje przebaczenie, czyniąc nad nim znak krzyża. O 6 godzinie wyrok trybunału został wykonany. Ojciec Honorat ukląkł przed szafotem i odmówił De Profundis. A następnie ucałował szaty obu skazańców. W promieniach wschodzącego słońca sylwetki dwóch ofiar kołysały się na szubienicy. W tym momencie na rozkaz rządu narodowego powstańczego dzwony wszystkich kościołów warszawskich rozdzwoniły się, ogłaszając żałobę narodową. Arcybiskup Feliński, niedopuszczony do głosu w sprawie procesu i wyroku ojca Agrypina, zaprotestował gwałtownie przeciwko tym wszystkim nadużyciom prawa, zwracając uwagę, że sam rząd zapewnił, iż kapłani i lekarze nie będą karani za swą posługę rannym. Postawa arcybiskupa, zwłaszcza opublikowanie w Paryżu jego listu do cara, spowodowały jego zaaresztowanie. Przywieziono go do Petersburga i uwięziono w Jarosławiu aż do 1883 roku. Tym między innymi należy wyjaśnić oburzenie Piusa IX i ogromną surowość jego wypowiedzi w stosunku do Petersburga w przemówieniu wygłoszonym 24 kwietnia 1864 roku, kiedy to z mocą potępiał znane dokładnie carskie represje w stosunku do nieszczęśliwej Polski. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Sakrament chrztu zawsze jest decyzją człowieka, który staje i w pewnym momencie mówi: wierzę. Wierzę, a więc przyjmuję, chcę żyć tym, co jest darem Pana Boga. I ostatecznie rzecz biorąc, skoro człowiek się na to decyduje, to przede wszystkim dziękuję za to, że Pan Bóg mu to ofiarował. Cieszy się z tego, że powierzając swoje życie Panu Bogu, będzie przez Niego chroniony, będzie przez Niego prowadzony.
0: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Dzięki składam Duchowi Przenajświętszemu za dobrodziejstwo poświęcenia, a mianowicie, że mi pozwolił narodzić się na łonie świętego katolickiego Kościoła, a nie w pogaństwie lub herezji, i że uczynił mnie uczestnikiem zasług Chrystusowych przez chrzest święty i udzielił sakramentu bierzmowania, a potem błądzącego, grzeszącego niewdzięcznika, bezbożnika i rozpustnika nie zdeptał i nie odrzucił od swej łaski, jak na to zasługiwałem, ale przeprowadzając przez różne koleje życia, miłosiernie nawrócił.
1: Biskup Marek Slarczyk. Każdy sakrament to jest dar Bożej łaski. Sakrament chrztu rozpoczyna tę niesamowitą drogę życia z Panem Bogiem, przyjęcia Bożych darów. Biorąc pod uwagę chrzest małego dziecka, dobrze to widać, że te dary wymagają troski, wymagają pielęgnowania, wymagają towarzyszenia innych ludzi, w tym wypadku rodziców chrzestnych, świadków wiary. Ale przecież kiedy patrzymy na dorosłego człowieka, który przyjmuje chrzest, właściwie sytuacja jest podobna. Może troszeczkę są odwrócone kolejności. On wcześniej spotkał świadków, towarzyszy, tych, którzy go doprowadzili do tego pięknego daru Bożego życia. Jeżeli w taki sposób na to popatrzymy, to oczywiście jest to rozpoczęcie pewnej drogi, pewnych starań, tego wszystkiego, co my kojarzymy i z pewnymi obowiązkami, i z pewnymi zadaniami, ale przede wszystkim po prostu z rozwijaniem darów i szans, które Pan Bóg nam zawierza. Na pewno nie możemy nie patrzeć na sakrament chrztu jako na niesamowitą szansę wejścia w przestrzeń działania Bożej mocy i Bożego Ducha, która nas chroni, która nas umacnia, która uwrażliwia na to, co jest Boże, która, mówiąc krótko, czyni z nas osoby, które są bardziej wrażliwe na to, co jest Boże, i dzięki temu potrafimy to dostrzegać, potrafimy tym żyć. Oczywiście możemy podejmować tę drogę, idąc w kolejne etapy wtajemniczenia. Dlatego przecież mówimy o sakramentach wtajemniczenia, jak później Eucharystia czy sakrament bierzmowania, które pokazują, że człowiek, otrzymując ten dar, umacnia się w codzienności tą Bożą mocą, mam na myśli sakrament Eucharystii, a jednocześnie sakrament bierzmowania jest takim bardzo szczególnym potwierdzeniem tego, że dar ofiarowany człowiekowi jest przez niego szanowany i człowiek chce z dojrzałością go przyjąć i troszczyć się, biorąc za to odpowiedzialność.
2: Ojciec Honorat zrozumiał, że będąc już dorosłym człowiekiem, świadomym swojego życia, ma wybrać wiarę jeszcze raz. Jakby ponowić to wszystko, co się stało na chrzcie świętym, jak był dzieckiem, i świadomie wyznać wiarę w Pana Boga. W jego przypadku dokonało się to w Cytadeli, kiedy siedział w więzieniu i Pan Bóg go przeprowadził z powrotem do wiary, którą utracił w czasach studenckich, i od tamtego czasu tą wiarę coraz bardziej pogłębiał. Można powiedzieć, że był to taki świadomy, nowy krok, który poprowadził go do tego, aby rozwinąć łaskę Chrztu Świętego. Już nie była to wiara rodziców, ale jego wiara wybrana bardzo dojrzale i świadomie. I nazwie to nawet takim trzecim swoim nawróceniem.
3: Brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn.
2: Można by tak powiedzieć, że ten rozwój wiary wynikający z Chrztu Świętego miał takie trzy etapy. Pierwszy to chrzest jako dziecko, drugi chrzest i nawrócenie w Cytadeli, chrzest rozumiany jako właśnie to przywrócenie go do wiary świadomej, i trzeci chrzest i jednocześnie trzecie nawrócenie przy okazji obchodzenia jubileuszu 50-lecia swojego życia kapłańskiego, kiedy już był bardzo dojrzałym, wręcz starszym zakonnikiem. Jeszcze raz sobie robił rachunek sumienia, podsumowywał wszystko i zobaczył, że, jak sam pisze, niewiele uczynił, że musi zaczynać od początku.
1: Człowiek może odejść, ale Pan Bóg od człowieka nie odchodzi. I bez wątpienia te dary, które Pan Bóg zawierzył człowiekowi, one zawsze w nim są. Człowiek może nie będzie chciał i nie będzie potrafił, może nieraz z nich skorzystać, się rozwinąć, a skoro one są, to też przecież wierzymy w to niesamowite dzieło Bożego miłosierdzia, a więc to pragnienie, aby to, co jest darem miłości Boga i zostało wpisane i zawierzone człowiekowi, żeby się rozwijało. A więc najkrócej mówiąc, tak, Pan Bóg będzie o niego walczył i walczy o niego. I nie bez powodu Jan Paweł II w liście o sakramencie pokuty mówił, że dar sakramentu pokuty, czy droga ku nawróceniu, to jest przede wszystkim już potwierdzenie, że Bóg mieszka w domu człowieka i go zachęcił i umożliwił mu to, że człowiek chciał na to zaproszenie odpowiedzieć.
2: W momencie swojego nawrócenia w Cytadeli Pan Bóg ingeruje w jego życie, to Pan Bóg wykorzystuje okoliczności bardzo trudne zresztą dla niego, aby z powrotem wiara wróciła w jego serce. I jednocześnie to doświadczenie ogromnego kontrastu między Bogiem, który jest miłością, dobrocią, który go bardzo mocno kocha, a nim samym jako tym, który jest oddalonym od niego, jako tym, który grzeszy, odchodzi od Boga, bluźni. I ta sytuacja, ten kontrast uczy Honorata ogromnej pokory. I na tej pokorze będzie budował swoją wiarę i aż do tego trzeciego, można powiedzieć, nawrócenia, które opisuje w notatniku w momencie 50-lecia życia kapłańskiego, swoich święceń kapłańskich, on ciągle mówi, że jeszcze za mało, że wciąż jeszcze powinien zaczynać od początku, że wzrasta bardziej ta jego nędza, którą widzi w obliczu Bożym, że on jest takim słabym, małym człowiekiem i potrzebuje ciągle tej wierności, którą tak naprawdę mu na początku jego drogi nawrócenia i też powołania pokazał Bóg, bo Bóg okazał się wiernym, mimo tego, że Honorat był bardzo daleko od niego, że bluźnił, że mu złorzeczył. Tego samego chce od niego, żeby on był wierny jemu, doświadczając takiej miłości, czyli żeby Honorat był wierny Bogu aż po koniec swojego życia.
0: Ja, brat Honorat, grzesznik wiarołomny, odnawiam i potwierdzam dzisiaj w Twoim ręku, o Maryjo, śluby chrztu mojego. Odrzekam się na zawsze szatana i pychy jego, i wszystkich spraw jego, i cały się oddaję Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonej, abym dźwigał mój krzyż, wstępując w jego ślady po wszystkie dni życia mego, i abym był wierniejszy jemu niż dotąd byłem.
2: Ta wierność u Honorata wyraża się taką codzienną, można powiedzieć, tytaniczną pracą nad sobą przede wszystkim. Ogromnym wymaganiem od siebie, wzywaniem siebie przede wszystkim do pokuty, do modlitwy i do ogromnej pracy, która służyła nie tylko zewnętrznie, tak, jakiemuś apostolstwu czy duszpasterstwu, ale przede wszystkim służyła jemu samemu jako pewien rodzaj, sposób doskonalenia się w świętości. Zresztą takie zadanie sobie przede wszystkim postawił, czyli uświątobliwienie siebie, naśladowanie Jezusa Chrystusa, zbliżenie się do Niego. Pod koniec swojego życia, kiedy był przełożonym komisarzem już nieistniejącej wówczas polskiej prowincji kapucynów, widział, jak bracia wymierają, jak się starzeją. Zresztą był taki czas, kiedy było ich 10 tylko. Nie było jeszcze powołań nowych, nie można było przyjmować do zakonu. No i była groźba tego, co chcieli Rosjanie w czasie zaborów, żeby zlikwidować różne zakony, także zakon kapucynów. I to właściwie się zaczynało dziać. I ojciec Honorat w obliczu takiej beznadziei, w obliczu takiej klęski, po ludzku rzecz biorąc liczebnie, niewielu braci, starsi wszyscy, umierający, słabi, chorzy. I on w tym momencie zachęcał ogromnie braci do tego, żeby szli na modlitwę, żeby nie poddawali się, bo co mogli zrobić w takiej sytuacji? Iść do Pana Jezusa, iść przed Najświętszy Sakrament i prosić Boga o wytrwanie do końca przede wszystkim, bo na tym bardzo jemu zależało, żeby nie poddali się, żeby nie zwątpili, ale też żeby prosić o powołania. Myślę, że ta wierność, która się objawiała też w takim powiedzeniu, które bracia stosowali, może troszkę żartobliwie mówiąc, trzymaj się muru i idź do chóru, ona pokazywała takie ogromne zawierzenie, zaufanie, jakby taki owoc tego całego życia ojca Honorata i rozwój jego wiary, która rozwija się nie dlatego, że było mu łatwo, ale mimo tego, że było mu trudno i te wszystkie przeciwności, kłody rzucane pod nogi, też te jego oschłości, jakieś zwątpienia wewnętrzne nie zniszczyły tego, co zostało na chrzcie świętym mu darowane, a później w postaci powołania, a wcześniej nawrócenia, tylko właśnie okazało swój szczególny owoc w sytuacji beznadziejnej, właśnie w postaci tej ogromnej wiary, która miała dać jemu i współbraciom nadzieję na to, że zakon jednak przetrwa i że przyjdą nowe, młode powołania.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej. Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Czy zawsze znamy cenę radości franciszkańskiej? Co do działalności apostolskiej, to nawet jeśli ta najbardziej oczywista, sama przez się zrozumiała posługa kapucynów musiała ograniczać się do pracy w murach kościoła, jednak okazji do niej nie brakło w tym czasie i w tym kraju, gdzie lud wierzący przybiegał chętnie do kościołów. Rytm nabożeństw ludowych w Nowym Mieście nad Pilicą, opisany 30 lat później, daje nam w przybliżeniu obraz tego, co działo się tutaj, ponieważ tam usiłowano odnowić zwyczaje obowiązujące w Zakroczymiu. Takie przedstawienie faktów wydaje się uzasadnione. Oto co pisze na ten temat ojciec Honorat w urzędowym sprawozdaniu do Rzymu. Z nadzwyczajnych nabożeństw przez cały okres Adwentu sprawowana była msza roratnia z wielkim udziałem ludu. Przez cały miesiąc maj nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W miesiącu październiku, zgodnie z myślą Ojca Świętego, odmawiany jest głośno z ludem różaniec wobec Najświętszego Sakramentu. W okresie Wielkiego Postu jest odprawiana w kościele droga krzyżowa kanonicznie erygowana. Nabożeństwo 40-godzinne przez 3 dni uroczyste Zielonych Świąt i odpusty.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W dniach świętego Walentego, świętego Kazimierza, świętego Feliksa, świętego Antoniego, Porciunkuli, świętego ojca Franciszka, błogosławionego anioła z Akry i niepokalanego poczęcia uroczyście są obchodzone. Nadto przez cały rok w niedzielę i święta odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu podczas mszy konwentualnej oraz wieczorem podczas odmawiania litanii do Najświętszej Maryi Panny. Te praktyki pobożności, połączone często z kazaniami, przedłużały się zwłaszcza 40-godzinne nabożeństwa i odpusty, kiedy to porządkowano sumienia w Trybunale Pokuty. Rzeczywiście, pustelnikom nie brakło zajęcia. Bez wątpienia w pierwszym okresie należało być nadzwyczaj przezornym, lecz powoli ta posługa nabierała coraz większego zasięgu. Zacytujmy pewne świadectwa, niewątpliwie późniejsze, około 1885 roku, ale mające tę zaletę, że szkicują żywo działalność religijną w kościele zakroczymskim, kiedy ojciec Honorat tam przebywał. Jego siła przyciągania tłumów polegała nie tyle na uzdolnieniach kaznodziejskich, raczej miernych z powodu pewnej nieśmiałości, ile na jego przepojeniu się Ewangelią, na głębi nauczania, poprzez które każdy czuł się jakoś napomniany. W Zakroczymiu, opowiada brat Michał Kapuściński, ojciec Honorat głosił kazania w dniach uroczystych świąt. Przy tej okazji zbierał się tłum i wówczas panowała w kościele absolutna cisza. Wszyscy mieli oczy skierowane na ojca, który mówił, jak gdyby był natchniony. Zofia Pałęcka, robotnica, wspomina. Z czasu pobytu ojca w Zakroczymiu pamiętam kilka kazań, na których bywały tłumy. Przypominam sobie pewnego razu, że panie robiły notatki z kazania, które ojciec Honorat wygłaszał. Prosta gospodyni domowa, Magdalena Jankowska, także poświadcza, ojciec Honorat miewał bardzo często kazania, na które szczególnie w czasie odpustów przybywał tłum ludu, nie tylko Zakroczymia, ale i okolic. Antonina Zakrzewska dodaje, że ludzie przybywali Bóg wie skąd, aż od Kurpiów. Uściślenie interesujące, jeśli się pomyśli, że tu mowa o brzegach Narwi, o miejscowościach położonych wokół Przasnysza i Ostrołęki, w odległości mniej więcej 80 czy 100 kilometrów od Zakroczymia, oraz że ludzie wędrowali stamtąd piechotą. Niekiedy w czasie kazania ojca wzruszenie słuchaczy dochodziło do tego stopnia, że wybuchał w kościele płacz. Kaznodziei pozostawało więc tylko z pomocą współbraci zbierać w konfesjonale owoce swych nauk, tak wstrząsających zatwardziałymi sercami. Siostra Klara Franciszka Zmysłowska, niewiasta bardzo rozsądna, która została przełożoną generalną służek Maryi Niepokalanej, pozostawiła nam bardzo żywe i bezpośrednie opowiadanie. Mieszkając o 3 mile od Zakroczymia w parafii Czerwińsk, bywałam parę razy do roku u ojców kapucynów w kościele i spowiadałam się u ojca Honorata. Widziałam wtedy, jak co sobota lub w wigilię jakiegoś święta szły całe gromady ludzi, a przeważnie młodzieży, do ojców kapucynów, do Zakroczymia, do spowiedzi. Letnią porą, gdy razu pewnego raniutko jeszcze było szaro, zobaczyłam na cmentarzyku obok drzwi kościelnych ojców kapucynów całą masę młodzieży i starszych, czekających na otwarcie kościoła. Skoro tylko drzwi otworzono, wszyscy biegli jak kto mógł, aby bliżej stanąć przy konfesjonale ojca Honorata. Tylko niektórzy poszli do innych konfesjonałów. Konfesjonał ojca Honorata był oblężony. To świadectwo odzwierciedla wprawdzie fakty datujące się na lata około 1885 roku, ale daje obraz kapłańskiej posługi ojca, o której jego notatki świadczą, że była już rozległa w 1867 roku. Dokumenty dotyczące 10 lat pomiędzy wygnaniem z Warszawy a założeniem pierwszego zgromadzenia ukrytego pozwalają dostrzec w życiu ojca Honorata działanie Ducha Świętego, wprowadzającego go w samo serce tego życia ukrytego, którego twórcą i apostołem stanie się wkrótce on sam. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.

0: niepokornie pokorny. Audycji słuchamy dzięki współpracy z prowincją warszawską Braci Mniejszych Kapucynów.
1: Grudnia 1916 roku w Nowym Mieście nad Pielicą w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów umierał świątobliwy zakonnik ojciec Honorat Kuźmiński, dziś znany jako Błogosławiony Honorat. Warto zatem przypomnieć jego postać, która na trwałe wpisała się nie tylko w historię Kościoła na polskich ziemiach, ale także w życie całego naszego narodu. Kim zatem był błogosławiony ojciec Honorat Kuźmiński i na ile jego życie może być inspiracją dla dzisiejszego pokolenia Polaków? O tym brat Grzegorz Filipiuk z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
2: Dla wielu osób nic nie mówi to imię i nazwisko, dlatego warto przypomnieć, kim był ojciec Honorat. Był zakonnikiem, na pewno był kapucynem, a więc w zakonie Braci Mniejszych Kapucynów, duchowość franciszkańska. Był człowiekiem, jeśli można by go określić jednym słowem, to niezłomnym, chociaż nam to słowo dzisiaj bardziej kojarzy się z żołnierzami wyklętymi, ale właśnie on taki był. Był człowiekiem, który w czasach zaborów w XIX i na przełomie XX wieku tak naprawdę nie poddał się. Nie poddał się w czym? Nie poddał się przede wszystkim w wierze, którą odzyskał w Cytadeli Warszawskiej, kiedy z ateisty Pan Bóg na nowo uczynił go człowiekiem wierzącym i to bardzo głęboko wierzącym, tak bardzo, że ten fakt właściwie był takim kluczowym w jego życiu. Od tego wszystko się zaczęło, od jego nawrócenia, doświadczenia miłosierdzia i potem tym miłosierdziem właśnie później służył. A teraz dalej, co robił, bo często to nas określa, co robimy, ale myślę, że u ojca Honorata to wynikało właśnie z tego nawrócenia. Był człowiekiem, który bardzo mocno troszczył się o ludzi. W wymiarze duchowym przede wszystkim, a więc spowiedź. Siedział w konfesjonale, dlatego niektórzy mówią o nim jako polskim ojcu Pio, bo godzinami siedział. Nie wiem, czy czasami nie więcej niż ojciec Pio, czy święty Leopold Mandlitz. Zresztą wszyscy kapucyni, to taka cecha nasza, że spowiadamy. Siedział właśnie w tym konfesjonale i spowiadał. Tego nie mógł mu nikt zabronić, podobnie jak i odprawiania mszy świętej. Nawet kazał sobie zrobić specjalny konfesjonał. Może i dla celów konspiracji, żeby nikt nie słyszał, taki zamykany, taka szafa, żeby ludzie do niego wchodzili i Honorat mógł tam z nimi swobodnie rozmawiać. I nie tylko po to, żeby zachować tajemnicę spowiedzi, ale tam dokonywały się ogromnie ważne rzeczy, bo także zakładanie zgromadzeń, bo tam Honorat pomagał odkrywać drogę życiową, rozeznawał powołanie i tam się rodziły właśnie pierwsze założycielki i założyciele zgromadzeń bezhabitowych, czyli ukrytych, czyli tych, które na tamten czas... To były znaki czasu, to były takie, można powiedzieć, dane przez Pana Boga wyjścia awaryjne. Możliwość przy niemożliwości, czyli zakazano zakładać zgromadzenia, zakazano wstępować do zakonów, a Pan Bóg znalazł właśnie przez Honorata, przez konfesjonał drogę. I to była jego bardzo, bardzo charakterystyczna posługa, którą pełnił właściwie przez prawie całe swoje życie zakonne, a w zakonie był ponad 60 lat, a więc dużo, dużo więcej niż w świecie. Wstąpił jako młody chłopak.
3: Brat Szymon Janowski, kapucyn. Ojca Honorata poznałem w nowicjacie. Właściwie ciężko było go nie poznać, bo klasztor w Nowym Mieście to jest sanktuarium błogosławionego Honorata. Tam wszystko jest związane z Honoratem. Jest tabliczka w miejscu, gdzie siedział w refektarzu. Jest biblioteka, która jest pełna jego pamiątek, sala pamięci i do tego jeszcze domy sióstr w okolicy, chyba z 6 domy sióstr, które założył błogosławiony Honorat. Łącznie z pomnikiem ogromnym, gigantycznym przed klasztorem. Także Honorat w Nowym Mieście jest wszędzie i ciężko go nie poznać. I to był taki początek trudny, bo nic ciekawego w tej postaci Honorata właściwie na pierwszy rzut oka i na pierwszym spotkaniu takim moim z nim, że tak powiem, nie odkryłem, aż do momentu, kiedy sam zacząłem czytać jego notatnik duchowy, szczególnie zapiski, jakie zrobił kilkanaście miesięcy przed śmiercią. I to mnie po prostu zszokowało, bo okazało się, że to jest człowiek, który jest zupełnie inny niż ten, którego my poznaliśmy właśnie przez pryzmat tych różnych rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. I to, co mnie najbardziej w nim urzekło i dotknęło, to właśnie doświadczenie Bożego Miłosierdzia, kiedy on miał lat 17 i jako ateista, jako bluźnierca, tak o sobie mówił sam przynajmniej, jako taki gorszyciel, bo on do tego stopnia właściwie się posuwał, że wyzywał ludzi pod kościołem, krzyczał, jak się nawrócę, to naplujcie mi w oczy i tak dalej. I z takiego kogoś bardzo agresywnego człowieka, ateisty, z jakimś przedziwnym działaniem Pana Boga, o którym w ogóle właściwie mało wiemy tak naprawdę, bo to się dokonało właściwie tylko w jego sercu. On z kogoś takiego staje się wierzącym człowiekiem i później idzie do zakonu. do kapucynów i potem konsekwentnie na tym doświadczeniu Bożego Miłosierdzia buduje całe swoje życie. I dla mnie to jest niesamowity znak. I druga rzecz, która jest dla mnie taka bardzo istotna, która do mnie mocno przemawia, to jest jego wiara wbrew nadziei. Nadzieja wbrew nadziei. Mówię tutaj o czasach już końca jego życia, kiedy klasztory są skasowane, bracia są w jednym etatowym klasztorze, który właściwie miał służyć jako taka, mówiąc kolokwialnie, umieralnia zakonników, kapucynów, bo tak władze carskie zarządziły. I Honorat w tym momencie mówi, tu gdzie miał być nasz grób, będzie nasza kolebka. W momencie wydawałoby się w ogóle nielogicznym i po ludzku to jest dla mnie kompletnie niewytłumaczalne, skąd on miał taką wiarę. I rzeczywiście na własne oczy jeszcze przed śmiercią oglądał odrodzenie zakonu, bo władze carskie cofnęły ten zakaz przyjmowania nowicjuszy i ten zakon nasz rzeczywiście się wtedy odrodził. To taki przykład właściwie tej jego wiary, ale to widać w wielu momentach jego życia i to jest dla mnie gdzieś ten Honorat taki żywy, taki obecny i taki inspirujący dla mnie też.
4: Brat Kazimierz Synowczyk. Ojca Honorata odkryłem dopiero wstępując do zakonu braci mniejszych kapucynów w prowincji warszawskiej. Natomiast głębiej tak z Honoratem zapoznałem się pracując w Centrum Duchowości Honoracjanów w Zakroczymiu, które zostało erygowane w 1993 roku. Zostało zadedykowane przede wszystkim braciom z naszej prowincji, żeby mogli bardziej poznać, ale także całej rodzinie honorackiej, którą powołał do życia błogosławiony Honorat. Zostawił ogromną spuściznę literacką, wiele dzieł opublikowanych, mnóstwo tekstów jeszcze pozostaje w rękopisach, które trzeba wydać. No, pobyt w Centrum Duchowości sprawił, że miałem czas zająć się tym dziedzictwem i widzę, jak to jest wielki święty, nieodkryty jeszcze, pisał o Bogu nieznanym, błogosławiony Honorat, jednym ze swoich dzieł. To samo można powiedzieć o Koźmińskim. Dzisiaj jeszcze nie jest do końca odkryty, także przez swoich współbraci, dlatego potrzeba czasu, refleksji, studium, popularyzacji, żeby ten wielki święty z przełomu XIX i XX wieku, który w dużej mierze uratował Kościół w Polsce, ale także i nasz naród, powiem, że działał w czasie zaboru, żeby odkryć go i rzeczywiście uczynić takim drogowskazem, jak budować Kościół, jak żyć, jak budować więź z Bogiem, jak wziąć odpowiedzialność za rodzinę, za Kościół. Święty, który rzeczywiście ma ciągle dużo do powiedzenia.
5: Czym najbardziej ujął brata Honorat?
4: Z jednej strony tytaniczna praca, był internowany przez cara przez 28 lat w Zakroczymiu. Wcześniej oczywiście pracował tu bardzo dynamicznie w Warszawie. I w tym czasie odosobnienia, internowania wykazał się taką tytaniczną pracą. Tam rodziły się zgromadzenia, które powoływał do istnienia ponad 26. Przygotowywał konstytucję, więc teksty legislacyjne dla tych zgromadzeń. Ale także pisał, wiele pisał. A jednocześnie pracę łączył z modlitwą, z kontemplacją. To był heros modlitwy. Potrafił kilkadziesiąt razy odrywać się od pracy apostolskiej. Oczywiście pisarskiej przede wszystkim, czy pracy konwencjonalnej, aby pójść przed Święty Sakrament i tam adorować Pana Jezusa. Złączył pracę z modlitwą. Myślę, że był wierny temu, co powiedział święty Franciszek w regule, że bracia, którym Pan dał łaskę pracy, niech pracują sumiennie i z oddaniem, tak jednak, żeby nie gasili Ducha Świętej modlitwy i pobożności. Tutaj Honorat jest bezwzględnie wierny temu przesłaniu świętego Franciszka.
5: W związku z jubileuszem zakon, podejrzewam, przygotował jakiś program bardzo konkretny, żeby przygotować się na te uroczystości. Co zostało zaplanowane?
2: Najpierw będziemy przeżywać rok przygotowań do samego jubileuszu. Będzie to wyglądało w ten sposób, że od 13 października, co jest liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Honorata, a w Nowym Mieście nad Pilicą w jego sanktuarium jest to uroczystość, bo Honorat jest też patronem diecezji łowickiej, rozpoczniemy, tak można powiedzieć oficjalnie, ten rok przygotowań. To rozpoczęcie będzie w Nowym Mieście, jak również w parafii błogosławionego Honorata Białej Podlaskiej. I ten rok będzie trwał aż do rocznicy, czyli do 16 grudnia 2016 roku, do stulecia śmierci. Będziemy chcieli w tym roku szczególnie przypomnieć osobę ojca Honorata w bardzo różny sposób i poprzez docieranie do młodzieży, przez różne formy duszpasterskie, przez katechezy, przez rekolekcje o ojcu Honoracie, także przez media, przez radio, przez strony internetowe, Facebooka, specjalnie na ten czas założonego, tak żeby każdy mógł zobaczyć, przypomnieć sobie, a może poznać, bo może nie zna wielu ludzi ojca Honorata, żeby właśnie go jeszcze bardziej sobie przybliżyć. Następnie od 16 grudnia, czyli od głównych, centralnych obchodów tego stulecia, tutaj przy okazji trzeba powiedzieć, że poprzez ten moment śmierci właśnie chcemy zobaczyć, jak żył ojciec Honorat i tak naprawdę co nam dał ojciec Honorat i co możemy dzisiaj z niego za czerpnąć, inaczej mówiąc, jak żyć za przykładem, czy poprzez stosowanie się do różnych wskazówek, czy postawy ojca Honorata. Będziemy obchodzić od 16 grudnia 2016 roku ten rok dziękczynienia, inaczej rok jubileuszowy. Z pewnością będą różne uroczystości związane z ojcem Honoratem. Będzie zaplanowane sympozjum poświęcone jego osobie. Będą z pewnością zaplanowane różne spotkania w różnych miejscach, tam gdzie żył ojciec Honorat, a więc chcemy przybliżać mieszkańcom Białej Podlaskiej, Płocka, Warszawy i innych miejsc, które są związane z życiem Honorata, właśnie jego osobę, pokazać jego życie.
0: Niepokornie pokorne. Audycji słuchamy dzięki współpracy z prowincją warszawską Braci Mniejszych Kapucynów.

kierunku jej ujścia. Tam właśnie ojcu Honoratowi i jego współbraciom wyznaczono przymusowy pobyt aż do następnego rozkazu, który nastąpi dopiero po 28 latach, w 1892 roku. Włodzimierz Czerkaski, przewodniczący komisji wykonawczej, pozostawił kapucynom tylko 3 klasztory etatowe, uznane i utrzymywane przez rząd, w Zakroczymiu, w Nowym Mieście nad Pilicą i w Łomży. Przegrupowano zakonników nieskazanych na kary i zamknięto klasztory w Warszawie, Lądzie, Lublinie, a 3 lata później w Lubartowie. Wielka karta miała się odwrócić. Miał zakończyć się okres, w którym cieszono się jeszcze jako taką wolnością, pozwalającą na czynne posługiwanie ludowi Bożemu. Tego chłodnego ranka, we wtorek 29 listopada, rozpoczynało się życie bardziej ukryte, nieznane, pozbawione wielu możliwości. Lecz oto opatrznościowy paradoks. Ten okres powolnej śmierci miał stać się pod wieloma względami najpłodniejszy. Tak więc ojciec Honorat został brutalnie wyrwany bez jakiegokolwiek przejścia od swego nadzwyczaj czynnego posługiwania. Skończyły się odtąd płomienne kazania, na które przybywało wykwintne towarzystwo ze stolicy. Skończone kierownictwo duchowe, ta sztuka tak delikatna, poprzez którą służąc wielu osobom rozwinął prawdziwy i tak owocujący charyzmat. Skończyło się niesienie pociechy więźniom. Pozostawił w stolicy rzesze tercjarek franciszkańskich, członków róż, a przede wszystkim drogie siostry świętego Feliksa, które dopiero co rozwinęły na nowo wszystkie zasady swego miłosierdzia w pielęgnowaniu rannych z obu przeciwnych obozów w tragicznej godzinie powstania narodowego. Nie miał nawet wolnej chwili, aby pozdrowić te siostry, których przykład, jak już wiemy, pobudzał go w jego własnym dążeniu do Boga i którym z kolei dawał z siebie to, co najlepsze. Jakie były przeżycia naszego kapucyna w tych dniach wykorzenienia i niepewności o jutro? Wiemy dość dokładnie dzięki jego cennym notatkom duchowym. Prawdę mówiąc, ojciec Honorat od pewnego czasu pragnął życia mniej ruchliwego. Nie dająca się opanować potrzeba skupienia, ciszy, wzięcia się w garść na nowo dla Pana opanowywała jego istotę. Oskarżał się niemal o aktywizm w pracy przy Felicjankach. Ale zajęcia moje, to jest duchowne usługi im oddawane, były tak liczne, a raczej tak nieroztropnie przeze mnie urządzane, że mi zawsze stawały na przeszkodzie. Nie tylko do rzeczywistej poprawy, ale nawet do zastanowienia się nad sobą. Zawsze mi się bowiem zdawało, że do tego potrzeba większego odosobnienia. Chociaż z tychże samych dusz uczyłem się czego innego. To jest, jak wewnętrzną pracę nad sobą umiały łączyć z licznymi zajęciami i pracami dla drugich. Rekolekcje, które rezerwuję dla siebie w regularnych okresach przerwy w pracy, już nie wystarczają. Oczywiście podczas tych dni dokonuję przeglądu swego życia. Podejmuję postanowienia wymagające i ścisłe. Zapisuję je. Odnawia często. Ale jak piszę, łatwo wracałem do dawnego zaniedbania. Pod pozorem pożytecznej i naglącej pracy. Rachując zawsze na to, że to już niedługo. Że potem może Pan Bóg da czas sposobniejszy ku temu. Ponadto ojciec Honorat zdaje sobie doskonale sprawę z faktu, że nagły rozwój Felicjanek i ich dzieł nabrał już zbyt wielkiego znaczenia, aby być zależnym od krótkowzrocznego improwizowania. Nadeszła chwila, żeby utrwalić na piśmie, w dobrze zredagowanej ustawie, doświadczenia nabyte w ciągu kilku lat. Otóż to trudne zadanie wchodzi bezspornie w zakres jego posłannictwa, płynącego z posłuszeństwa przełożonym, jak również z osobistej odpowiedzialności duszpasterskiej

0: jako założyciela i kierownika duchowego. Siostry zdają się na jego roztropność oraz na wiedzę teologiczną i prawniczą. Przez kilka lat ostatnich, pisze ojciec, czując się umęczony duchowo, oczekiwałem z upragnieniem przeniesienia mnie do innego klasztoru, widząc w tym jedyny ratunek dla siebie. A na ostatnich rekolekcjach prosiłem szczerze Pana Boga, aby dał takie natchnienie ojcu prowincjałowi, aby mnie przeniósł do Zakroczymia, jak się niektórzy spodziewali. Wyznaję jednakże, że w tym nie miałem jedynego względu na dobro mej duszy, ale przyłączyła się do tego i druga rzecz, to jest, iż czułem potrzebę zebrania na piśmie tego, co się przez 9 blisko lat u nich, u Felicjanek, praktykowało, dla ustalenia rodzaju ich życia, do czego na próżno zbierałem się po kilka razy przy nich. Ojciec prowincjał nie zrobił żadnej zmiany, ale na drugi dzień po jego wizycie opatrzność boska w inny sposób ją zarządziła i ujrzałem się daleko prędzej, niż się spodziewałem, w upragnionym miejscu, w czym nowy i największy dowód dobroci boskiej nad sobą uznaję. Niezwłocznie, jak pisze gdzie indziej kapucyn, tej samej nocy, po przybyciu do Zakroczymia, przynaglony troską, która mu tak leży na sercu, idzie do biblioteki klasztornej na poszukiwanie materiałów potrzebnych do zredagowania konstytucji dla Felicjanek. Warto tu podkreślić ten rodzaj flegmatyczności ojca Honorata. Wśród burzliwych wydarzeń on zachowuje spokojną pewność i wbrew nieuchronnym zagrożeniom dla młodego zgromadzenia z opanowaniem obmyśla wytyczne na przyszłość. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. O mój Jezu, miłosierdzia.
1: Elementy miłości miłosiernej były, są i będą nauką Kościoła, bo jest prawda o naszym Bogu Ojcu. Ksiądz Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historia duchowości ukazuje nam proces rozwoju świętości chrześcijanina. I ten proces świętości chrześcijanina w czasach pochrystusowych Jezus nam objawia w pewnych epokach historycznych, zwracając uwagę na pewne prawdy wiary, które są objawione, a później realizowane przez ludzi w różnych formach kultu. W ostatnich latach rozwinęło się najbardziej kult Miłosierdzia Bożego poprzez Faustynę, jej beatyfikację i kanonizację. I ten kult Miłosierdzia Bożego jest bardzo aktualny dla współczesnego świata w tych warunkach, w rzeczywistości historycznej, w tych warunkach społeczno-politycznych, gdzie właśnie tyle zła, niesprawiedliwości i Miłosierdzie Boże odpowiada najbardziej mentalności współczesnego człowieka. Ono zawsze odpowiadało, ale dzisiaj jest jakoś specyficznie wyakcentowane. Natomiast zapominamy o innych formach nabożeństw, które również objawiają na Miłosierdzie Boże, chociażby nasza wspaniała droga krzyżowa, którą zasadniczo ograniczamy do Wielkiego Postu. Ale ona również jest wyrazem miłości Boga do człowieka, czyli najwyższym wyrazem miłości, jaki Bóg Ojciec może dać człowiekowi, oddaje swego Syna. I rozumienie tej miłości Boga Ojca przez Syna do nas objawia się również miłosierdzie, miłość miłosierna Boga Ojca do człowieka, bo ta miłość miłosierna objawiła się jakiej najwyższej formie? Najwyższej formie może tylko być miłość Syna. Ojciec daje Syna za nas, swojej miłości miłosiernej. I stąd droga krzyżowa również jest wyrazem, treścią miłości miłosiernej Boga. Tak samo wszystkie inne nabożeństwa zawierają ten element, tylko mniej czy bardziej wyakcentowany w pewnej epoce historii duchowości. Ale elementy zawsze miłości miłosiernej były, są i będą nauką Kościoła, bo jest prawda o naszym Bogu Ojcu. Ta miłość miłosierna objawia się w Trójcy Świętej, gdzie Bóg Ojciec daje swoją miłość nam przez swego Syna i dla wypełnienia tej miłości zsyła Ducha Świętego. Byśmy razem z Synem Jego, pod wpływem działania Ducha Świętego, naszą miłością miłosierną odpowiedzieli na Jego miłość miłosierną, jaką On nam objawił. Tą prawdę bardzo mocno akcentował święty Ignacy, że cała świętość człowieka polega na odpowiedzi człowieka swoją miłością na miłość Boga Ojca. I dopiero w tej rzeczywistości tajemnicy duchowości, tej teologii duchowości, kryje się cała tajemnica miłości miłosiernej Boga Ojca, o której bardzo pięknie pisał nasz papież Jan Paweł II w encyklice o miłosierdziu Bożym. Gdzie tam wyjaśnia całą teologię miłosierdzia Bożego. Ta praktyka miłosierdzia Bożego dzisiaj skupiła się wyłącznie do koronki miłosierdzia Bożego. Natomiast nie akcentujemy pierwszych dwóch członów objawienia Jezusa, że miłosierdzie mamy czynić czynem, słowem i dopiero modlitwą. A modlitwa staje się dzisiaj najłatwiejszą formą miłosierdzia Bożego za grzeszników, ale równocześnie ta modlitwa ma być przyczyną mojego osobistego uświęcenia. I ja również grzeszniku mam nawracać czynem i słowem. Dobro, wtedy jest pełny wymiar miłości miłosiernej, jakiej Bóg objawił świętej Faustynie. I mało tego, jak wspomniałem, musi być postawa duchowa. Ja muszę mieć stałą skłonność, umiejętność czynienia tych trzech form. Dobro, wtedy mogę mówić, że realizuję miłosierdzie Boże na ziemi względem siebie i bliźniego. Uświęcam siebie i bliźniego, czyli automatycznie swoją świętość i bliźniego oddaję jako owoc mojej miłości miłosiernej względem miłości Boga Ojca.
2: Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Modlitwa w postaci koronki była już znana bardzo dawno. Dzisiaj znamy oczywiście najbardziej koronkę do miłosierdzia Bożego, rozpowszechnioną od czasów świętej siostry Faustyny. Natomiast cofając się wstecz do XIX wieku, do czasów błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, możemy zobaczyć również jedną z koronek, i to była koronka do miłosierdzia Bożego, tylko odmawiana troszkę w inny sposób. Wiadomo, że w XIX wieku był bardzo rozpowszechniony kult serca Jezusowego. I jednym z aspektów tego kultu, jedną z form pobożności, było także oddawanie czci miłosierdziu Bożemu. W 1853 roku, dokładnie 8 maja, Ojciec Święty Pius IX wyznaczył święto miłosierdzia Bożego i była to wówczas niedziela po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, włączając także, że w tym dniu można było uzyskać, podobnie jak i dzisiaj, odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty i pojednania. I ojciec Honorat włączył się w tę pobożność, także wspominając doświadczenia miłosierdzia, które otrzymał od Pana Boga, kiedy się nawracał, kiedy przeżywał różne sytuacje związane z jego powrotem do wiary, do Kościoła, ale później już będąc w zakonie, będąc już dojrzałym zakonnikiem, bardzo często używał tej koronki, bardzo często oddawał cześć miłosierdziu Bożemu poprzez modlitwę.
0: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Koroneczkę do miłosierdzia Bożego co dzień przez ten rok cały odmawiać. Dla uproszenia miłosierdzia Bożego nad krajem, zakonem, braćmi i siostrami i nade mną, z takim podziałem intencji jak na różańcu, klęcząc i z rękami rozciągniętymi.
2: Ta koronka była oparta na różańcu, czyli miała taki sam układ. Dziesiątki różańca oczywiście były używane do tego, żeby odmawiać dziesiątki koronki, ale były inne słowa.
0: Na początku Confiteor, Gloria, Pater i trzy Ave.
2: Na dużych paciorkach ojciec Honorat odmawiał takie słowa.
0: O Jezu, Zbawco Świata, któremu jedna rzecz jest tylko niepodobna, abyś się nie miał zlitować nad nędznymi, wysłuchaj nas.
2: Natomiast na małych, czyli każda dziesiątka, powtarzając oczywiście 10 razy, używał wezwania.
0: O mój Jezu, miłosierdzia. Na zakończenie wziąć krzyż i całując pobożnie rany Pana Jezusa, mówić jeszcze 5 razy: O mój Jezu, miłosierdzia. A w końcu: O Matko Przenajświętsza, wyraź głęboko w moim sercu rany ukrzyżowanego Jezusa.
2: Kiedy zalecano odmawianie tej koronki, między innymi w wydanym w 1883 roku staraniem sióstr wizytek modlitewniku, to była książka do nabożeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym, to dopisano, że podczas odmawiania tej koronki należy się wpatrywać w duchu podczas każdego dziesiątka w jedną ranę Zbawiciela. Czyli mamy 5 dziesiątków i mamy 5 ran Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. A więc widzimy bezpośrednie połączenie tego miłosierdzia i tego, co się rozważa w czasie odmawiania tych poszczególnych dziesiątków z męką Jezusa Chrystusa na krzyżu. To wynikało także z połączenia tego miłosierdzia Bożego z tajemnicą i kultem serca Pana Jezusa, które zostało także przebite podczas Jego męki i śmierci na krzyżu. Ojciec Konrad bardzo często odmawiał tę koronkę. W notatniku duchowym może nie podaje częstotliwości swojej, ale myślę, że odmawiał ją codziennie. Natomiast tego sformułowania o mój Jezu miłosierdzia używał jeszcze przy innych okazjach, przy różnych stacjach, jakie miał w klasztorze, zatrzymując się w różnych punktach, idąc do chóru zakonnego czy do refektarza, zatrzymywał się i odmawiał właśnie to wezwanie. To wynikało przede wszystkim z jego doświadczenia, czyli jego takiej postawy ciągłego dziękczynienia Panu Bogu za to, że mógł wrócić do wiary, ale też wynikało z jego rozumienia grzeszności, słabości, że wiedział, że jemu potrzebne jest miłosierdzie do tego, żeby być blisko Pana Boga, że ufać sobie właściwie nie może, gdyż jego własnością, jego autorstwa są grzechy, a Pan Bóg może go przytrzymać przy sobie, mówiąc wprost. Czyli uważał, że tylko i wyłącznie zasługą Jezusa Chrystusa jest życie przy Bogu, życie razem z Nim. Myślę, że ta modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego z jednej strony może bardzo mocno ukierunkować człowieka na prośbę o miłosierdzie, czy na ten wymiar bardzo praktyczny, dlatego że człowiek po prostu prosi Pana Boga o to, żeby się nad nim zmiłował, ulitował, bo sam nie jest w stanie pokonać ani grzechu, ani swoich słabości i sam też oczywiście nie jest w stanie siebie zbawić. Ale myślę, że to, co nam pokazuje też ojciec Konrad, to, co dzisiaj wybrzmiewa w innych słowach tej koronki, kiedy mówimy za świętą siostrą Faustyną, za tym, co zostało jej objawione dla jego bolesnej męki, to cały czas wskazujemy na to, że potrzebne jest nam kontemplowanie tej szczególnej formy miłosierdzia, jaką była ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu, czyli jego męka. Czyli nie tylko prośba o miłosierdzie, ale to zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, z tą miłością miłosierną, o której tak naprawdę mówi Jezus, kiedy objawia nam swojego Ojca, kiedy przychodzi na ziemię. A więc kontemplacja, to zjednoczenie, to umiłowanie wręcz tego samego, co stało się na krzyżu, aż wreszcie ma to prowadzić do naszych konkretnych czynów. Tak naprawdę ma to być także wymiar bardzo praktyczny, aby okazywać innym miłosierdzie, ponosząc właśnie bardzo konkretne ofiary, włączając się w tę ofiarę Jezusa Chrystusa i samym stając się nie tylko świadkami miłosierdzia, nie tylko tymi, którzy doświadczyli miłosierdzia, ale tymi, którzy są także przekazicielami, nawet w jakimś sensie autorami tego miłosierdzia, które oczywiście swoje źródło ma w Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej. Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Życie pustelnicze, zamknięte w klasztorze, odpowiadało w pełni owym natarczywym wezwaniom do samotności, jakie odczuwał ojciec Honorat. Toteż pospiesznie wykorzystał sprzyjające warunki, jakich opatrzność udzieliła mu tak wspaniałomyślnie, wyraźnie w odpowiedzi na jego usilne prośby. Jego notatki duchowe z 1865 roku nie pozostawiają żadnych wątpliwości w tym względzie. Zreformowałem wprawdzie zaraz wiele rzeczy w życiu moim zakonnym, ale po wierzchu tylko. Z drugiej strony widzę, że czasu sposobniejszego do zajęcia się sobą mieć nie będę. Mam spokój i ciszę. Zajęcia obowiązkowego i naglącego niewiele. Jest bowiem dosyć gorliwych kapłanów, którzy w kościele posługi dostatecznie dopełniają. Mam mego ojca duchownego, z którym z łaski Bożej tyle lat mieszkam i tu mnie Pan Bóg z nim nie rozłączył. Mam książki potrzebne, cele i inne wygody, a położenie nasze zawsze niepewne. Może się wszystko utrudnić. Bojąc się przeto odpowiedzialności przed Bogiem, żem nie korzystał z czasu i żeby nie wpaść w tę pokusę, iżby zajmując się drugimi swoją poprawę odkładać do końca i pisząc drugim ustawy, samemu zachowanie swoich dbać niewiele, zamierzam przy pomocy Bożej dłuższy czas poświęcić na potrzeby mojej duszy. To jest od dziś, od dnia zadusznego, aż do niepokalanego poczęcia, aby odbyć całe 4 tygodnie świętego Ignacego. W Dniu Wszystkich Świętych zaczyna się pierwszy z 3 zimowych postów w zakonie franciszkańskim. Otóż zakon ten, w przeciwieństwie do zakonu dominikanów, naukę tę podtrzymywał od wieków, którą 10 lat wcześniej zatwierdziło dogmatyczne orzeczenie Piusa IX. Sytuując pomiędzy tymi dwoma większymi świętami jesiennymi swoje wielkie rekolekcje, ojciec Honorat przygotowywał się jednocześnie do przeżycia rocznicy swojego odejścia od życia świeckiego oraz swego wstąpienia do zakonu. Było to dla tego 35-letniego człowieka jak gdyby nowe odejście, jak drugie wezwanie. Do odbycia tych dłuższych rekolekcji w celu zastanowienia się lepszego nad sobą i urządzenia całego życia mego pobudza mnie wspomnienie na to pasmo nieprzerwane łask i natchnień, którymi mnie Pan Bóg od tylu lat nakłania do poprawy, coraz gwałtowniejszych używając środków. Jestem prawdziwie tą duszą, która wśród wrzawy świata nie mogła usłyszeć, a raczej wyrozumieć głosu Bożego. Przeto wiódł ją na puszczę i tu przemawia do niej. A naprzód staje mi na pamięć łaska nawrócenia mego. Przypomina sobie wszystkie okoliczności i doświadczenia, jakimi Bóg posłużył się, by go wyrwać ze zła i przyciągnąć do siebie. Żałoba, niedostatek, więzienie, choroba. Wspomina na swą oziębłość, na opór łasce. Tak widzi siebie. Wywiezienie z Warszawy obudza w nim wspomnienie uwięzienia w Cytadeli Warszawskiej i niejako odnawia w nim łaskę po upływie tego samego przeciągu czasu. Wystawił mi się klasztor jako dobrowolne więzienie i poznałem, że już drugi raz przez tych samych nieprzyjaciół do niego przychodzę. Wtedy po 11 miesiącach usłyszałem głos Boga wzywający mnie ku sobie. I teraz, po 11 miesiącach pobytu tutaj, znowu Pan Jezus przemawia i nawraca mnie powtórnie. Można powiedzieć, że nie umarł w nim architekt, który zachowuje zwyczaj ustalania pomiarów, aby w nich nakreślić praktyczne postawy. Jest to człowiek, którego dręczy natarczywy lęk, by nie utracić jedynej okazji, która może już nigdy nie powrócić. Obawia się, by nie popaść w zatwardziałość serca. Wydaje się ojcu Honoratowi rzeczą coraz bardziej oczywistą, że jego powołaniem będzie odtąd uświęcanie się w ukryciu, znane jedynie samemu Bogu. Opatrznościowe okoliczności stają się dla niego łaską i zawierają w sobie wymagające wezwanie, wspaniałomyślną odpowiedź. Zrozumiałem, jak wielką łaską Bożą jest dla mnie ukrycie się i samotność, do której mnie teraz Pan Bóg powołuje, i jak to było konieczne do wejścia w siebie, i jak powinienem Panu Bogu dziękować za tę łaskę, który mi daje zawsze, co ja chcę, i że tak moich nadziei, jakie miałem, że mi kiedyś da sposobność do wejścia w siebie, nie zawiódł. Zresztą, czyż ten przymusowy pobyt w Zakroczymiu nie jest uczestnictwem w życiu Chrystusa na wygnaniu w Egipcie? Ponieważ Bóg obrócił wszystko na dobre, czułem gotowość jak najdłużej zostać w takim odosobnieniu, napisał ojciec Honorat. Bez udziału świadomości Duch Święty pobudza go, aby pierwszy śmiało zapuścił się w drogę, którą kiedyś będzie musiał otworzyć tylu duszom, tę drogę, na której wyprzedził go Jezus w swoim 30-leciu zwykłego życia w Nazarecie. I tak ojciec rozważa. Życie Pana Jezusa ukryte jest w oczach ludzkich bezczynne. W oczach Ojca Niebieskiego było najpożyteczniejsze. I ja teraz daleko pożyteczniej żyć mogę. Panu Bogu więcej chodzi o dusze doskonałe, jak o czynnych księży i gorliwych kaznodziejów. Gdyby dusze były święte, więcej by uprosić potrafiły, niż kapłan uczyć. Ojciec Honorat pojmuje coraz lepiej, że to uświęcenie siebie dokonuje się przede wszystkim przez stałe i wytrwałe wyrzekanie się swojego ja, aby otworzyć się całkowicie i wyłącznie na miłość Jezusa Chrystusa. W dniu świętego Jana od Krzyża przypomina sobie, że tenże święty prosił Chrystusa o wzgardę jako owoc swoich wysiłków. Koźmiński pragnie dla siebie takiej samej łaski. Wzgarda. Nic tylko wzgarda, jak wyraża ojciec Zygmunt z Żytomierza. Jako konkretne punkty do wprowadzenia w życie zapisuje m.in. być czujnym, aby znosić upokorzenia, zobowiązać się do większego posłuszeństwa i do umartwienia wzroku. W końcu ofiarowuje się znosić mężnie, jeśli potrzeba, cierpienia, prześladowania, męczeństwo dla Jezusa, który dla mnie, jeszcze te słowa podkreśla, całą mękę poniósł, mając mnie rzeczywiście na uwadze, tak jakby za jednego cierpiał. Oto, jaki ton został obrany, począwszy od pierwszych rekolekcji ojca Honorata na wygnaniu, zabrzmiało la, zapowiedziany został temat muzyczny do symfonii heroicznej, której dźwięki, melodia, rozbrzmiewały bez przerwy i bez powtórzeń przez pół wieku. Audycję przygotowali bracia mnisi kapucyni prowincji warszawskiej. Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. A jednak pod ciosami straszliwych represji powstanie dogorywa. Nie zdołało to zachwiać siły ducha przywódców ruchu patriotycznego, jak o tym świadczy wyjątek z anonimowej kartki z 1 stycznia 1864 roku. Jesteśmy już 12 miesiąc w wirze walki o wolność, którą nam wyrywają za naszą świętą religię, poniżaną przez cara moskiewskiego, za ukochaną ojczyznę, naszą matkę. Wiele krwi polskiej zrosiło pola naszych przodków. Wielu braci zginęło w bitwach. Wielu z nich doznało śmierci męczeńskiej. Tysiące zostało zabranych w głąb Rosji. A jednak naród nie upada i nie zniechęca się. Tak święta i tak słuszna jest nasza sprawa. W marcu car bierze na siebie obietnicę daną przez tymczasowy rząd narodowy, znosząc ukazem ostatecznie poddaństwo i przydzielając chłopom ziemię na własność. W kwietniu Romuald Traugut, ostatni dyktator powstańców, został schwytany. Będzie powieszony 5 sierpnia wraz z 4 współpracownikami, a inni członkowie rządu pójdą na Syberię. Taki był koniec heroicznych walk powstańczych, wpisanych złotymi zgłoskami we wspólną pamięć narodu polskiego. Nie czekając tego dnia, wzmożono akty represji, a akcja rusyfikacyjna, posunięta do ostateczności, spadła na całą Polskę, pozbawioną odtąd ostatnich pozorów wolności. Wobec tak surowego odwetu, jakiego doznał cały lud katolicki i jego duchowieństwo, papież Pius IX już nie hamuje się. 24 kwietnia 1864 roku, w dzień świętego Fidelisa Sigmaringen, pomijając rady kardynała Antonellego, by oceniać łagodniej, Ojciec Święty głośno wyraża swoje oburzenie podczas przemowy do seminarzystów Kolegium Rozkrzewienia Wiary. Nie chcę być kiedyś zmuszony do przyznania się wobec sędziego wiekuistego, ve mihi quia tacui, biada mi, gdybym milczał. Dzisiejsze święto przypomina mi, że i w naszych czasach również są męczennicy, którzy umierają i cierpią za wiarę. Czuję, że powinienem potępić pewnego mocarza, którego imię przemilczam teraz tylko dlatego, by je wymienić w innej przemowie i którego olbrzymie cesarstwo rozciąga się aż po krainę północną. Ten mocarz, który nazywa siebie katolikiem wschodu, ciemięży i zabija swych poddanych katolickich, których popchnęło do powstania jego okrucieństwo. Pod pozorem tłumienia tego powstania wykorzenia katolicyzm, zsyła całą ludność w najdalsze regiony północne, gdzie zostaje pozbawiona pomocy religijnych, a zastępuje ją awanturnikami innej religii. Prześladuje i morduje kapłanów, usuwa biskupów i sam, będąc innowiercą, pozbawia władzy biskupa prawnie ustanowionego. On nie wie, że biskup katolicki, czy to na swej stolicy, czy w katakumbach, jest zawsze ten sam i że jego znamie jest niezatarte. I niech nikt nie powie, że powstając przeciwko mocarzowi z północy, podżegam do rewolucji. Jeśli protestuję przeciwko niemu, to dlatego, by uspokoić moje sumienie. Prośmy więc Wszechmogącego, by oświecił prześladowcę i by nie opuszczał ofiar rozrzuconych wśród lodowatych pustyni. W następstwie tej gwałtownej krytyki ledwo uniknięto zerwania stosunków dyplomatycznych. Nie zapomniano jednak założenia specjalnej komisji, którą zamianował car w celu przeprowadzenia drobiazgowych śledztw odnośnie do roli, jaką duchowieństwo odegrało w niedawnych wypadkach. Końcowy raport szczegółowy stwierdza w swych wnioskach: Komisja doszła do wewnętrznego i stanowczego przekonania, że klasztory rzymskokatolickie w Królestwie Polskim były jednymi z głównych narzędzi rewolucji i że w rozmaitym stopniu brały w niej czynny udział. Naturalnie raport nie pominął kapucynów i ujawnił ich liczne kompromitacje w postaci różnorakiej pomocy materialnej i moralnej udzielonej patriotom. Ci zakonnicy mogli więc oczekiwać na surowy rozrachunek. Aleksander II, zapoznawszy się z pracami Komisji Śledczej, ogłosił w carskim siole ukaz zarządzający zniszczenie większości klasztorów oraz grupowanie zakonników w niektórych z nich. Nie zwlekano z wykonaniem tego ukazu, bo już w pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada o godzinie 21, klasztor przy ulicy Miodowej został osaczony przez kozaków, podczas gdy komisja wojskowa, będąca pod rozkazami księcia Włodzimierza Czerkaskiego, przystąpiła do przesłuchania wszystkich obecnych zakonników i przeprowadzała drobiazgową rewizję w pomieszczeniach. Posłuchajmy barwnego opowiadania o tej zimowej eskapadzie dziesięciomilowej. Wyjechawszy po starszemu z bramy, długo czekaliśmy na resztę i słyszeli czwartą godzinę na wszystkich zegarach. Minąwszy kolumnę Zygmunta, widzieliśmy przed Bernardynami furgony i omnibusy. Na Pradze oddano konwój zbrojnym kozakom, którzy całą noc na mrozie czekali i gniewali się. Powoli jazda, popas w jabłonnie. Konduktor dał ojcu wikaremu na każdego zakonnika pół rubla. Jedli kilka bułek, herbatę za rakiem, nawet trzy szklanki. Potem chleb i co kto chciał z postem. Zapłacili dobrze i niewiele co zostało. W fortecy Modlin stali godzinę na placu na podziw przechodzącym, w zakroczymiu o godzinie 4 po południu. Nie wiedzieli tam, ale musieli przyjąć i zakwitować oficera z konwojem, który wziął pół kożuszki i odjechał z wojskiem. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Zabawa czy rozrywka towarzyszy człowiekowi w różnej formie. Dzisiaj też widzimy, jak bardzo często chcemy poświęcać swoje życie, czy znaleźć czas, żeby się bawić, żeby korzystać z różnych form ogólnie pojętej przyjemności człowieka. I to nie jest nic złego, aczkolwiek może prowadzić do tego, że człowiek się gdzieś zapędzi, przekroczy pewne granice i dobrego smaku, i odpoczynku, i tak jak to mówimy, też rekreacji, i przejdzie do rozrywki. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Można zobaczyć, jaka jest różnica między rekreacją a rozrywką. Rekreacja pochodzi z łacińskiego słowa, które oznacza, że stwarzamy coś na nowo, że coś jest odnawiane. Rekreacjo, czyli odtwarzanie, stwarzanie ponownie. Natomiast rozrywka, już samo słowo mówi nam o jakimś rozrywaniu, że człowiek wpada w pewien, nawet może czasami obłęd, jakiś taki nieokreślony, niepohamowany sposób zabawy, który może doprowadzić do zła, a nawet do tragedii. Często widzimy, jak różne spotkania, różne imprezy organizowane, także masowe, kończą się źle, nawet śmiercią niektórych ludzi, ponieważ gdzieś ktoś nie tylko nie zabezpieczył ostatecznie warunków, żeby wszystko było bezpieczne, ale też ludzie po prostu zaczynają w jakimś amoku, w jakimś takim chaosie wzajemnie krzywdzić. Ojciec Honorat widział także w swoich czasach, w XIX i na przełomie XX wieku, to, że ludzie nadużywają tej przyjemności, albo mówiąc wprost, grzeszą, szczególnie w czasie karnawału, kiedy zabawa, rozrywka już nie służy odpoczynkowi, nie służy temu, żeby człowiek spędził mile czas i żeby to było rzeczywiście dobre dla niego, tylko zaczyna się pewnego rodzaju degradacja, zaczyna się pewnego rodzaju jakieś zło, które pojawia się właśnie, jak mówimy, apetyt rośnie w miarę jedzenia, człowiek niepohamowany, człowiek nieokreślony w tym wszystkim, myśl jeśli chodzi o zasady, i zaczyna po prostu przesadzać. I dlatego ojciec Honorat jakby na przekór temu wszystkiemu, patrząc także na swoje życie, kiedy grzeszył, kiedy właśnie jego życie miało polegać, był młodym chłopakiem, na tym, żeby się bawić, żeby używać tego świata, też zobaczył, że potrzeba jest odwrotności tego grzechu, a więc potrzebna jest łaska, potrzebne jest wynagrodzenie, potrzebne jest dobro, które będzie wchodzić w miejsce zła. I tak jak w całym życiu swoim dotyczyło to jego osobę, wynagradzał za grzechy swoje, osobiste, to też widział potrzebę wynagradzania za grzechy innych. A więc miejsce zła, które czynią inni, trzeba wprowadzać jak najwięcej dobra. I dlatego ten czas karnawału określił jako karnawał dusz pobożnych, czyli miesiąc poświęcony czci eucharystycznej. Odwrotnie, ci, którzy się bawią, no cóż, nie można ich zatrzymać, niech się bawią, a my, którzy widzimy potrzebę przeciwdziałania temu wszystkiemu, też wypraszania u Pana Boga łaski i nawracania tych ludzi, mamy odwrotnie, pokutować, modlić się, czcić bardziej Pana Boga, wracać do zasad moralnych, po to, żeby właśnie nie tylko pokazywać, że można inaczej, ale także w jakimś sensie ojciec Honorat widział ratunek dla tych ludzi, którzy po prostu upadają bardzo ciężko w tym czasie, szczególnie w czasie karnawału, bo to taki czas rzeczywiście po poście jakimś, czy po jakimś odmawianiu sobie czegoś, człowiek zaczyna po prostu pewne rzeczy nadużywać i bez opamiętania korzystać z tych przyjemności.
0: Z dzieła błogosławionego Honorata Koźmińskiego, Karnawał dusz pobożnych, czyli miesiąc eucharystyczny. O Boże, ileż to w tym czasie zniewag i zelżywości ponosi najsłodszy Pan Jezus. Jak bardzo opuszczonym bywa, jak ciężko skrzywdzonym. Ileż to kwiatów niewinności, ile dusz czystych i żadną jeszcze cięższą winą nieskalanych, szatan wydziera z rąk Jego najświętszych, by je cisnąć w błoto zepsucia i grzechu. Dla iluż to szczególnie w tym czasie daremnym się staje pożytek przy najdroższej krwi i męki Jezusa. W tej to porze dusze miłujące Boga współubiegać się niejako powinny ze światem, wysilając się także ze swej strony na wynagradzanie Mu zniewag, na okazywanie najdroższemu Zbawcy szczególnej miłości, uwielbienia i współczucia, bo najsłodszemu sercu Jego bardzo wdzięczną uczynią tym przysługę, jako On sam objawić to raczył wielu świętym swoim.
1: Ten element wynagradzania, najpierw osobistego, później zawartego w tej książeczce Karnawał dusz pobożnych, także przekazał ojciec Honorat założonym zgromadzeniom. Właściwie to wspólnym mianownikiem wszystkich zgromadzeń, my nazywamy je honorackimi, założonych przez ojca Honorata Koźmińskiego, jest właśnie wynagradzanie. W różnej formie i w różny sposób zgromadzenia starają się wynagradzać Panu Bogu za grzechy popełnione przez innych.
2: Cześć wynagradzającą ojciec Honorat wpisał w nasz charyzmat bardzo mocno. Wtedy określił to jako kontemplację oblicza Bożego, która ma nas pobudzać do wynagradzenia za grzechy innych. Siostra Bożena Brandenburg ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Być może, tak na to patrzę, wiąże się to z tą misją bycia aniołem opiekuńczym miast, ponieważ aniołowie wpatrują się w oblicze Boga, kontemplują je i właśnie tak samo my mamy się wpatrywać w to oblicze, kontemplować je i z tego ma też wypływać nasza miłość ku drugiemu człowiekowi. I w tym właśnie, w tej czci wynagradzającej pojawia się znowu ten aspekt maryjny, ta najkrótsza droga przez Maryję do Jezusa. To oddanie się Matce Bożej w niewolę miłości, która jest pewną i krótką właśnie drogą do tego, żeby człowiek zyskał zbawienie. Ta część wynagradzająca ma różne aspekty. Przede wszystkim też ojciec Honorat tutaj mówił, że ma się wyrażać w modlitwie, ale też w czynach miłosierdzia, w takim pomaganiu tym, którzy sami nie są w stanie spojrzeć na swoje życie z perspektywy Boga. Sami nie są w stanie określić, jaki ich życie ma cel i my, byciu tym aniołem opiekuńczym ludzi miast, mamy im w tym też pomóc. Tak na co dzień realizujemy to, prowadząc różne dzieła. Przede wszystkim akurat w obecnym czasie pracujemy w przedszkolach, w szkołach. W ten sposób okazujemy innym tą perspektywę życia wiecznego, perspektywę nieba, perspektywę też ich powołania, bycia chrześcijanami, już od tych najmłodszych lat. Zaczynając właśnie od najmłodszych, poprzez ich rodziny, ale też w naszym środowisku, dając świadectwo wiary, po prostu takiej zwykłej, nie wyróżniając się niczym na zewnątrz, po prostu zasiewamy w sercach ludzkich może nawet niewątpliwość, ale po prostu taką ciekawość, dlaczego pewne osoby mogą żyć inaczej w danych środowiskach.
3: Wynagradzać to oddawać z miłością Panu Bogu całe swoje życie. Co to oznacza? Oddawać swoją modlitwę, swoją pracę codzienną, wszystko to, co nas spotyka, bo to nieraz wcale nie jest łatwe. Ale właśnie oddanie tego z miłością Panu Bogu, myślę, że to właśnie też jest istota wynagradzania. Siostra Miriam, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
4: Siostra Barbara.
5: Siostra Ernesta.
6: Siostra Edyta.
7: Siostra Alma.
4: Wynagrodzenie to jest zadośćuczynienie za zniewagi, jakie Bóg odbiera przez ludzi na świecie. I...
8: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
4: My jesteśmy świadome tego, że za te zniewagi, za bluźnierstwa, za znieważanie Boga i Najświętszego Imienia Jezus i wszystkich świętych, mamy w zamian za to okazać Bogu miłość i wynagrodzić, czyli w jakiś sposób dobrem, świętością, modlitwą zadośćuczynić za te zniewagi. W życiu naszym, w intencjach, jakie od samego rana jak wstajemy, to już ofiarujemy życie swoje cały dzień i wszystkimi aktami naszego życia i modlitw chcemy wynagradzać Bogu w jakiś sposób dobrym modlitwą za te zniewagi. A w karnawale w sposób szczególny i 3 dni przed Środą Popielcową, przy zapalonych świecach, siostry leżą krzyżem w kaplicy, mamy specjalne modlitwy, każdy dzień jest przeznaczony innej grupie nawet ludzi i wynagradzamy za zniewagi, jakie Chrystus odbiera i Bóg odbiera od całego świata w tym okresie, kiedy właśnie nadużywany jest alkohol i można powiedzieć, że szerzy i rozpusta, i grzechy ludzie popełniają, to my w zamian za to chcemy Panu Jezusowi okazać miłość.
9: Dla mnie wynagradzać to znaczy, że po prostu mam kochać Chrystusa tak mocno, aby wynagrodzić za tych wszystkich, którzy Go nie kochają. Uwielbiać Go tak, żeby ulżyć Jego cierpieniu, oddać wszystko, co posiadam, wszystko, czym jestem, aby w jakiś sposób właśnie towarzyszyć temu codziennemu konaniu, bo to jest konanie serca, kiedy ludzie w jakiś sposób odwracają się od Niego i On codziennie to przeżywa i to jest takie jakieś moje osobiste doświadczenie, żeby wszystko poświęcić, wszystko, co mam, wszystko, co będę robić, każde zadanie, nie tylko modlitwa, ale nawet moją pracę, to, że pójdę do innych, każde moje słowo, każdą moją myśl, nawet moje oddychanie mogę oddać po to, aby Chrystusowi z taką intencją wynagradzać za tych, którzy właśnie Go nie kochają, nie uwielbiają, nie oddają Mu czci i hołdu. Ja mam to robić całym moim życiem.
6: Wynagradzać to też więcej czynić dobra. Przynajmniej też tak to też rozumiem i też tak jakoś praktykuję też w życiu, że wiadomo, że zdarzają się upadki też i w moim życiu. I wynagradzać to też z podwójną jeszcze gorliwością czynić dobro. Zaniedbanie w modlitwie to właśnie więcej modlitwy. Zaniedbanie miłości bliźniego to więcej miłości bliźniego.
4: Na przykład w niedzielę czy w uroczystości jakieś obowiązujące uczestniczyć w drugiej mszy świętej. Za tych, którzy nie chodzą w niedzielę, którzy opuszczają mszę świętą, to uczestniczymy, jeśli jest tylko możliwe, w drugiej mszy świętej za tych, którzy właśnie Pana Boga obrażają i nie uczestniczą w tych nabożeństwach.
3: Nagradzać to oddawać z miłością Panu Bogu całe swoje życie.
0: Niepokornie pokorny, błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Drodzy Państwo, moc ziół zaklęta w pierniku. Taki temat wybraliśmy razem z doktorem Grzegorzem Fiodorowiczem, którego serdecznie witamy. A doktor Grzegorz...
1: Dobry, również witam serdecznie.
0: A doktor Grzegorz, znany Państwu z naszej anteny, jest dyrektorem naukowym Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.
1: Dokładnie. Piernik to jest takie ciasto w zasadzie typowo świąteczne. Zresztą kiedyś piernik to był oznaką statusu, bo nie każdego było stać na zioła, właśnie te wonne, korzenne, zapachowe, a sam piernik to jest po prostu zwykłe ciasto, takie słodkawo, pikantne, bo prawdziwy piernik naprawdę musi być pikantny. Zresztą sama nazwa wskazuje
0: piernik,
1: czyli właśnie od staropolskiego słowa pierny, czyli pieprzny. Oczywiście pieprzu też troszkę dajemy, ale inne zioła też mają swoją moc, swój charakter, swój zapach, smak. Szczerze mówiąc, jak taki piernik przynosi się na stół wigilijny, to praktycznie w całym pomieszczeniu czuć zapach piernika, czyli właśnie tego, co w nim jest. A sam piernik jest to takie ciasto dosyć proste do zrobienia, bo w sumie jest to ciasto suche, czyli może spokojnie w dobrych warunkach nawet być przechowywane przez kilka miesięcy. Ja w tamtym roku swój piernik wigilijny skończyłem na Wielkanoc.
0: O.
1: Bo jeden kawałek mi się gdzieś tam
0: zapłodził.
1: Został w szafce i to, żeby było śmiesznie, nie był nigdzie przechowywany w jakichś specjalnych warunkach, tylko normalnie w szafce kuchennej, zawinięty w folię spożywczą, żeby nie wysechł, a on przy okazji kruszeje, robi się takie właśnie kruchy, delikatny i jak najbardziej na Wielkanoc całkowicie się nadawał do spożycia. No może był troszkę rzeczywiście już lekko twardszy niż tak normalnie, ale bez problemu można było zjeść, posmakować właśnie tej mocy ziół. A w ogóle skąd się wziął piernik?
0: Dokładnie, właśnie.
1: Dokładnie. To jest, szczerze mówiąc, tak przez niektórych historyków żywności są podawane informacje, że pierwszy przepis na piernik pochodzi z Grecji z roku około 2400 przed naszą erą. Czyli rzeczywiście piernik był znany, z tym, że to był znany generalnie w miastach związanych z handlem, ponieważ wcześniej nie było dostępu do ziół, znaczy do przypraw korzennych, które były sprowadzane gdzieś tam z Dalekiego Wschodu i generalnie to był posiadanie takich przypraw było oznaką statusu odpowiedniego, czyli tylko osoby zamożne było stać na zioła korzenne. Tutaj jeszcze też takie są inne informacje, że na przykład przypuszcza się, że historia piernika sięga 992 roku naszej ery, kiedy to ormiański mnich Grzegorz, tak nawiasem mówiąc, miał nauczyć chrześcijańskich piekarzy we Francji wyrobu piernika. Czyli też właśnie mamy tutaj nawiązanie do krajów wschodu, czyli stamtąd ten piernik to ciasto do nas przywędrowało. Co ciekawe, oczywiście tutaj były głównie przyprawy korzenne, również bakalie dorzucane do piernika, czyli generalnie to wszystko, co było, nadawało aromatu, smaku. Początek takich wypieków piernika w Polsce to były miasta związane z handlem morskim. Szczecin, czyli okolice Szczecina, Gdańska, Torunia, tam gdzie docierały
0: przyprawy,
1: tam właśnie wytwarzano. Co ciekawe, pierwszy cech piernikarzy, czyli właśnie takich cukierników zajmujących się piernikami, opiekiem pierników, powstał w Niemczech prawdopodobnie w XV wieku. I stąd się między innymi wzięło później już w XIX wieku, zrodziła się tradycja budowania domków z piernika, o czym wiemy chociażby z bajki o Jasiu i Małgosi,
0: tak.
1: Czyli te pierniki wchodzą gdzieś tam w nasze historyczne rzeczy, a w Polsce pierwszy cech piernikarzy powstał w Krakowie. I to było w XVII wieku. I co ciekawe, wtedy pierniki sprzedawano w aptekach jako skuteczny lek na wiele chorób.
2: Tyle
1: i też coś ciekawego, dokładnie, czy to nie było typowe ciasto takie no do spożycia, ale lek na wiele chorób. Rzeczywiście spożywanie piernika, szczególnie w czasie świąt, takiej suto zostawionej wieczerzy, przyczynia się korzystnie do naszego zdrowia. A o tym za chwileczkę będzie.
0: Mm-hmm.
1: To, jakie tam dobrodziejstwa mamy,
0: właśnie.
1: Co nam ten piernik daje. A jeszcze jedna rzecz taka, w domach chłopskich na naszym terenie, tutaj w Polsce mniej więcej, na terenach polskich, piernik pojawił się w XIX wieku. I co ciekawe, podobno w skład dawnego wiana panny młodej wchodziła między innymi tak zwana faska, czyli beczułka ciasta piernikowego. I rzeczywiście było to bardzo cenna rzecz. Mhm. Dokładnie. Oczywiście piernik również możemy wykorzystać na przykład do produkcji staropolskiego sosu szarego. Czyli ma różne zastosowanie. A co w tym pierniku jest? Generalnie są to różnego typu zioła, przyprawy, właściwie możemy to i tak to traktować. W każdym razie rzeczy bardzo aromatyczne, między innymi cynamon, imbir, kardamon, goździki, ale również ziele angielskie, może nie wszyscy wiedzą, gałka muszkatułowa, kolendra, ale nasiona mielone, pieprz czarny, czy czasami anyż. Z anyżem to trzeba próbować. Ja osobiście akurat nie jestem zwolennikiem anyżu, czyli czytając przyprawy, czasami tam, tam ma za dużo anyżu, dobra, tej nie będę wykorzystywał, no bo niestety nie wszyscy wszystko lubią.
0: Tak.
1: Ale generalnie

0: najbardziej jest to do wykorzystania. I taka jeszcze uwaga, to rozwinę troszkę później jeszcze, tak na zakończenie, po przedstawieniu wszystkich przypraw, proszę pamiętać, że przyprawą piernikową nie jest cukier, nie jest mąka, czy chociażby kakao. To są tylko dodatki, które czasami znajdują się w przyprawach piernikowych, aby, powiedzmy to, zmniejszyć koszty wytwarzania. Ale nie zawsze wpływają korzystnie na samą przyprawę. Po prostu dajemy dużo przypraw piernikowych, a okazuje się, że jakiś taki aromat słaby.
1: Słaby, nie? No właśnie.
0: Wyczuwalny. Jak się dobrze poczyta, to mamy co innego, a nie przyprawy piernikowe. Ale to na końcu.
1: Dobrze.
0: To na końcu. Na razie chciałbym Państwu przedstawić poszczególne przyprawy, co one nam właściwie dają.
1: Tak.
0: Cynamon chyba jest taką najbardziej charakterystyczną, popularną przyprawą świąteczną, którą wykorzystujemy czy to do kompotów, również do ciast, nie tylko właśnie pierników, pierniczków, ale również jakichś takich właśnie cynamonek, czyli rzeczywiście ta przyprawa jest często stosowana. Warto wiedzieć, że cynamon obniża poziom glukozy na czczo, obniża poziom frakcji też niekorzystnych akurat trójglicerydów, czyli też warto spożywać, zmniejsza insulinoodporność, obniża ciśnienie tętnicze, łagodzi również reumatoidalne zapalenie stawów. Czyli rzeczywiście jest to jak najbardziej też forma lecznicza, to znaczy dodatek, który właśnie dodajemy
2: do piernika.
0: Tak, ten cynamon, oprócz aromatu, również działa na nas leczniczo. A co ważne, w pierniku również przyspiesza trawienie, pobudza apetyt i wzmacnia żołądek. Działa również antyseptycznie. Czyli przy takich sutych pokarmach, sutych wieczerzach, jak najbardziej na koniec zjedzenie kawałka piernego piernika będzie dobrze na nas działało.
2: Dobrego piernika. Dobrego.
0: Dokładnie, jak mówię, pierny. Musi być pierny, dobry piernik. Ja się śmieję, że jak ja nieraz robię pierniki takie swoje domowe, to niektórzy śmieją się, że od razu poproszą szklankę wody, żeby popić, no bo tam jest tak tyle pieprzu, tyle wszystkich przypraw, a tam pieprzu za bardzo nie sypuje. Wystarczy goździk, cynamon, jakieś inne rzeczy.
1: Czyli są one lekarstwem, jednym słowem. Tak
0: dokładnie.
1: Jak kiedyś były w aptece, tak teraz
0: Tak, to jest naturalne lekarstwo, które nam ułatwia trawienie. Zresztą zobaczymy, że inne zioła tak samo działają.
1: Mhm.
0: Ale będąc przy cynamonie, warto też wiedzieć, że mamy dwa rodzaje cynamonu. Najczęściej kupowany jest cynamon wonny, cynamon chiński, bądź tak zwany kaspia. To są takie grube laski z grubej kory, twarde, bardzo ostre w smaku, pachnące, jakże, ale ostre, troszkę gorzkawe. Natomiast prawdziwy cynamon cejloński, jego laska wygląda jak cygaro. Bardzo cieniutkie paseczki kory, wiele tych pasków, zwiniętych tak jak cygaro, w aromacie jest bardzo delikatny, nie ma takiej goryczy, tej ostrości, ale też jest bardzo wonny. Niektórzy mówią, że mniej pachnie, ale również zdrowiej pachnie, bo to generalnie on ma właściwości lecznicze, takie najbardziej doceniane. Nie ma za dużo kumaryn, co jest na przykład w cynamonie tym właśnie wonnym czy chińskim. Generalnie w tym cynamonie, który kupujemy, bo jeżeli ktoś pisze, że kupujemy cynamon, to jest właśnie cynamon chiński,
1: tak,
0: czyli tak zwany kasia. Natomiast jeżeli chcemy właśnie ten lepszy kupić cynamon, no to musimy kupić cynamon cejloński. Warto się przyjrzeć, one się rzeczywiście różnią się też aromatem, smakiem, czyli rzeczywiście, jeżeli chcemy mieć taką, szczególnie na przykład do kompotu dodać cynamon, lepszy jest cynamon cejloński. On naprawdę jest łagodniejszy, ale również przyjemniejszy, taki bardziej słodkawy.
1: Mm-hmm.
0: Ale to jest ciekawostka U nas cynamon cejloński jest do kupienia.

0: kupienia. Nie tak łatwo, ale można kupić, można poszukać. Tylko mówię, sprawdzać trzeba, co producent oferuje, bo już widziałem takie opakowania, gdzie pisało cynamon cejloński, a na zdjęciu był cynamon chiński. Czyli w tym momencie nie gwarantuje, co jest w środku.
1: No tak, trzeba świadomie wybierać to, co kupujemy.
0: Dokładnie, trzeba świadomie, ale też przy innych przyprawach też trzeba wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę. Dokładnie, czyli warto wiedzieć. Przy okazji cynamon cejloński pochodzi właśnie ze Sri Lanki, z Madagaskaru, a jeżeli kraj pochodzenia to są Chiny, Wietnam czy Indonezja, to będzie już właśnie cynamon chiński, czyli ten taki troszkę bardziej, oczywiście tańszy cynamon chiński jest również, ale też bardziej taki ostry, nie każdy lubi właśnie ten taki ostry zapach. Czyli w tym momencie radziłbym kupić cynamon cejloński. To jest jedna rzecz.
2: Zapisałam. Grzesiu, już zapisałam, co mam kupić.
0: Kolejna przyprawa to jest imbir. I też bardzo często stosowane również do innych rzeczy w kuchni czy w zielarstwie. Warto wiedzieć, że imbir łagodzi nudności. Panie w ciąży zapewne o tym wiedzą. Dokładnie, co jest stosowane. Działa również przeciwwymiotnie, zmniejsza ból u osób chorych ze stawami, chorych na mających chore stawy, jak również reguluje poziom cukru i trójglicerydów we krwi. Czyli przy naszym obżarstwie, że tak powiem, świątecznym, też dobrze będzie działał. Warto o tym pamiętać. Stymuluje również powstawanie soków żołądkowych. Co ciekawe, zapobiega wzdęciom. Czyli jak tam zjemy sobie groch z kapustą, no to po zjedzeniu takiego właśnie piernika z imbirem będzie to troszkę lepsze dla naszego żołądka i powiedzmy sąsiadów, jak to może się zdarzyć. Również wzmacnia żołądek, pomaga krążeniu, ale również rozgrzewa, czyli imbir jak najbardziej stosujmy, wykorzystujmy nie tylko jako przyprawę piernikową. I też tutaj jest taka uwaga, to co mamy dostępnego. Najczęściej są to albo imbir suszony, albo imbir taki w kłączu z grubą skórką,
2: tak,
0: włóknicy. No właśnie. I to szczerze mówiąc, w krajach, gdzie jest imbir uprawiany, to ten imbir, właśnie ten taki, co u nas jest dostępny, to jest imbirem odpadowym. To są stare okazy, dziesięciomiesięczne, które generalnie wykorzystywane są do, tam na miejscu do tuszenia i przygotowania przypraw. Natomiast również sprzedawane są do Europy, no bo tutaj podobno taki imbir lubimy. Po prostu prawdziwego imbiru nie znamy. Są to młode, mniej więcej sześciomiesięczne kłącza, które spożywa się jak warzywo, kandyzowane, można również konserwować w syropie na świeżo. Skórka jest mięciutka. Nie trzeba tego odbierać. Skórka jest mięciutka, nie jest to włókniste. Bardzo często takie kawałki imbiru mają jeszcze zielone pędy, pozostałości zielonych pędów. Czasami można taki świeży imbir kupić u nas w sklepach, gdzie są takie troszkę lepsze produkty, bardziej ekologiczne, większy wybór właśnie przypraw. Tam można taki imbir, takie kłącza kupić. I szczerze mówiąc, jak Państwo znajdą coś takiego, radziłbym spróbować. Na pewno będzie różnica.
1: No na pewno, bo ten, który kupujemy w sklepach, jest twardy, tak jak wspomniałeś, włóknisty.
0: No, tak. Jak się to zasypie trochę cukrem i później ewentualnie ten sok, jeżeli na przykład coś jeszcze wycieknie z niego, to się wypije, to jeszcze pół biedy, ale żeby to pogryźć, zjeść, no to trudne.
1: To odstrasza wręcz. Mówię,
0: dokładnie, dlatego no niestety czasami tak jest, że to, co my kupujemy, co nam przywożą, oferują ludzie, kraje w tym wypadku wschodnie, niekoniecznie jest to, co oni spożywają.
2: A wtedy my nie lubimy.
0: Jest dodać, na przykład dodać kłącze imbiru, to oni dodają, ale te kłącze młodziutkie. Też aromatyczne, ale mięciutkie, które można spokojnie zjeść. No, takie twarde, włókniste u nas niekoniecznie. Czyli to jest też taka ciekawostka.
1: Tak.
0: Dokładnie. Kolejna przyprawa, która jest, musi być w naszym pierniku, to jest kardamon. Co ciekawe, również obniża skutecznie poziom trójglicerydów. Czyli jak ktoś ma problem z cholesterolem, no to piernik jest idealny. Do tego wzmacnia, zmniejsza stłuszczenie wątroby. Czyli rzeczywiście jest to dosyć ciekawa przyprawa, bardzo aromatyczna, też troszkę pikantna. Czasami dosypywany jest kardamon na przykład do kawy, też żeby wzmocnić aromat, czyli jak najbardziej również możemy stosować. Przy piernika dosypujemy najczęściej mielony kardamon, tylko proszę Państwa, dobrze jest kupić takie całe owoce, wyłuskać nasiona i te nasiona zmielić. Będziemy mieli mocniejszą przyprawę. Również kardamon, ten, który będzie w pierniku, będzie wspomagał wydzielanie soków trawiennych, soków wrzątkowych, czyli rzeczywiście ułatwia nam trawienie. Właśnie po to jest te przyprawy korzenne, które ułatwiają nam trawienie. Dlatego właśnie warto jeść piernik, może nie tylko na święta, bo najczęściej na święta, ale
1: przez cały rok.
0: Również, dokładnie.
2: Grzesiu, a jeśli chodzi o kardamon, on nie jest związany z sercem?
0: Na serce akurat tam za bardzo nie wpływa, ale generalnie tutaj jest przy... To, że serce ewentualnie pośrednio przez obniżenie poziomu cholesterolu. Czyli nie mamy zatykanych naczyń, czyli w ten sposób, ale również zmniejszenie stłuszczenia wątroby, czyli rzeczywiście dosyć ciekawie to działa. Co ciekawe, bardzo często dodawany jest do kompotu, kompot na przykład wigilijny, ja zawsze też dorzucam kardamon.
2: Nigdy nie miałam. A ty?
0: Warto dorzucić goździk, kardamon, cynamon,
2: goździk,
0: takie rzeczy.
2: Tak, ale kardamon nie.
0: Jak najbardziej. Kardamon jest bardzo fajny, właśnie taki aromatyczny, czyli jak najbardziej do kompotu pasuje. Będzie również dobrze działało na nasze trawienie, czyli właśnie to też ułatwi nam trawienie. Co jeszcze? No oczywiście goździki. Tak. Bez goździków to praktycznie nie ma świąt.
2: Nie.
0: Bo goździki to dokładnie, to nie tylko piernik, ale również wszelkiego typu również dekoracje. Przynajmniej taka typowa, klasyczna mandarynka czy pomarańcza szpikowana goździkami, pachnąca, zapach właśnie goździków, który unosi się. Rzeczywiście bardzo dobra przyprawa. Goździki mają najsilniejsze właściwości przeciwutleniające praktycznie ze wszystkich przypraw. Z badań wynika, że wspomagają oczyszczanie i działanie ochronne na żołądek, na nerki, czyli jak najbardziej korzystnie. Co więcej, antyseptycznie. Zresztą wiemy, że antyseptycznie działa, bo czasami jak jesteśmy u stomatologa, to czujemy w ustach zapach, aromat goździku. Bo albo jest to odkażane usta, ewentualnie przy leczeniu kanałowym, też ten kanał jest odkażany olejkiem goździkowym.
1: Tak, a jak możemy też, jeśli no, chwilowo ząb boli, też tym olejkiem
0: zgadza
1: sobie
0: się
1: go zniczulić.
0: Albo olejkiem, bo, nawet jeżeli Państwo poszukacie, to że w reklamach teraz jest, nie pamiętam nazwy tego środka, na bolący ząb.
1: Tak.
0: Dokładnie, to jak Państwo sprawdzą, co jest
1: w składzie,
2: to jest goździk.
0: Składnikiem, to jest olejek goździkowy 100%. Tylko że za taki olejek płacimy dosyć sporo kasy, a za 10 ml olejku takiego typowo aromatycznego zapłacimy około 10 zł. A tam są 3 ml i to no, troszkę więcej płaci się.
2: Ale powiedz mi też, Grzesiu, taką rzecz, że ten goździk też goździkowi nie jest równy.
0: Zgadza się. Za chwileczkę do tego dojdę. Jak najbardziej, bo przecież z goździka uzyskujemy olej eteryczny, który jest, ma szerokie zastosowanie, ale również to, co dostanie po wykorzystaniu, no to co z tym zrobić?
1: Sprzedać do Polski.
0: Sprzedać jako goździki. Tylko, że w tym momencie te goździki słabo pachną. Bo tam rzeczywiście tego oleju nie ma. To jest produkt uboczny po produkcji olejku w tym momencie, odpadowy. I jak to sprawdzić? Potrzebna nam jest szklanka wody, do której wrzucamy kilka takich goździków i patrzymy, czy one pływają po powierzchni, znaczy się słabo pachnące, mało aromatyczne odpad po produkcji olejku goździkowego. No niestety tak to bywa.
1: Tak.
0: Czy pływają jak spławik, czyli główka na górze, a reszta na dole. Znaczy się bardzo dobrej jakości. Czyli to możemy sprawdzić, czy dana partia goździków, jakie jest jakości. Kupując u różnych producentów, różnie to wygląda. Czasami u tego samego producenta jest partia lepszych, partia gorszych, ale można ewentualnie wtedy wiedzieć, czy jeżeli nam wszystkie pływają po powierzchni, no to trzeba trochę tego goździka dać więcej niestety. Jeżeli pływają jak spławiki, no to tak jak w przepisie dajemy.
1: No tak.
0: Po prostu znamy jakość tego.
2: To wracamy teraz do jego właściwości.
0: No właśnie, to mówiłem generalnie, antyseptyczne.
2: Tak, to rzeczywiście.
0: Zapachowe jak najbardziej, czyli goździk, jeszcze raz goździk. Też jest on dosyć pikantny, taki ostry w smaku, czyli jak damy za dużo, to trzeba uważać, bo rzeczywiście może być wtedy ten piernik taki, no potrzebować, że tak powiem, coś do popicia później. Bo tak też bywa. Czyli z goździkiem nie przesadzamy. Ja zazwyczaj jak daję, robię piernik swój domowy, to tak maksymalnie dodatkowo łyżeczkę goździka mielonego dodaję. Ale to jest maksymalnie. Jak wiem, że to idzie dla ludzi, no to daję pół łyżeczki. Dodatkowo poza przyprawami korzennymi.
1: Tak.
0: Czyli na to zwracam uwagę. Co jeszcze w takim pierniku jest? Ziele angielskie, proszę Państwa, też bardzo aromatyczna rzecz, łagodzi zaburzenia żołądka, biegunki, czyli wpływa korzystnie na nasz przewód pokarmowy, też jest aromatyczne, czyli jak najbardziej też możemy dodać, też w większości przypraw jest w składzie, między innymi ziele angielskie, ale sami też możemy troszkę zmienić i tego dodać tam, że tak powiem, pół łyżeczki w tym rodzaju. Kolejna przyprawa to będzie gałka muszkatułowa, działająca mniej więcej pozytywnie na żołądek, a także działająca ochronnie na wątrobę przed uszkodzeniami, czyli jak najbardziej możemy wykorzystać. Oczywiście gałka muszkatułowa mielona, tylko nie za dużo, nie przesadźmy z tym, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać. Co więcej, generalnie właśnie gałka muszkatułowa wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym i cukierniczym. Też właśnie do nadania aromatu jego charakterystycznego, bardzo przyjemnego. Czyli to jest to. Co jeszcze? Kolendra, ale owoce. Czyli w tym wypadku jak najbardziej dobrze działa. Działanie rozkurczowe, przyspieszające trawienie, też jest bardzo przyjemna. Co ważne, owoce nie są nieprzyjemne w zapachu, w smaku dla osób, które nie tolerują liści kolendry. Liście kolendry mogą być nietolerowane. Ja akurat tak mam, że liści kolendry za bardzo nie toleruję, bo one dla mnie nie są zbyt apetyczne w aromacie, natomiast owoce kolendry jak najbardziej. Zarówno do nalewek, likierów, nawet do kompotu można dodać czasami, jak ktoś lubi, czy do mięsa, ale również właśnie do piernika. Też kolendra jak najbardziej pasuje. A też dobrze działa na nas. Czyli warto o tym wiedzieć. Pieprz też wykorzystujemy. Troszkę dodamy, a przy okazji będzie działał na nas, też poprawiał trawienie, czyli czemu nie, można wykorzystać, wpływa korzystnie na czynności właśnie żołądka, poprawia trawienie, szczególnie w niedużych ilościach. Jak za dużo, no to może być troszkę nieprzyjemnie, jak za bardzo pierne. Co jeszcze tutaj możemy dodać? No jest jeszcze jedna przyprawa, która też jest dodawana, jest to anyż gwiazdkowy. działa moczopędnie, rozkurczowo, jest dodawany do różnego typu potraw właśnie, żeby między innymi nasz taki charakterystyczny, słodkawy aromat. To prawda, nie każdy lubi anysz.
1: Tak, nie każdy. Takie cukierki też czasem.
2: I ciasteczka.
0: Nie lubi, to można znaleźć przyprawę bez anyżu. Mhm. Nie ma problemu. Ewentualnie, no po prostu unikajmy, dodajmy takiej przyprawy z anyżkiem troszkę mniej. Oczywiście jest to dosyć specyficzne. Mówię, nie każdy to toleruje, ale róbmy to, nawet tą przyprawę korzenną możemy skomponować sami. Ewentualnie czytając już gotowe przyprawy, wybrać taką, która nas będzie interesowała. No i właśnie, proszę Państwa, a jeszcze to musi być w pierniku. Oczywiście bakalie, w tym orzechy. A dlaczego orzechy? Na przykład też dodatek miodu, ponieważ na przykład dodatek miodu do potraw w czasie Wigilii zapewnia przychylność sił nadprzyrodzonych. Może tak troszkę zwierzeń. Mhm. A jako ciekawostka, jedzenie orzechów w czasie wieczerzy wigilijnej chroni przed bólem zębów.
2: No, nie ma w tym czasie stomatologów, to jak najbardziej.
0: Może to nie zaboleć, ale podobno chroni przed bólem zębów, ale w pierniku właśnie bakalie jak najbardziej. Można tutaj dodać oczywiście orzechy, kto to lubi. Jak ktoś lubi coś twardszego, orzechy mogą być. Jeżeli nie lubimy twardych rzeczy w cieście, no to dajmy na przykład suszoną wiśnię, ale bez pestek. Suszone śliwki, również bez pestek. Bardzo fajna jest suszona morela. Też fajnie to wygląda. Ale jak ktoś robi nalewki i zostanie na przykład pigwowiec z nalewki, taki już lekko skandyzowany, też możemy dodać bardzo fajny dodatek do piernika. Czyli jak najbardziej do wykorzystania.
2: I co z tym, Grzesiu, mocem ziół zaklętych w pierniku? Bo tutaj dużo tego już mamy, ale chciałaś...
0: A jeszcze na zakończenie tylko podam kilka informacji na temat przypraw gotowych.
2: Mhm, o, właśnie, no właśnie o to mi chodziło.
0: No właśnie, to już jest zakończenie rzeczywiście. I przyprawy gotowe, proszę Państwa. Co jest w przyprawach gotowych? Jest wszystko. Oczywiście są przyprawy, gdzie są rzeczy jak najbardziej przydatne. Są przyprawy, rzeczywiście prawdziwe przyprawy korzenne, gdzie prawie nie ma takich dodatków, chociaż na przykład mam tutaj, nie będę podawał firm, od razu mówię.
1: Dobrze.
0: Można sobie poszukać, poczytać. Mam właśnie taką inną przyprawę, bardzo fajną, gdzie prawie mamy same zioła, na przykład jest cynamon, skórka pomarańczowa, nasiona kolendry, skórka cytrynowa, anyż gwiazdkowy, niestety dosyć wysoko, koper włoski, też anyżek, kwiat gałki muszkatułowej, sama gałka muszkatułowa, goździki, kardamon. Bardzo fajna, rzeczywiście przyprawa, ale jest troszkę za dużo anyżu, przynajmniej jak dla mnie. Mhm. Rzeczywiście jest to wyczuwalne. Tutaj takim wypełniaczem jest skórka pomarańczowa, która jest tania. Jest to wypełniacz, no ale też aromatyczny. Natomiast w innych przyprawach bardzo często bywa tak, że pierwszym składnikiem jest cukier. A dopiero później gdzieś na przykład cynamon, który ma tylko 15%, goździki 12%, ale to i tak jest, proszę Państwa, dużo, bo rzeczywiście tutaj jeszcze tego trochę jest. Jeżeli w całości 15% mamy cynamonu czy goździków. Ale na przykład jest też kakao. Oczywiście da nam bardzo fajną, ciemną barwę, ale proszę Państwa, jeżeli mamy przyprawy korzenne, to od nich samych już będzie ciemna barwa.
1: No właśnie.
0: Kakao jest tylko wypełniaczem, tanim wypełniaczem. Czyli cukier, kakao, będzie mniej przypraw, będzie taniej. No, niestety coś za coś. Czyli na to trzeba zwracać uwagę. Co więcej, w jednej z przypraw znalazłem pierwszy składnik, mąka pszenna. A dopiero później 28% to są przyprawy.
1: Czyli taki gotowiec prawie, że można powiedzieć.
0: Taki gotowiec, praktycznie tylko dodać wodę i będziesz...
1: Wymieszać
0: i... po to dawać mąkę.
1: No tak.
0: Zwróćcie uwagę Państwa, że tylko 28% to są przyprawy. To jeszcze nie jest rekordzista. Inna znana firma ma super przyprawę piernikową, gdzie na pierwszym miejscu jest cukier trzcinowy, a przyprawy piernikowe stanowią 17% tylko.
1: Jeszcze lepiej.
0: Jeszcze lepiej, dokładnie, czyli rzeczywiście
2: zwracajmy na to uwagę.
0: Tak, zwracajmy na uwagę. Też to nam tłumaczy, dlaczego stare przepisy nie zawsze nam smakują. Bo kiedyś podawało się, że na przykład dodać jedną przyprawę piernikową, czy tam dwie przyprawy piernikowe w przepisie było, okej, ale to było 20 gram samych przypraw.
1: Tak.
0: A teraz mamy parę gram przypraw, a reszta to jest większość
1: wypełniacza.
0: To jest wypełniacz, to jest cukier. Czyli rzeczywiście trzeba było takiej przyprawy dodać 3 razy więcej, 4 razy więcej. Dlatego proszę się nie dziwić, że jeżeli ma być to pierne, to tych przypraw trzeba dać więcej. Ewentualnie poszukać gdzieś w internecie jakiegoś wytwórcę, producenta, który robi czystą przyprawę piernikową, albo samemu zrobić. Czyli rzeczywiście na to radzę zwrócić uwagę, czytać dokładnie składy przypraw piernikowych. Ja miałam swoją jedną ulubioną przyprawę piernikową, którą kupowałam przez lata. No w tym roku tam też już jest cukier. Tam też jest cukier i to tego cukru jest troszkę więcej niż normalnie bywało, bo kiedyś to był gdzieś tam dodatek, teraz już tego cukru jest coraz więcej. No wszyscy robią, starają się sprzedać taniej rzeczy. Ale no niestety...
1: Ale to schodzimy z jakością.
0: Coś za coś, dokładnie, coś za coś. Czyli w tym momencie trzeba uważać, ale na przykład w tej przyprawie jest przyprawy, tylko że w tym momencie przyprawy podane, w nawiasie wymienione, a na końcu cukier. No dobrze, przypraw jest więcej niż cukru, ale w składzie cukru jest 38 gram, czyli tak 38 mniej więcej procent cukru będzie. Ale tak jeszcze w miarę, bo cukier jest na końcu podany. Gdzie indziej cukier jest podawany na początku. Zwracajcie Państwo uwagę na to.
2: Grzesiu...
0: Bądźmy też świadomymi klientami, kupujmy to, co jest dobre.
2: No tak, ale wracając do tych proporcji, bo ja mam, co mam kupić, już napisałam sobie wszystko, wynotowałam, ewentualnie drugi raz na pewno odsłucham audycji, z tym, że jak chciałabym stworzyć własną przyprawę, to ile tego muszę mieć?
0: To znaczy na taki... piernik, tak jak ja robię na 3 blaszki. W przepisie było 2 przyprawy korzenne, czyli to było mniej więcej 60 gram przypraw korzennych. Czyli na takie, to jest na chyba niecały kilogram mąki. Czyli mniej więcej tyle przypraw korzennych, tylko oczywiście to jest kwestia ilości. Najwięcej jest cynamonu, goździka, jakościowo, tam cynamon nawet do 40% może dochodzić, spokojnie, będzie bardzo fajnie wtedy to wyglądało wszystko. Również imbir do 8% podawany jest różnie, w zależności od tego, co nam smakuje. Trzeba kombinować, proszę Państwa.
2: No dobrze, ale tego cejlońskiego ile mam dać?
0: To właśnie tak 40% można
2: 40.
0: dać.
2: 40. Kardamon?
0: To już jako przyprawę, czyli tam...
1: Mniej dużo.
0: Ja osobiście daję na oko.
2: Na oko, to wiesz.
0: Czyli to już niestety, to jest tak pół łyżeczki, ewentualnie zbieram wcześniej te zioła, wrzucam do młynka ręcznego i razem to mielę, ale naprawdę równe proporcje będą pewnie kardamonu, imbiru, goździków, że goździków trochę więcej daję, bo lubię pikantny.
2: Czyli około 8% czyli tutaj podajesz.
0: No tak. Różnie mówię. Różnie.
2: A ziele angielskie?
0: Ziele angielskie da się mniej więcej też tak z pół łyżeczki. Czy te 8% może być tak mniej więcej równa liczba dana na wszystko.
2: Słuchaj,
1: pokombinować ten skład, żeby...
0: Ja osobiście do przypraw, takiej typowej przyprawy samodzielnie nie robiłem. Nie kombinowałem, natomiast dodaję do przypraw już gotowych.
2: A, czyli można takie zrobić rozwiązanie.
1: Czyli masz przyprawę gotową?
0: Tak. Mam część już gotowych i do gotowych na pewno dodaję właśnie do łyżeczki nawet goździka.
2: Goździk, tak.
0: Na takie kilogram ciasta. Do tego idzie z pół łyżeczki, spokojnie, imbiru, też pół łyżeczki, kardamonu, cynamonu nie zawsze, bo...
2: W zależności ile tam jest napisane.
0: Tym, co jest. Mm-hmm. Ale jak mam w tym roku planuję dodać troszkę też cynamonu, czyli pewnie łyżeczkę albo dwie nawet pójdą, tego dobrego, to uprzedzam, to wychodzi ostre.
2: Ale ma być ostre.
0: Ma tu ostry, piękantny piernik taki, rzeczywiście czuć te przyprawy.
2: Ale a pozostałe, słuchaj, ziele angielskie, gałka muszkatołowa, to na ogół jest ok.
0: Gałki nie dodaję. Gałki, przeważnie gałka już jest w
2: składzie,
0: czyli tam już zostawiam tyle, co jest. Za gałką nie przepadam. Tylko też właśnie kwestia, to co lubimy. Mhm. Inni by dodali anyż gwiazdkowy, ja tego nie dodaję, bo nie lubię. Cynamon, goździki, kardamon lubię, to dodaję. Dodaję też ziele angielskie, zawsze, bo też dla mnie to jest przyjemny aromat, który lubię. Dlatego mówię, starajmy się zrobić to tak, z tych przypraw, które lubimy, które tolerujemy. Nie każdy wszystko lubi, niektórzy nie lubią cynamonu. Dobrze, nie stosujmy cynamonu, mniej tego cynamonu. Ktoś nie lubi goździków, no to goździków
1: odkładamy. Trochę.
0: Troszkę poeksperymentować, pobawić się.
2: Ale to może już teraz zacznijmy eksperymentować, a nie na święta.
1: Ale to i tak musimy zrobić wcześniej.
2: Już wcześniej musi być
0: to znaczy zrobione. Ja już twój, przynajmniej część pierniku będę planował w tym tygodniu, może nawet nastawię. Mam swój taki piernik, który trzy dni stoi przed pieczeniem, czyli taki lekko dojrzewający. Mhm. Ale później ten piernik spokojnie przez 3 miesiące jest dobry, a najlepszy do spożycia jest po 2 tygodniach od upieczenia. Czyli on też po upieczeniu musi tak troszkę, że tak powiem, skruszyć, przegryźć się, wtedy rzeczywiście jest bardzo dobry.
2: Czyli nie zostawiajmy na ostatnią minutę, bo wtedy będzie niedobre.
0: Szczególnie taki dojrzewający, ja mówię o pierniku kętrzyńskim, który... Tam jest kakao i jeszcze raz kakao i trochę przypraw. Mm-hmm. Ale jak ktoś już robi piernik kętrzyński, to niech do tego piernika kętrzyńskiego doda ze 2 przyprawy piernikowe.
1: I wtedy będzie miał rzeczywiście
0: już
1: piernik.
0: Już będzie lepsze. Mm-hmm. Już będzie o wiele bardziej aromatyczny, dosyć ciekawy smaku. Ja na przykład w tym moim przepisie na piernik tam są 3 przyprawy korzenne do pierników. Ja dodaję minimum 5 przypraw, 5 opakowań, plus oczywiście jeszcze do tego dodatki typu goździk, kardamon i inne rzeczy.
2: Ale widzisz, Grzesiu, wiele osób nie rozumie, dlaczego mamy jeść piernik. Ty dopiero dziś nam to podkreśliłeś i wytłumaczyłeś.
0: Pierny, czyli pieprzny. Mhm. Czyli właśnie te przyprawy... imbir, kardamon, goździk, cynamon również, ten zwykły chiński. One wszystkie są ostre w smaku. To wszystko daje nam ten właśnie ostry smak, ale to również działa na nasz układ pokarmowy bardzo dobrze, ponieważ ułatwia trawienie. Czy też jest to jak najbardziej korzystne działanie.
2: Powiem szczerze, że u mnie nie było takiej tradycji z piernikiem. U ciebie chyba bardziej, Piotr.
1: Tak, u mnie była taka tradycja.
0: U mnie... Piernik ja zacząłem piec w domu, bo też nie było zwyczajnie. Rzeczywiście pierniki to były raczej w domach takich bardziej bogatych, no bo przyprawy korzenne. U nas to był raczej jakiś taki powiedzmy murzynek. Oczywiście na święta Bożego Narodzenia makowce tak, i jeszcze raz
1: tak,
0: makowce.
1: To dokładnie.
0: Bo to jest mak.
2: Tak.
0: To też jest symbol świąteczny, czyli właśnie mak w różnej postaci, gdzie właśnie w ciastach, dlatego był makowiec, nie było piernika. Ja dopiero zacząłem właśnie piec pierniki i to rzeczywiście posmakowało, przyjęło się. No zresztą teraz przyprawy korzenne są wszędzie dostępne, czyli nie ma z tym problemu. Co prawda jest problem ze znalezieniem dobrego przepisu na piernik.
2: A ty gdzie znalazłeś?
0: To jest dawny przepis z jakiejś przyjaciółki, z tego co pamiętam.
2: No może zdradzisz? Nie.
0: Powiem tak, ewentualnie mogę przesłać w formie...
2: Dobrze.
0: Na przykład PDF-u do umieszczenia gdzieś tam na tym. u was na stronie.
1: Dobrze.
0: Radia Kuropatwa i wtedy kto będzie chciał, kto znajdzie, będzie można skorzystać. Bo to jest taki dosyć prosty przepis. Oczywiście przepis jest przepisem, ja robię tak po swojemu.
1: To tak jak ja też.
0: Bo na przykład jest pół kilograma miodu, pół kilograma cukru. W zależności czego mam więcej, że mam nadliczbowy miód, to daje więcej miodu, mniej cukru. Mhm. Ma być kilogram słodkości. Później są przyprawy piernikowe, 3. W zależności od tego, jakiej jakości, jakie to są przyprawy, takie dosypuję. Więcej albo mniej. Tak samo jest 100 gram posiekanych orzechów. Nie zawsze są to orzechy. Czasami mają być wersja taka miękka, żeby nie na zęby dobra była. No to są morele, śliwki, wiśnie, inne owoce, mięciutkie, które rzeczywiście bardzo fajnie z tym wyglądają. A poza tym śliwka w pierniku przepięknie wygląda. Morela w pierniku przepięknie wygląda po uciętym. Czyli rzeczywiście jest bardzo fajny. Dlatego mówię, warto sobie to dostosować do swoich potrzeb.
1: I warto eksperymentować przede wszystkim, bo każdy lubi z nas, tak jak wspomniałeś, co innego.
0: Zrobimy coś innego. Coś dodamy, wyjdzie lepsze, będzie smaczniejsze to dla nas.
2: Zróbmy może dwa.
0: I tak samo na przykład pierniczki takie typowe na choinkę. Ostatnio koleżanka stwierdziła, że znalazła pierniczek po 2 latach. Dobry był.
1: No.
0: Ledwo dał radę zjeść, bo wszyscy się rzucili, łącznie z tymi potami. Czyli wszyscy byli chętni do zjedzenia, ale gdzieś tam przeleżał sobie. Rzeczywiście ciasto piernikowe praktycznie się nie psuje. Wiemy o tym, ponieważ właśnie te substancje, które działają również bakteriobójczo, grzybobójczo, czyli tam to wszystko jest zabezpieczone, naturalne konserwanty w tym cieście, czyli rzeczywiście ono może spokojnie
1: leżeć
0: sobie
1: latami.
0: Poleżeć. Mhm. A szczerze mówiąc, piernik im starszy, tym lepszy. Wszyscy o tym wiedzą. Tylko, że mało kto rzeczywiście taki piernik przetrzymał przez dłuższy okres i tam tydzień czy 2 tygodnie. Od razu trzeba zjeść. Nie. Piernik, jak jest dobrze upieczony, taki suchy, typowy piernik dojrzewający, on rzeczywiście dojrzewa nie tylko przed, musi tak proces fermentacji zajść w tym cieście, czyli przed upieczeniem, a również po upieczeniu. On też dojrzewa. Też te aromaty wszystkie się miksują, łączą, przechodzą jeden w drugi. Ciasto też kruszeje. Szczerze mówiąc, taki piernik jedząc, on się w ustach rozpływa.
1: A to prawda,
0: jest suchy,
1: tak.
0: Mhm. Ale jak go ukryjemy, on się nam rozpływa w ustach. Ale oczywiście piernik ma być piernik. Przedtem.
2: Zaczynamy piec pierniki, drodzy Państwo. Czas rozpocząć. Dziś jest Świętej Katarzyny.
1: Tak, czas rozpocząć przygotowania, bo dokładnie za miesiąc będziemy mieli
0: już
1: święta.
0: Piernik już można zacząć przygotowywać. Ewentualnie można teraz upiec taki jeden piernik na spróbowanie. Dokładnie, on gdzieś tak na 6 będzie do zjedzenia. Jeżeli teraz nastawimy, to na 6 będzie w sam raz do zjedzenia. Bo mówię, lepszy jest jak przynajmniej z tydzień postoi. Tak po kruszeniu, już po upieczeniu. Zdarzało się, że i na samego dnia był zjedzony, bo był dobry. Ale rzeczywiście on tak trochę poleży, on jest mięciutki, aromatyczny, naprawdę. Mówię, to jest ciasto suche. Proszę, nie dziwcie się, że niektórzy, takie suche ciasto, bez żadnej, nie jest niczym nasączone. Można przełożyć piernik jakimś dżemem, czy coś czymś takim, ale to już też troszkę skraca jego żywotność.
1: No tak, bo to już jest mniej trwałe i wtedy...
0: Ten dżemik tak długo nie postoi.
1: Nie.
0: W tym momencie do szybkiego zjedzenia raczej, natomiast takie dawne pierniki, jeżeli tam są bakalie, jak najbardziej wykorzystać, spokojnie może to przeleżeć, czyli ciasto idealne.
2: Idealne ciasto.
1: O idealnym cieście i o mocy ziół w pierniku opowiadał nam dzisiaj doktor
0: Grzegorz Fiedorowicz.
1: Tak jest, doktor Grzegorz Fiedorowicz. A my, ja tak przypomnę Państwu, że my mieszkamy bardzo blisko Torunia, więc tutaj jest pewna firma, której nie będziemy wymieniać, ale która produkuje pierniki i ma też bardzo długą tradycję, a może niebawem też usłyszymy o niej coś więcej, zobaczymy.
2: Ale dziś słyszeliśmy...
1: O piernikach...
2: Z Podolsztyna?
1: Tak, z Podolsztyna.
2: Grzesiu, tak?
3: To nie, ja akurat z Olsztyna dzisiaj.
1: A, dzisiaj z Olsztyna.
3: Tak, dokładnie. Obok leżą przyprawy korzenne, które będą wykorzystane. Mam tutaj chyba właśnie z 6-7 opakowań. Oczywiście swojej przyprawy mam najwięcej kupionej, ale te inne też wykorzystam, chociaż no, z Anyszkiem tej nie będę brał. Ewentualnie gdzieś tam na rozdanie może. Do zielniczków, no bo niestety no, w tamtym roku robiłem z Anyszkiem właśnie z tej przyprawy. Bardzo fajne, pierne, ale Anyszek.
2: A ile tego masz na rozdanie?
3: Nie każdy wszystko lubi, dlatego robić to, co trzeba. Się lubi. Słucham?
2: Ile masz na rozdanie tych pierników? Może do nas dotrą?
3: Kto wie, co wie, zobaczymy. Może coś tutaj będzie, jakieś pierniczki na przykład.
1: No właśnie, a my ci prześlemy też coś, co, o czym opowiemy już za chwileczkę poza antenę. Bardzo ci dziękujemy, Grzesiu, za dzisiejszą audycję. Zapraszamy państwa.
3: Również dziękuję państwu. Do usłyszenia. Przy kolejnej okazji.
1: A my zapraszamy państwa na dalszy ciąg naszego programu. Ja przypomnę tylko, że można nas lokalnie słuchać na częstotliwości 89-30 MHz w paśmie UKF FM, no i tradycyjnie przez internet. Zostańcie państwo z nami.

Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Jesienią 1844 roku Wacław Koźmiński przekracza wielką bramę Szkoły Sztuk Pięknych. Na lewo od głównego gmachu ciągnie się skrzydło klasycznego budynku dwupiętrowego, którego fasada ozdobiona jest pilastrami korynckimi i zwieńczona dwoma frontonami w kształcie trójkąta. Na jednym z nich jest widoczna rzeźba bogini wiodącej zasłużonych artystów. Sztuka tego okresu umiała stworzyć dworki szlacheckie naprawdę piękne, o liniach eleganckich. Za czasów restauracji i świętego przymierza w najwyższym stopniu pogardzano gotykiem. Warszawa i Kraków rozluźniły gorsety starych fortyfikacji średniowiecznych, aby pozwolić oddychać nowej urbanistyce. Lecz zmienność mody, nawet w sztuce i architekturze, dążyły nieubłaganie do tego, aby nowoczesne dnia wczorajszego stało się dawnym dla dzisiaj. I odwrotnie. Oto dlaczego w epoce romantyzmu pojawia się ruch mający na celu ratowanie ostatnich arcydzieł będących w niebezpieczeństwie, odziedziczonych po średniowieczu. Jeśli odbudowa Warszawy, zapobiegająca zniszczeniom II wojny światowej, daje nam pewne wyobrażenia życia znanego Wacławowi Koźmińskiemu, przyszłemu ojcu Honoratowi, to on sam z kolei nie widział fortyfikacji z cegieł oraz bram dookoła Starego Miasta, ponieważ wtedy ich nie było. Na razie młody Wacław ma wszystko, czego potrzeba do nauczenia się pięknego zawodu, do którego zmierza. Nie zapominajmy, że Warszawa przeżywała wtedy obcą okupację, szczególnie nieprzejednaną. Chcąc steroryzować naród, car Mikołaj I postarał się o budowę na lewym brzegu Wisły, mijającej już miasto, tak zwanej cytadeli, to jest więzienia. Czy nie doszło aż do najgorszych dni represji i rusyfikacji, nasilonej do tego stopnia, że nawet dzieci zsyłano w głąb Rosji? Scenę taką przedstawia Rycina z Biblioteki Narodowej, na której widzimy dzieciaki załadowane na wozy eskortowane przez kozaków na oczach przygnębionych rodziców. Z pewnością Warszawa 1840 roku to nie Paryż 1940 roku, ponieważ nie ma ani wojny w ścisłym znaczeniu, ani blokady, ani ograniczeń żywnościowych. Rozwój wsi i przemysłu nadąża za postępem, nawet jeśli ten ostatni kończy się proletaryzacją całego plebsu zamieszkującego podrzędniejsze dzielnice Warszawy, tłumiącego w sobie bunt i coraz bardziej ulegającego rewolucyjnej propagandzie i doktrynie socjalistycznej. Wzrost ekonomiczny dokonuje się w łączności z postępem w Europie. Gdy Wacław przybywa do stolicy, ta otrzymuje pierwszą linię kolei żelaznej, która miała ją wkrótce połączyć z Berlinem, Wiedniem, Krakowem. Wstrząs rewolucyjny, który w 1848 roku zmieni bieg historii w większej części Europy, nie miał w sobie nic z przypadku czy nagłego zwrotu. Był intensywnie przygotowywany. Wielcy przywódcy polskiego oporu wyciągali wnioski ze swoich poprzednich porażek. W Warszawie Edward Dębowski aż do 1843 roku, to jest do chwili, gdy wycofał się z Poznania, będąc duszą najbardziej radykalnych spisków demokratycznych, wytrwale rozciąga w całym kraju sieć różnych tajnych organizacji,
które zaszczepiły się łatwo w środowisku studenckim, będącym rezerwą niezbędną do dokonania przewrotów w najważniejszych ośrodkach. Każda tajna organizacja ma swoją bojówkę, swój program, cele i ideologię. Jak w tym wszystkim potraktowano religię, bo i tam pojawia się wiele problemów. Masy pozostają wierne wierze katolickiej, ale carowie narzucają swoich protegowanych na biskupów. W 1842 roku papież Grzegorz XVI, zapewne wreszcie poinformowany, zrozumiał, że mocne sposoby nie mogą być zarezerwowane dla samych tylko liberałów. Stawia carowi 5 warunków: ustanie prześladowań unitów wiernych Rzymowi, zupełna swoboda w korespondencji między polskim duchowieństwem a Stolicą Świętą, odwołanie ukazów przeciwnych nauczaniu Rzymu odnośnie do sakramentów świętych, zwrot skonfiskowanych dóbr kościelnych, przyjęcie delegata papieskiego do Petersburga. Naturalnie Mikołaj I odrzuca wszystko. Mama Wacława, Aleksandra, ma swoje powody, aby się niepokoić. Stefania miała wówczas tylko 8 lat. Przypomina sobie ten okres. Pisze we wspomnieniach. Matka zaś w częstych listach prośby i rady swoje ponawia, żeby się w niebezpieczne towarzystwa nie wdawał, lecz Boga się trzymał i religijne obowiązki dopełniał. A gdy syn ulubiony na święta lub wakacje do domu przyjedzie, pilnie mu się przypatruje, czy się nie zmienił, a przeważnie, czy wiara jego niezachwiana. I wizytka dodaje optymistycznie: choć złe wśród ludzi na porządku dziennym, jednak się jeszcze dzieci państwa Koźmińskich nie czepia. Stefania chce nas bardzo przekonać o zacności swojej rodziny, a zwłaszcza o tym, że jej brat, kapucyn, jako dziecko był już małym świętym, lecz ona nie wie wszystkiego. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.

0: Witamy w naszym programie panią Sandrę, która zaprosiła nas na zabieg nanoplastii. Może nie wszyscy wiemy, ale niektórzy z nas wiedzą, co znaczy słowo nano. To tak bardzo termin jest techniczny, coś małego, prawda? A dzisiaj dowiemy się, co to nano może zrobić z włosami.
1: Dzień dobry. Kościańska Sandra z tej strony. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście o zabiegu nanoplastii. Czym jest ten zabieg? Generalnie on w Polsce króluje już u nas tak naprawdę od 4 lat. Przede wszystkim tutaj chodzi o to, że jest to następstwo keratynowego prostowania włosów, ale tu działamy na bazie właśnie nanotechnologii, czyli bardzo malutkich cząsteczek wielkości atomów. Dzięki tym cząsteczkom wnikamy właśnie w głąb włosa. Nie potrzebujemy tutaj, jak na przykład przy keratynie, szamponu głęboko oczyszczającego.
0: Tak.
1: Ponieważ nie potrzebujemy tutaj rozchylać właśnie tych łusek włosa, ponieważ te cząsteczki są bardzo, bardzo malutkie. Nanotechnologia pozwala nam na wprowadzenie we włos właśnie naturalnych substancji aktywnych, takich jak aminokwasy, proteiny, olejki, właśnie w postaci malutkich cząsteczek wielkości tych atomów, tak? Więc to jest, że tak powiem, rewolucja, bo docieramy naprawdę do najgłębszych partii włosa. Nie oblepiamy tego włosa z zewnątrz, tylko działamy wewnątrz. Dzięki temu właśnie za pomocą odpowiedniego produktu, jakim jest nanoplastia, tutaj akurat Nature'iva, czyli główne składniki kwas octowy, kwas mlekowy, kwas askorbinowy, serycyna, masło shea, plus odpowiednia ilość przeciągnięć prostownicą, jak i odpowiednia temperatura, pozwala nam na to, że mamy ten włos prosty naprawdę na wiele, wiele miesięcy.
2: A co skłoniło Panią, Pani Sandro, do zainteresowania się nanoplastią?
1: Ja generalnie przed zabiegami nanoplastii wykonywałam zabiegi keratynowego, w cudzysłowie prostowania, ponieważ keratynowe prostowanie powinno się nazywać keratynowym wygładzaniem, ponieważ tam wyprost włosa to jest skutek uboczny, który nie zawsze występuje. Przy nanoplastii mamy włosy proste, że tak powiem, na blachę i nawet właśnie włosy afro. Mnie skłoniło to, że po pierwsze, przy keratynie no jednak skład produktu i opary, które powstają podczas zabiegu...
0: Tam jest formaldehyd, który jest bardzo szkodliwy dla zdrowia.
1: Czuć po prostu, że coś tam faktycznie mocnego siedzi, bo i górne drogi oddechowe, i oczy, łzawienie, szczypanie skóry, no to po prostu było nieprzyjemne. No i efekty nie były do końca satysfakcjonujące. To znaczy, no mówię, wyprost w przypadku keratynowego prostowania jest skutkiem ubocznym, który właśnie nie zawsze występował. Klientki, które przychodziły na keratynowe prostowanie, one chciały mieć właśnie proste włosy.
2: Tak. Lejące, piękne.
1: Tak, dokładnie tak. Więc tutaj w momencie, kiedy ja poznałam nanoplastię, zakochałam się w tym zabiegu, bo to było w końcu to, czego właśnie klientki chciały, tak? Super w ogóle opcją jest to, że my zmywamy produkt na sam koniec. Czyli klientka wychodzi od nas z umytymi włosami.
2: Nie musimy. I to trzeba podkreślić.
1: Tak, oczywiście, ponieważ właśnie w przypadku keratyny, przynajmniej w momencie, kiedy ja ją wykonywałam, no to zmywało się produkt po 24, tam do 72 godzin. Tak?
0: Klientka musiała cały czas chodzić, że tak powiem,
1: tak,
0: z tym produktem.
1: Z tym produktem na włosach, dokładnie. Mm-hmm. Więc ja się śmieję, że do mnie przychodziły klientki w czwartki, bo w piątek jeszcze te włosy wyglądały ok, natomiast sobota i niedziela, no to była dla nich taka masakra, bo no musiały siedzieć w domu, nie chciały się nigdzie pokazać z tak tłustymi włosami. No i później po umyciu w domu, no te włosy no czasami zostawiały wiele do życzenia, nie były takie proste, jak klientki chciały. Jeżeli chodzi o zabieg keratyny, no to tam klientki właśnie musiały myć te włosy od 24 do 72 godzin, gdzie nie zawsze ten efekt końcowy był taki satysfakcjonujący. Tutaj przy nanoplastii jest tak, że zmywamy ten produkt bezpośrednio w salonie, myjemy właśnie włosy na koniec,
2: nakładem pod okiem fryzjerki.
0: Czyli klientka wychodzi już z gotowym włosami.
1: Tak. I klientka przede wszystkim po nanoplastii widzi to, że my myjemy te włosy. Szamponem nakładamy odżywkę, spłukujemy tą odżywkę, rozczesujemy bardzo delikatnie włosy i suszymy. Bez użycia szczotki, bez niczego. Te włosy po nanoplastii powinny być proste, bez użycia żadnych wspomagaczy typu, bez żadnego tam podprostowywania dodatkowego tych włosów, bez wyciągania tych włosów na szczotkę. Więc tutaj no przede wszystkim właśnie trzeba to podkreślić, że tu zmywamy produkt bezpośrednio. Klientka może tak naprawdę pójść już tego samego dnia na fitness, na siłownię, nawet to też jest bardzo ważne. W momencie, kiedy po keratynowym prostowaniu klientka wychodzi na dwór, a mamy bardzo wilgotne powietrze na dworze, pada deszcz,
2: dzisiaj no
0: to tutaj niestety, jak dzisiaj była mgła, wystarczy jakaś mrzawka, tak?
1: I te keratynowe prostowanie, że tak powiem, efekty będą nieco słabsze. Natomiast tutaj naprawdę po nanoplastii nie trzeba się kompletnie niczym przejmować. Oczywiście włosy podczas tam pierwszych 2 tygodni są takie bardziej podatne na odgniecenia, na przykład po gumce, natomiast zwilżamy delikatnie włosy wodą i one są znowu idealnie proste, bądź dajemy im chwilę czasu. Mhm. Więc to zupełnie 2 różne zabiegi. Oblepiamy keratyną włos z zewnątrz, a tutaj no, działamy tak naprawdę właśnie wewnątrz włosa. Jeżeli są dobrze dobrane parametry, bo to jest bardzo istotne i też trzeba podkreślić, że tutaj no, każdy fryzjer, stylista powinien wykonać zawsze na początku test włosa, który nam
2: powie... Pani Sandra robiła to. Widzieliśmy to wcześniej. Było pokazane, jak włosy, w jakiej są kondycji. Drogie panie, pewnie panie będzie dom słuchały. Pani Sandra na pewno to też podkreśli, że mogą być bardzo zniszczone włosy, zatem tutaj może być problem, tak?
1: Tak, zgadza się. Włosy zniszczone mogą być na przykład po zabiegach fryzjerskich, po zabiegach chemicznych, oczywiście po zabiegach nawet możemy mieć właśnie włos naturalny, tak. O czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Tak. Włos naturalny może być również włosem zniszczonym, ponieważ tak jak właśnie nasza klientka, modelka w sumie przyszła na jedno z naszych szkoleń, jedna właśnie pani miała włosy naturalne, druga miała włosy blond rozjaśniane. Po teście włosa okazało się, że te włosy właśnie naturalne były w dużo gorszej kondycji niż włosy rozjaśniane. Dlaczego? Okazało się, że klientka namiętnie używała właśnie prostownicy, nawet 3 razy dziennie. Więc ten włos był po prostu dużo bardziej zniszczony niż ten, niż ten rozjaśniony. Nanoplastię możemy wykonać na każdym typie włosa, tylko nie na włosach zniszczonych tak naprawdę, czyli na takich, które nam się ciągną jak guma i rwą. I też proszę pamiętać, że nie każdy właśnie włos rozjaśniony jest włosem zniszczonym. Dlatego jest ten test włosa, który nam mówi o tym, jakich parametrów możemy użyć i czy w ogóle możemy ten zabieg wykonać.
2: To jest słuszna uwaga, ale też pani Sandro, tu pani podkreśliła taką rolę tego zabiegu, że po tym zabiegu dostarczamy do środka, do włosu różne składniki, zatem też i te włosy są ładniejsze.
1: Tak, to bez 2 zdań. Włos po nanoplastii jest włosem takim naturalnie prostym. On nie jest taki oblepiony z zewnątrz, nie jest taki ciężki i to właśnie się klientkom podoba, że on jest taki naturalny i przede wszystkim zabieg nanoplastii, Nature Riva tutaj podkreślam, bo tutaj chodzi też głównie o składy produktów, nie jest tylko stricte zabiegiem prostującym, ale i również odżywiającym i regenerującym nasze włosy. Tylko oczywiście mamy tutaj zastosowaną dosyć wysoką temperaturę, bo działamy od 180 stopni w górę, w zależności od tego, czy włos jest cienki, czy włos jest normalny, czy jest gruby w strukturze. No to tutaj no, naprawdę wszystko musi być idealnie, naprawdę dobrane, żeby ten efekt był po prostu satysfakcjonujący nas.
2: Pani Sandro, a dlaczego taką firmę pani wybrała?
1: Z czym wybrałam Nature Riva? No, przede wszystkim... Nature Riva jest produktem, który ma niesamowity skład, tak? Czyli właśnie mówię...
2: W tym się pani zakochała.
1: W składzie, ale i w efektach przede wszystkim, bo oczywiście jak szukaliśmy produktów, to mieliśmy kilka...
0: No właśnie,
1: kilka.
0: To są pewnie też różne firmy, które produkują podobne rzeczy, tak?
1: Czy
0: też...
1: Tak, bez 2 zdań. Natomiast ja jestem, że tak powiem, takim szperaczem, szukaczem, nie tylko właśnie na rynkach, no bo w Polsce no tak nie do końca. To jest produkt brazylijski, więc gdzieś szukałam na rynkach zagranicznych, zobaczyłam efekty, mówię tak, muszę to sprawdzić. Porozmawialiśmy z producentem, zamówiłam pierwsze butelki, najpierw oczywiście testy, żeby wiedzieć, czy faktycznie to działa, bo dla mnie to było takie nie do pomyślenia. Mówię, włosy afro ma wyprostować, mówię od razu, już przy pierwszym zabiegu. No i powiem Państwu, że jak wykonałam ten pierwszy zabieg na włosach afro, mówię tak. To jest to.
0: Tym bardziej, że wydaje mi się, że Brazylijki mają właśnie takie włosy bardzo kręcone, prawda?
2: I jeśli ta firma podjęła się takiej technologii, to wiedziała, co robi.
1: Tak, natomiast jest to produkt brazylijski, ale niedostępny w Brazylii. On jest typowo na rynek europejski stworzony, więc tutaj, że tak powiem, nie można go sobie kupić od tak sobie po prostu, tylko właśnie u nas jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na terenie tutaj Polski już prawie od 4 lat. Nasze produkty ogólnie są dostępne tylko i wyłącznie po szkoleniu, dlatego że no, przykładamy ogromną uwagę do tego, żeby jednak osoby, które idą wykonać zabieg i trafiają do fryzjera, stylisty, który jest po naszym szkoleniu, to wiedzą, że zostanie to dobrze przeprowadzone.
0: Że efekty będą takie, jakie powinny być. doświadczenie.
1: Tak, bo oczywiście zdarza się, że dzwonią do nas panie fryzjerki, które od 15 lat już prostują włosy keratyną i one myślą, że po prostu kupią nasz produkt, że zrobią tak samo ten zabieg i że będzie wszystko okej. Okay.
0: To jest taka nowa wersja keratyny. Jakby coś takiego.
1: No
0: tak
1: parametry są zupełnie... Tak, tak myślą, tak natomiast parametry są zupełnie inne. No i tutaj, jeżeli dobrze nie dobierzemy tych parametrów, to zabieg nam po prostu nie wyjdzie, tak? Jeżeli dobierzemy za niską temperaturę też, a włos mamy gruby w strukturze, no to też możemy nie dać rady takim włosom. Albo jak dobierzemy za małą ilość przeciągnięć do włosów bardzo kręconych, no to ten efekt może być na przykład chwilowy, albo może go nie być wcale. A tutaj jest właśnie to, że no, efekt jest widoczny na koniec zabiegu. Czyli jeżeli coś poszło nie tak, to to po prostu widać. Można daną partię, jak gdzieś coś nam właśnie nie poszło, poprawić w tym samym dniu nawet. Natomiast po co? Lepiej zrobić coś naprawdę od dechy do dechy idealnie, niż później klientka się niecierpliwi. My też musimy poświęcić znowu swój czas. Tutaj trzeba podkreślić, że zabieg nanoplastii no, jest zabiegiem, który trwa nieco dłużej.
2: Czasochłonny.
1: Tak. Takie włosy, powiedzmy delikatnie za ramiona, około takie 3 godziny 40 minut, włosy takie do połowy biustu, około 5 godzin, włosy afro, no to wiadomo, że już takie 7 godzin, oczywiście mówię o takich gęstszych włosach, tak, afro, no to wtedy no, trzeba się temu poświęcić, tutaj jest niebywała precyzja potrzebna do tego zabiegu, nie można tego zabiegu zrobić szybko i na pewno, drodzy Państwo, jeżeli ktoś mówi nam, że zabieg zostanie wykonany w 2-3 godziny, to nie jest zabieg nanoplasty.
0: No właśnie.
1: Produkty nie są dostępne na żadnym takim aftermarkecie, tylko i wyłącznie poprzez nas można kupić, mamy swój sklep internetowy, ale też oczywiście po szkoleniu, tak? Oczywiście szampony, odżywki do pielęgnacji po zabiegu nanoplastii można kupić jak najbardziej, natomiast oczywiście zawsze każdy salon powinien mieć szampon i odżywkę do pielęgnacji właśnie włosów po zabiegu nanoplastii, ponieważ tutaj bardzo dobrze jest używać dedykowanych szamponów i odżywek. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze bardzo ważne jest pH produktu, szamponu i odżywki. Po drugie bardzo ważny jest skład. Natomiast również bardzo, bardzo ważne jest, bardzo ważna jest jakość surowców, z których został wyprodukowany dany składnik. My tutaj wiemy, że nasze produkty są naprawdę na bardzo wysokiej jakości, tak? Surowce są naprawdę bardzo, bardzo
2: tak
1: dobre.
2: Tak jak z ziołami, że nie zawsze mają taką samą aktywność.
1: Dokładnie tak, tak. Te, więc tutaj my jesteśmy, dokładnie, my tutaj wiemy, że po naszych produktach naprawdę te włosy właśnie się nie puszą, jak na przykład przy kupionych gdzieś tam w jakichś sklepach takich drogeryjnych, że te efekty no, są zupełnie inne, te włosy po odżywce no, też są w innej zupełnie kondycji, są takie lejące, fajne, a nieżeli po takiej
0: żeby
1: właśnie
0: po prostu
1: kupionej...
0: utrzymać ten efekt przez dłuższy czas trzeba stosować te produkty, które pani
1: tak, my generalnie,
0: rekomenduje tutaj do tego.
1: Tak, my generalnie no, nie dajemy gwarancji, jeżeli klient nie kupi naszych produktów. Też oczywiście na samym początku wypisujemy taką kartę klienta, tam wszystkie informacje są zawarte, ale też zazwyczaj każdy salon już informuje wcześniej, że zalecane jest używanie odpowiednich kosmetyków dedykowanych, wtedy klient też jest przygotowany. No i wie, że po prostu dobrze też używać właśnie takich produktów.
2: Pani Sandro, ale tak mi się takie nasunęło pytanie o tych kosmetykach po. Czy to jest tylko jeden rodzaj odżywki i jeden rodzaj szamponu, czy to też jest różne rodzaje są?
1: Mamy dwa tak naprawdę. Typowy taki post-treatment, który jest właśnie po zabiegu nanoplastii, ale również z linii Argan Oil. Dla takich włosów jeszcze troszeczkę takich bardziej suchych, natomiast tutaj po nanoplastii te włosy no, są naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygładzone. No ale też wiemy, że generalnie szampon jest do skóry głowy, odżywka jest na włosy, więc ja tutaj też zawsze podkreślam, że odżywkę, bo miałam taki przypadek, że dzwoni do mnie właśnie klientka, i to obalimy w tym momencie.
0: O, właśnie, jakiś mit. Tak.
1: Dzwoni klientka i mówi... Oj, a nie, to dobrze, zacznijmy od drugiej strony. No, że po nanoplastii przetłuszczają nam się strasznie włosy. No nie, ale dzwoni do mnie klientka i mówi tak, pani Sandro, no tak mi się po nanoplastii przetłuszczają włosy. Ja mówię, wie pani co, no przez pierwsze 2 tygodnie, no mogą, tak, bo tutaj działamy blisko skóry głowy i tak dalej, też jak miała pani kręcone włosy, no to ja na przykład mam swoje kręcone. Jakbym teraz myję włosy co 3-4 dni. Jakbym wykonała sobie zabieg nanoplastii, nie ma opcji, żebym co tyle samo dni myła włosy. To po pierwsze. No ale pani mówi, że ja mówię, dobrze, no to tam do 2 tygodni mogą się bardziej przetłuszczać. A pani mówi, no ale już mija ponad miesiąc. No i ja tak zachodzę w głowę, mówię, no dobrze, a niech mi pani powie, jak pani nakłada odżywkę.
2: A ona jest
1: taka zadowolona, mówi, no wie pani co? No nawet wmasowuje skórę głowy.
2: I to proszę obalić ten mit u pani.
1: Tak. I tutaj ja mówię, wie pani co? Mówię, no to nie, absolutnie. No
0: to
1: mówię,
0: będzie pani
1: minimum
0: miała to zawsze.
1: 5 centymetrów od nasady skóry głowy. Dzwoni po 3 tygodniach, mówi, wie pani co? No miała pani rację. Więc tutaj naprawdę...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Trzeba zwrócić uwagę na to, jak nakładamy tą odżywkę. Właśnie, że nie na skórę głowy, tylko minimum 5 cm od nasady. Wtedy też, jak mamy już odżywkę na włosach, delikatnie rozczasujemy sobie te włosy palcami, później spłukujemy włosy na plecy tak jakby, tak? Nie głową w dół, tylko na plecy. Odsączamy dobrze ręcznikiem włosy, też nie szorujemy absolutnie.
2: Bo też niszczymy strukturę włosów.
1: Tak, odsączamy, tylko delikatnie właśnie rozczesujemy. Możemy użyć takiej mgiełki ułatwiającej rozczesywanie. To jest Velvet Rain od nas z firmy, która właśnie dodatkowo nabłyszcza te włosy, ułatwia rozczesywanie. No, delikatnie rozczesujemy, ustalamy przedziałek i zaczynamy suszyć. I też bardzo ważne, nie suszymy głową w dół, tylko suszymy z góry na dół, tak? Bo jak będziemy suszyć głową w dół, to te włosy będą po prostu bardziej puchate.
2: No to normalne jest.
1: No, nie. Suszymy właśnie od góry.
2: A jakie są jeszcze inne mity, pani Sandro?
1: Że nanoplastii nie wykonujemy na włosach blond. I to jest tak. My nanoplastię generalnie mamy dedykowaną typowo do włosów blond. Czym ona się różni od tej naszej klasycznej, którą de facto też można wykonać na blondach? Przede wszystkim nanoplastia Vegan Smooth Blond zawiera ekstrakt z morwy czarnej i ekstrakt z lnu. Dzięki temu, że mamy ekstrakt z lnu, to jest to składnik, który bardzo, bardzo nam nawilża te włosy. No a włosy blond są włosami takimi przesuszonymi.
2: Tak.
1: Do tego mamy morwę czarną, która daje nam ten fioletowy pigment. Więc wykonując zabieg właśnie nanoplastii na tych włosach, tak, mamy pewność, że ten kolor nam się włosów nie ociepli. Zostanie nam taki sam albo delikatnie nam się ochłodzi. Mhm. Zostanie taka delikatna poświata fioletu, ale ona 2-3 mycia i się zmywa. Natomiast zazwyczaj nawet to na koniec zabiegu nie jest widoczne. Przy klasycznej nanoplastii może być tak, że ten kolor włosów nam się delikatnie ociepli, ale już po 5 dniach, właśnie po nanoplastii, po 5 dniach i minimum 2 myciach włosów, możemy sobie te włosy pofarbować na przykład, tak? Farbować, tonować, możemy robić tak naprawdę wszystko. Więc tutaj no, obalamy to, że nanoplastii nie można wykonywać na włosach blond, można jak najbardziej, natomiast przede wszystkim najważniejszy jest test włosa, który mówi nam właśnie o tym, czy możemy zrobić, czy nie, jak możemy, to na jakich parametrach po prostu możemy ten zabieg wykonać.
2: Pani Sandro, a czy po takim szkoleniu zakład dostaje taki certyfikat?
1: Oczywiście, każdy uczestnik, który przychodzi do nas na szkolenie, dostaje certyfikat imienny i to właśnie też nie jest tak, że jeżeli pracodawca wysyła swojego pracownika, to dostaje certyfikat na salon. Nie. To dostaje dana osoba, która była u nas na szkoleniu, bo wiemy, z jaką wiedzą ona od nas wychodzi, prawda?
0: I wtedy tylko ta osoba może na przykład zabieg nanoplastii robić w salonie,
1: tak,
0: no bo ona jest
1: tak
0: przeszkolona i tak,
1: tak
0: powinno być.
1: Tak, dokładnie tak. Więc później ta osoba, no czasami tak bywa, że zmienia pracę, może w dalszym ciągu kupować nasze produkty i wykonywać dalej sobie.
2: Czyli tylko ona może kupić wtedy?
1: Nie. No nie, salon kupuje, no, tak. bo płacą, tak, za te
0: tak.
1: produkty,
0: no właśnie,
1: osoba
0: tak.
1: jest zatrudniona, natomiast certyfikat jest typowo właśnie imienny.
2: Dużo już pani wykonała takich szkoleń w Polsce?
1: Oj, przez te 4 lata trochę się uzbierało. Przez pierwsze 1,5 roku jeździłam tak naprawdę sama po całej Polsce, ale no, niesamowite jest to, że poznaje się tyle wspaniałych ludzi. Później tak, wprowadzają te zabiegi, cieszą się tymi efektami, po prostu klientki są niesamowicie zachwycone z nowej jakości swoich włosów, bo no naprawdę, ktoś, kto kiedyś miał wykonany zabieg keratynowego prostowania, teraz ma nanoplastię, widzi i czuje przede wszystkim tą różnicę. Po pierwsze, no nie ma tych oparów, nic nas w oczy nie szczypie, skóra nas nie szczypie, jest to komfortowe i tak zarówno właśnie dla fryzjera, jak i dla klienta. No i te efekty, one są naprawdę spektakularne. Opowiem Państwu taką historię, która cały czas na każdym szkoleniu jest przeze mnie opowiadana, ponieważ kiedyś pani Ania dzwoni i mówi: dzień dobry, pani Sandro, chciałabym wprowadzić wasz zabieg do swojego salonu. Ja mówię: nie ma problemu, przyjedziemy, przeszkolimy pani pracowników, panią. Okej, dobrze. Termin uzgodniliśmy. Ja mówię: dobrze, to teraz musimy znaleźć modelkę. Ja już mam modelkę. Ma włosy afro. I ja tak sobie pomyślałam, no, chcę nas sprawdzić, czy faktycznie prostujemy włosy afro. No i pojechałam i faktycznie, to była nastolatka z mniejszej takiej miejscowości. No i co? No teraz dzieci w szkołach, no niestety nie mają łatwo. Dokładnie. Gdyby mieszkała w jakiejś większej miejscowości, na przykład w Warszawie, no to tam, że tak powiem, ktoś by kiwnął ręką, no dobra, masz takie włosy, no okej. No a w mniejszej miejscowości, gdzie nikt nie ma takich włosów jak ona, no to niestety, no te wyzwiska, wiadomo, padały różne. Do tego dziewczynka miała dosyć mocno odstające uszy, więc ani tych włosów związać, nic z nimi zrobić tak naprawdę.
0: No tak.
1: No i historia jeszcze odnośnie tej Weroniki jest taka, że ta dziewczynka na szkoleniu wcześniejszym miała wykonywany zabieg keratynowego prostowania, bo też akurat dziewczyny miały szkolenie. No i oczywiście wyszła zachwycona, ponieważ miała wyprostowane włosy prostownicą i z takimi włosami puszczono ją do domu. Co się okazało po 2 dniach, jak umyła te włosy? Że z powrotem się skręciły. Ona przez dobrych kilka dni po prostu płakała. No i jak przyszła do nas na szkolenie, tak usiadła, wiecie, no widziała, że prostujemy, że są proste te włosy, ale nie widziała, co ją spotka po umyciu, tak?
0: No tak.
1: Więc umyliśmy jej te włosy, wysuszyliśmy i ona no, nie mogła w to uwierzyć. No i miała proste, idealnie proste włosy, właśnie włosy afro, takie naprawdę polskie, znaczy polskie, ogólnie włosy afro, ale nie miała żadnych korzeni. I one też były w takim kolorze ciemnym blond. No i moja historia ogólnie jest taka, że ja uwielbiam później dzwonić do tych właścicieli salonów i pytać.
2: Trzymuje pani kontakt.
1: Tak, i pytać, jak te włosy, czy wszystko okej, czy była już u ciebie zrobić odrosty, za chwilkę o odrostach powiemy, czy widziałaś te włosy. No i zadzwoniłam chyba pierwszy raz po 8 miesiącach i mówi, no nie, nie było Weroniki. Później dzwonię, po 10 miesiącach była.
2: Też dalej.
1: No nie było. No a tu już wiecie Państwo, no włosy takie rosną mniej więcej centymetr na miesiąc, więc tutaj no już ten odrost no raczej przy włosach afro będzie nam się rzucał w oczy. Później zadzwoniłam po jakichś, nie wiem, 18 miesiącach. I mówię, była Weronika? No nie było. Ale widziałam ją w sklepie, na odrost bardzo duży, ale pozostałe włosy proste. I ja mówię do niej, jak myślisz, dlaczego nie chce przyjść, dlaczego nie przychodzi, tak? Wykonać zabiegu na tych pozostałych, w sensie na włosach, które jej odrosły, no bo to już około 18 centymetrów. Ona mówi, wiesz co, no chyba finanse. To był grudzień. I ja mówię do Ani, wiesz co, Ania, zróbmy tak.
2: Prezent.
1: My wam wyślemy produkt, a wy jej po prostu zróbcie. Zaprosiły ją, wykonały jej ten drugi zabieg nanoplastii, po prostu przeszczęśliwa. Uwielbiam właśnie, bo tutaj trzeba podkreślić też to, że to jest w większości przypadków ratowanie trochę takich nastolatek, tak? Oczywiście czasami no, mama powie, ojej, mam problem z rozczesaniem tych włosów, zróbcie jej nanoplastię. To już są takie, że tak powiem, przypadki, no raz tam na nie wiem, 20-30, ale w większości właśnie takich nastolatek to były faktycznie dziewczyny, które miały problem z tymi włosami, nie potrafiły sobie same z nim poradzić, bo jednak włosy kręcone no, wymagają
2: odpowiedniej tutaj nawilżenia, szamponu,
1: opieki przede wszystkim, więc mamy sporo nastolatek, ale no wiecie, pewność siebie, później ten uśmiech, no to jest niesamowite.
0: To jak możemy, jest to.
1: Tak, jak możemy tak naprawdę pomóc, prawda? Nie, to jest niesamowite.
2: Nie pomyślałam nawet o tym, pani Sandro, że taki zabieg może tak zmienić wiele w takiej nastolatce.
1: Bardzo, bardzo. I pewność siebie to przede wszystkim. No i po prostu wstaje rano, myje włosy, suszy i ma proste. Nie musi z nimi nic kompletnie robić. Co więcej, włosy po zabiegu nanoplastii są plastyczne, czyli jeżeli mamy ochotę te włosy zakręcić, bo idziemy na Sylwestra na przykład, na Andrzejki.
2: Kręcimy.
1: Tak, kręcimy. No i wszystko nam się
0: utrzymuje. Bez obawy o to, że może tam zostanie to kręcenie.
1: Nie, absolutnie. Nie. Właśnie myjemy te włosy, później znowu suszymy i dalej mamy idealnie proste.
2: Jak długo to utrzymuje się na włosach?
1: Tak naprawdę, jeżeli parametry są bardzo dobrze dobrane, ilość przeciągnięć, temperatura, to włosy są proste aż do ścięcia. więc później musimy działać tak naprawdę na odroście. Znowu nakładamy produkt na całe włosy, na odroście robimy wymaganą ilość przyciągnięć, a na pozostałych włosach przyciągamy kilka razy dosłownie po to, żeby tak jakby odświeżyć cały zabieg. Tak, ze względu na to, że tutaj działamy na bazie aminokwasów, to tutaj kolor włosów nam farbowanych się zmienia nawet do 3 tonów. I to jest też
2: jaśniejsze,
1: bardzo...
2: czy ciemniejsze?
1: Jaśniejsze. I to jest bardzo fajne, bo tutaj mamy tak jakby 2 w 1. Dekoloryzację plus właśnie wyprostowanie i odżywienie nam tych włosów. Więc
2: W przypadku tej klientki, która dziś jest, modelki, ona też będzie miała troszeczkę jaśniejsze?
1: Nie. Te włosy nam się nie zmienią, dlatego że to jest to włos naturalny.
2: Naturalne, tylko
1: a tutaj są tylko przy włosach farbowanych mamy taką naturalną dekoloryzację, a nie chemiczne ściąganie tego właśnie koloru. Więc bardzo często klientki, które przyszły na zabieg nanoplastii i zmienił im się ten odcień włosów, później jak do mnie przychodzą, to ja patrzę i mówię: kurczę, nie wróciła Pani do swojego starego koloru włosów. I niektóre mówią: no w sumie chciałam rozjaśnić, ale fryzjer mówił: nie, wiesz, to jest dosyć, takie rozjaśnianie to jest dosyć inwazyjne dla Twojego włosa, nie róbmy. No, a tu nanoplastia 2 w 1. Proste i właśnie zmieniony kolor. I bardzo często też klientki, jak sobie, no niestety same farbują w domu włosy, mają po prostu takie plamy, tak? W różnych miejscach, no nierówno jest ten kolor położony, to co? Nanoplastia w 95% przypadków wyrównuje ten kolor włosów, tak. Odnośnie jeszcze tych odrostów, no to właśnie pracujemy tylko na odrostach, na pozostałych włosach przyciągamy kilka razy, po to, żeby właśnie ten kolor nam się ujednolicił. Bo jakbyśmy tutaj taki, ja to mówię, garnuszek zrobiły, to byśmy miały zupełnie inny odcień i pozostałe
2: tutaj
1: włosy.
2: Też.
1: Dokładnie tak. Oczywiście po 5 dniach już, jak coś, można te włosy pofarbować bądź tonować, nie ma problemu. Tylko ważne są jeszcze właśnie 2 mycia, ponieważ jeżeli nie umyjemy w ciągu tych 5 dni chociaż 2 razy włosów, to farba może spłynąć. To też jest dosyć istotne.
2: Dużo tych informacji, Pani Sandro.
1: Bardzo dużo, ja tutaj tak zdradzą. Później wszyscy przyjdą na szkolenie i będą wiedzieli, co będziemy mówić.
2: Nie.
1: Jakie newsy zdradzać?
2: Nie, drodzy Państwo, my rzeczywiście dużo rzeczy się nauczyliśmy. Z ciekawością oczywiście ja sam osobiście przyjechałam posłuchać, żebym troszeczkę więcej wiedziała i to jest naprawdę taki temat szeroki, fascynujący
1: bardzo.
2: I polecamy wszystkim paniom troszeczkę poczytania na ten temat, ale przede wszystkim tutaj
0: spróbowania
2: tak. Żebyśmy się nie bały i nie miały tych kompleksów, że mamy włosy kręcone, chcemy mieć piękne jak modelki, a to naprawdę nas zmienia.
1: Zmienia, tak. Tylko też, drogie panie, ważne jest to, żeby wybrać odpowiedniego specjalistę, tak? Żeby zadzwonić chociażby, zapytać, na jakich produktach pracuje.
2: Tak.
1: Jeżeli ktoś nie będzie chciał podać nazwy firmy, no to raczej bym do takiego salonu się nie udała, ponieważ no, mogą być to na przykład produkty, które są ściągane z zagranicy, które na przykład nie mają odpowiednich wymaganych certyfikatów, tak? Więc
2: tak
1: bezpieczeństwa i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne. Tutaj nasz produkt nie jest zabroniony do wykonywania dla kobiet w ciąży, jak i dla dzieci od 5 roku życia. Natomiast tak jak mówię, nie jest zabroniony, dlatego że na kobietach w ciąży nie są wykonywane nigdy żadne testy.
2: To
1: bo jest klientka w ciąży, tak? Kobieta w ciąży. Więc wtedy zalecamy konsultację z lekarzem, można wysłać właśnie skład produktu i w momencie, kiedy klientka do nas przychodzi, jest po takiej konsultacji, podpisuje nam oczywiście również zgodę i wtedy takiej klientce jak najbardziej możemy wykonać ten zabieg. Natomiast też no, trzeba pamiętać, że jak mamy klientkę w ciąży, no to na taką panią trzeba sobie przeznaczyć nieco więcej czasu, bo może właśnie chcieć częściej chodzić do toalety, wstawać i tak dalej. Natomiast jak najbardziej możemy. Tutaj też taki fajny przykład. Miałam klientkę w Warszawie, która na jakieś 6 tygodni przed porodem przyszła na zabieg nanoplastii. Pani Ewelina. Efekt był spektakularny. Pani Ewelina z Grójca jest, więc tam miała około 70 km do mnie do salonu. Potem jak ona właśnie ten zabieg zrobiła i zaczęła tam opowiadać koleżankom, koleżanki widziały te efekty, to naprawdę proszę uwierzyć, że mimo to, że w Grójcu był salon, który wykonuje zabieg nanoplastii, klientki przyjeżdżały do mnie. Bo wiecie jak to jest. Jak ktoś robi coś dobrze, to naprawdę tyle kilometrów potrafią przejechać, żeby po prostu trafić właśnie na te odpowiednie ręce. I pani Ewelina przyjechała drugi raz na zabieg po 14 miesiącach. też mam zdjęcia, mogę wszystko pokazać, można nawet wrzucić gdzieś, żeby klienci widzieli, Państwa słuchacze, tak, właśnie po jakim czasie, jak włosy wyglądają, nawet właśnie możemy pokazać afro. Natomiast tutaj Pani Ewelina przyjechała po 14 miesiącach, zrobiłyśmy drugi zabieg i po 2 miesiącach przyjechała zrobić sobie szkolenie. W tym momencie ona z korporacji odeszła, tak, macierzyńskie przesiedziała, mówi, nie, ja muszę coś zmienić. Przyjechała na szkolenie, zobaczyła, tak, to mi idzie, ja to chcę robić, oczywiście zaczęła się edukować i tak dalej. W tym momencie już ma taki swój salonik w Grójcu, mnóstwo klientek, robi przepiękne prace, więc ogólnie bardzo dużo zaczęło powstawać salonów, które zajmują się stricte pielęgnacją, regeneracją, włosów, rekonstrukcją włosów, tak? Nie robią farbowań, nie robią takich zabiegów właśnie rozjaśniania, ostrzyżenie to tam, bo zawsze ładnie trzeba podciąć jednak mimo wszystko po nanoplastii te włosy, ale zajmują się właśnie stricte pielęgnacją, regeneracją, prostowaniem włosów. I właśnie między innymi pani Ewelina z Grójca, ona również wykonuje tylko i wyłącznie te zabiegi, ale jest zakochana w Nature Eva, klientki cały czas do niej wracają, bo to już z 2 lata będzie, tak, jak działa już tam w Grójcu. Oczywiście już do mnie nie przyjeżdżały, tylko tam do Eweliny. Nie. Natomiast cały czas mam telefony. Pani Sandro, kiedy pani będzie w Warszawie? No i miałam takie swoje stałe klientki, że jak jeździłam, to było na początku właśnie, jak się wyprowadziłam z Warszawy. Przyjeżdżałam na szkolenie do Warszawy, bo właśnie w Warszawie prowadzę szkolenia raz w miesiącu i przyjeżdżałam właśnie specjalnie w piątki. Panie przychodziły do mnie do hotelu i robiłyśmy te włosy, żeby tylko, no bo one, wiecie Państwo,
0: chciały tylko u mnie,
1: tak? Nie chciały nigdzie indziej. Tak. A już ze względu na to właśnie, że salonu już nie mieliśmy w Warszawie, no to gdzieś tam w tym hotelu się spotykałyśmy, no i no po prostu robiłyśmy ten zabieg. Tak, oczywiście, dałyśmy radę. Natomiast, no mówię, cały czas te telefony dzwonią, bo oczywiście bardzo dużo opinii, też oczywiście odpowiedni profil na Facebooku, opinie klientek, tak, zdjęcia, to wszystko no, działa naprawdę bardzo szeroko. No i dzwonią i mówią, no dobrze, a kogo może Pani polecić? Ja mówię, wie Pani co, no polecić kilka salonów mogę, jak najbardziej. Natomiast ja zawsze powtarzam, to nie są moje ręce.
0: Jedziesz do pani Sandry na szkolenie i zakładamy salon w Radio Kurupatwa.
1: Ale ja powiem też, że to nie jest dla każdego zabieg.
2: Nie,
1: bo tutaj naprawdę trzeba mieć cierpliwość, precyzję.
0: Tak, bo tak sobie pomyślałem, bo ja kiedyś też robiłem szkolenia, ale z zupełnie innej branży olejowej. Wiem, że te szkolenia wyglądały tak, że jeden na szkoleniu był rzeczywiście skupiony, słuchał, chciał się dowiedzieć, a drugi po prostu przychodził i spał.
1: Tak.
0: Też tak samo na pewno Pani ma doświadczenia, że...
1: Mam, oczywiście, natomiast u nas jest tak, że jeżeli, bo bywa tak, że właśnie pracodawca wysyła danego pracownika na szkolenie. No i czasami oni sobie z tego nic nie robią. To u mnie jest tak, że jeżeli ktoś się nie stara, ja mówię raz, drugi, trzeci, nie daje certyfikatu.
2: Nawet tak.
1: Tak, nie ma takiej opcji, dlatego że to później my odpowiadamy
0: za
1: pracę, za efekty, tak? Dlatego my jesteśmy... Nie wiem, wydaje mi się, że chyba jedyną taką firmą, która nie sprzedaje produktów od samego początku bez szkoleń. Czyli nie ma takiej opcji, że ktoś dzwoni właśnie, tak jak powiedziałam na początku, że ktoś do nas dzwoni i mówi, że już ma tyle lat doświadczenia, żeby po prostu mu sprzedać ten produkt. Nie. Nie ma po prostu takiej opcji. Mamy najdroższy produkt na rynku, mamy najdroższe szkolenia, natomiast no jest to poparte składami, efektami i tym, że faktycznie włosy są fantastyczne.
2: Doświadczeniem
1: też, zgadza się, bo tutaj już no, na terenie Polski od dobrych, no prawie 4 lata, tak, prowadzimy te szkolenia.
0: Dokładnie, bo bardzo łatwo zepsuć markę. Ktoś może zepsuć w ten sposób, że źle zrobi.
1: Tak.
0: I później ten krąg się rozszerza.
1: Tak. Natomiast mieliśmy oczywiście presję producenta, że musicie sprzedać i tyle, żeby zachować wyłączność. Natomiast no oczywiście staraliśmy się jak tylko mogliśmy, ale powiedzieliśmy, jaki mamy plan na to wszystko, tak? I proszę mi uwierzyć, że teraz jesteśmy pokazywani na arenie światowej. Jako ci, po prostu nasz producent Ewa da Silva pokazał.

0: Były to włosy kobiety, bardzo, bardzo właśnie gęste, długie, oporne, no ale oczywiście no, wszystko poszło perfekcyjnie. Włosy na koniec idealnie proste, no tutaj się nie da inaczej. Tu, jeżeli dobrze wykonamy ten zabieg, to naprawdę efekty są no, spektakularne.
1: Naszym gościem była
0: Kościańska Sandra, główny trener Nature i Wananoplastia Polska. Zapraszamy serdecznie.

Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaski. Czyta brat Tomasz Wroński. W maju 1840 roku pan Koźmiński został przeniesiony służbowo do Włocławka nad Wisłą. Zanim ten wielki szlak rzeczny kraju dopłynie pod to miasto, mija Kraków, przecina stolicę, dopływa do Płocka, starego miasta polskiego, wówczas gubernialnego i siedziby biskupiej. Płock i Włocławek, dwa bieguny, pierwszy raczej burżuazyjny, drugi bardziej robotniczy. Oba miasta połączone rzeką zawdzięczają swój dobrobyt portom rzecznym. Każde z nich liczyło wówczas niecałe 10 tysięcy mieszkańców.

0: Lecz przesiedlenie się wieśniaków do tych małych, tworzących się ośrodków przemysłowych zwiastowało ich rozrost w niedalekiej przyszłości. Służbowe przeniesienie Stefana Koźmińskiego, właściwie mówiąc, nie stanowiło chyba awansu, ale sytuacja budowniczego w okręgu mającym wszelkie dane do pewnego rozwoju ekonomicznego była niewątpliwie korzystna. Jakkolwiek by było, to posada bardziej zyskowna niż w małej, napółwiejskiej miejscowości Białej Podlaskiej. A jeśli wykorzenienie pozostaje zawsze dotkliwe, zwłaszcza gdy miało się w okolicy dobrych znajomych, to z kolei nowe znajomości ułatwiają przystosowanie się do tego środowiska. Na początku lata po przeprowadzce Koźmińskich Aleksander miał 11 lat, Wacław 10, Stefania 6, a mała Kamila jest 18-miesięcznym niemowlęciem. Dobre rekomendacje nie były zbyteczne. Dzięki nim Stefan i Aleksandra nawiązują przyjaźnie w swoim środowisku, a Stefania naturalnie zapamiętała to sobie. Mieszkają oni, ojciec i matka, od dawna we Włocławku i z powodzenia się cieszą. On jako biegły i sumienny architekt, bardzo wzięty i wszędzie mile widziany, ona za wzór matkom i małżonkom służy. Po wakacjach szkolnych obaj chłopcy wstąpili do gimnazjum płockiego, aby kontynuować naukę. Mieszkali na stacji, a wakacje były dla nich radosnym powrotem do rodziców i młodszych sióstr we Włocławku. Wacław nic nie stracił ze swego zapału do pracy, a jego poczucie obowiązku i karności nie uszło uwagi profesorów, którzy go bardzo szybko dostrzegli wśród 400 uczniów. We właściwym czasie Wacław bez trudu uzyskuje świadectwo ukończenia gimnazjum, które, nawiasem mówiąc, zachowało się do naszych czasów. Napisane jest w dwóch równych kolumnach w języku rosyjskim i polskim. Blisko 15-letni wówczas Wacław otrzymał ocenę bardzo dobrą z religii i nauki moralnej, z języka i literatury polskiej, z innych przedmiotów jak łaciny, greki, języka rosyjskiego i słowiańskiego, niemieckiego i francuskiego, z matematyki, geografii, historii rosyjskiej oraz fizyki, Wacław otrzymał ocenę dostateczną. Niewątpliwie należałoby znać dokładnie treść programów, ale każdy zauważy, że uczniowie gimnazjów w Europie Środkowej mieli więcej pracy, mniej wiedzy ogólnej. Dwa języki starożytne, początki nauki czterech obcych języków nowożytnych, oprócz języka ojczystego, historia i geografia kraju, umieszczona pod etykietką rosyjska, a to już jest wiele mówiące i łatwo odgadnąć, jak mogła to odczuwać polska wrażliwość patriotyczna. W swojej lakoniczności stopnie Wacława zdają się zdradzać uzdolnienia bardziej literackie czy artystyczne niż naukowe. Jego skłonność do logiki i zdolności rysunkowe ujawniają dziedzictwo intelektualne syna budowniczego. To wszystko pozwala przewidywać, że chłopiec przygotowuje się do pójścia śladami swego ojca. Wacław, opuszczając gimnazjum, miał 14 lat. Teraz powinien coś zdecydować o swojej przyszłej karierze, lecz o czym może myśleć ten rozważny młodzieniec? Jedyna zachowana fotografia z lat szkolnych utrwaliła nam gimnazjalistę ściśniętego w uczniowskim płaszczu. Co kryje się za tym obliczem, trochę nazbyt poważnym? Ci, którzy go wówczas znali, zachowali w pamięci obraz chłopca myślącego, o wrażliwości artystycznej, bystrej inteligencji, powściągającego pasję, a mimo to zdolnego do entuzjazmu dla szlachetnych idei. Wacław właściwie nie wie jeszcze, czego chce, albo przynajmniej nie zwierza się nikomu. Ojciec z tajoną dumą widzi siebie w tym uzdolnionym chłopcu. Już wyobraża sobie Wacława jako budowniczego. porównaniu ze swoją żoną, która obawia się momentu rozstania i drży, nie bez powodów, na myśl o niebezpieczeństwach życia studenckiego, Stefan, zawsze dobroduszny i optymistycznie nastawiony, unika dramatyzowania. Jest przekonany, że można całkowicie zaufać takiemu chłopcu jak Wacław. Z końcem lata osobiście zawozi młodzieńca do Warszawy. Zapisuje go do Szkoły Sztuk Pięknych na Wydział Budownictwa, gdzie może polecić nowego studenta swoim kolegom, należącym dziś do grona profesorskiego. Odtąd rozpoczyna się nowy etap w życiu Wacława. Warszawa przyciągała teraz młodzież inteligencką z całej Polski, która angażowała się do pracy w administracji, w biurach prywatnych, w różnych przedsiębiorstwach czy redakcjach. Młodzi ludzie, którzy przybywali często z zubożałych dworów lub miasteczek prowincjonalnych, mieli swój własny styl bycia i normy artystyczne zupełnie różne od zasad klas posiadających. Salony wielkich panów podtrzymywały jeszcze tradycje literackie XVIII wieku, podczas gdy młodzież dyskutująca po kawiarniach i redakcjach poszukiwała nowych form literackich, zdolnych do przekazania nowych idei. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej. Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Jeszcze za życia uważali go ludzie za świętego. Liczne pielgrzymki jeszcze do Zakroczymia były tego dowodem. Ze wspomnień siostry Leontyny Gałeckiej, ze Zgromadzenia Sióstr imienia Jezus. Statki parowe na Wiśle przepełnione były pątnikami różnego stanu, którzy dążyli do świątobliwego zakonnika nie tylko z Warszawy, ale nawet z Kresów, z Litwy, z Rosji i z Ameryki, aby zaczerpnąć jego światłej rady w sprawach swej duszy.
1: Zadziwia mnie jakaś taka wielka intuicja, jakiś dar, natchnienie błogosławionego Honorata. Po co on właściwie widział? No, widział osoby w lekkim półmroku. Słuchał tak naprawdę tego, co ludzie mówili o swoich wadach, słabych stronach, niepowodzeniach. No, na spowiedzi się nie chwalimy, nie mówimy o swoich talentach. Czyli przychodzi ktoś, kto wymienia, co mu źle poszło, czego nie zrobił, co zrobił źle, jak mu się kiepsko coś układało. I Honorat nagle widzi powołanie tej osoby, widzi, co mogłaby robić, coś proponuje, no bo przecież nie może kazać. I nieustająco trafia, Monika Waluś, doktor teolog. Nieustająco się okazuje, że różne osoby, którym on przekazuje jakieś powołanie szczegółowe, wytycza jakieś horyzonty, jakiś kierunek, że te osoby uznają, tak, to jest moje, to jestem ja. I idą za tym, a to są wszystko rzeczy bardzo niebezpieczne. On tak naprawdę tworzy armię komandosów, którzy ryzykują życiem, zdrowiem, majątkiem, możliwościami, z żadnym swoim bezpieczeństwem. I po prostu ci ludzie idą za tym, co on widzi. To się staje też ich wizją. To jest bardzo ciekawy moment. On im mówi, co można i one idą za tym, rozwijają to, czują same natchnienie w tym kierunku, bo przecież to nie jest tak, że one biegają do niego codziennie i sprawdzają maila, co powiedział, prawda? Ta spowiedź jest od czasu do czasu i one się w tym odnajdują i podążają za tym. Jakaś taka niesamowita umiejętność wspierania tego, co jest w sercach, odnajdywania czyjegoś powołania, czyichś możliwości, ograniczeń. Taka wielka też, powiedziałabym, pokora w zobaczeniu, co ktoś może, a co nie, i pójściu za tym. Tak sobie wyobrażam właśnie takie różne osoby, które przychodzą ze swoimi jakimiś biedami i odchodzą od Honorata z poczuciem wizji, zadania, miejsca, drogi przed sobą.
0: Ze wspomnień sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobił, swoją powagą, pełną prostoty, dobroci i pokory, pozostało niezatartym do dzisiaj. Pomyślałem sobie, że to jest święty. Jeszcze takiego kapłana w życiu swoim nie spotkałam.
1: To jest tak jak promotora, czy dyrektora, czy szefa jakiejś wspólnoty, czy promotora na seminarium magisterskim, czy doktoranckim. Studenci, uczniowie, oczywiście, że na niego wpływają, bo on chce być dla nich. Tak samo lekarz uczy się dzięki chorym, prawda? Bo chce być dla nich i chce ich słuchać. Właśnie ta mądrość Honorata też polegała na umiejętności współpracy, słuchania. On usłyszał jakąś wiadomość, na przykład o Getrwałdzie, czy o kobietach wsi, i on zastanawiał się, jak temu zaradzić, jak zaleczyć, jak przyjąć wyzwanie, zaproszenie. I też umiał, to mi się wydaje niesamowite, zwłaszcza w tej epoce, ale i dzisiaj to by się przydało, taka umiejętność kogoś, kto jest na tyle ojcem, że ma bardzo ogromną cierpliwość, a jednocześnie chce dodawać siłę. Czyli przychodzą różne osoby, bardzo różne, i on, patrząc na nie, sam w sobie szuka, w Bogu, w modlitwie, jak odpowiedzieć na to, co Bóg w nich daje. Konrad nie realizował, widać to bardzo wyraźnie, swojej wizji. On, patrząc na ludzi, chciał dociec, jaką wizję Bóg ma dla tych ludzi. To jest fascynujące, bo przecież czasami te osoby, które do niego przychodzą, no mają, powiedziałabym wręcz czasami, zupełnie niekompatybilne te powołania. Zupełnie innych cech wymagało duszpasterstwo na wsi, gdzie trzeba było się z tymi ludźmi po prostu poczuć swojsko, nie przychodzić jako osoba z zewnątrz w goście, tylko jako osoba, która jest jedną z nich, tak jak Paulina Lisiecka przychodziła i zaczynała chodzić boso. Dziewczyna z dobrej rodziny, bo ona będzie wśród chłopów. I tutaj inny rodzaj bycia osobą odpowiedzialną za duch, wspierającą, rozwijającą, nadającą siłę tym kobietom na wsi, a inne już zachowania były potrzebne czy ważne dla kobiet w mieście, prawda? Same te kobiety na wsi, że Konrad umiał rozmawiać i z kobietami wiejskimi, umiał rozmawiać z kobietami miejskimi, z kobietami z wyższej szlachty.
0: Przybywał tam lud prosty z okolicznych wiosek, ale widać było i z miast. Młode panienki, czennice, pracownice, lud fabryczny, rzemieślnicy, była też inteligencja i arystokracja. Księżna Michałowa Radziwiłłowa raz przyjechała do Nowego Miasta, żeby się dostać do spowiedzi do ojca. Obawiając się jednak, żeby jej przyjazd nie zrobił w małym miasteczku sensacji, ubrała się bardzo skromnie, a tym, którzy ją znali, zastrzegła, żeby w wielkim sekrecie jej przyjazd zachowali. Przyjeżdżały tam też i inne arystokratki, tylko w sekrecie, czasem nawet przebrane za wieśniaczki, albo w taki sposób i w takiej formie, żeby na siebie nie zwrócić uwagi, zwłaszcza strażników policyjnych.
1: Jakaś niesamowita pokora tego człowieka, który miał się dostosować do osoby, która przed nim klęczała, stała. To jakiś wielki talent słuchania ludzi, mówienia ich językiem, mówienia ich możliwościami do ich wyobraźni. Myślę, że to musi być trudne, bo mamy skłonność jednak dobierania sobie takiego środowiska, jakie nam pasuje, a Konrad był w stanie rozmawiać z ludźmi, dostosowując się do nich. To wielka łaska Boża, ale i wielka współpraca z tą łaską.
2: Tym bardziej było to przedziwne, że on jako ojciec tak naprawdę kierował tymi zgromadzeniami, czyli można było powiedzieć, że łączył dwie rzeczy. Z jednej strony pokorę i słuchanie tych ludzi, odnajdywanie właśnie tego, co Bóg w nich chce zdziałać, a z drugiej strony jakaś stanowczość wobec nich. Brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn nie bał się nazywać po imieniu, albo nawet karcić, czy upominać sióstr, kiedy widział takie ludzkie ich działanie, kiedy właśnie dochodziły do głosy rywalizacje, kiedy dochodziła do głosu władza, która niektórym, no tak mówiąc, wprost uderzała mocno do głowy. Widział te zagrożenia i je bardzo mocno tępił. Oczywiście wyrażając to przede wszystkim w swoich pismach, w listach do tych sióstr, zachowało się wiele takich upomnień, które bardzo mocno podkreślają, że jednak miał wpływ, czyli z jednej strony ktoś miał wpływ na Honorata i go też formował w tym czasie, tym bardziej, że to chodziło właśnie o odpowiadanie na natchnienia, na znaki czasu. Z drugiej strony Honorat był pewny, czasami nawet może wydać się, że był zbyt pewny siebie i można powiedzieć, że te dwie rzeczy w nim się połączyły.
1: Taki mi się fragment listu przypomniał Honorata w odpowiedzi na czyjeś narzekanie, że jak czytam twój list, to nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć. Zazdroszczę ci, bo skoro masz trudności, to znaczy, że łaska Boża wielka dla ciebie przewidziana i chce cię oczyścić najpierw, albo ci współczuć, że ty go nie widzisz, nie zauważasz i nie przyjmujesz. No i to właśnie taki bardzo jego styl, w którym on zawsze dawał coś do wyboru. Honorat nie mówił, zresztą też nie bardzo by mógł, prawda, stanowczo, co kto ma robić, no bo on tylko mógł proponować. Trzeba pamiętać, że ci wszyscy ludzie przychodzili z własnej nieprzyuszonej woli, stali w kolejce, czekali do spowiedzi. Moja znajoma opowiadała o swoim ciotecznym dziadku, który jeździł do Honorata do spowiedzi. To trzeba było przewidzieć, że będzie się stało w kolejce przynajmniej jeden dzień. No chyba, że właśnie matka Sztumar zauważy, wpadnie na pomysł, żeby kogoś przestawić. Ona tak przestawiała czasami kogoś, bo taką miała jakąś taką wizję, że trzeba kogoś przestawić na wcześniejsze miejsce. Oczywiście nikt nie protestował. Więc ludzie szli do niego i mogli nie wrócić. To nie jest sytuacja, gdzie ktoś musi przyjść, tak? Tylko mogli nie przyjść. A Honorat mówiło, tak, że ludzie wracali. To też jest bardzo ciekawe, że ludzie się czuli wezwani do tych powrotów. Zawsze dawał do wyboru. Nigdy nie było tak, że zmuszał, terroryzował, prawda, wrzeszczał. Nie, po prostu dawał do wyboru. Dawał możliwość. A jednak jakoś tak mnóstwo osób czuło, że lepiej zrobić tak, jak on radzi. W tym się odnajdywali.
0: Wpływ, jaki ojciec Honorat wywierał na osoby, które poddawały się jego kierownictwu, był niezwykły. Wprost porywał dusze z życia powszedniego, ziemskiego i wprowadzał je na drogi Boże. Ze wspomnień siostry Leontyny Gałeckiej zapewne wiele...
3: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Osób jeszcze żyjących może to poświadczyć, z jakim zapałem i poświęceniem na głos sługi Bożego porzucano rodziny, dostatki, życie spokojne i wygodne, aby poświęcić się Bogu i tworzyć stan zakonny w ukryciu, z narażeniem się na prześladowanie rządu rosyjskiego, który w tym ruchu religijnym, jaki się wytworzył około sługi Bożego, upatrywał niebezpieczeństwo dla caratu. Pisząca te słowa na podstawie osobistych przeżyć zeznaje, że sama doznała tak cudownego działania łaski Bożej i daru rady za pośrednictwem ojca Honorata, który jako spowiednik przy pierwszej generalnej spowiedzi dokonał w niej tej cudownej przemiany. Działanie łaski Bożej było tak silne, że tylko święty mógł tego dokonać. Żeby tak bezwzględnie opanować duszę młodej i światowej dziewczyny i wskazać jej drogę powołania do życia zakonnego, na którą weszła bez wahania.

niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz.

No w tej chwili Złowieśmowa i okolice 14,3 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna, taka sama jak termometryczna. Przypomnę, słońce wzeszło o 5.54, zajdzie o 19.39. Dzień jest już krótszy o 3 godziny i kwadras. A dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie i wschodzie kraju z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 30 mm, temperatura maksymalna od 22 stopni na północy, miejscami na zachodzie około 25 stopni w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Tyle prognozy pogody, a za chwilkę spotkamy się ponownie.

Mamy spoglądamy w kartkę z kalendarza. 31 dzień sierpnia to 243 dzień roku, 36 tydzień tego roku. Przysłowie ludowe na dziś, ostatni sierpnia, zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Więc całkiem niezła pogoda, jeśli przysłowie się sprawdzi, rzecz jasna. A imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Ajdan, Albertyna, Rajmunda, Paulin, Świętosław i Amat. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, a dla wszystkich upominek muzyczny.

i dlaczego. No te rysunki obejmujące obszar ponad 600 km kwadratowych na peruwiańskim płaskowyżu Nazca składa się przeszło 1000 deseni złożonych z linii prostych figur geometrycznych oraz wyobrażeń roślin i zwierząt i zachowały się przez wieki, można powiedzieć, w rejonie z niewielką ilością opadów. Najdłuższa z linii ma ponad 12 km, zaś największa figura, pelikan, około 285 metrów długości. Te geoglify, tak one się nazywają, geoglify, są to takie ogromne rysunki, tak to nazywano, zostały wykonane ponad 1500 lat temu przez ludzi należących do starożytnej kultury andyjskiej Nazca. Rozkwitającej pomiędzy rokiem 200 przed naszą erą i rokiem 600 naszej ery. Aby je stworzyć, usunięto bardzo starannie ciemną zewnętrzną warstwę gruntu, odsłaniając jaśniejsze podłoże. Tak naprawdę niewiele wiemy, dlaczego tak się stało i po co te rysunki zostały zrobione. Co oznaczają te linie? Tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co działo się w Ameryce Południowej w tamtych czasach. To pytanie pozostawało zagadką od czasu odkrycia rysunków w latach 20. XX wieku. Pragnąc jakoś wyjaśnić ich istnienie, archeolodzy, no i oczywiście miłośnicy UFO, wysnuli szeroką gamę teorii. Od rytualnych przejść po znaki nawigacyjne. Kto je na początku zbadał? Tych pierwszych formalnych badań i rysunków dokonała tuż po II wojnie światowej Maria Reiche, nauczycielka pochodzenia niemieckiego. Analizowała je sobie w miasteczku Palpa, nieopodal Płaskowyżu, aż, wyobraźcie sobie, do swej śmierci w 1998 roku. Reiche odegrała niezwykle ważną rolę w konserwacji geoglifów, ale jej teoria głosząca, że linie stanowią formę oprawy takiego jakby astronomicznego kalendarza, no niestety została w znacznym stopniu podważona. Ciekawe, cóż to jest? Może ścieżki kultu? Może to religijni wędrowcy? A może zupełnie kto inny zbudował te linie? O tym za chwileczkę posłuchajmy. Tym razem równie tajemniczego utworu.

Szulaty. Geoglify, które w 1994 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wciąż stanowią dla nas tajemnicę. A jakie są te linie? Na pewno znamy z filmów, ze zdjęć te obrazy. Istnieją trzy podstawowe typy linii. Linie proste, wzory geometryczne i takie przedstawienia obrazkowe. Na równinie przybrzeżnej znajduje się ponad 800 linii prostych, z których niektóre mają 48 km długości. Dodatkowo istnieje ponad 300 wzorów geometrycznych, które obejmują podstawowe kształty, takie jak trójkąty, prostokąty, trapezy, a także spirale, strzałki, zygzaki, linie faliste itd., itd. No i mamy około 70 przedstawień zwierząt i roślin, z których niektóre mierzą 370 metrów długości. Przykłady obejmują na przykład pająka, kolibra, kaktusa, małpę, wieloryba, lamę, kaczkę, kwiat, drzewo, jaszczurkę i psa. Znana jest także figura taka humanoidalna, czyli tak zwany astronauta. Dłonie, no i niektóre, i wiele w ogóle niezidentyfikowanych wizerunków. Są także tak małe geoglify, które są widoczne dopiero podczas badań dronami. W roku 2011 japoński zespół odkrył geoglif, czyli ten rysunek, który wydaje się być niewidoczny w ogóle, a ma tylko 4,2 metra długości i 3,1 metra szerokości. Jest znacznie mniejszy niż poszczególne figury z Nazca, no i zauważenia z badań lotniczych, ale z drona był widoczny, zobaczono go, komputery przetworzyły obraz, no i coś tam tych obrazów, ilość się powiększyła. W 2016 roku ten sam zespół japoński znalazł znowu inny geoglif, tym razem przedstawiający jakieś niewiadome, mityczne stworzenie o długości 30 metrów, które ma wiele nóg i plamek oraz wystający język. Ciekawe bardzo tam te rysunki są, to tutaj Państwu tego nie opowiem, nie pokażę w radio, ale może umieszczę kilka takich zdjęć jutro na Facebooku, żebyśmy mogli też zobaczyć. Z kolei następne badania w roku 2018 peruwiańscy archeolodzy ogłosili, że odkryli w rejonie ponad 50 nowych rysunków, wykorzystując właśnie technologię dronów do sprawdzania punktów orientacyjnych z niespotykaną dotąd szczegółowością. A jak powstały te linie? To jest bardzo ciekawa rzecz, o której trudno w zasadzie, tych teorii jest bardzo dużo. Antropolodzy uważają, że kultura Nazca, która rozpoczęła się około 200 lat przed naszą erą i rozkwitła od 1 do 700 roku naszej ery, to właśnie ona stworzyła większość linii. Były w tym dwie kultury, które nazywały się Javín i Paracas, które poprzedzają kulturę Nazca. No, one mogły również stworzyć niektóre geoglify. Tego dokładnie nie wiemy. Linie Nazca znajdują się na pustynnych równinach do rzeki Rio Grande de Nazca. No i tutaj mamy stanowisko archeologiczne, które obejmuje ponad 75 tysięcy hektarów. Jest jeszcze jeden problem przy badaniach. Jest to najbardziej suche miejsce na Ziemi. Cała pustynia, na której jest ten półwysep, jest pokryta warstwą małych kamieni, małych, większych, pokrytych tlenkiem żelaza o takim głębokim, rdzawym kolorze. I tutaj właśnie te starożytne ludy stworzyły swoje niezwykłe projekty, usuwając górne, powiedzmy szczerze, tylko warstwą, górną warstwę gleby tych kamieni. Do 30 centymetrów odsłaniając jaśniejszy piasek poniżej.

Prawdopodobnie zaczęto to robić od małych modeli, ostrożnie zwiększając proporcje tych modeli, aby stworzyć te właśnie ogromne, duże projekty. Większość znanych geoglifów powstała poprzez właśnie usunięcie skał jedynie z granicy postaci, tworząc, można powiedzieć, swego rodzaju zarys. Inne zaś powstały poprzez usunięcie skał z wnętrza, więc techniki są jakby dwie. Teraz powstało pytanie, które powstały wcześniej rysunki, a które później. I tego dokładnie nie wiemy. Ale biorąc pod uwagę niewielką ilość opadów deszczu, wiatru i erozji na tej pustyni, te geoglify pozostały w dużej mierze nietknięte przez wieki i mogły pozostać dla nas widoczne. A może to kto inny je zbudował? Zobaczymy. Enigmatyczny temat. Skoro enigmatyczny temat, to enigma i bum, bum. Tajemniczo wracamy z powrotem do naszego programu. Drodzy Państwo, może to jednak te linie Nazca, może kosmici stworzyli, może kto wie, może inna cywilizacja zupełnie. Toribio Meja Hespe, peruwiański archeolog, trudne nazwisko, rozpoczął systematyczne badania tych linii w 1926 roku. Ale geoglify zyskały powszechną uwagę dopiero, gdy piloci przelatywali nad nimi w latach 30. XX wieku. Od tego czasu eksperci dyskutują o celu tych linii, o celu linii Nazca. Pod koniec lat 30. i na początku lat 40. amerykański historyk Paul Kosok badał geoglify z ziemi i powietrza. Opierając się na względnej pozycji jednej z badanych przez niego linii względem Słońca wokół przesilenia zimowego, doszedł do wniosku, że geoglify mają cel astronomiczny. Cel astronomiczny, nie gastronomiczny, a astronomiczny. Wkrótce potem Maria Reiche, niemiecka archeolog i tłumaczka, również doszła do wniosku, że projekty miały cel astronomiczny i kalendarzowy. Uważała ponadto, że niektóre geoglify zwierzęce reprezentują grupy gwiazd na niebie, czyli coś w rodzaju naszego naszego zodiaku, prawda? Jednak pod koniec lat 60. i na początku lat 70. inni badacze, w tym amerykański astronom Gerald Hawkins, zbadali linię Nazca i nie zgodzili się z astronomicznym wyjaśnieniem geoglifów. Niestety uderzali także w inne odległe wyjaśnienia, takie jak odnoszące się do kosmitów lub starożytnych astronautów. To chyba jednak nie ten kierunek, moi drodzy. A co było celem tych linii z Nazca? Jak myślimy? Otóż w latach 80. XX wieku antropolog Johann Reinhardt przedstawił nową teorię. Główny cel linii z Nazca miał związek z kultem górskich bóstw ze względu na ich powiązania z wodą. Nikogo nie dziwi fakt, że na wyjątkowo suchej pustyni, gdzie spada bardzo mało deszczu, dawne kultury czciły wodę jako synonim płodności i utrzymania życiodajnych upraw. Jest zatem możliwe, że linie stanowiły element modlitw i ofiar składanych przez andyjskie ludy bóstwom mającym władzę nad deszczem. Wydaje się prawdopodobne, że większość linii nie wskazuje niczego na horyzoncie geograficznym albo niebieskim, tylko prowadzi do miejsc, w których odprawiano rytuały mające zapewnić wodę i plony. Swoje wnioski napisał Reinhardt w książce
The Nazca Lines, czyli linie z Nazca, nowe spojrzenie na ich powstanie i sens. Jego teorię potwierdził również peruwiańsko-niemiecki projekt Nazca Palpa, w ramach którego od 1997 roku prowadzone są szeroko zakrojone badania. Jednak prawdziwe objawienia, nie mówię o takich objawieniach duchowych, prawdziwe objawienie teorii związane z kultem wody nastąpiło w roku 2000 w miejscu, które uznano za ceremonialny ołtarz w pobliżu peruwiańskiej wioski Yunama. Naukowcy odnaleźli tam fragmenty dużej muszli morskiej należącej do rodzaju Spondylus. Te unikalne muszle pojawiają się w wodach odległego peruwiańskiego wybrzeża tylko podczas zjawiska El Niño. Dlatego są kojarzone z nadejściem deszczu. Badacz z niemieckiego Instytutu Archeologicznego Markus Reindel powiedział tak: to bardzo ważny religijny symbol wody i żyzności. Został przyniesiony z daleka i umieszczony na tych platformach o specyficznym kształcie i w specyficznym kontekście, takim jak przedmioty pogrzebowe. Miał związek z pewnymi działaniami dotyczącymi modlitw o wodę. Na skutek gwałtownego wzrostu populacji w tym rejonie, udokumentowanego przez zespół peruwiańsko-niemiecki, w rytuałach mogło brać udział wiele kultur, które dodawały swoje, jakby kolejne geoglify, swoje modlitwy. Nie potrafiono pisać w sposób taki jak my, zatem modlitwę przedstawiono w formie geoglifu. I tutaj uważamy, powiedział Reindel, że te obrazy nie miały być oglądane, tylko pełniły funkcję scen, po których chodzono w ramach religijnych obrzędów. Takie procesje jakby. W końcu jednak wszystkie ofiary i modlitwy pozostały niestety bez odpowiedzi. Pod koniec VI wieku naszej ery pustynia wdarła się w doliny i środowisko zostało tak suche, tak wysuszone, że społeczność Nazca uległa rozpadowi. Cóż jeszcze możemy powiedzieć o tym? Za chwileczkę. Czas. Hans Zimmer. No tak upływa ten wymiar, którego nie potrafimy kontrolować ani go ujarzmić. Najnowsze badania sugerują, że przeznaczenie linii, jak już to wspomniałem wcześniej, z Nazca było związane z wodą, właśnie z wodą, z cennym towarem na suchych ziemiach peruwiańskiej równiny przybrzeżnej. Geoglify no nie były używane jako system nawadniający ani przewodnik w poszukiwaniu wody, ale raczej jako część rytuału dla bogów, próba sprowadzenia tak potrzebnego deszczu. Niektórzy uczeni wskazują na wizerunki zwierząt. Niektóre z nich są symbolami deszczu, wody lub płodności i zostały znalezione w innych starożytnych miejscach peruwiańskich i na ceramice jako dowód tej teorii. W 2015 roku badacze będący na 80. dorocznym spotkaniu Society for American Archaeology argumentowali, że cel linii Nazca zmieniał się z czasem. Początkowo pielgrzymi zmierzający do peruwiańskich kompleksów świątynnych używali geoglifów jako takich rytualnych tras procesyjnych. Późniejsze grupy w ramach obrzędu religijnego rozbijały ceramiczne garnki o ziemię w miejscu przecięcia się linii. I takie ślady rzeczywiście są. Pozostaje także, tutaj musimy dotknąć kwestii ochrony tych linii. W przeciwieństwie do innych reliktów na całym świecie, linie Nazca są w dużej mierze oszczędzone przed niezamierzonym zniszczeniem dzięki ich lokalizacji. No, ale nie są całkowicie bezpieczne.
Było kilka wypadków uszkodzenia spowodowanego deszczem w 2009 roku. Ciężkie ulewy spływające z autostrady panamerykańskiej, która łączy prawie wszystkie kraje obu Ameryk z wybrzeżem Pacyfiku, osadzały piasek i glinę na trzech palcach geoglifu w kształcie dłoni. 5 lat później grupa ekologiczna Greenpeace uszkodziła obszar w pobliżu geoglifu Kolibra podczas wyczynu jakiegoś medialnego swojego tam. Aktywiści naruszyli górną warstwę skał przed kolibrem znanym wtedy, promując rzekomo energię odnawialną. W 2018 roku kierowca ciężarówki został aresztowany po tym, jak wjechał na część linii Nazca, wyrósł głębokie takie blizny, ślady na obszarze około 50 do 100 metrów, uszkodzenia spowodowane przez tą jego jazdę ponowiły jakby wezwanie do większego bezpieczeństwa i nadzoru nad tymi terenami. A jakie są najnowsze badania, moi drodzy? No, tych najnowszych badań jest bardzo dużo. Najnowsza technologia pozwala spojrzeć przy użyciu dronów z niewielkiej wysokości, samoloty tego nie potrafiły zrobić, na naprawdę wiele drobnych geoglifów, które przedstawiają ogromną liczbę zwierząt, skomplikowanych projektów, które praktycznie nie wiemy, co oznaczają. To najnowsze odkrycia sugerują, że te tajemnicze geoglify są praktycznie tam wszechobecne. Niektóre zatraciły swój rys, ale dokładne zdjęcia i superkomputery pozwalają jakby zregenerować te obrazy i zobaczyć, co działo się tam 2000 lat temu, kiedy cywilizacja Nazca położyła je na pustyni. Wielu współczesnych badaczy oczywiście nadal spekuluje na temat tego, co one oznaczają, dlaczego tam istnieją. Jest jeszcze wiele, wiele rzeczy do odkrycia z tym związanych. W listopadzie 2019 roku naukowcy ogłosili wykrycie prawie 150 nowych rysunków datowanych na okres od 100 do 300 lat naszej ery, a ich wielkość waha się od metra do 150 metrów. Są naprawdę bardzo skomplikowane. Ja tutaj mam akurat przed sobą rysunek jakiegoś, nie wiem, czy to jest zwierzę, czy to jest człowiek z jakby mieczem w ręku. Głowa wygląda nieco jak telewizor, szczerze powiedziawszy, i 3 takie czułki na głowie, więc nie wiadomo, co to jest w zasadzie. Został odkryty przy użyciu takiej specjalnego programu firmy i specjalnych urządzeń firmy IBM, które to urządzenia zdjęcia przeanalizowały i rzeczywiście mam po prawej stronie rysunek, który tam rzeczywiście wygląda, a zdjęcie tego nie obrazuje. Te rysunki przedstawiają koty, wielbłądy, bardzo dziwne zwierzęta, także postacie ludzkie w nakryciach głowy, tak jak tutaj Państwu opowiadałem, dwugłowe węże pożerające ludzi. Japońscy naukowcy odkryli później z kolei znowu następne 143 rysunki, wykonując badania terenowe i analizując dane w 3 wymiarach w bardzo wysokiej rozdzielczości. I też użyto sztucznej inteligencji we współpracy z firmą IBM. Ale o tym jeszcze za chwileczkę opowiem. Posłuchajmy chwileczkę muzyki. Temat z filmu Das Boot. I jesteśmy ponownie, drodzy Państwo. Na zakończenie dzisiejszego programu jeszcze taka kwestia, która pozostaje być cały czas nierozwiązaną. Otóż dzięki nowoczesnej właśnie technice, dzięki sztucznej inteligencji odkryto, że te linie powstałe na płaskowyżu Nazca, one nie są najstarsze. Tak jak wspomniałem na początku naszego programu,
peruwiańscy archeolodzy uzbrojeni w drony odkryli ponad 500 nowych przykładów tych tajemniczych pustynnych pomników w sąsiedniej prowincji Palpa, narysowanych na powierzchni ziemi liniami no, tak cienkimi, że trudno je zobaczyć ludzkim okiem. Ponadto archeolodzy po raz pierwszy zbadali te geoglify za pomocą dronów, sprawdzając i zobrazowując je z niespotykaną dotąd dokładnością, ze szczegółami. Niektóre z nowo odkrytych linii należą do kultury Nazca, która panowała na tym obszarze od 200 do 700 roku naszej ery. Jednak archeolodzy podejrzewają, że wcześniejsze kultury wyrzeźbiły wiele z nowo odkrytych obrazów między 1000 rokiem przed naszą erą, a 200 rokiem naszej ery. Starsze rysunki Paracas zostały położone na zboczach wzgórz, dzięki czemu były widoczne dla wiosek poniżej. Obie kultury, wcześniejsze przed kulturą Nazca, zajmowały się również różnymi tematami artystycznymi. A te linie Nazca najczęściej składają się z linii lub wielokątów, ale wiele nowo odkrytych postaci z dawnej kultury Paracas przedstawia właśnie ludzi. Większość z nich postaci to jakieś dziwne postacie z ubiorami na twarzy, na głowie. Tak mówi peruwiański archeolog Luis Jean Castillo Butters, współodkrywca nowych geoglifów. Te można było dostrzec z pewnej odległości, więc ludzie je widzieli, ale z czasem zostały całkowicie wymazane. Te nowe geoglify dodają ważnych danych na temat kultury Paracas, a także tajemniczej kultury Topara, która wyznaczała przejście między Paracas a Nazca. Więc na wieki przed wykonaniem słynnych linii Nazca ludzie w regionie eksperymentowali z tworzeniem ogromnych geoglifów, ogromnych rysunków. Oznacza to, już tak na zakończenie dzisiejszego programu, że ta tradycja od ponad prawie 2000 lat poprzedza słynne georysunki o kulturze Nazca. No i otwiera również nowe drzwi do hipotez na temat tych funkcji i znaczenia. Więc tak jakby na ironię, im więcej odkrywamy, im więcej nowych geoglifów zostało odkrytych, tym zagadek i pytań przybywa. Tyle dzisiaj, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mówił do Państwa Piotr Wiśniewski i kończę swój dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa, życząc Państwu spokojnej nocy. Dobrych snów, słońce już dawno zaszło, ciemno za oknami, widzę, zatem do usłyszenia jutro na wiadomościach o godzinie 7:00, spokojnej nocy i do zobaczenia przy kolejnych zagadkach. Jutro po 20:00 historyczna kuropatwa, co będzie tematem, dowiecie się Państwo na naszej antenie. Dobranoc.

radio, muzyka, pogoda. Zegarek jest już 8. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam Państwa serdecznie. Powoli postępuje przebudowa w pogodzie, w warstwie przyziemnej, swobodnej troposferze, nie tylko w Europie północno-zachodniej, ale i zachodniej, ale także w Rosji europejskiej. Dotychczasowy wyż z nad wschodniej Rosji europejskiej. W kształcie gruszki ulega przekształceniom podczas przemieszczania się w rejon Uralu. Zwalniane przez niego miejsce stopniowo zajmuje niż z rodowodem atlantyckim. Efekt tej przebudowy pola ciśnienia z powodzeniem widoczny jest na mapach ciśnienia już od dnia dzisiejszego. Pierwszy front atmosferyczny, który przed 2 dniami przemieszczał się nad Polską w kierunku wschodnim, obecnie jest na granicy jeziora Ładoga, rejon Krymu na południu, oczywiście łukiem skierowany w kierunku wschodnim. W tym samym czasie nad Polskę nasunął się drugi, mało aktywny front atmosferyczny związany z płytkim niżem znad południowej Skandynawii, obecnie zafalowany na pograniczu Niemiec i Francji. To w obrębie tego zafalowania generował się obszar intensywnych opadów deszczu, obecnie lokujących się nad Wittenbergią i Jurą Frankońską, z tendencją do kierowania się na północny wschód. Już w godzinach przedpołudniowych znad Saksonii i Czech nasuwać się będzie nad Śląsk z tendencją do przemieszczania się na północny wschód, nad Podlasie i Suwalszczyznę. Oczywiście uaktywnią się opady deszczu w strefie prowadzonego frontu chłodnego, przemieszczającego się nad dzielnicami południowymi. Lokalnie mogą pojawiać się burze, natomiast w dzielnicach północno-zachodnich w drugiej połowie dnia spodziewane są słabe, rozproszone opady deszczu. Tutaj też w pasie wybrzeża mogą pojawiać się burze. Temperatura w najcieplejszej porze dnia przeważnie w przedziale 24-26 stopni, cieplej nawet do około 30 na krańcach południowo-wschodnich. Dziś i jutro postępować będzie przebudowa pola ciśnienia w Polsce. Po wspomnianym ustąpieniu wyżu znad Rosji europejskiej otwiera się szeroka droga dla powietrza polarnego o cechach morskich, rozpościerającego się od wschodniej Kanady przez cały północny Atlantyk oraz Europę północną z przyległościami środkowymi. No i też jutro zaczynamy, drodzy Państwo, już jesień meteorologiczną. Tyle dzisiejszego komentarza, a już za chwilkę porozmawiamy o jakości żywności.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2. MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda. I kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej. Ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę ma. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest

że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach, że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredny, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach. Są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności. To wtedy nam pozwala na lepszą organizację w przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takich jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę, prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodany, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki.

0: prawda, tego beszamelowego, bo to jest starsze połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamble, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
1: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
0: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, że ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków trzeba lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych. Jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
1: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną.
0: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe. To jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D. Bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywają, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa, miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się ciężko nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać, kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. to doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. Tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru, jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ, czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają i naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Mm-hmm. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą. Mm-hmm.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

Uropa twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili złowić małej okolice 17,7 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna taka sama jak ta termometryczna. Słońce wzeszło o 5.54, zajdzie o 19.39. Takiej samej długości dzień mieliśmy 11 kwietnia, drodzy Państwo. A dzisiaj, w dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami także burze na południowym wschodzie i wschodzie kraju z opadami gradu. Temperatura dzisiaj od 22-24 stopni. Na północy, miejscami na zachodzie około 25 w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich. W obszarach podgórskich Sudetów lokalnie około 21. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami porywisty południowo-zachodni. A dzisiaj na termometrach na ziemi chełmińskiej około 24 stopni ujrzymy. Taka pogoda dzisiaj nam się szykuje. A już za chwilkę kolejna audycja z dr Aldoną Fenyk. Zapraszam serdecznie.

0: Dzisiaj spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko. Ogórki to można powiedzieć na deser.
0: No deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść, prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki. Mhm. Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób. Ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru, jest wyśmienita potem latem.
0: Tak, ja robiłem. Mhm.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy, tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był, no, ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i te białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się to może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko.
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie w tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak, trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie wlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik, no też Niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasu cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej. Mhm. To też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje. Natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Mhm. Mhm, dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Mhm. Ale tak samo z ogórkami też jest, nie? Raz się są takie partie, że ogórki w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre...
2: I się robią miękkie,
0: albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. Mhm. One tak smaku może nie zmienia, natomiast bakterie no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zginie.
0: Tak.
1: Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Mhm. Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No tutaj właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
2: Mhm. No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby, więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny. czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało. Mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę podpatrzeć, jak, dlaczego. Co on tam ma, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez skórzenia. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldono, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam

0: Paryczka chili.
1: Dokładnie tak, jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
2: Muszę spróbować naprawdę też.
0: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. I taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
2: Pewnie nie.
0: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
0: No ja też.
1: Smaczna.
2: No tak, bo ten smak taki...
1: Ale koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już starkowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
0: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak takie... samo zresztą jak cukinie.
0: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
2: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
2: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
2: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi, ale szczerze mówiąc w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic nam nie ucieka, wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej i smak potem samego tego patisona takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
0: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także już pierwsze produkty z działki już
2: ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak...
0: Tak.
2: Naprawdę
0: tak.
2: Super.
0: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią dżemy, tak? Dżem tu jest i co

0: jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonkła?
1: Powiem szczerze, że ja z sukieni robię wiele rzeczy.
0: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo, to nie jest takie klasyczne, ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, serkor. I całą taką tą mieszankę warzyw, które no trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo, robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie, pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego
2: wszystkiego.
1: To jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu, to co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Zupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
2: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
2: Aromat i smak
1: tak,
2: tego.
1: Tak, także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
0: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
2: No, to nie, kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak, w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
2: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego, mówię, a dobra, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
0: Tak.
2: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
2: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Można rzeczywiście. Zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. Mhm. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki, i to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
2: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku
2: i
1: to
2: mamy
1: przypieczone i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
2: Ale tak samo ledonko do ogórków pasuje, papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, no. W ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzuca się dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
2: No właśnie, można robić sałatki.
1: I ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory,
2: zielone.
1: Tak, marchew tutaj.
2: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
2: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
0: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: Ja się potem fajnie zimą je.
0: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
2: No, tak, no w sklepach te gotowe nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
2: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant. Tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się, tak, słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić, tak,
2: nasz produkt
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już potraci też na wartości te substancje.
2: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy, więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
2: Spożyć, to tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz w tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Na parze.
2: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
2: tylko tak, niż
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
0: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
0: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
0: O to chodzi.
1: Na przykład z malin.
0: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego, więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
0: Jeszcze nie próbowaliśmy.
2: Nie próbowaliśmy.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
2: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
2: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
0: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe, to możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru, mhm, i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
2: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
2: O właśnie.
0: Do wusów później.
2: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
0: tajemnica
2: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak, mm-hmm, jak tak. Nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, mm-hmm, więc ja to przecieram przez sitko i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty, mhm, takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przytarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
2: Tak, widzieliśmy ten
1: peeling. A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
2: Mhm, tak.
0: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
2: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy. Tak dotknęliśmy tego tematu.
0: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
2: Dobrze.
0: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
0: Dobrze.
2: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste. Sami
1: bardzo
2: to,
1: proste, no, naprawdę.
0: Czyli
2: wystarczy
0: co?
2: Wystarczy większy słoik, trochę kapusty i...
0: Przyszły tydzień
2: zaczynamy nowo przetwory.
0: Działamy w kuchni.
1: No, całe lato tak naprawdę.
2: Całe lato tak naprawdę, tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywany.
2: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Mhm.
0: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
2: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
2: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
0: Z Gabonu.
2: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
0: Dobrze.
2: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
0: Czyli za tydzień.
2: Za tydzień się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszam.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy na naszej antenie doktora Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No, dopiero zaczynamy.
0: No właśnie.
2: Warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zaciągnęły.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak teraz. Jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany punkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność. Wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą, jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałaś?
1: Popróbowałam to, co miałam w ogródku. Czyli cukinia, marchewka.

0: możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę, też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No, wczesną wiosną, tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
1: Tak.
0: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
1: Tak, bo to wiadomo. Mhm.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
1: No tak, bo często ten...
0: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
0: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Mhm. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
1: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
0: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić, więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda. Prawda?
1: Tak, z tej rurki.
0: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój. Mhm. Czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy

0: czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich tak, sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
1: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tam wodę z takich przetworów.
2: Są, wypiją.
0: Nie, to już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
2: Przyznaję się, że sam wypiłem.
1: Nie tak. Polecasz.
0: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
2: To prawda.
0: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
2: Takie mętne już.
0: Tak, tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
2: No właśnie, Ludonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
0: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
2: Tak, bo jest dużo soli.
0: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
2: Tak.
0: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
2: tak,
0: to
2: musi
0: wszystko było płynem zakryte,
2: tak.
0: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
2: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
0: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
2: Tak.
0: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy.
2: Jemy. Mhm.
0: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, A potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces, jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość. I walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta. I dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały. Będziemy mogli je dłużej przechowywać.
2: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną. Najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy albo chociażby trochę marchwi.
0: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy tak, też...
2: Kminek czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
0: Ja albo na przykład
2: nasiona kopru, no właśnie. Tak.
0: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
2: Sałatkową.
0: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
2: Aha, no to tak, ale ja akurat
0: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
2: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
1: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
0: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód, jak mają dużą beczkę.
2: A, jak beczka duża.
0: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
1: Nie słyszałam.
2: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
0: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
1: Jadłaś?
0: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
2: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, jak tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Taka mieszanka.
0: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
2: O. I znowu się robię głodny.
0: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
1: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
2: No właśnie.
1: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzuci do chłodnika?
0: Co wrzuci do chłodnika? To zależy kto co lubi, szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Tutaj taka botwinka, tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
2: Gotowe też.
0: Gotowe, dokładnie.
1: Gotowe chłodniki.
2: No tak.
0: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
1: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
0: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mhm. to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mhm. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
2: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
1: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
2: No widzisz.
1: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w inny sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież natki pietruszki, tak, koperek, czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
2: zakonserwować, tak.
0: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc no nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
1: Wracając, Aldonko, do pomidorów. Podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
1: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
1: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj chociaż glikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura.
2: Tak, i wysoka temperatura.
0: Gorąca para, prawda? Tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. Mhm. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
1: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
2: zagotować,
0: zagrzać.
2: Tak, zagrzać. Tak. Jeśli wystawimy zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz
2: zalewę.
0: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
1: O, także nawet lepsze.
2: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
2: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Mhm. Bardzo dobre też były w smaku.
2: Ja kisiłem też wiele. Wiele razy mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórków, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
1: Zwłaszcza do gołąbków.
2: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, bo ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
2: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
1: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
2: papryka też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
2: dobra. No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
1: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
1: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie tego
2: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
2: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
1: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
1: Później to dopiero. Taką bazę.
0: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
2: No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak. Mięso by już zmieniło.
0: Dokładnie.
1: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
2: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
0: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
2: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
1: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
2: Trochę oleju.
1: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
2: Wielowarzywnej.
0: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
2: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
0: dokładnie,
2: trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje. na przykład. Nie, mhm. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
2: No tutaj nie zauważyłem tego, nie było ci, Boże, bo ostrze było ze stali.
0: Nie, bo... lepiej zrobić to nożem.
2: No właśnie, bo to też...
0: Wtedy tego posmaku nie będzie.
2: Mhm.
1: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
2: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany w, przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No ja, jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
1: Wyczulona jesteś.
0: Wyostrzony.
1: Oj, Naldonko.
2: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, można, jak najbardziej.
1: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy no, zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
2: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały, to wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Mm-hmm. Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
1: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
2: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
1: Mhm. Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki. Ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać.
2: Mhm.
0: Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. To? No to tak, to dopiero początek sezonu.
2: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
1: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
2: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
1: Aldonki.
2: Taki mus był.
1: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
2: Jeden.
1: Dwa były, w butelce coś było.
2: A, w butelce był
1: a
2: sok.
1: A nie, to sok był z malin.
2: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
1: I truskawki.
0: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki.
2: Mhm.
0: I z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
2: Taki mus był, tak.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
2: Mhm. Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
1: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak... Sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Mhm. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika.
2: Mhm.
0: Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę. I w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu. I potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje. Naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych, to pieczonych 8 na raz da się.
1: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
1: Mięki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
1: To my będziemy robić za tydzień.
2: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
1: Tak.
2: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
1: I też można podać.
2: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
1: i były bardzo,
2: i były bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Do mięsa. Warto spróbować, do mięsa.
0: Mhm. Bo tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podane, no, prawda?
2: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. Mhm. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
2: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
2: tak,
0: gruszki.
2: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: Tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
1: Tak?
0: Tak, pyszny.
2: Aromatyczny.
0: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. Mhm. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
1: to coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
1: To Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
2: Jeśli się z nami spotkasz.
1: Oczywiście. Dobrze.
2: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
1: Było za dużo ich tych...
2: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
2: Nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldo Nafenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Tak jest, do usłyszenia, Adamku, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
2: zrobić. To znaczy nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
2: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
2: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić no. soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
2: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
2: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził. Z mirabelek.
1: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest primasor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. I tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
1: No, ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

0: 20:06.
1: A to co rozwinąć.
2: Rzeczywiście, tak się składa.
1: Tak się składa? Tak się że składa. Całą rodziną?
2: Prawie niemalże tak.
1: I od kiedy już tak ta pasja jest rozwinięta u Państwa, jeśli chodzi o baloniarstwo?
2: Ja latam 26 lat w
1: balonach. No to długo już, to rzeczywiście.
2: To jest sporo czasu, dlatego nazbierało się trochę przygód przez ten okres.
1: Tak?
2: Natomiast, Boże, nie będę wymieniał, ile tu jest ludzi z rodziny, bardzo dużo, ale generalnie wszyscy jesteśmy stowarzyszeni w Mościckim Klubie Balonowym, a tutaj jest reprezentacja klubu Grupa Lotnicza Rolewski.
3: Macie przepiękne kostiumy.
2: To bardzo się cieszę, że...
1: Panie Krzysztofie, a kiedy ta replika powstała, tego balonu? Tutaj
2: powstała 12 lat temu. Replika oczywiście to jest za dużo powiedziane. To jest balon inspirowany pierwszym balonem braci Montgolfier. Replika, no cóż, nikt teraz nie lata na balonach z papieru, ani żaden urząd lotniczy nie dopuściłby słomy jako paliwa lotniczego. Także,
1: czyli połączyliście jakby tą technikę współczesną?
2: Współczesność, ale chcemy zachować jakiś tam
1: takie
2: klimat
1: epoki.
2: Tak. Mhm. To i w zasadzie to jest rekonstrukcja klimatu.
1: Tak
2: sobie to wymyśliliśmy.
1: Bardzo piękne stroje widzę.
2: To są kostiumy szyte
1: przez źle powiedziałem.
2: Znakomitą pracownię teatru starego w Krakowie. Także to tam są artystki.
3: Widać, panie Krzysztofie.
1: Widać.
3: Że są piękne. Zresztą tu jeden pan z rodziny.
1: A jaką pojemność ma ten balon akurat, ta replika?
2: 850. Ale z samej nośnej powierzchni to jest, objętości to jest 2500 metrów.
3: Panie Krzysztofie, ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o balony. Proszę powiedzieć mi, jak one wysoko wznoszą się?
2: Tak na co dzień to lata się do 1000-1500 metrów. Bo w tych dolnych warstwach atmosfery są jeszcze, można znaleźć takie warstwy, które mogą nas zanieść w pożądanym kierunku. Ale takie balony to rekordy to już są dziesiątki tysięcy kilometrów. Ale to muszą być konstrukcje specjalnie przygotowane do tego, specjalna konstrukcja palnika.
1: Kosza też
2: zasilanie dodatkowe tlenem. Tak.
1: A zawsze mnie ciekawiło, panie Krzysztofie, co zabieracie do tego kosza, żeby powiedzmy ileś godzin jednak spędzacie tam w locie?
2: Jeżeli mówimy o balonach na ogrzane powietrze, to są wycieczki takie, które trwają godzinę, dwie.
1: Aha.
2: Więc nie ma jakichś specjalnych wymagań. Co do sprzętowienia, czy to przygotowania się takich. Jak w balonach długodystansowych, gdzie spędza się w powietrzu 2-3 doby czasem, noce i taki kosz w balonie to jest i sypialnią, i kuchnią, i łazienką, i biurem, i stanowiskiem
1: dowodzenia. Zabrać.
2: I to trzeba wszystko zabrać i pomieścić na bardzo niewielkiej przestrzeni kosza.
1: A też z drugiej strony... to wszystko waży, więc też musi być jak najmniej, prawda?
2: A to właśnie chodzi. Tutaj to ma bardzo istotne znaczenie.
3: Jak jest za ciężkie, to wyrzucacie?
1: Balast?
2: Jak jest za ciężki czy schłodzony, to odsypuje się piasek i ten piasek jest de facto paliwem, które się podczas lotu zużywa. Trzeba zawsze zostawić jakiś zapas do lądowania.
3: A ile osób jest w takim balonie, w takim koszu zabierane?
2: To są różne balony i różne wielkości balonów i co za tym idzie kosza.
1: Klasy, że tak powiem.
2: Natomiast jeżeli mówimy o replice Montgolfier, no to pilot plus trzy osoby może spokojnie lecieć. A w tych zawodach Gordon Bennetta to obsada jest dwuosobowa, dwóch pilotów, którzy luzują się, któryś musi się przespać.
1: Tak, żeby mieli siłę na lot, bo jednak i niskie temperatury też mimo
2: wszystko. Tam to jest zupełnie inna filozofia.
1: Filozofia lotu. Na bajkę, na filozofię lotu.
3: Czyli jak są te starty, to one już parę godzin trwają, tak? Tak jak jutro będziecie startowali.
2: Jak jutro będą startowali zawodnicy w Pucharze Gordona Bennetta, to oni muszą być przygotowani na bardzo długi lot. Jeżeli warunki pozwolą, to można lecieć stąd na Cypr lub gdzieś do Norwegii, tam w okolice Koła Polarnego. A to są już
1: ogromne odległości.
2: Tutaj jeszcze otwarta jest Ukraina w tym sensie, że można przelecieć przez zachodnią część Ukrainy, nie lądując, ale można przelecieć, w związku z tym otwierają się duże możliwości przy jakichś wiatrach w kierunku południowym.
1: No tak, ale co by się stało, gdyby na przykład balon poleciał w miejsce, gdzie nie może lecieć nad przestrzenią?
2: Jest zdyskwalifikowany taki zawodnik.
1: Ale musi wylądować wtedy na danym...
2: Powinien wylądować. Później to są jakieś konsekwencje. Wiadomo, że nikt nie robi tego
1: specjalnie,
2: tylko jeżeli tak się złoży, no to trzeba się liczyć z tym naruszeniem jakiejś zamkniętej przestrzeni powietrznej. Informuje się o tym. No balon niestety nie ma swojego napędu.
1: Nie, musi korzystać z tego, co
2: więc
1: jest.
2: Więc pilot do jakiegoś stopnia jest usprawiedliwiony. Ale no nie może tego zrobić.
1: Żeby polecieć tam.
2: Z premedytacją.
3: Panie Krzysztofie, czy można na przykład takie loty turystyczne u was też są? Jeśli na przykład prywatna osoba chce sobie polecieć balonem.
2: Tak, oczywiście, to jest bardzo łatwe.
3: Trzeba kwestia tylko umówienia się. Panie Krzysztofie, dziękuję.

0: o 26.
1: Nie ma jakby takiej specyficznej genetyki. Nawet Mercedes, który jest protoplastą motoryzacji, zatracił ten swój ten pierwszy gen,
2: który miał ojcowski, tak można to nazwać. Nie ma.
1: Między Kiją a Mercedesem jaka jest różnica?
2: Nie, w tej chwili...
1: Producenci robią u jednego wszyscy. No. Jedne klamki, bo ktoś ma opanowane, robi najtaniej, najtańsza tryskarka, najtańszy człowiek i od niego biorą wszystko. Potem to ulepią. I nie ma też takiego charakteru, jak nie ma prawdziwej firmy, która się nazywa producentem samochodów. Między innymi jedną z takich firm to była nasza FSO na Żeraniu. To jest firma, która robiła wszystko. Łącznie z kuźnią, odlewy,
2: tak, bo tam było
1: śruby,
2: wszystko.
1: No. Wszystko. To była fabryka. Robiła cały samochód w jednym
2: było od jednego do drugiego.
1: Dzisiaj cały świat robi, a biznes robi ten, co składa. Czyli jest tylko blacharka, lakier i montaż tego, co przywiozą tiry. I to jest producent. I ten robi pieniądze.
2: Ten robi
1: a
2: pieniądze.
1: Ten, co robi te podzespoły, to nie
2: ale
1: robi
2: teraz na pewno się pan ze mną zgodzi, że samochody nie mają żadnego charakteru.
1: No nie mają.
2: Nie mają.
1: To jest dziwny twór, co jest najgorsze, że w moim pojęciu ja nie wiem, do czego to zmierza. Ta przyszłość motoryzacji, do czego zmierza? Moim zdaniem do katastrofy. Bo się nam mawia, że do elektryki. No nie. Jednej rzeczy się ludziom nie mówi, a ludzie nie są specjalnie wykształceni, żeby nie rozumieli, że jeżeli jest litr benzyny, pierwszy, który pan tankuje, czyli ten 55 litr, czy ten ostatni na rezerwie, to on ma tę samą wartość kaloryczną, opałową. To jest to samo paliwo.
2: Tak.
1: Natomiast nikt nikomu nie tłumaczy.
2: Co jest
1: szofer dobry wie, co jest
2: w akumulatorze.
1: Jeżeli zegar mi pokaże 70%, to ja nie mam tej do setki tej Tesli.
2: Przyspieszenia takiego
1: ponieważ ja nie mam już. Czyli wartość energetyczna spada. A rezerwa się obala w zegar, na zegarze paliwowym i wiesz, że nie. Tam do końca ten litr
2: będzie
1: te same kalorie.
2: Tak, i ta sama moc będzie.
1: Szofer stary wie, że jak jest zima i mam akumulator w połowie naładowany, to ja go nie zapalę rano.
2: Nie.
1: Więc co grozi temu, co ma elektryka? Stale to musi być pompowane pod prądem. Jeżeli zegar pokaże tam 90-100, okej, to jest on.
2: To jest
1: a potem jest bieda z nędzą. Potem już to nie jest ten litr
2: paliwa, który jest
1: bakunalany,
2: tak, tę samą energię.
1: Nikt ludzie mnie tłumaczy, to jest, do czego to doprowadzi? Nie wiem, do moim zdaniem do katastrofy energetycznej.
2: Ale ludzie ogólnie myślą, że to jest to samo,
1: no
2: jeśli chodzi.
1: Albo myślą, że wóz tak mało pali, bo on jest hybrydowy. Tak, jeżeli kolega da panu wtyczkę i powie, włącz się tam.
2: Tak.
1: A jak przyjdzie mu tą hybrydą samemu uzupełnić ten akumulator z tego silnika, to za
2: to
1: darmo nie ma nic.
2: Samo. Nie.
1: No prosto.
2: Wystarczy włączyć klimatyzację tylko, już jest
1: ogromna
2: różnica.
1: I wiemy, jak jest. A jak on ładuje, no to on bierze jeszcze.
2: No,
1: skoro ma tych KW tyle zabezpieczyć, to musi je dać.
2: Z czegoś musi to wziąć.
1: No tak. No. Więc to jest taka... To są ogromne niedomówienia, ale ciekawe dlaczego. Nie? Tak samo rewolucja, szybko to powstało, bo do tej pory widzieliśmy, jak energetyka, czyli te elektryki były gnębione, wręcz, dosłownie.
2: Tak, bo to cały czas...
1: Powstawały nie pies, nie wydra, czyli nie to skuter powiązany trójkołowce, jakieś takie w ogóle dziwne.
2: No, eksperymentalne powiedzmy były
1: takie na raz wybuchło i nikt się nie zastanawiał, że budujmy elektryki, czyli budujmy auta w nowej jakiejś technice, czyli lekkie.
2: Tak.
1: Bo akumulator sam jest ciężki, więc on tę masę zapewni, która jest zabójcza.
2: Która jest zabójcza, a wkładamy to wszystko do samochodu,
1: który... A zaczęli wkładać do SUV-a, który waży 2 tony, 2 ponad i jeszcze akumulator.
2: Do tego.
1: No to kurde, ja mówię, że mamy ciężarówkę. I jak ma być ekonomia, jak ma być efektywność, jak ma być ekologia? No nie ma, no chyba, że ktoś na nowo się uczy fizyki, a ta stara jest nieprawdziwa, którą ja znam na przykład.
2: Tak.
1: Moje roczniki znają może
2: się przypomniała taka opowieść na temat, na pewno ją pan zna, bo tam Bentley akurat stoi na samym początku, jak były nazywane najszybszymi ciężarówkami świata. Przed...
1: No tak, Bentley najszybsze ciężarówki.
2: Tak,
1: na starych lat przedwojennych.
2: Tak,
1: no bo tam tylko maski rosły i kierowca musiał mieć jedną rzecz, dobry wzrok, bo inaczej nie widział
2: co jest z przodu.
1: Tam, żeby potrzebny dobry wzrok, no ale nie pan. No ja akurat się wychodzę ze sportu wyczynowego. Tam ja masę lat ponad ćwierć wieku to w formule naszej takiej polskiej.
2: Mm-hmm.
1: To była formuła Ester, były czasy
2: tak,
1: KDL-u.
2: Pamiętam.
1: Myśmy tylko w mistrzostwach KDL-u brali udział. No i tam człowiek musiał być zorientowany w fizyce i tak dalej, żeby był efektywny. I naraz patrzę na to, co robi się współcześnie, to w ogóle... To
2: wszystko musiało być najlżejsze, żeby...
1: No tak. Nawet dziecko małe, które w kartingu jedzie, to on wie, że on przed startem idzie zrobić siusiu.
2: Tak, bo jest lżejszy.
1: No, że ta masa ma znaczenie, a konstruktorzy już nie wiedzą.
2: No.
1: Przestali wiedzieć.
3: A samo, jak pan samochodem przyjechał?
1: Ja w sumie to propaguję tego? Z kolegi, bo to jest kopia Laurent Clément. To są Czesi, którzy zainicjowali Skodę. Mhm. Tak. I oni to stworzyli najpierw jako samoistą firmę dwóch konstruktorów. Mhm. To jest 1905 rok. To auto, ale to jest kopia.
2: Tak, bo już pytaliśmy
1: oryginał, jeden jest Mlada Bolesław, mhm. muzeum. Oni mają jednego oryginała, a tak to nie ma. I to piszą, że to jest jedyny zachowany. Natomiast to niepodobne. No natomiast ten jest replikowany, ale bardzo dobrze zreplikowany.
2: Nie, naprawdę bardzo
1: ma jeszcze
2: ładnie
1: ciekawy silnik, bo ma też nie oryginalny, ale bardzo stary, stacjonarny, który wygląda jak oryginalny. Mhm. Najgorzej, że chłopaki robią nieraz, że jest replika, a tam Brick tam... Straton, kosiarka Brick Straton. No to już się kłóci. A tutaj jak przeciętny człowiek nie wie, jak wygląda oryginał, powie, że to jest okej, okay, to jest...
2: W porządku, pasuje.
1: Pasuje, no bo pasuje. Jakby. Nie, no jest to epokowe, bardzo stare urządzenie, dolnozaworowy, rosyjski, dwucylindrowiec.
2: Aha, a skąd wzięty? Jeszcze można wiedzieć, ten silnik?
1: No silnik to, bo to grono moich kolegów. Jeden to budował, a drugi mu dał ten silnik.
2: Aha.
1: Mówi, będzie ci pasował, perfekt, weź go. No i dobrze, no bo to jest taki ciąg, łańcuch dobrej woli ludzi.
2: No tak, pomagacie sobie po prostu, żeby
1: drugiemu, tak, widzi,
2: zbudować, jest, odrestaurować.
1: Tak, nawet i finansowo się pomaga, czy widzisz, jak ktoś ma talent i charyzmę, to trzeba pomóc. A energia, żeby to zbudować, potrzebna jest wszelaka i musi być i manualna,
2: tak,
1: i
2: umysłowa.
1: I jeszcze
2: też
1: również jedna, bardzo ważna,
2: finansowa.
1: No, to też jest postać energii, która jeżeli nie ma jej w tym całym ciągu uwarunkowań,
2: nie ma efektu.
1: Tak, albo efekt jest nieprawdziwy. Nie?
3: One jeszcze tylko czerwone.
1: Proszę?
3: Tylko są w kolorze czerwonym. Piękny ten kolor.
1: No piękny kolor. Znaczy, piękny. Ja w ogóle lubię kolor czerwony. Ja taki, on jest taki dynamiczny. No.
2: Tak.
3: No właśnie. Tak.
1: No to jest jedno auto, ja kolegę propaguję, a ja mam na co dzień, jest tam Opel Kadett C.
2: A, ten niebieski. Ten,
1: nie, to brat ma, to jest Ford Taunus, a ja mam obok stoi Kadett C. Opel Kadett C, 77 rok. Tak.
3: Jest jeszcze syrenka, widziałam.
1: No syrenka, tak, to jest naszego kolegi, to jest Popilka. Z nim lubimy jeździć, ponieważ nie ma tego samochodu, nawet Bentley nie robi tego wrażenia. Zawsze go puszczamy przodem, potem cierpimy, bo wdychamy ten surowy, ale on nam otwiera, jak on działa jak paszport.
2: Do wszystkiego,
1: on
2: otwiera wszystkie drzwi.
1: Jest przejście dla pieszych, no to zatrzymujemy się, on się zatrzymuje. Ale pieszy mówi, nie, proszę bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Teraz pan, no to my korzystamy, wiesz. Także zawsze go z przodu bierzemy, bo on robi ją po pocztę i nam otwiera właśnie. No taką sympatię, takie emocje budzi teraz syrena. Jest to auto, nie do przecenienia. Mówię, może jechać, bo jeździ z nami również tam, takie wycieczki robimy, 4-5 wozów,
2: ale
1: również Bentley, no to już.
2: Wyższa klasa, powiedzmy.
1: To jest zupełnie inne auto. No trzeba umieć odróżnić, że...
2: No to takim, tak było popularne, no nie ma
1: nie, wolno, nie można nawet takim podjeżdżać do sklepu po zakupy. No to jest auto, które stworzone jest do zupełnie innych zadań.
2: Inne zadanie.
1: I on ma też problem, bo on też nie może na każdą taką pospolitą imprezę pojechać, bo nie wypada. No to jest auto, które...
2: No reprezentacyjne, co to dużo mówić.
1: No i właśnie trzeba też dla niego innych takiego... No innego sztafarzy, już innych imprez, nie? Żeby właśnie on mógł zaistnieć, prawda, jako lordowska moc, czy jako chociażby kierowca.
2: Tak, no jako szofer właśnie.
1: Też, no. Więc to takie aspekty, no ja to lubię takie rzeczy właśnie, taki spektakle, teatralnie jakby do tego podejść,
2: aha,
1: bo wtedy jest to w pełni, czyli te stroje, te samochody. Właściwie no tak jest, samochody wtedy... jest taki pretekst, żeby się spotkać, stworzyć taki klimat. Ja uwielbiam lata 30. No wiadomo, że nie były takie złote, bo co było dobre, to dobre, a co złe, to złe.
2: No to wiadomo.
1: Ale to dobre lubię, więc wolę jakby wyciągać ten klimat.
2: Te dobre rzeczy.
1: No samochody były na pewno dobre, były zupełnie innej konwencji budowane, miały służyć człowiekowi. Zasada była taka, że jak skonstruowano, to w każdej części świata miał być niezawodny i służyć latami.
2: Tak.
1: Miał być naprawialny, a dziś niekoniecznie. Dziś niekoniecznie. Dzisiaj w moim pojęciu to jest tak, że człowiek jest niewłaścicielem. Nigdy nie zostaje właścicielem tego współczesnego, tylko użytkownikiem.
2: No tak, tylko tak można powiedzieć w zasadzie.
1: Dokładnie, jak się człowiek zastanawia. No tak jest moje zdanie. Tylko użytkownikiem i że tak powiem, ponosisz koszty i faszerujesz i firmę, i dilera.
2: I wszystkich, którzy są
1: tak,
2: po drodze.
1: A dawny nie. Jak zapłaciłeś? To było
2: to był
1: całkowicie
2: twój samochód.
1: Twój samochód. Koniec. A dziś nie. Bo oni się wołają nawet po czasie jakieś oprogramowanie, a być na to potrzebne, kurde, to oprogramowanie.
2: No tak, musisz to zrobić, bo inaczej nie będziesz jeździł.
1: Bo nie będziesz jeździł, albo nie będziesz czegoś miał.
2: No, tak.
1: Na przykład kontrola pasa. To nie jest samoistne prowadzenie samochodu. A ludzie wykorzystują. Bo już znam taki przypadek.
2: Tak?
1: Oczywiście.
2: Pojechał, że...
1: no, kobieta robi to, że ostentacyjnie ręce do tyłu.
2: I przejeżdża.
1: I samochód, skoro jak tylko widzi pas, tylko że jedzie jak pijana. Samochód od pasa do pasa.
2: Do pasa.
1: Ale kiedy go pomaca radarem, to wrak koryguje. Mhm. Ale koryguje na zasadzie piłokształtnym takim.
2: Aha.
1: Czyli jak, tak jakby ktoś no,
2: jechał pijany.
1: Pijany. Nie Prost. Prowadzi się liniowo. Bo już zauważyli, co niektórzy kreatywni, że to tak działa. No tak, ale jak zabraknie któregoś paska,
2: to niestety, boom. To będzie boom.
1: I w dużej mierze nas się dziwimy, jak ta autostrada jechała, jak przydzwonił w balustradę. Czemu?
2: Właśnie, no bo niestety, właśnie.
1: Zabawił się, że on ma tak zwany sam prowadzący się sam pojazd. Nie do końca.
2: No, no. Nie, nie, ta technika jeszcze tak myślę, że...
1: Ale jak szybko ludzie...
2: Łapią to, no.
1: To błąd.
3: Proszę mi powiedzieć, czy często macie takie zloty?
1: Czy często mamy? No tak często nie, bo to by nas zamęczyło, ale staramy się zawsze mieć zloty, które sobą coś reprezentują, czyli albo są przy jakiejś takiej
2: wartościowej,
1: czy jakiejś, tak jak ta impreza jest bardzo wartościowa. W naszym pojęciu baloniarstwo to jest taka nośna, wartościowa i wtedy jakby no, ona daje ten splendor. No nie można się wystawiać wszędzie, gdzieś tam przy jakichś szałerkach.
2: Nie.
1: To nie to.
2: Nie, to nie to.
1: Robimy też wystawy. Ja też robię wystawy w halach, halowe lubię. Robimy taką w Toruniu. Mieliśmy zawsze w lutym taką w sali, w tej hali wystawowej, parodniową. Robimy też w Poznaniu retro motoryzacyjną taką, też też halowa. One mają to niezależne od pogody, to już człowiek się nie męczy, może się ubrać jak...
2: No tak, jak chce wtedy.
1: Tak, tak, tak. No, w każdym razie takie, które coś wnoszą, mają jakiś splendor, jest to jakaś, musi być okazja, żeby nie na siłę, bo to niczego nie
2: chodzi. Nie, bo na siłę to naprawdę nie ma sensu.
1: Też, po drugie, nie mogą być za częste, bo one bardzo absorbują, żeby na przykład coś pokazać ludziom, to trzeba się nad tym napracować. Czyli logistyka jest bardzo trudna.
2: Bo no nawet, tak, bo jednak tymi bo samochodami nawet te drobne, nie przyjeżdżacie na kołach, podejrzewam jednak.
1: Sam samochód
2: jednak,
1: to jest nic. A trzeba przywieźć jeszcze umeblowanie.
2: Tak, wszystko.
1: Czy na przykład ten motor lotniczy, no jego zdjąć i założyć.
2: No to sobie wyobrażam.
1: Potrzebujemy, to jest to na wagę. Potrzebujemy guzek.
3: Świk.
1: Potężny widłowy.
2: Widłowy, żeby podnieść, tak. Tak.
1: No ale znowu nie przywieźć, no to powiedz, no tak, prosto. Przyjadę, odjadę, ale
2: to nie jest
1: po
2: takie...
1: co? No. Zasada. Proszę.
3: Z jakiego to samolotu?
1: To jest produkt jest nerdowski, ale wyjściowo jest to silnik BMW, który był stosowany w Focke-Wulfie, drugowojennym myśliwcu Focke-Wulf 190. Piękny, bardzo sprawny myśliwiec. I ten motor to jest silnik BMW. Po wojnie.
2: No tak, bo po wojnie te tereny.
1: Po wojnie Rosjanie to
2: przejęli,
1: to przejęli te fabrykę, dokumentację i zlecili nerdowcom produkować ten silnik dla siebie. One były produkowane i uzbrajali w to iły.
2: Aha.
1: To były bombowce, a również pasażerskie. W latach 50. No bo bombowiec,
2: a tylko kwestia, to tak. Kwestia tylko przezbrojenia, że tak powiem.
1: Siosenka, tak, ale i dwie takie jednostki były na skrzydłach, w iłach, co dawało łącznie około 4000 koni, także było bardzo sprawny napęd. Nie? To jest taki, można powiedzieć, apogeum, jeśli chodzi o poziom
2: inżynierii technicznej.
1: Mhm. To jest apogeum silników tłokowych, tak zwanych gwiazdowych, wielocylindrowych. Tak. Bo on, ten motor dzięki temu właśnie, że przestał być jakby na topie, bo weszły już odrzutowe jednostki napędowe.
2: I praktycznie wyparły
1: i
2: wtedy.
1: Wyparły. I ta jednostka jest po przeglądzie totalnym, wojskowym, no ale uznano, że już nie lzia,
2: będzie używana. I...
1: Bo jest nowa technika, odrzutowce są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze silniki, więc zaniechane. Dlatego ten motor został wykupiony z wojska, bo po prostu już nie ma do czego.
2: Nie, nie ma do czego.
1: Tak, ale to jest high-tech, to jest ten top, jeśli chodzi o technologię
2: silników tłokowych.
1: Technikę, rozwój właśnie techniki silników tłokowych, wielocylindrowych w systemie gwiazdowym. Bo to jest gwiazda podwójna.
2: Gwiazda widziałem właśnie, 14-cylindrowa.
1: Tak, podwójna. No, co prawda były amerykańskie Pratt Whitney, to potrafiły mieć cztery.
2: Cztery rzędy w gwieździe.
1: Potężność. No ale też pojemności i ekonomia, to była mała, no bo to konsumpcja. On ma 40 ponad litrów pojemności motor. 40 litrów.
3: Zielony samochód, co to jest?
1: A zielony to jest ulubieniec pilotów angielskiego RAF-u. To jest z roku 36 angielski Relay. ulubieniec, a, dlatego no że piekielnie szybki.
2: Piekielnie szybki. Tamte były, lata, tak. Tak.
1: Bardzo słaba hamuje. Właśnie. Ale jedzie szybko, naprawdę. No a piloci, ponieważ wiadomo, no, no to przywykli do prędkości,
2: to musieli
1: jak
2: mieć...
1: wysiadł z tego, czy dla tego stworka, no to jeszcze musiał, że tak powiem, adrenalinę wyhamować.
2: Bo pani ma na tym, na kurtce napis relay down.
1: I to jest ulubieniec właśnie, bo bardzo, bardzo szybki, no więc jak wysiadł z tego, to jeszcze adrenalina w nim była.
2: To, mógł
1: to jeszcze wygaszał, tak, bo to, no to jest prawda, że właśnie skojarzenie.
2: A ten Citroen,
1: ten samochód, tak, to jest amerykański, to jest wytwór współczesny, ale z lat 60-tych, 70-tych, firma Gazelle, to jest amerykańska firma, robiła w oparciu amerykański motor, tam jest motor Forda, ale rzędowy, czwórka, 2-3 litra. Automatyczna skrzynia.
2: Czyli niewielki silniczek był w zasadzie.
1: Niewielki, tak, bo chodziło, żeby był taki europejski, wąski. I to jest wzorowany, stylistyka jest na Mercedesie SSK.
2: A, tak, bo trochę
1: przedwojenny SSK. Jest bardzo podobny, ale to jest, mówię, to jest kopia. No tym niemniej ma to grubo ponad 25 lat. Jest to oldtimer i ta firma miała nawet duże wzięcie, bo wielu ludzi sobie chciało mieć w tamtych latach takie klasyczne auto na wzór Mercedesa SSK, właśnie ta długa maska, te słynne ozdobne wyloty
2: rur, tak, wydechowych.
1: Także jak ktoś tam zna SSK, no to wie, że faktycznie bardzo przypomina.
2: Bardzo podobne jest.
1: Bardzo podobne.
3: Wiele lat pan się już tak zajmuje.
2: Citroen widzę też.
3: Samochodami wiele lat.
1: To znaczy, ja jako młody człowiek, tam niespełna 20 lat, to wszedłem w ten sport, od razu ten wyczynowy formułę. No wiem, ponad 25 lat to z przyjacielem ciągnąłem, potem przyjaciel niestety odszedł z tego świata. No to ja jeszcze dalej, potem przeszedłem na rallycross, bo znowu rallycross
2: był jakby wtedy wybuchł
1: taki gwałtownie, z takim wykwit.
2: Był taki okres,
1: mocny,
2: pamiętam.
1: Prężny, tak, jako dziedzina sportu i to... A później już po rallycrossie, no trudno, no, z racji wieku i upodobania, no, poszedłem, że tak powiem, w motoryzację, w trzeci kierunek, ten ostateczny chyba już, a szkoda, czyli w oldtimery, no ale to jakby tak powrót do korzeni, bo ja się na takich autach jakby uczyłem tej motoryzacji, no i teraz...
2: Z powrotem.
1: Wróciłem to.
2: Tak, koło zatoczyło.
1: Żeby, tak, zatoczyłem
2: historia
1: koło.
2: Historia zatoczyła koło.
1: Żeby niemalże jak archeolog. Bo w tej chwili już tam komunikuję się z autami bardzo starymi, lata 30, 20, amerykańskie.
2: A to rzeczywiście, to trudno, część
1: także
2: jest często.
1: No. Nie dziwię się archeologom, że on taki jest podnieczony, on tam skorupkę wykopał i nie będzie spał, bo jutro znajdzie tam całą wazę. To jest nieprawdą, nie? Ale jest ten upór i tak człowiek dąży, poszukuje tego, jak, tego punktu wzorcowego, tego pierwszego. No i taka sprawa, jak to się zajmuje oldtimerami, to się dąży do tego, żeby pomacać, dotknąć, stworzyć, robić chociaż
2: to,
1: częściowo to, co było tym
2: oryginale.
1: Wzorcem, tym pierwszym. No, że no. Dociekanie do tej głębi, do tego początkowego genu, który dał jakby
2: impuls do działania,
1: następnym konstruktorom. Także, no to jest piękne, tylko tyle, że w tej chwili jakby konstruktorzy nie patrzą na te zdrowe, dobre geny, a szczególnie jakichś syntetycznych genów, nie? A szkoda,
2: no,
1: że...
2: właśnie idzie w tym kierunku takim...
1: Żeby właśnie nadal jeszcze bazowali na tym, co stworzyli dobrzy konstruktorzy... Szymonku? Widzimy się. Dobrze. Okej. Okay. Żeby czerpali jeszcze z tej dobroci dozgonnie, co było dobre i ewentualnie głaskali to dobro. A to jest taka zasada, że no to już było, to czekaj, jak jeszcze nie było,
2: to musimy...
1: trzeba być ktoś kreatywny, ten kreatywny. On wymyślił, że koła będą na dachu. Tego jeszcze nie było. To jest dobre.
2: Jakby dało się jeździć na kwadratowych, to podejrzewam, że też by.
1: Ja czekam, kiedy usłyszę informację, że odkryto koło.
2: No tak.
1: Ponownie odkryje ktoś koło. Dlatego, że nie patrzy historycznie, tworzy nowe rzeczy. Nie, to jest przenośnia duża.
2: Ale tak się dzieje.
1: Teraz mówię, ale ja to tak w sposób komiczny widzę, że mówię, nawet bym się nie zdziwił, jakby słyszał gdzieś tam w relacjach, że odkryto koło. Dawno się odkryto, więc po co na tym
2: pracować? Po co drugi raz odkrywać to samo?
1: Dokładnie. Idźmy dalej z tym kołem. No. Nie wiemy, gdzie ta motoryzacja zawędruje, straszą na tymi elektrykami tę klasykę, że tak powiem, że nie, że niedługo nie będzie w ogóle benzynowych. Nie wiem, zobaczymy.
2: Na szczęście jeszcze,
1: mamy jeszcze tyle egzemplarzy, że można się pobawić, włącznie z Lancią Kappą, prawda?
2: Tak. No, więc chociaż jeszcze... powiem panu, że nasza wersja akurat jest kombi, to też nie było zbyt dużo, bo 9 tysięcy z kawałkiem tylko.
1: Zawsze kombi było mniej.
2: No, ale...
1: Niektóre były w ogóle, jak już tam, bo i Volvo robiło też bardzo mało. No niektóre firmy kombi sprzedawały się dobrze, to robiły dużo.
2: A to w przypadku Lancia akurat
1: nie. Lancia nie. Lancia nie robiła dla malarzy samochodów, tylko
2: nie.
1: charakter sportowy. Są włoskie w ogóle, nie?
2: Tak.
1: Miały taki chłore sportivo, tam zawsze jest taki.
2: Tak, zawsze był ten...
1: No tak, inżynieria też jest fajna, bo to są, znam te silniki włoskie, znam amerykańskie. No amerykańskie to jest taki typowo użyteczny na broń, jak żołnierska broń.
2: Tak, duża
1: jest
2: pojemność,
1: prosta. Ale prosta. Nawet ją obsłużyć łatwo, te znaki nastawcze, rozrządu, to jest takie...
2: Wszystko jest okej.
1: Okay. Czytelne wszystko. Natomiast włoskie...
2: Nie, włoskie jest trudno.
1: Maserati też robiłem silniki.
2: Tak?
1: Villaste z lat 60. Mm-hmm. Maserati Ghibli, to jest też V-ka.
2: Pamiętam, wiem. Tak, V8.
1: Piękne auto, V8. No ale to jest art. Ja to nazywam moto art. To jest piękna jednostka, to jest pięknie wybarwiona. Najskomplikowana, już tak jak wyczynowa, ten łańcuch kilometrowy, nie, tam jest kilka łańcuchów zresztą, które po kolei trzeba wszystkie
2: poustawiać te po tym, koła, tak, żeby...
1: Tak. Mm-hmm. Dowolność jest duża, trzeba na odpowiednie otwarcia, wzniosy i tak dalej, no tak jak wyczynowy, skomplikowany, nieporównywalny z amerykańskim prostym kowadłem.
2: Militarnym takim, tak. Użytkowym.
1: To jest typowo użyteczna, wojskowa broń, tak jak wojskowa. Natomiast Włosi nie, to jest chłore sportivo. No i ta efektywność jeszcze. Jak włoski nie miesza kołami, albo jak kierowca się go nie boi, to znaczy, że to nie jest.
2: To nie jest.
1: Kierowca ma się go bać.
2: Właśnie.
1: Jak w Ghibli, bo jeszcze chyba nikt tam nie pocisnął do końca. Bo ta aerodynamika była w tamtych latach nie taka.
2: Nie taka, nie. Ona wtedy jeszcze nie.
1: Ona piękna, stylistyczna, ale widać, że.
2: A wtedy właśnie dbano o tą
1: powietrze, puszcza powietrze pod spód. To tam jest na pewno noszenie, jeżeli się to eskaluje prędkościowo, to jest, działa jak skrzydło
2: aerodynamiczne.
1: A zasada jest, żeby jednak to przytłaczać. No. Im szybciej, tym bardziej.
2: Niżej, tak, żeby było jednak...
1: Żeby się parło oponami do ziemi, dociska, a tam nie do końca. No ale za to przyspiesza na tych niskich biegach, można tam
2: zrobić wrażenie.
1: No elastyczność potężna, bo to jest jednostka pięciolitrowa. No i właśnie ten system zasilania, tam jest cztery podwójne
2: gaźniki,
1: czyli praktycznie każdy cylinder ma swój gaźnik, bo to jest komora wspólna,
2: komora jest...
1: natomiast klapy i kanały zasilające są indywidualne. No ustawić to jest...
2: No to była na pewno sztuka, to no, ja tam sobie zdaję sprawę z tego.
1: Ten majętny człowiek musiał mieć chyba dobrego mechanika gdzieś tam z wyczynu, że co chwilę go tam korygował i wtedy ten... Ktoś mógł sobie tam się pocieszyć tym rytmem, tym równym rytmem, bo tak to potem już na tych wolnych to zaczyna tam chodzić jakby kilka jednostek niezależnych, dwucylindrowych.
2: No.
1: Ale jak się to ustawi, no to jest bajka, fajnie. No i ten dźwięk, to połyka, czuć, że to powietrze idzie tam w ogromnych ilościach.
2: To jest
1: natychmiast połykane w ogromne pojemności, są zasysane. No fajnie. Włoszczyzna jest fajna.
3: Dziękujemy panu za to.
2: A może jeszcze zobaczymy pana Opla?
1: Proszę bardzo.
2: Tu pójdziemy na
3: chwileczkę. A jeszcze raz, jak pan ma na imię?
1: Lech.
2: Pan Lech.
1: Lech Jamiński.
3: Z panem
2: Lechem mieliśmy wywiad dzisiaj.
1: A to ja cały czas na żywo szedłem?
2: No oczywiście.
3: Pan jest nagrany.
2: Panie Lechu, ma pan nagrane.
3: Z nami.
2: Ale nie, to zmontujemy oczywiście, żeby nie było wszystkiego.
1: Tak,
2: nie,
1: bo ja się tam staram, że bo już tak... No. Ja tam wiele rzeczy. Ja mam do niej sentyment, jako młody człowiek, ja ściągnąłem, ona żyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili, później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto. Także
2: no to ładnie, naprawdę piękne.
1: Ponad
2: 10
1: lat jest od momentu odrestaurowania.
2: Mhm.
1: I po tym odrestaurowaniu stało się autem takim już drugim. To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
2: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
1: Do wszystkiego. Jest tego miejsca, w sensie serwisu to było bajka. Dzisiejszy no to nie ma
2: dużo,
1: szans.
2: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
3: Nie ma dużo miejsca.
1: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza. To jest 1,2 litra. Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś było się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną i fartuchy, widać, że
2: są
1: przetłoczenia,
2: tak, przetłoczenia są zrobione, widać.
1: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor, tu wchodził ten sześciocylindrowy żeliwny cych, motor oznaczony jako CIH. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
2: który
1: szła...
2: Który był później w senatorach, tak? Tak, i w Omega, tak, 3 litrowy, tak, bo miałem taką Omega też 3 litry.
1: I on wchodził tu.
2: Żeliwny 3 litry silnik, tak.
1: Były wtedy na 3 Weberach i chłodnica była już wtedy w pasie przed nim, a on wypełniał całą. Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwiga.
2: Tak, bo sztywność całej płyty.
1: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga też tłoczona, te progi.
2: Sztywne, wszystko z grubej
1: blachy. Dzisiaj nie, dzisiaj tylko wskaże dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A buduje się auto, bo też je budowałem w Relikrosie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
2: Klatka, tak.
1: A tu się daje laminaty. Tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
2: Dokładnie.
1: A jak się robi współczesny do sportu tą klatką,
2: to reszta jest wszystko z plastiku, laminat tylko.
1: Tak, klatka jest wyprowadzana rurami pod zaczepy kotwiczne,
2: zawieszenia.
1: Pod zawieszenia i ona niesie. A reszta to jest tylko... A trapka lekka i tyle. A dawniej nie, dawniej musiał być... Escort miał też tak samo, Ford miał Escorta. To był taki konkurent do Opla.
2: Wiem, do Opla, tak.
1: I one były też już budowane... Mocno, nie? Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy, dzisiaj klatka.
3: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego... Razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
1: A czy my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński. Bo to jako jednostka, to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatnie.
2: Prywatnie, tak, zrzeszacie się, żeby zobaczyć.
1: Wróciliśmy do korzeni, po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez żadnych zobowiązań.
2: Skoro
1: bez,
2: się spotykacie na...
1: Bez prezesów, bez całej tej tam...
2: Otoczki.
1: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili
2: tak się
1: sobą, poznaliście.
2: Poznali się.
1: Nie, wracam do historii, przed wojną.
2: A, no tak, przed wojną
1: Krawiowie
2: tak było.
1: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
2: Czyli...
1: I mieli odznaki, ale srebrne. A tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie, piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
2: że miał
1: że jest
2: srebrną.
1: Tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
2: Że hrabiowie tam jeździli.
1: Tak,
2: no
1: to prawda, ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, ma inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
2: No właśnie.
1: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
2: A nie teraz,
1: przyczepiony.
2: Że
1: a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny intrus, kolejny intrus. Depnij, będziesz szybciej. Ten parawanik tam będzie na szybciej. Nie?
2: No.
1: Chore. Ta motoryzacja. Dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Gdzieś semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
2: Na spokojnie
1: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Rozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... Ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
2: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak,
1: człowiek jest intruzem przeciwnym
2: tak właśnie. Jeden drugiemu jest winkiem, można powiedzieć. Tak,
1: tak, dokładnie. Ale nie tak dawno było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać z zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki, to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi, pomógł. Kolego, co się stało?
2: Teraz
1: pomóc
2: nie.
1: Ci, masz
2: teraz
1: wszystko.
2: Już tego odruchu nie ma.
1: Nie,
2: nie
1: a
2: ma.
1: Co?
2: My jadąc
1: a mówi,
2: panu tutaj,
1: dał, masz narzędzia, ja ci pomogę, dobra, zrobili, wyregulowali, na końcu jeszcze papieros, prawda, i rozjechali się. bo dzisiaj tego nie ma.
2: Nie, nie, nie.
1: Stoi, no to dobra, ja będę, dla mnie więcej miejsca. Nie,
2: tutaj jechaliśmy nie, nie. Już na jednym ze skrzyżowań. Panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
1: No właśnie.
2: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
1: Ludzie nie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej. Tak. A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdża, bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje, ale następne światło, jak i następne, to następnego ma i go dojeżdża. Nie? Nie mieści się ludziom w głowach, że to jest ten regulator.
2: Tak. A nie on.
1: Nie on rządzi. Nie jego tempo. Tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa. Nie? Otwarcie, zamknięcie. No dobra, dobrze, ale się nagadałem.
2: Ja się pan nagadał bardzo. To jest jakie...

0: Dziś zaglądamy za kulisy branży beauty, porozmawiamy o trendach, zdrowiu, pielęgnacji i o tym, jak wygląda praca dwóch specjalistek, fryzjerki i masażystki. Naszymi gośćmi są dzisiaj
1: Kamila Browińska,
2: Kinga Walczyk.
0: Chcielibyśmy z Wami porozmawiać, jak zmieniają się oczekiwania klientek i jak szybko ewoluują trendy w fryzjerstwie i w masażu. Kinga, może zaczniemy dzisiaj od Ciebie. Jakie techniki masażu na dziś są najpopularniejsze? Czym różni się masaż relaksacyjny od terapeutycznego?
2: No ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, że nie ma czegoś takiego jak dana technika, która jest popularna w danym okresie. Bardziej chodzi o to, że nasz klient czy też pacjent wybiera masaż, który jest modny. I teraz wszystko zależy od tego, gdzie jedzie, co będzie robił, czego oczekuje od masażu. Masaż stał się coraz bardziej popularny i to sobie powiedzmy. Teraz w wakacje, jadąc do resortów, nie ma miejsca już na masaże. Jadąc przed, musimy sobie zarezerwować taki zabieg, czy też pakiet, czy też jadąc za granicę, kiedy nie mamy możliwości skontaktowania się z obiektem, to wtedy pierwszego dnia należy udać się do spa i wykupić taką całą serię, czy też masaż, gdzie powiem szczerze, że to już troszeczkę już zaczyna graniczyć z cudem, tak, żeby udać się na taki zabieg. I teraz wszystko zależy od tego, gdzie jedziemy. Czyli wiadomo, jadąc do Turcji, wybieramy bardzo popularny zabieg, którym jest hamam. W Polsce nie pójdziemy na taki zabieg, bo nasi specjaliści, chociażby chcieli, byliby w 100% przeszkoleni, nie są w stanie wykonać go dlatego, że nie mamy takich produktów, takiego otoczenia, nie będzie takiego przeżycia dla nas, udając się w takie miejsce, tak? Mhm. Czyli taki hamam. Inaczej tak naprawdę turyści pytają, co to jest. Czyli tak naprawdę obmycie ciała mydłem. Szarym, takim bardzo naturalnym mydłem, mhm, tak, które w Polsce jest, że tak powiem, trudno dostępne. Mamy jakieś na rynku, ale to nie są te prawdziwe tureckie mydła, skąd to wszystko się wywodzi. Więc to jest coś innego. Czyli taki hamam, czyli masaż pijaną, który się wykonuje na specjalnych łóżkach, które są podgrzewane, marmurowe, dzięki czemu to jest w takich, że tak powiem, komnatach. W trakcie prawdziwego tureckiego hamam nie ma możliwości, że jest jedna osoba w gabinecie, czyli to jest taka komnata, taki pokój najczęściej, gdzie na środku stoi duży, taki, że tak powiem, stół marmurowy, on jest podgrzany, oblewany wodą, mhm, i tam kilka osób leży naraz. Każdy ma swoją terapeutkę i jest jednocześnie wykonywany ten zabieg kilku osobom, więc to też jest dla takiego, że tak powiem, typowo polskiego turysty przeżycie.
0: Niespotykane.
2: Idąc na hamam, nie wiemy, czego się będziemy spotykać, a tam wchodzimy do pokoju, gdzie leżą inne osoby, tak? Więc jest to dla nas, że tak powiem, przeżycie. Dlatego wspomniałam o tej Turcji. Turcja teraz jest jednym z bardziej popularnych kierunków wakacyjnych dla Polaków. Drugi kierunek, Egipt. W Egipcie nie udamy się na hamam, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Tam mamy takie rytuały łączone, czyli najczęściej spotykany rytuał Kleopatry. Dlaczego Kleopatry? No bo wiadomo, no Kleopatra jest z Egiptu. Mhm. Na przykład ciekawostką w Egipcie jest taką, że tam facet nie może masować kobiety. Tylko kobieta masuje kobietę, a jeżeli przychodzi na masaż facet, no to faceta może masować i kobieta, i facet. Więc to jest coś takiego też innego. Tam też są popularne takie masaże na plaży. Czyli stoją takie budki, kładziemy, mhm, się i tam na przykład nie ma możliwości, że inną kobietę będzie dotykał facet. I też masażystki są poubierane. Wszystko jest pozakrywane. Nie ma możliwości, że zobaczymy twarz naszej masażystki. To jest też inna kultura, to jest islam. Więc też musimy się na to przygotować, tak? Często przychodzą do nas turyści i mówią, ale jak ta pani będzie mnie masować? Przecież ona ma zakrytą twarz, zakryte wszystko. One najczęściej mają od łokci wszystko pozakrywane, czyli całe nogi, całą twarz, tylko widać oczy, tak? Muszą, mhm, być w tych burkach, żeby to po prostu nie ujmować ich religii. I to jest też ważne, że nasz klient przychodzi i nie wie, co się dzieje. Albo, mhm, jest na plaży, jest masowany i też to jest taki experience dla naszych tych. Gdzie spotkamy w Polsce masaże na plaży? Nie ma, właśnie. Mamy polskie morze, tak? W Sopocie, bardzo ładna marina. Dlaczego tego nie robimy? Bo nie mamy pogody.
0: Kinga, powiedz mi, czy wy przygotowujecie klientów swoich na to, co tam czeka w Egipcie, rozumiem, tak? Czy
2: troszeczkę
0: nie? Czy oni
2: tak,
0: jadą tam w ciemno?
2: Nie, bo teraz, jeżeli my powiemy klientowi, tak, przed zakupem masażu, będzie panią masowała kobieta, będzie ubrana w burkę, będzie to wyglądało, mhm, tak i tak, to jaki to będzie experience dla naszego,
0: no,
2: klienta?
0: Tak.
2: Żaden, więc klient przychodzi i jest troszeczkę w szoku, kładzie się i wtedy to przeżywa, tak? To wszystko, co się dzieje. Te techniki są też troszeczkę inne, bo to też zależy od edukacji. W Egipcie na przykład, żeby móc masować, trzeba ukończyć szkołę. I to są szkoły kilkuletnie. W Polsce, żeby móc masować legalnie, to kończymy szkołę dwuletnią i jest to okej. Okay. Mhm. Później się doszkalamy, mamy jakieś kursy, robimy, czy też fizjoterapeuci, którzy kończą studia, tak, kilkuletnie. Tam jest to troszeczkę inaczej wygląda. Często jest też tak, że ci masażyści, którzy są, uczyli się, nie wiem, od swoich dziadków, czy od swoich bab, to jest z pokolenia na pokolenie. U nas w Polsce tego nie ma przekazywanej takiej wiedzy. Więc te techniki są troszeczkę inne, oni mają zupełnie inne wyczucie niż my, bo u nas w Polsce masażysta dziennie przemasuje ile osób? Nie wiem, jesteśmy w stanie 8 osób przemasować i nie znam takiego masażysty, który pracuje 7 dni w tygodniu po 8 godzin, a u nich tak to wygląda. Oni zostawiają swoje rodziny na przykład w Kairze, w Luksorze, czyli w większych miejscowościach, wyjeżdżają do resortów, gdzie tam mieszkają, pracują od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu. Później na przykład i pracują tak, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące. Później mają miesiąc czy na przykład 2 tygodnie wolnego, wracają do swoich rodzin. Więc to jest tam normalne i oni mają dużo lepsze wyczucie, dużo lepiej czują, z czym mamy problem, z czym nie mamy, jak to nam pomóc złagodzić, co zrobić, żeby pacjent nas czuł się komfortowo, no bo idąc na taki masaż, że tak powiem, na plażę, to też trzeba zadbać o komfort takiego pacjenta, tak? Tak, tak? Nasi klienci polscy, idąc na masaż, przygotowują się, czyli są ubrani, wypachnieni, czyści. Tam tego nie ma, bo klient tak naprawdę leży sobie w resorcie, jest wysmarowany jakimś olejem, czymkolwiek, leży na plaży, w tym piasku i on idzie tak na masaż. Nie idzie się wykąpać. Więc często przed łóżkami na plażach, gdzie są wykonywane masaże, klient nasz siada, wtedy oblewamy mu stopy w misce wodą, żeby zszedł ten piasek, tak? I dopiero on się kładzie. Mhm. I leży w stroju kąpielowym. Tam nie ma czegoś takiego, że się rozbiera do zera, tak jak u nas tutaj w Polsce, czy zostaje w samych majtkach, czy też, nie wiem, w bieliźnie jakiejś jednorazowej. Tam czegoś takiego w ogóle, jakbyśmy im powiedzieli, że jest coś takiego jak bielizna jednorazowa, to okej, okay, w jakichś lepszych spa, hotelach typu Rixos, czy jeszcze wyższa półka, to jest. Ale w normalnych hotelach, gdzie jeździ typowy Polak, nie ma. Gdzie oni chodzą względem siebie, też tego nie ma. Więc oni są obmywani tylko stopy i leży. Jednak dużo większy jest nacisk na czystość. Te ręczniki, wszystko jest zmieniane faktycznie po każdym kliencie. Są one prane, dostosowywane, że jest to bardzo pilnowane, że ten klient leży w czystych warunkach. To nie jest Polska. W Polsce idźmy sobie do jednego z lepszych spa i nie jest czysto. Więc to też warto sobie podkreślić. Tak samo w Polsce najczęściej masujemy na jakiejś oliwce, na jakimś kremie. Wybieramy jedno z tych dwóch. Tam w Egipcie najczęściej masujemy, najpierw nakładamy krem i krem mieszamy z oliwką, więc to jest też takie inne nawodnienie, czy też nawilżenie tej skóry, bo pacjent nasz, powiedzmy sobie szczerze, po takim masażu turysta gdzie idzie? Na leżak. Więc też, jeżeli my go byśmy nasmarowali taką typową oliwką, to on się od razu spali, więc też musimy o niego zadbać. Tutaj jest więcej czynników takich, na które musimy zwrócić uwagę, niż u polskiego klienta, który wchodzi do gabinetu, czysty, wypachniony, wychodzi z tego gabinetu i idzie do domu. Więc to jest też zupełnie inne przeżycie. Musimy zadbać w inny sposób o takich klientów. To jest bardzo ważne.
0: Dobrze, od masażu przechodzimy teraz do fryzur letnich. Mamy lato. Kamila, jak to wygląda u ciebie?
1: Myślę, że sezonowo nie ma różnicy, czy to jest lato, czy zima. Pielęgnacja oczywiście jest zdecydowanie inna, dlatego że korzystając chociażby właśnie z takich miejsc jak Egipt czy Turcja, bardzo mocno przesuszamy włosy, więc ta pielęgnacja letnia no jest troszeczkę inna. Musimy zdecydowanie zabezpieczać te włosy. Tak jak używamy filtrów na skórę, to tak samo powinniśmy używać termoochron wszelkiego rodzaju. SPF-y się już teraz pojawiły do włosów. I tak właściwie mam wrażenie, że jeszcze chwilę i tych kosmetyków będzie tyle, że więcej będziemy zabierać kosmetyków w walizkę niż ubrań. No tak to, tak to wygląda. Tak, ale patrząc po moich klientkach, coraz więcej osób jest świadomych tej pielęgnacji, tego, że jeżeli chcą mieć blond włosy i chcą mieć ładne blond włosy, no to trzeba o nie dbać, bo tutaj słona woda, wszelkiego rodzaju upały bardzo mocno ingerują we włosy. No i niestety blond i upały nie idą w parze bez żadnego zabezpieczenia. Bardzo często w poprzednich latach mieliśmy takie sytuacje, że klientki wracały z jakichś takich właśnie wakacji w ciepłych krajach. No i ta pielęgnacja musiała wchodzić bardzo mocno i to tak wieloetapowo, bo czasami taka woda słona, właściwie jej pH, bo to tutaj głównie, do tego słońce, które w połączeniu z mokrym włosem właściwie działa troszeczkę jak soczewka, czyli odparowujemy całą wilgoć z włosa, dlatego mamy je takie suche. Czasem po prostu działa i bardziej się uszkadzają niż rozjaśniać. Musimy bardzo stawiać na tą pielęgnację właśnie wyjeżdżając w ciepłe kraje.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o trendy w fryzjerstwie? Panie bardziej chcą być neutralne, takie naturalne, czy też wybierają jakieś odważne stylizacje?
1: Myślę, że trendy zaskoczyły chyba wszystkich fryzjerów, bo ja jestem też z tej grupy, która się zarzekała, że nigdy więcej nie będę robiła trwałej, a trwała w tym roku, właściwie od zeszłego roku, króluje niesamowicie na naszych salonach, że tak powiem. I my robimy jej bardzo dużo. Fakt faktem, nie jest to płyn, produkt taki, jak był 20 lat temu, że właściwie włosy były tylko do ścięcia, a dzięki nowym płynom, nowym technologiom płynów, możemy sobie pozwolić na takie uzyskanie wręcz naturalnych loków. I większość klientek raczej jest zaskoczona, bo włosy wyglądają po tej trwałej jak naturalnie kręcone. Oczywiście świadoma pielęgnacja zaczęła się od COVID-a. Mam wrażenie, że wszystkie włosomaniaczki pobudziły swoje gdzieś zapędy do tego, żeby wygniatać, żeby uzyskiwać te swoje loki. No i rynek, myślę, też się do tego przystosował, z racji tego, że kiedyś do włosów kręconych właściwie była pianka, która dawała nam efekt mokrej włoszki, ewentualnie żel, który sklejał w strączki. I niczego więcej. W tej chwili mamy wszelkiego rodzaju kremy do loków, aktywatory, stylizatory. Gama produktów fryzjerskich czy też kosmetycznych do włosów naprawdę jest bardzo, bardzo obszerna w tej chwili i możemy wybrać wiele. Także ja myślę, że w tym roku, w tym sezonie loki zdominowały branżę fryzjerską.
0: Co jest największym wyzwaniem w twojej pracy obecnie?
1: Myślę, że internet, a właściwie AI i zdjęcia, które niestety coraz częściej dostajemy jako inspirację. I ja się cieszę bardzo, jak klientka przychodzi i pokazuje mi inspirację, bo ja wiem, do czego zmierzamy. Przede wszystkim jestem w stanie sprawdzić, czy tak samo widzimy kolory, bo bardzo często zdarza mi się, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, chcę mieć beż, ładny, jasny beż, a pokazuje mi blond, który bardziej ja bym przyrównała do, nie wiem, śmietankowego, waniliowego i z beżem nie ma nic wspólnego, więc to jest niestety fakt, że klienci i my zupełnie inaczej widzimy kolory, dlatego ta inspiracja, okej, ona jest bardzo ważna, ale niestety filtry i cała branża AI poszła w tą stronę, że po prostu na włosach ludzkich, naszych, słowiańskich, europejskich jest to po prostu niewykonalne. Jeśli to się komuś udaje, to jest naprawdę jedna osoba na, nie wiem, 5000 głów, które idzie wykonać. Jest to wszystko tak przerobione, ja zawsze mówię mojej klientce, jak pokazuje mi zdjęcie, które ja już na pierwszy rzut oka widzę, że takich włosów się nie da uzyskać, to pytam, czy taki kolor swetra albo bluzki, którą ma akurat osoba założona, istnieje w rzeczywistości, bo potem też widać, że to wszystko jest sztuczna inteligencja, nie? Więc wyłapywanie detali, tak samo światła gdzieś na ścianie, jak zdjęcia są naświetlane lampami, to ja zawsze mówię, słuchaj, jest cień z tyłu za tą osobą? No jest, to znaczy, że ono jest prześwietlone, naświetlone i to nie będzie nigdy realne. Mało tego, zdjęcie w ciepłym świetle będzie wyglądało inaczej, pod zimną lampą inaczej i w świetle dziennym też inaczej. Zawsze mówię, że trzeba to sprawdzać, bo no niestety, o ile AI daje nam duże możliwości, tak niestety mam wrażenie, że troszkę psuje, no nie tylko branżę fryzjerską, ale też myślę, że całą branżę beauty, bo oczekujemy czegoś, czego nie zawsze da się zrobić.
0: Czyli tak reasumując, musiałaś stać się też i specjalistką od fotografii po,
1: tak,
0: po części.
1: Tak, kurczę, ja nigdy w życiu nie zwracałam uwagi na tyle detali, jeśli tak, chodzi o zdjęcia, bo wiesz, zawsze spojrzysz i było to na zasadzie, o, ładne, nieładne, podoba mi się, nie podoba, tak? A tutaj tak naprawdę w pierwszej kolejności ja muszę ocenić, czy to jest faktycznie zdjęcie, bo ktoś je wykonał i tak mogę zrobić, czy to jest raczej na zasadzie, o dobra, sztuczna inteligencja, w życiu tego nie zrobię, nie? I naprawdę jest, no utrudnia nam to życie. Fakt faktem są też opcje, gdzie klientki teraz bardzo często korzystają i one swoje zdjęcia wrzucają w AI i dzięki temu mogą zobaczyć, czy jakiś kolor przy takich drastycznych zmianach, jak blondynka na przykład robi się na brąz, czy jej to będzie pasowało. I tutaj akurat AI możemy wykorzystać bardzo fajnie, bo nie mamy tego kombinowania. Kiedyś było tak, dobra, zrób mi brąz. I po miesiącu ściągaliśmy kolor i tak naprawdę ani dla włosów, ani dla nas też jako dodatkowej pracy nie było dobre, tak? A w tej chwili klientka wrzuca w AI, tak, ja chcę, będę w tym dobrze wyglądać, więc to narzędzie akurat jest dobre, tylko no niestety, wiadomo, w każdej branży wykorzystujemy je nie tak, jak powinniśmy.
0: Do włosów jeszcze wrócimy. Kinga, czy masz podobne doświadczenia, czy też ta sztuczna inteligencja jakoś ci pomaga, czy przeszkadza w pracy?
2: To zależy. Mamy też takie zabiegi w masażu typu wyszczuplanie, ujędrnianie, pozbawianie się celulitu. I teraz, jeżeli klientka przychodzi do mnie i pokazuje takie zdjęcie AI, gdzie ja widzę, jest wiele salonów, które to robią, okej, może ściągną sobie na tym klientów na jedną, dwie wizyty, ale nie na stałe. Więc jeżeli klientka przychodzi do mnie i pokazuje, że w salonie A po dwóch masażach, czy też po jednym, wszystko zniknęło, to jest nierealne. Powiedzmy sobie szczerze, że są takie zabiegi, które najczęściej klientki oglądają latem, typu bańka chińska. Bardzo znany zabieg dla wszystkich, ale to nie jest zabieg, który wykonuje się latem, tak? Po pierwszej serii takich zabiegów, czyli po pierwszym, dwóch, trzech zabiegach, nasze klientki wyglądają, jakby miały poważny wypadek. One są całe w siniakach, bo to jest dlatego, że ta powięź odkleja się od mięśni, od skóry, więc powstają te mikrourazy i to są straszne wylewy, najczęściej na całe nogi, na całe uda, na całe łydki, czy też na cały brzuch. I później taka klientka, po takim jednym zabiegu, gdzie ona widzi, że ten rezultat był, ona się mnie pyta, jak to jest możliwe? No jest to niemożliwe, bo to jest to właśnie AI, które pokazuje, że no jednak nie było tych żadnych zasinień, siniaków, wybroczyn. Nie u wszystkich to powstaje, jednak jest to zupełnie, zupełnie normalne, więc idąc na taki zabieg, też musimy uświadamiać naszych klientów, że on będzie miał te siniaki, bo może przyjść pani, która, nie wiem, zauważy, że w salonie A było tak wykonane, później przyjdzie do mnie i oczekuje, że u mnie będzie tak samo wyglądała. No nie. To jest nierealne, więc to AI nam bardzo, że tak powiem, w masażu utrudnia pracę, bo pokazuje efekty takie w fryzjerstwie, które są nierealne dla nas do wykonania. Mhm. Okej, taka seria zabiegów przynosi bardzo duży efekt. Czy też madeoterapia, czy też bańka chińska, czy też inne zabiegi ujędniające, czy też nawet, jeżeli kobieta stosuje regularnie peeling ciała, wykonuje go w domu, powiedzmy, to będzie miało efekty. One będą widoczne, ale nigdy po jednym zabiegu. Tak samo, nie wiem, idąc do lekarza, nigdy po jednym zabiegu, czy też po jednej wizycie, po jednej tabletce nie przestanie nas, nie wiem, boleć coś. Tak samo od nas. Klient wychodzi, czy też pacjent i on po jednym zabiegu, to zawsze jest pogorszenie stanu zdrowia. Czyli on będzie odczuwał jakieś zakwasy, zasiniaczenia, wybroczyny, ten stan będzie dużo gorszy. Jednak z każdym kolejnym zabiegiem, czyli drugi, trzeci, czwarty i kolejne,
0: będzie się
2: ten
0: polepszą.
2: Stan zdrowia będzie dużo, dużo lepszy. To też można zauważyć u seniorów. Teraz jest, że tak powiem, wakacje. Wszyscy jadą do sanatorium. Mhm. Sanatoria są w 100% obłożone. I teraz tak, pierwszego, drugiego dnia ci kuracjusze się czują dużo, dużo gorzej, bo są też przebodźcowani, tak?
0: Co?
2: W domu nie używamy takiej ilości zabiegów, czy też nie naświetlamy się, nie mamy prądów, nie ćwiczymy, taki senior. Więc idąc na takie zabiegi w sanatorium, on jest zmęczony na początku. Często pacjenci z sanatorium wracają w dużo gorszym stanie, są dużo, dużo bardziej zmęczeni i później też się dziwią, że nie chcą jechać kolejny raz. Ale ten efekt sanatorium, tak naprawdę kiedy pacjent nasz wraca do domu, to jest dopiero po tygodniu, dwóch, do miesiąca. Dopiero wtedy nasz, że tak powiem, kuracjusz jest w stanie powiedzieć, czy to mu pomogło, czy też nie. Więc to jest też bardzo ważne. Uważam, że powinno się uświadamiać starsze osoby, które jadą, że ten wyjazd do sanatorium nie będzie dla nich fajny.
0: Czyli brakuje tej
2: brakuje edukacji, tej informacji. Tak? Mhm. A dlaczego brakuje? Bo terapeuta nie ma na to czasu. W gabinecie nie ma przeznaczonego takiego tak naprawdę czasu dla terapeuty, który może porozmawiać z pacjentem i mu to wszystko wyjaśnić. Od nas się oczekuje, że pacjent będzie powiadomiony o tych wszystkich, ale kiedy my to mamy zrobić? Nie ma takiej możliwości. Okej, więc ja uważam, że powinno się nagłaśniać, czy to też w radiu, w telewizji, wszędzie, mówić o tym, że pacjent, idąc na jakikolwiek zabieg, będzie ten stan miał gorszy. Co on może uzyskać? Jakie będą jego, właśnie jakie ma przeciwwskazania, czy też co się pojawi po, żeby to było, on był uświadomiony, a nie później jest takie rozczarowanie, tak? Czy też babcia, dziadek jadą do sanatorium, tam no czują się gorzej, wracają i co pierwsze, co mówią? Że więcej nie pojadą.
0: No tak.
2: No więc właśnie, więc tutaj też trzeba odczekać ten czas, gdzie po miesiącu ten efekt jest naprawdę widoczny tych wszystkich zabiegów.
0: Dobrze, wracamy teraz do Kamili. Kamilo, jakie zasady pielęgnacji włosów poleciłabyś naszym słuchaczom? Co powinna znać każda kobieta?
1: Jeśli chodzi o pielęgnację, to przede wszystkim ja to wałkuję od zawsze i powtarzam każdemu, że szampon dobieramy do skóry głowy. To jest tak duży, ale mocno lekceważone, że ja czasem po prostu nie chcę mi się wierzyć, że w dobie internetu i tego wszystkiego, co się mówi ciągle w mediach i tak dalej, nadal są osoby, które wybierają szampon, bo mają na przykład suche włosy. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Szampon tak naprawdę służy nam do tego, żeby domyć, doczyścić skórę głowy. I jeśli wybieramy szampon, który nie mamy problemów ze skórą głowy, a wybieramy do włosa suchego, czyli tak naprawdę jeszcze bardziej przesuszamy tą skórę, no to właściwie sami sobie robimy krzywdę, tak? Bo przesuszając skórę głowy, pobudzamy nasze serum skóry głowy, sebum tak zwane, do tego, żeby się jeszcze bardziej naprodukowywało. Czyli tak naprawdę działamy wręcz odwrotnie. Skóra dostaje sygnał, że okej, przesuszyła mnie, tak? Więc ja muszę naprodukować tego dwa razy więcej. I to jest to. Więc zawsze pamiętamy, że szampon jest do skóry głowy. Jeśli nie mamy problemów ze skórą, wybieramy normalny szampon, tak zwany. Możemy wybrać oczywiście do włosów też farbowanych. Odżywka to jest druga dla mnie bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś, substancje myjące z szamponu, który mimo wszystko ścieka po tych włosach, otwiera nam łuskę włosa, no to tą łuskę czymś trzeba zamknąć. I to właśnie robi też odżywka. Buduje nam barierę hydrolipidową na włosie i dzięki temu tą wilgoć zachowujemy w środku. Jeśli zostawiamy łuskę włosa otwartą, to tam nie ma szans, żeby ta woda fajnie gdzieś pracowała we włosie i ten włos był ładny, błyszczący, no bo ta łuska jest otwarta. Jakbyśmy to powiększyli przez mikroskop, to tak właściwie mamy taką potężną choinkę zamiast ładnie domkniętej łuski. Więc odżywka. No i przez to, że cały czas producenci nakierowują nas na to, że ta chemia, te SLS-y, silikony, to wszystko jest złe, to te szampony i odżywki są coraz słabsze.
0: Czyli?
1: Głównie o szampony. Czyli tak naprawdę nie domywają nam właściwie tych kosmetyków, które nakładamy sobie, tak? Bo my używamy tyle różnych olejków, wszystkiego, że potem na skórze głowy, a to właściwie ten bezpieczny, zdrowy wzrost włosa zaczyna się od skóry głowy. Włosy nie rosną od końcówek, tylko od skóry. Jeżeli na skórze mamy nagromadzone produkty, których nie domył szampon, bo był po prostu zbyt lekki, no to zapychamy sobie skórę i tak naprawdę wstrzymujemy wzrost włosa. Dlatego pojawiły się na rynku peelingi. Przecież kiedyś tego nie było. Były peelingi do skóry głowy? Nie, bo szampon w zupełności wystarczał. W tej chwili jest to wszystko tak gdzieś ograniczane. No tam pewnie normy unijne i cała reszta, że tych kosmetyków po prostu nie jesteśmy w stanie usunąć. I stąd marketingowo ktoś wpadł na pomysł, dobra, no to dajmy coś
0: to dajmy
1: do...
0: Coś...
1: Wiecie, tych produktów jest tyle w tej chwili właśnie a propos stylizatorów. Kiedyś nasze babcie myły szampon, odżywka, czesały. Nawet czasami odżywki nie stosowały, tylko wcierały olejki, nie?
0: Tak.
1: I to było super. A w tej chwili, no wiadomo, to jest tak jak rynek farmaceutyczny. Nigdy nie zależało im na tym, żeby nas leczyć, tylko żebyśmy kupowali, nie?
0: Wiecie, no i to jest ta sama sytuacja.
1: Branża kosmetyczna jest dokładnie taka sama. Nie chcą nigdy, żeby faktycznie jeden produkt był i cudownie działał, tylko zawsze mamy gamę kosmetyków do tego, do tamtego.
0: No więcej się sprzedaje.
1: Oczywiście, że tak. I stąd też pojawiły się peelingi. Tak przy tych obecnych kosmetykach, które mamy dostępne, peelingi jak najbardziej. Więc dla mnie to taki jest zestaw, jak to się mówi, must have. Peeling do skóry głowy, dobry szampon i dobra odżywka, ewentualnie maska w zależności jak tam włos potrzebuje, nie? I my nie potrzebujemy niczego więcej, nie potrzebujemy tych wszystkich olejków, serum, nie wiadomo czego, bo tak naprawdę nagromadzamy, a włos ma swoją pojemność. On nie będzie chciał więcej, bo tam się po prostu nie zmieści. I często mamy takie sytuacje, że używamy na przykład jakiejś odżywki, olejków, czegoś tam przez pół roku i zawsze włosy były super, a przychodzi taki moment, że nagle po tych samych kosmetykach mamy jeden wielki puch. A bierze się to z tego, że kosmetyki się nagromadziły i włos zaczyna rozsadzać od środka, zamiast się domykać. I większość osób w tej sytuacji zrobi tak, że pójdzie i kupi inne kosmetyki, a właściwie wystarczyłoby zrobić porządne oczyszczanie, czyli wyrzucić z włosa wszystko, co się tam nagromadziło i pielęgnacja, którą mamy w domu, będzie działała idealnie. Czasem jest tak, że klientki nam mówią, że one mają mnóstwo kosmetyków. Jak mi pokazują zdjęcia, to okazuje się, że pół łazienki to jest po prostu pół drogerii. Zmiany kosmetyku, bo nie działa tak, jak tam
0: nie było. kolejne i kolejne i kolejne.
1: Tak, kolejne i kolejne. No to jest takie trochę wyrzucanie pieniędzy.
0: Ja wrócę do tego, co powiedziałaś na początku, że szampon dobieramy do skóry. Ale czy to nie jest wina też producentów, którzy piszą na etykietach szampon do włosów tam suchych, zniszczonych i tak dalej i nie informują do tego, do jakiej skóry jest?
1: Tak, bo większość producentów nakierowuje nas na to, żeby faktycznie kupić 2, 3, 4 szampony. Oni nie chcą, żebyś ty kupił jeden, bo będzie do włosów suchych, tak? Jest napisane nawet do włosów suchych, tak? Suchych. Do włosów farbowanych. Tylko szampon jest do skóry głowy. Piana, którą wytworzysz na skórze głowy, ona ściekając z włosa, już ci usuwa resztki. Włos to jest martwy wytwór, tam nie ma czego czyścić. I okej, jeżeli są osoby, które używają lakierów, tak, czyli środków, które się nagromadzają na włosie, no to oni tam to mycie powinni zrobić troszeczkę mocniejsze, bądź też zostawić tą pianę wytworzoną na 10-15 sekund, tak? Ale ogólnie mycie skupiamy na skórze głowy. Włosy nie potrzebują szorowania, tarcia i jak to się mówi, prania ręcznego, bo jak ja czasem widzę, jak klientki nasze myją gdzieś tam, jak pokazują w domu, to ja mam wrażenie, że one robią pranie wręcz, nie? Bo to jest takie szorowanie tego, a i tak nie skupiają się na skórze głowy. Tak samo bardzo ważne jest to, że włos głowę myje się 2 razy, bo pierwsze mycie jest tak zwanym myciem wstępnym, które oczyszcza to wszystko, co nagromadziliśmy i to mycie powinno być krótsze i drugie mycie powinno być już właściwe i tu skupiamy się też na przemasowaniu skóry głowy, bo dzięki temu, że skóra będzie czysta, ona będzie bardziej dotleniona, ale masaż też pobudza całe tam ukrwienie na skórze głowy. A dzięki temu, że mamy ukrwienie, mamy też fajny wzrost włosów.
0: Kinga, pytanie do ciebie teraz. Co byś poradziła klientkom, które po raz pierwszy przychodzą do ciebie na masaż? No bo są na pewno takie.
2: Tak naprawdę do pierwszego masażu nie trzeba się przygotowywać w jakiś tam szczególny sposób. Mhm. Nie wiem, niektórzy myślą, że my patrzymy na to, w jaki sposób wygląda nasza skóra, czy jest ona pozbawiona tych włosów, czy też nie. Mhm. Masażysta na to nie zwraca uwagi. Bardziej oczekujemy od naszych klientów, czy też pacjentów, aby powiedzieli, czego tak naprawdę oczekują. Bo też często wybieramy nie to, co chcemy. Bo idąc na masaż, tak naprawdę musimy uznać to, że nasz klient czy też pacjent nie ma o tym pojęcia. Nie ma pojęcia o tym, co będzie miał robione, w jaki sposób, jak to na niego zadziała. Więc idąc na masaż, tak naprawdę nasz klient powinien się zastanowić, czego on chce. Czyli, czy chce, żeby ustąpiły jego dolegliwości bólowe, czy też chce się zrelaksować, odprężyć, czy chce poprawić wygląd swojej skóry, czy chce ujędrnić w jakiś tam sposób, tak? Bardzo często ja się spotykam z tym, że przychodzą pacjenci, czy też pacjentki, które wchodzą do gabinetu, widać, że są przepracowane, zmęczone, chcą tylko tak naprawdę świętego spokoju, ale przy tym bolą mnie na przykład plecy. I co takiej pacjentce poradzić? Czy poradzić masaż mocny, leczniczy, który ją jeszcze bardziej wykończy, tak? Będzie miała potem siniaki, będzie 1 czy 2 dni cierpiała, będzie zmęczona, chociaż ten ból ustąpi może w 90%, czy też skupić się na jej tutaj psychice, czyli ją bardziej wyciszyć, zrelaksować, odprężyć i to będzie dużo lepsze dla niej, pierwszy taki zabieg, bo ona wyjdzie, te dolegliwości bólowe i troszeczkę ustąpią, wiadomo, nie w takim stopniu jak masaż leczniczy, ale będzie zrelaksowana, odprężona, na drugi dzień będzie się czuła super, będzie miała więcej energii, niż po prostu będzie 2 dni cierpiała, a później będzie ten efekt, więc tutaj też musimy zwrócić uwagę, ja zawsze mówię swoim masażystom, czy też osobom, z którymi pracuję, że zawsze to dobro pacjenta trzeba postawić na numer 1. Jak pacjent nie tylko w jakim stanie on do nas przychodzi, tylko w jakim stanie od nas wyjdzie. Bo nie wiem, jeżeli przyjdzie pan, który chce mocnego masażu i chce później czuć przez 2 dni zakwasy, my mu to możemy zapewnić, ale jeżeli przyjdzie i widzimy, że z facetami jest często taki problem, że przychodzą na masaż, chcą mocnego masażu, żeby ich bolało, ale później przez 2-3 dni umierają z bólu, więc trzeba też im to uświadomić, że taki masaż nieraz nie jest dla nich lepszy, tak? Jeżeli przychodzi pan z biura, który nigdy nie ćwiczył, albo ćwiczy raz w tygodniu, czy też 2 razy w tygodniu na siłowni i on oczekuje ode mnie jakiegoś mocnego masażu sportowego, albo w ogóle nie ćwiczy i przychodzi na masaż sportowy, no to to dla mnie zupełnie nie ma sensu. Lepiej takiego pacjenta wyciszyć, uspokoić, tą skórę dotlenić, zawsze masaż, to, że jeżeli ktoś się nie masuje, przyjdzie na masaż, to to będzie miało duży wpływ na jego mięśnie. Więc ja zawsze zalecam, że początkowo, jeżeli ktoś nigdy nie miał masaż albo stosuje je bardzo regularnie, to lepiej zacząć od takich masaży relaksacyjnych, żeby przygotować też tą tkankę, niż od razu mocno sobie działać, bo to będzie dla naszego organizmu i też dla naszej psychiki dużo gorsze i takiego klienta też troszeczkę zniechęci. A on przyjdzie raz, zobaczy, że to boli.
0: I już nie przyjdzie.
2: I już nie przyjdzie, nie będzie chciał. Nie będzie chciał się leczyć, nie będzie chciał pojechać do sanatorium, albo na przykład vouchery. Kupujemy naszej babci, czy też dziadkowi, czy też rodzicom voucher na masaż. I teraz warto też zapytać tą osobę, która ma przyjść do nas, czy ona w ogóle lubi, czy chce z czegoś takiego skorzystać, bo bardzo często spotykamy się z czymś takim, że starsze osoby nie chcą. I wtedy pojawia się problem. Przychodzą do tego gabinetu już nastawione źle, bo one wcale nie chciały przyjść. I teraz są dwie opcje. Albo wykonamy taki masaż relaksacyjny, wyciszymy tego pacjenta, pokażemy mu, że ten masaż jest fajny i on do nas wróci. A jeżeli mu tutaj zastosujemy jakieś tam mocne techniki, które okej, pomogą mu zdrowotnie, ale jego psychikę bardziej osłabią, bo on będzie wiedział, że nie chce już więcej tam przyjść, bo go to boli, no to ten, to w ogóle dla mnie nie ma sensu taka praca, tak? Trzeba tego klienta, naszego pacjenta stopniowo przygotowywać, tak? I teraz też bardzo ważne, że jeżeli już przychodzimy na masaż, to masażysta jest tak naprawdę dla nas jak lekarz. Nawet troszeczkę bardziej. Trzeba mu otwarcie wszystko powiedzieć, na co chorujemy. Bo nieraz są takie przeciwwskazania, których nie mamy pojęcia. Nigdy byśmy nie pomyśleli, że to może być przeciwwskazanie do masażu, a pójdziemy, nikt nas o to nie zapyta i ten stan zdrowia się bardzo pogorszy. Albo, nie wiem, powiedzą, no a w sanatorium, czy gdzieś tam u kogoś innego miałem taki zabieg wykonywany. Więc tutaj też ta nasza świadomość i ta świadomość terapeutów, żeby potrafić odmówić pacjentowi, jest bardzo ważna. Tutaj w masażu zupełnie nie chodzi o to, żeby zarobić na tym, tylko żeby mieć czyste sumienie, że temu pacjentowi nie zaszkodziliśmy. To jest bardzo, bardzo ważne. Naprawdę, lepiej odmówić, niż wykonać coś i później, no, mogą być jakieś komplikacje, tak? Mhm. Więc to jest też bardzo ważne, żeby pacjent nam powiedział jasno i otwarcie, na co choruje, z czym ma problemy, co kiedy w jego życiu się wydarzyło, żebyśmy my też mogli ocenić, czy taki masaż w ogóle możemy wykonać, czy też nie.
0: Czyli robisz też taki krótki wywiad przed
2: zrobieniem. Tak, ja u swoich pacjentów zawsze przed jakimkolwiek masażem przeprowadzam ten wywiad, bo to jest kluczowe. Jestem w stanie wtedy przeprowadzić dobrą terapię. Mhm. Jeżeli ja na przykład przyjdzie do mnie pan, położy się na masaż i ja nic o nim nie wiem, o jego tkankach, o tym, czym się zajmuje, czy ma pracę fizyczną, czy też siedzącą, czy pracuje w biurze, to on jest narażony na coś zupełnie innego, tak? Tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na przykład problem nasz jest zupełnie gdzie indziej, niż go odczuwamy, czyli na przykład bardzo często przychodzą państwo, którym drętwieją dłonie. I teraz, jeżeli my będziemy masować te dłonie, to ten ból nie ustąpi, tak? No bo to nie ma żadnego sensu. Jeżeli my przemasujemy kark, czyli dotrzemy do źródła tego bólu, no to ten ból ustąpi. Więc skąd ja mogę wiedzieć, od czego naszego pacjenta to boli, jeżeli ja z nim nie przeprowadzę wywiadu?
0: No dokładnie to. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Ja przede wszystkim muszę się dowiedzieć to, czego pacjent ode mnie oczekuje i z jakimi przychodzi do mnie problemami. Bez tego to taka terapia nie ma najmniejszego sensu.
0: A dzisiaj rozmawialiśmy o branży beauty i o tym, jak współpraca przynosi dobre owoce. A naszymi gośćmi były?
1: Kamila Prawińska,
2: Kinga Walczyk.
0: A my zapraszamy Państwa na kolejną audycję.

0: witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery Pory Roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem farmaceuta, magister farmacji Anna Kobylińska, ale też miłośniczka świętej Hildegardy, naturoterapeuta, specjalista medycyny mitochondrialnej. Także myślę, że jest to odpowiednia osoba, żeby dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o odporności. Także dzisiaj Ania myślę, że nam troszkę podpowie właśnie, dlaczego chorujemy, jedni bardziej, drudzy mniej, jedni ciężej, drudzy słabiej. To jest na pewno związane z naszą odpornością. Mamy w sobie miliardy komórek odpornościowych i myślę, że to jest właśnie klucz, że od ich stanu zależy ta nasza odporność i czy sobie poradzimy szybciej, czy wolniej z taką infekcją. Także Aniu, podpowiedz nam właśnie, co to jest ta odporność odmieniana przez wszystkie przypadki i jakby jak nad nią pracować, jak ją budować.
1: Witam Państwa serdecznie, witam Cię Jolu, bardzo dziękuję za takie piękne słowa, które powiedziałaś pod moim adresem. Postaram się sprostać wymaganiom i powiedzieć to, co dla Państwa, co chcecie usłyszeć, co dla Was będzie tak naprawdę najistotniejsze i bardzo proste do zastosowania. Najprostszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest codzienne, systematyczne i harmonijne budowanie swojej odporności. Wirusy, bakterie, grzyby i wszelkiego rodzaju toksyny były, są i będą, bo tak jest skonstruowany świat. Żyjemy w ekosystemie i teraz my jesteśmy cząstką tego ekosystemu. I dostaliśmy nieprawdopodobną łaskę od Boga, że możemy tutaj żyć i mamy wszyscy jakieś zadanie do wypełnienia. I zazwyczaj dostajemy te siły do wypełnienia tych zadań i do służenia z miłością człowiekowi. Ale teraz, czy czasami świadomie albo nieświadomie tych praw nie pogwałcamy? Czy ich po prostu gdzieś nie zsuwamy i jakoś to będzie? To jeszcze nie dzisiaj. Zacznę od jutra. Od świąt zacznę, postanowienia noworoczne, potem drugi taki zryw jest na wiosnę.
0: Czyli ludzie podświadomie wiedzą, że jakieś grzeszki popełniają.
1: Oczywiście, ależ oczywiście. Kochani, na co dzień prowadzę taki system budowania odporności. Prowadzę bazę zdrowia. To jest firma, można tak po ludzku powiedzieć, ale tak naprawdę to jest moja misja. Budowania świadomości, pokazania, że można w dzisiejszych czasach żyć zdrowo.
0: Bo to jest nasze największe narzędzie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Szczepionki, te wszystkie propozycje farmaceutyczne jakby nie są w stanie tak wypełnić tej dziury, jak nasza odporność, która sama wyprodukuje przeciwciała, prawda?
1: Oczywiście.
0: W tym momencie, kiedy nam będą potrzebne, bo wiadomo, szczepionki musi się wcześniej to wszystko zadziać, prawda? Lekarstwa też się okazują, że się starzeją, a my mamy po prostu nasz system, który nam wyprodukuje najlepsze lekarstwo w danym momencie, jak go potrzebujemy.
1: Tak, to prawda i właśnie na tym staram się skupić i w ten sposób pracuję ze swoimi pacjentami. Ale o zgrozo, bym powiedziała, takich ludzi zdarzają się jeden na 500 pacjentów, którzy przyjdą i poproszą. Proszę zobaczyć, co jest w moim organizmie i jak mogę stosować tą właściwą profilaktykę. To by było po prostu cudowne, to jest moje marzenie, żeby tak było. Zazwyczaj do mnie trafiają ludzie, którzy już stoją pod ścianą, już jest zablokowane większość procesów, ale tak jak święta Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. No może tutaj tylko tak na marginesie wspomnę o wadach genetycznych, no to tutaj mamy pewną trudność. Nieuleczalny jest człowiek czasami, wtedy kiedy nie zechce tego zrozumieć. Jeżeli nie schyli pokornie głowy i nie zacznie pracy nad swoim ciałem, nie poniesie odpowiedzialności za to, co już się wydarzyło, za to, co już zostało zrobione, przykro mi, wtedy jest bardzo ciężko i trwa to długo. I nie możemy wtedy zrzucać winy na kogoś A że to jakaś terapia nie zadziałała, a to że jakieś zioła nie zadziałały. Budujmy własną odporność. Przede wszystkim pochodzi ona z harmonii, równowagi pomiędzy dniem a nocą, pracą a wypoczynkiem, czyli tej harmonii, o której już żeśmy rozmawiały, która jest tak bardzo ważna. Benedyktyńska zasada podziału 24 godzin naszej doby na 8 godzin aktywności, życia, odżywiania, jeszcze raz podkreślam, bo nie zawsze jedzenie jest związane z odżywieniem naszego ciała. Drugie 8 godzin to jest zastanowienie się nad tym, czy my dobrze postępujemy, to jest nasza modlitwa, nasz wypoczynek, a nie czarne pudło i tylko zmiana kanałów i otwieranie lodówki i zaspokajanie jakby takich potrzeb przyziemnych,
2: które, zachcianek.
1: Zachcianek, tak, oraz takich łatwych przekąsek, które nam serwuje dzisiejszy świat, po które często chętnie sięgamy, do których bardzo często jest dodawany biały cukier i niestety tutaj powiem takie zdanie, które zawsze i grubymi literami w sposób pisemny uświadamiam moim pacjentom. Każda choroba żywi się cukrem, a my tak bez opamiętania ten cukier dostarczamy do naszego ciała, rozregulowujemy gospodarkę insulinową, rozregulowujemy zupełnie florę jelitową, pracę naszej flory jelitowej i zaczyna się. Jelita to jest nasz drugi mózg, więc mówiąc o odporności, najpierw podkreślam rolę jelit, naszej saprofitycznej flory jelitowej. Bo jeżeli ta flora jelitowa będzie w odpowiedniej ilości, potrzebujemy aż prawie 2-2,5 kg tych bakterii, to też jest indywidualna sprawa. Ale one muszą być nasze, muszą harmonijnie pracować z naszym ekosystemem zdrowia, zawartych w naszych trzewiach, prawda? I to jest ogromna powierzchnia, która odpowiada za odżywianie, za wchłanianie tego, co jest nam potrzebne, ale też za utylizację toksyn, za wydalanie tego, co niepotrzebne. To jest również nasza metoda na odmładzanie, naturalne odmładzanie, na budowanie naszej odporności, na regenerację. Jak ja zregeneruję, znaczy ja nie zregeneruję, ja tylko wytłumaczę, jak to zregenerować, prawda? A człowiek to zrobi, to od jelit wychodzi jego odporność. I to jest piękne. Tam powstaje i na to są wykonane badania naukowe, między innymi dla profesora Bodo-Kuklińskiego i Enzmana, tam cały zespół naukowców szwajcarskich i niemieckich pracował, gdzie na początku lat 2000 otrzymali Nagrodę Nobla, gdzie podkreślili i wytłumaczyli całą biochemię działania naszych jelit. Jak one budują przepięknie, naturalnie naszą odporność. Jeżeli stosujemy antybiotyki, słowo antybiotyk, przeciw życiu. I już tworzy nam się dysharmonia. Już jest dysfunkcja naszych jelit. To nie oznacza, że ja jestem przeciwniczką leków, przeciwniczką szczepionek i przeciwniczką... Absolutnie. Ja skończyłam Akademię Medyczną i z wielkim szacunkiem podchodzę do medycyny i nigdy nie traktuję człowieka tak samo, tylko rozpatruję jego indywidualność, ale to właśnie... Najpierw skorzystać z tego, co daje natura, nim jeszcze sięgniemy po tą ostateczną formę pomocy.
2: A my zrobimy odwrotnie. Ja często lubię mówić, że strzelamy z armaty do muchy, prawda?
1: Tak, strzelamy z armaty do muchy.
2: Czyli zaczyna się katarek, coś tam, a my już właśnie antybiotyk z antybiotykiem, bo już musimy iść do pracy, być zdrowi i uważamy, że to szybciutko przechorujemy, prawda? Czyli już wtedy to jest pierwszy błąd.
1: To jest pierwszy błąd, a nasz organizm jest bardzo inteligentny i zapamiętuje te błędy. My mamy coś takiego i Hildegarda o tym mówiła. Ona to inaczej nazywała, ale to jest tak zwana pamięć komórkowa. I w tej pamięci zapisują się te wszystkie błędy. I na przykład tak samo złe diety. Dieta z greckiego oznacza sposób życia. Czyli coś, co jest dla nas dobre. Dieta taka, dieta inna. Moja córka, która już jest dorosła, mówi, najlepiej to być na trzech dietach, bo jedną można się nie najeść. To takie niby śmieszne, ale rzeczywiście niesie szalone ryzyko dla naszego zdrowia.
2: Tak, i często ludzie mówią, że grób sobie kopiemy widelcem, prawda?
1: Tak.
2: Czyli to jest to.
1: Tak, tak. Albo łyżeczką, albo widelcem. Niestety tak. To, co kładziemy na talerzu, albo buduje naszą odporność, albo niestety utylizujemy nasze ciało i pozbawiamy go w pewnym momencie wszystkich procesów naprawczych. I zaczyna się od złej pracy żołądka i jelit, o czym już żeśmy rozmawiały, czyli jeszcze raz przypomnę, żołądek musi być kwaśny, tam powinien być dobry kwas żołądkowy, pepsyna oraz dużo naturalnej witaminy C, czyli tej, którą nam przynosi natura z całym pakietem, bo oczywiście to jest kolejny tutaj temat rzeka, a mianowicie właśnie naturalna witamina C. I warto tutaj popatrzeć, w jaką formę witaminy C przynosi natura. My jako ludzie tej witaminy C nie umiemy syntetyzować. Mhm. Nie umiemy jej przyswoić, jeżeli ona jest chemiczna.
2: Czy musi być rutyna, hesperydyna, te wszystkie...
1: Biflawonoidy.
2: Tak, elementy, które jakby składają się na tą witaminę C, a nie tylko kwas.
1: I enzymy, które tą witaminę przyjmą i wprowadzą tam, gdzie jest ona potrzebna, a potrzebna jest w każdej żywej komórce, dlatego że witamina C razem z kompleksem witaminy B uruchamia cały system działania mitochondrium komórkowego, gdzie produkowana jest energia niezbędna do życia. A my co? Wstajemy, jesteśmy od razu zmęczeni. Czyli nie ma energii.
2: Ktoś jest zmęczony, to już powinien pomyśleć o deficytach mikro, makroelementów, prawda?
1: Tak, bo następnym krokiem zmęczenia jest depresja. Ile młodych ludzi cierpi na depresję, na brak snu, nie mogą zasnąć, wybudzają się w nocy. Wtedy trzeba popatrzeć, o której w nocy się wybudzają, bo to jest też czasami oznaką już złej gospodarki insulinowej i możliwości takiej bardzo trudnej do wyprowadzenia choroby jak cukrzyca, jak insulinooporność, której w tej chwili jest cała plaga. Tak, to jest też w pewnym sensie choroba z autoagresji. Potem tarczyca daje nam sygnał. To jest informacja, jak funkcjonuje całość naszego ciała. Tarczyca zawiaduje naszym metabolizmem. I co? Nadczynność, niedoczynność. I zaczynamy różnego rodzaju procesy naprawcze. A zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, co ta tarczyca nam pokazuje. I nie ma takiej tableteczki, którą weźmiesz, a nawet jak weźmiesz to, co jest mówione, będziesz to brał do końca życia. Do mnie, jak przychodzą ludzie, pytają się, a jak długo będę prowadził tą dyscyplinę? Jak to długo wszystko będzie trwało?
2: Tą dietę.
1: Tak, tak długo, aż wyprowadzimy harmonijnie nasz organizm w kierunku zdrowia. Jak to pięknie zostało powiedziane, właściwie to chyba na koniec powinnam powiedzieć. Zostaliśmy stworzeni z miłości i miłość jest dla nas najlepszym lekarstwem. Ale ta Boża miłość, ta miłość, która daje nam spokój, radość życia, chęć pomagania innym. Stąd czerpiemy tą siłę, tą energię.
2: Czyli ta głowa, prawda, kolokwialnie mówiąc. Jak uporządkujemy głowę, uporządkujemy jedzenie, to mamy odporność.
1: Ale głowy nigdy nie uporządkujemy, jak mamy dysfunkcyjne jelita. I dostajemy kolejne etapy budowania naszej odporności. I już mamy tutaj w gardle migdałki, flora jelitowa w naszych, przepraszam, flora bakteryjna w naszych, w jamie ustnej. Święta Hildegarda wielką uwagę poświęca oczyszczaniu jamy ustnej. Na przykład opłukiwaniu zębów zimną wodą.
2: Tak.
1: To daje energię naszym dziąsłom, naszym zębom, prawda? Taką właśnie regenerację tej naszej naturalnej flory w jamie ustnej. Potem mamy zabezpieczające nas migdałki. Nie czekajmy do tego momentu, aż te migdałki już się nadają tylko do wycięcia. No bo już są po prostu zepsute. To tak, jak to naczynie piękne, miedziane, świecące, które dostaliśmy na początku, w którym tylko gotujemy i nie myjemy. no to ono też będzie zaśniedziałe, brudne i pełne pleśni i drobnoustroju. I mamy po kolei systemy, które nas wzmacniają, regenerują, zarówno od naszych narządów, które naprawdę chciałyby odpocząć. I te ostatnie 8 godzin 24-godzinnej doby to jest sen. I wtedy zapewnienie naszemu ciału regeneracji poprzez sen to jest najwspanialsze lekarstwo. Całe nasze ciało zaczyna się regenerować. To jest też droga do budowania odporności. Czyż nie jest to proste?
2: No to jest bardzo proste. Czyli jakby medycyna Hildegardy to pięknie zbiera głowa i ciało, prawda? Jak to uporządkujemy, zharmonizujemy, to możemy myśleć o odporności. Ale rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo duże deficyty, które są związane z niedoborami w żywności, składników i minerałów. Powiedz, Aniu, czy można to gdzieś sobie sprawdzić po prostu, no bo też media zachęcają, prawda, witamina D3, cynk i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby teraz przypadkowo łykać jakieś suplementy, bo do tego nie chcemy zachęcać, ale żeby ruszyła ta nasza odporność, żeby wyrównać to, na co zapracowaliśmy sobie właśnie nieumiejętną dietą, właśnie złym snem, brakiem ruchu, no to trzeba szybciutko wyrównać, bo jedzeniem też tego nie nadrobimy. Ja gdzieś czytałam, że żeby witaminę C nadrobić, to trzeba by 20 kilo ziemniaków zjeść. No nikt tego nie jest w stanie dziennie zjeść, więc czasami jesteśmy skazani na te suplementy, bo warzywa i owoce za czasów Hildegardy miały bogactwo
1: zupełnie
2: tego. To
1: było
2: zupełną inną wartość, prawda? I teraz czasami, żeby ruszyć, żeby tą odporność szybciutko zbudować, musimy szybciutko się zasuplementować. Powiedz, jak sprawdzić, żeby tego w ciemno nie robić? Te poziomy, które mamy właśnie deficytowe, nadmiarowe, jakie byś tu polecała właśnie postępowanie?
1: Ja się tym zajmuję tak naprawdę każdego dnia. Na tym polega moja misja, która została mi dana. Mimo, że wykształcenie mam w bardzo takim medycznym, sprofilowanym kierunku, ale to jest tylko jakby baza wypadowa. A ja później bardzo szeroko pojęłam tą medycynę, między innymi we własnej aptece miałam możliwość ogromnego przeglądu, no i w aptekach, w których pracowałam przez wiele, wiele lat, poznania tej suplementacji, która jest na rynku. I szczerze mówię, że tutaj przychylam się do zdania niektórych lekarzy, że uwaga na suplementację. Jest tak bardzo dużo złych suplementów, bo my czytamy tylko to, co jest na początku. O, fajnie, A, B, coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład, a potem się okazuje, że te wypełniacze, te substancje, które są dodatkowo dodane do jako stabilizatory, jako barwniki,
2: wzmacniacze
1: smaku, no i niestety wszechobecny cukier. Bardzo często do preparatów jest dodawany dwutlenek tytanu. To jest substancja rakotwórcza, więc nie można takich rzeczy stosować. Jest bardzo dużo podróbek. Mówiłyśmy już o orkiszu. Orkisz. To jest niebo a ziemia.
2: Tak.
1: To jest zupełnie nie to samo. Dlatego tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. Ja dlatego polecam moim pacjentom sprawdzone receptury. Receptury certyfikowane. Receptury, nad którymi były wykonane badania. Często badania kliniczne, które są bardzo kosztowne. I zastosowanie tak indywidualnego dawkowania pod kątem uzupełnienia tego, czego brakuje. Więc nie ma sensu po prostu tak na ślepo stosować i jeszcze w dodatku w ogóle nie patrzeć, skąd te składniki pochodzą, jak one są zestabilizowane, jak one są umieszczone, w jakim procesie. No jestem farmaceutką, więc dla mnie ten proces tworzenia preparatów jest szalenie istotny. Czy to są preparaty chemiczne, czy to są preparaty naturalne, ale natura to też chemia, tylko że naturalna.
2: Tak.
1: I dlatego pozyskanie dobrego orkiszu, pozyskanie odpowiednio tłoczonych na zimno olejów, pozyskanie ziół w odpowiedniej fazie wzrostu, żeby one zawierały jak najwięcej substancji leczniczych i odpowiedni ich dobór dla tego jednego pacjenta, człowieka, czy to dziecko, czy to osoba starsza, czy młodzież, to trzeba naprawdę umieć harmonijnie rozeznać. Mhm. Dlatego bardzo często sięgam do moich podręczników ze studiów, sięgam do podręczników moich rodziców, mojej mamy chrzestnej, która też jest lekarzem, która mnie wychowywała i do świętej Hildegardy przyprowadziła jako pierwsza. Powiedziała, to jest twoja droga. Tu się pochyl, zegnij kolana i proś o łaskę, żebyś umiała ludziom dać tą mądrość. Żebyś umiała im na tyle prosto przekazać. I powtórzę tu słowo, proste receptury, proste, ale te, które działają, nie jakieś oszukane, nie wymyślone, nie handlowe, tylko zgodne z prawem Boga, czyli czyste.
2: No właśnie, Aniu, czyli można takie kupić. Myślę, że zachęćmy po prostu do przeglądania internetu, bo myślę, że
1: oczywiście.
2: Już ludzie próbują wszystko i komentują, także ten internet nam pomaga, bo to też bogactwo, prawda? I możemy szybciej zweryfikować, co tam jest w tym suplemencie. Ale powiedz właśnie te badania, od czego zacząć właśnie? Czy słyszałam o badaniu włosa właśnie, czy są jakieś właśnie możliwe badania z krwi? Bo to też jest obarczone dużym błędem, prawda? Bo magnez w krwi to jest 1%, a badamy tylko to, a cały, czyli może w krwi nam wyjść, że jest okej, a w sumie nasze tkanki, komórki nie mają tego magnezu.
1: Zupełnie, oczywiście.
2: Więc gdzie właśnie zbadać?
1: No ja prowadzę takie badania, tak nieskromnie powiem, po prostu zostałam obdarzona taką łaską, że poznałam odpowiednich lekarzy i tutaj bardzo im się nisko kłaniam i oddaję wielki honor i szacunek, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać możliwość sprostowania naszym problemom. Mhm. I to, co ja wykonuję, to badanie, to właśnie sprawdzam poziom witamin, mikroelementów, enzymów, koenzymów, aminokwasów egzogennych, obciążeń, funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych od strony komórki. Mhm. Właśnie Niemcy, Szwajcarzy przodują i Rosjanie też
2: czyli
1: mają
2: jest
1: bardzo
2: już
1: dobre.
2: Aparatura po prostu na rynku, która może nam pomóc.
1: I to bym chciała upowszechnić w Polsce. Mhm. I mam nadzieję, że też nasza współpraca się zacieśni i że będziemy mogli dać tą możliwość pacjentom, ludziom, którzy poszukują, a nie mają takiego rozeznania. Mhm. Dlatego na stronach Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Świętej Hildegardy trzeba szukać tych wartościowych informacji, bo jest bardzo dużo stron. Mhm. Ja jak tak na przykład chciałam powiedzieć o jakimś narządzie, prawda, to patrzę, co jest na tych stronach internetowych. Więc no, ja nikomu nie chcę tutaj ubliżyć i umniejszyć czyjejś wartości, ale takie informacje, pajacyki wyskakujące na ekranie internetu, weź to, weź tamto, weź to, weź tamto, to nie tędy droga. To trzeba umieć rozeznać badania medyczne z krwi, z moczu, prawda? I jakby kalkę nałożyć na to, co mamy w komórce, popatrzeć na tego człowieka, z czym on do nas przychodzi i w sposób harmonijny mu pomóc.
2: Drodzy Państwo, także zachęcamy do tego, aby tą odporność budować z głową, z wiedzą, z odpowiedzialnością, tak jak zachęcała nas święta Hildegarda z Bingen. Także szukajmy pomocy u terapeutów, u lekarzy, którzy zajmują się medycyną naturalną, tak aby się dobrze suplementować, ale nie przesadzać, tak aby dobrze jeść, tak aby odpoczywać i mieć wartościowy sen. Zachęcamy Państwa do tego, a to będzie naszą najsilniejszą broną na każdy patogen i pasożyty.
1: Harmonia. Oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Jolu. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy, forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować, z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków, z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: Oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa. To jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję dzisiaj, tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy. Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka, ale to dopiero do buraczków. Natomiast w rosole rzeczywiście te potrawy są te przyprawy...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion. Dlatego
0: no
1: lekko przysmażymy te warzywka, zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka?
1: Tak. Będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: my
0: i tak dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać
1: i
0: jeść.
1: Wszystko, co tu włożymy, później zjemy.
0: Nam się już... No już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć. No,
1: zaczyna tutaj pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie.
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo... Szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakują nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: może
0: dorybki, być.
1: Odrobinę.
0: Tak, goździk zawiera naturalny lit, który jest też potrzebny naszemu układowi nerwowemu, więc to wszystko będzie służyć naszemu zdrowiu. Ziele angielskie też. To później dosypiemy Bertram Galgant,
1: tak jest,
0: żeby nie zasmucić tutaj brakiem tych ulubionych przypraw, tych,
1: czujesz,
0: którzy już
1: aromat?
0: Je znają. Tak. To jest zimbirowaty. Galgant podchodzi z zimbirowatych, więc jest bardzo taki ostry w smaku, więc nie za dużo może nas rozgrzać. Osoby, które mają dużo ciepła w sobie, nie tak jak ja, ciągle mi zimno, też powinny z galgantem uważać.
1: A jak się gotuje, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
0: Tak, właśnie, już nie wyciągniemy tego.
1: Do takich podsmażonych warzywek odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka. Za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
0: Aha, czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
1: Tak jest. Tak
0: bez
1: jest.
0: Niego w kuchni w ogóle.
1: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują. Mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i tak. Po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
0: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu za dużo w kuchni.
1: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. Bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wcześniej, wychodząc do pracy, marynuję sobie rybkę, mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad. Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
0: Wszystko jest tak. Dozwolone. Cytryna, sok cytrynowy pobudza soki żołądkowe. Nam się łatwiej strawi.
1: Jakby co,
0: więc to będę cię hamować.
1: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc...
0: To ma smakować.
1: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
0: A, w ten sposób.
1: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
0: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
1: Odrobinę
0: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebe. My tutaj mamy czarny też dozwolony, natomiast pieprz

0: który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
1: I mamy
0: akurat po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania, tak?
1: Jasne.
0: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
1: Bo ona nam spęcznieje.
0: Musimy pamiętać, że kasza pęcznieje przynajmniej trzy razy.
1: Tak. Nie?
0: Dobry bulion to jak dobry rosół. Musi się trochę pogotować, tak? Nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać, nie? Żeby się pogotował tak przynajmniej ze dwie godzinki, nie? Żeby tak to nam powyciągało wszystko. Teraz dodamy trochę imbiru. Hildegarda z imbirem jest okej, nie?
1: Jest okej, natomiast ona w mieszankach go używa.
0: To już namieszaliśmy w tym garnku trochę.
1: I mówi, że
0: ja dodam trochę imbiru
1: nie
0: właśnie.
1: Za dużo. Tak, dodaj imbiru. Ona bardziej, wiesz, ceni galgant. Też jest imbirowaty.
0: Trochę daliśmy.
1: Ale imbir jak najbardziej jest też okej.
0: No i teraz dodajemy rybkę. Rybkę powolutku ułożymy. Ona będzie nam się tu gotowała, a w tym czasie przygotujemy sobie sałateczkę.
1: Super.
0: Rybka wtrafia do naczynka.
1: Żeby się nam nie kształt nie zepsuł.
0: Układamy wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować. Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
1: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
0: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
1: No
0: więc
1: właśnie, bo się rozwali.
0: 5 minut to max.
1: To max.
0: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, przykryje, wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie, nie?
1: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Tak? Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
0: ugotowana. Wiesz co, to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
1: No to dodaj do bulionu.
0: Odrobinę.
1: O, no właśnie.
0: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
1: Super, nie? Ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się, kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od
0: środka.
1: Z tego,
0: co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować, tak?
1: Tak,
0: a żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
1: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
0: Tak, ocet jabłkowy. Buraki same w sobie są słodkie, więc nie trzeba tego dosładzać. No,
1: tak.
0: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
1: No, moja ulubiona.
0: Pięknie pachnie, nie?
1: Tak, moja ulubiona. Do
0: odrobinę
1: wszelkich sałat,
0: dodamy.
1: Nawet
0: tylko
1: do
0: od razu mówię, trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
1: Bo brudzi, tak. Tu uważajmy, bo jak się chlapnie na...
0: sobie.
1: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę, właśnie poprzez kolor taki głęboki, brąz.
0: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
1: Seler też. I bulwiasty, i naciowy jest super, tak.
0: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
1: Zamacerowany, no właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przygotowanych, przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
0: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
1: No pięknie.
0: Buraczek
1: i zieloniutki
0: seler. Dobrze nam
1: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
0: To właśnie o to chodzi.
1: Już bym to chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
0: Tak jest. Odrobiny skórki, tym razem z limonki.
1: Z limonki. Jak ona pięknie pachnie.
0: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich pestek
1: dyni, tak. Nie? Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
0: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. I pamiętaj, jak wtedy byśmy użyli jakieś miazgi, to nam się wszystko rozsypało.
1: To brzydko by wyglądało.
0: To by wyglądało jak jakiś taki

0: rozgotowany krupnik. Tak. Dobry krupnik nie jest zły, ale...
1: Nierozgotowany.
0: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało, tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił, nawet to jak rosół wygląda, bo sandacz jest rybką taką dosyć tłustą.
1: Tak, no właśnie.
0: Więc on trochę oddał to, do tego.
1: Jak szybko, właśnie, a często, widzisz, wylewane jest to.
0: Co wylewasz?
1: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to właśnie, a to wszystko oddaje. Tak i warzywa, i ryba do tego bulionu.
0: Dwa kawałeczki taki, już taki ładny ci wyjmę. Bo to
1: zupy, tak, zupy, proszę Państwa, nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
0: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
1: Tak.
0: Że to...
1: Chrzan.
0: Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu. On jest taka jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę coś spróbować.
1: No już patrzę, patrzę, rzeczywiście.
0: Podawaj ty pierwsza. Próbuję. Kobiety pierwsze. Co?
1: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
0: No
1: teraz rybka.
0: Soczystego sandacza. Nie?
1: No właśnie, teraz rybka.
0: A ja pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo, bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę warzyw.
1: Nie zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak dziubię. Okay. Ostrożnie.
0: A ja nie.
1: No. No pycha, naprawdę, proszę Państwa. Sandacz wyborny.
0: Nieprzygotowany.
1: Nieprzygotowany, nie rozpada się, konsystencja jest zwięzła.
0: Chrupie.
1: Chrupie. Syci to seler, chrupie, buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla Państwa do wykonania
0: do
1: w domu.
0: W domu można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
1: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej przygodzie z Hildegardą. Strony.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskiej, bo mam dopiero 3-miesięczną Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli i łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, no, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyczna nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są, to bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakiekolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
0: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
1: Tak.
0: 7 dni w tygodniu.
1: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
0: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
1: Obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy przypadku krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
0: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
1: Oj tak,
0: w obiektach inwentarskich na podwórku.
1: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie, dopiero tylko może obserwować, ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już przy przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio Kinia. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnym rolnictwie jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
0: Dokładnie, przykuwają uwagę.
1: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
0: Swoim szorstkim językiem.
1: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już pasz. Krówce, no bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już nauczyła, że jest to, zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
0: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
1: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób. Jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć. I dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
0: Dokładnie.
1: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie, bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach, bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską, gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie, bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
0: I zdobywać wiedzę.
1: Tak, tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa, ktoś by chciał dalej to przejąć.
0: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami? stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem.
1: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni. Także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie przychodzę z gospodarstwa, jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
0: Że dziewczyna jeździ traktorem.
1: Tak, zgadza się. No bo nie muszę powiedzieć, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują, te w innych pokoleniach, no ale moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej,
0: między pracą a życiem prywatnym.
1: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie z takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
0: Niestety.
1: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
0: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
1: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
0: Dokładnie.
1: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej siedmiu raz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugie ma 100% zaufanie. Wiem, że w obecnie kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie
0: na facetów.
1: Tak,
0: na mężczyzn.
1: Tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
0: Zaczynamy być zauważane.
1: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
0: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

Ja nazywam się Katarzyna Pytkowska. Jestem z wykształcenia przede wszystkim chemikiem, jak Państwo widzicie, politechnicznym, bo z inżynierem. Ale jestem także doktorem nauk medycznych, ponieważ doktorat robiłam z zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiej skóry, z fizjologią skóry. No i tak nie bardzo był to temat politechniczny, więc właśnie poszłam w kierunku bardziej medycznym. I tak prawdę mówiąc, jest bardzo wieloma naszymi pracownikami dydaktycznymi. Właśnie staramy się być otwarci, multidyscyplinarni i staramy się, żeby nasza uczelnia też właśnie była otwarta na bardzo różne idee i naukowe, i idee dydaktyczne. Ja w tej chwili jestem rektorem naszej uczelni. Tym bardziej miło jest mi jeszcze raz Państwa u nas powitać. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, bo my poza wykładami i innymi formami aktywności podczas Festiwalu Nauki często organizujemy różne inne formy otwarte, także zapraszamy zawsze bardzo gorąco do korzystania z tego, co robimy, nie tylko dla naszych studentów. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są prawdy i mity na temat kosmetyków. Chciałam pokazać Państwu, skąd takie mity się biorą, bo to nie zawsze jest tak, że to, co dzisiaj na temat kosmetyków słyszymy, a jest dzisiaj nieprawdziwe, zawsze było nieprawdziwe. Oczywiście zobaczycie Państwo na przykładach, że nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tego, dlaczego coś o kosmetyku, o danym typie kosmetyku się mówi. Nie zawsze to jest takie proste. Będę starała się pokazać, jakie mechanizmy mogą wpływać na ten najbardziej popularny przekaz, mówiony, szeptany, pisany, dotyczący kosmetyku. Wybrałam trzy przykłady, bo oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych mitach, które kosmetyków dotyczą, i starałam się wybrać takie przykłady, które właśnie pokażą różne mechanizmy formowania opinii. Zacznę od przykładu związanego z kosmetykami do włosów, bo część teorii, którą tutaj będę przywoływała, posłuży nam też przy rozwiązywaniu mitu drugiego. No i ten mit pierwszy to jest taki mit, który dosyć często jeszcze ja, będąc w wieku nastoletnim, słyszałam i czytałam o nim w prasie kobiecej, że czym częściej myje się włosy, tym szybciej się one przetłuszczają. Poza właśnie tym stwierdzeniem, że czym częściej włosy myjesz, tym większe będą problemy z łojotokiem, pojawiały się także inne wersje oparte jakby na tym samym założeniu, tak wersje takiego stwierdzenia, mówiące chociażby o tym, że włosów przetłuszczających się nie należy myć zbyt często, bo to im szkodzi, albo powiedzmy zalecenia, że jeżeli ma się łojotok, to włosów właśnie nie należy myć nadmiernie często, bo coś tam, prawda? Bo jakieś wymieniano różne szkodliwe efekty. W latach 80., 90. XX wieku to już był mit. To stwierdzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze składem szamponów i jakby z możliwościami oddziaływania szamponów na skórę głowy, wpływania na aktywność gruczołów łojowych. Ale dlaczego to stwierdzenie w ogóle się pojawiło? Skąd ono się wzięło? Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Cofnijmy się w czasie do lat 20. i 30., do dwudziestolecia międzywojennego. Bo to, że ja coś widziałam w prasie kobiecej na tych latach 80. czy 90., no to wiadomo, mogło to być
przypadkowe, starałam się cofnąć w tył, szukając podobnych stwierdzeń wcześniej. Starałam się dotrzeć do korzeni takiego twierdzenia. I właściwie od końca XIX wieku, z apogeum właśnie w latach 30., później 40. XX wieku, pojawiają się stwierdzenia, że częste mycie jest zbyteczne, a nawet szkodliwe, tak jak w poradniku dr Świtalskiej Jak pielęgnować włosy, w poradniku wydanym przez wydawnictwo Bluszcz. I poza takimi ogólnymi stwierdzeniami o szkodliwości zbyt częstego mycia włosów, pojawiały się właśnie stwierdzenia o tym, że zwłaszcza w przypadku włosów przetłuszczających się, to zbyt częste mycie absolutnie nie jest wskazane. Dalsze dociekanie. Zacznę od tego, żeby Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak włos jest zbudowany. Bo ma to dosyć duży wpływ na efekty stosowania różnego rodzaju preparatów myjących. Oczywiście na sam łojotok budowa włosa nie wpływa, ale chciałabym pokazać tutaj szersze tło tego mitu. Włos jest zbudowany z keratyny i keratyna na powierzchni włosa jest uformowana w łuski. Łuski podobne troszkę do łusek pokrywających ciało ryb. Łuski ułożone właśnie w taki sposób dachówkowaty, tworzące osłonkę, tak zwaną wokół trzonu włosa. Osłonka jest po to, żeby chronić wnętrze włosa przed utratą wody, żeby chronić wnętrze włosa przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest taką typową warstwą barierową, bardzo podobną do tego w swojej konstrukcji, jak są zbudowane inne warstwy barierowe w organizmach ssaków przede wszystkim, ale także chociażby u gadów czy u ryb. My w naszych ludzkich włosach, co pokazuje przekrój z prawej strony, mamy przeciętnie kilka warstw łusek tworzących osłonkę. Także to nie jest tak, że to jest jedna warstwa keratynowych łuseczek, tylko mamy troszkę taki układ jak łuski cebuli. Pojedyncze łuski ułożone koncentrycznie, ułożone dachówkowato, pokrywają pokrywają część korzenia też, ale przede wszystkim pokrywają trzon włosa. Łuski są zamocowane tak jak łuski ryby, czyli przymocowane są w jednym miejscu, także koniec, krawędź, ten, który widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, jest wolny, jest takim krańcem odstającym. U ryb wykorzystujemy to do efektywniejszego oskrobania ciała ryby z łusek, a jakby zahaczając nożem o te odstające krawędzie. Tak samo, jeżeli będziemy za pomocą jakichś narzędzi mechanicznych intensywnie czesać włosy pod włos, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu, tak samo będziemy ukruszać krawędzie łusek osłonki. One mogą odstawać, zwłaszcza wtedy, jeżeli zostanie usunięte spoiwo, które pomiędzy tymi łuskami się znajduje. Pomiędzy łuskami osłonki powinno się znajdować spoiwo tłuszczowe, ale jeszcze nie jest to wydzielina gruczołów łojowych, jeszcze nie ma to żadnego związku z łojotokiem, bo te lipidy powstają w trakcie podziału komórek tworzących później włos, powstają w tak zwanej macierzy włosa. Powinny wypełniać przestrzenie pomiędzy łuskami osłonki po to, żeby osłonka była szczelna. No i osłonka się niszczy, tak jak każda struktura barierowa. One są zaprojektowane przez naturę właśnie po to, żeby być między innymi barierą mechaniczną, niszczącą się, i wzrost włosa, wyrastanie nowych fragmentów, a później wymiana włosów powoduje, że nowy włos odrasta
w dobrej kondycji, bez zniszczeń, tak jak widać to na zdjęciu spod mikroskopu elektronowego po lewej stronie. No, natomiast jeżeli włos ma czynnik, ma, przepraszam, kontakt z czynnikami mechanicznymi, a także z niektórymi typami czynników chemicznych, następują zniszczenia i tak jak tutaj widać, łuski zaczynają powoli odstawać od powierzchni włosa. Jeśli zaczynają odstawać, no to włos staje się matowy. To jest pierwszy objaw. Przestajemy widzieć połysk, zaczynamy widzieć matowość, natomiast jeżeli ten proces postępuje dalej, jeżeli zniszczenia są bardzo silne, to włosy zaczynają się gorzej rozczesywać, zaczynają się plątać, bo te wszystkie drobne uszkodzenia, osłonki, te odstające łuseczki zaczynają o siebie zahaczać. Włos przestaje być gładki. Oczywiście czym bardziej zaawansowane są zniszczenia, tym trudniej jest też utrzymać odpowiednią ilość wody we wnętrzu włosa. Włos zaczyna znacznie łatwiej wysychać. Dla naszych dalszych rozważań ważny będzie też skład chemiczny keratyny tworzącej łuski osłonki. Większość aminokwasów wchodzących w skład keratyny to są aminokwasy o stosunkowo niskiej polarności. One są na tym rysunku zaznaczone z prawej strony. I te aminokwasy powodują, że keratyna włosa jest z założenia hydrofobowa. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwo była zwilżalna za pomocą wydzieliny gruczołów łojowych, za pomocą sebum produkowanego przez gruczoły łojowe. Taki sam mechanizm funkcjonuje i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, zwłaszcza tam, gdzie należy zapewnić albo okrywie włosowej, albo piórą odpowiednią wodoodporność. Tylko powierzchnia hydrofobowa będzie dobrze zwilżalna lipidami. Czyli żeby dało się taką warstwę izolacyjną, wodoodporną łatwo rozprowadzić na sierści czy na piórach, sierść bądź pióra muszą być hydrofobowe. Keratyna jest hydrofobowa, stąd jest właśnie budulcem i włosów, i piór. Ale nie wszystkie aminokwasy tworzące struktury keratyny są w takim samym stopniu hydrofobowe. Tutaj z lewej strony zaznaczyłam Państwu na schemacie trzy aminokwasy z grupami polarnymi. Kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, prawdopodobnie Państwu znane, oraz mniej typowy kwas cysteinowy. Kwas asparaginowy i glutaminowy mają wolne grupy karboksylowe, COO minus, które oczywiście mogą przyłączyć proton, może nam powstać grupa COOH, ale to są kwasy, no powiedziałabym, o umiarkowanym pKa, także w większości przypadków one będą miały, mówimy o pH fizjologicznym, będą miały raczej formę zjonizowaną. Będzie się tutaj pojawiał ładunek ujemny. Przy silnym zakwaszeniu będą protonowane i ten ładunek ujemny będzie znikał. Mamy jeszcze jeden kwas, cysteinowy. W bardzo wielu źródłach podających przegląd aminokwasów nie znajdziecie Państwo kwasu cysteinowego jako odrębnego wymienionego aminokwasu. To jest związek, który powstaje na skutek utlenienia cysteiny i utlenienia cystyny. Dwóch aminokwasów zawierających grupy tiolowe, SH. Grupy bardzo charakterystyczne dla właśnie keratyny, dające możliwość sieciowania poprzecznego keratyny, decydujące o tym, że włos jest wytrzymały mechanicznie i bardzo odporny chemicznie. Ale nie jest odporny na czynniki utleniające, zwłaszcza na silne utleniacze. Jest to też stosunkowo mało odporny na
działanie utleniające związane z procesami wolnorodnikowymi, zwłaszcza w obecności wody. I wtedy cystyna i cysteina utleniają się, wiązania dysiarczkowe zostają rozerwane, powstaje kwas cysteinowy. Z grupy mocnych kwasów, także on w większości warunków będzie zjonizowany. Mamy grupę SO3- powstającą w wyniku i mechanicznych, i chemicznych zniszczeń włosów. Czym bardziej włos jest zniszczony, tym więcej grup anionowych znajduje się na powierzchni keratyny tworzącej łuski osłonki, no i oczywiście także wewnątrz włosa. Czyli ten precyzyjny skład chemiczny włosów związany ze składem aminokwasów keratyny zmienia się w czasie. Zależy od zniszczeń włosów, od tego, co z tymi włosami robimy. A ponieważ zmiany dotyczą grup funkcyjnych mogących przyłączyć proton, no to jest też oczywiste, że w zależności od pH, w którym znajdują się włosy, od środowiska, w którym znajdują się włosy, będzie zależało to, jak dużo grup naładowanych ujemnie będzie na powierzchni włosa i oczywiście na powierzchni poszczególnych łusek tworzących osłonkę. W pH niskim, kwaśnym, mamy protonowanie i grup karboksylowych, i grupy SO3- kwasu cysteinowego. Natomiast czym dalej idziemy w prawą stronę skali pH, w kierunku 14, tym silniejsza jonizacja, tym więcej grup z ładunkiem ujemnym. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, w związku z czym, czym dalej jesteśmy od tak zwanego punktu izoelektrycznego, czyli takiej wartości pH, gdzie mamy wszystkie, gdzie nie mamy ani ładunków dodatnich, ani ujemnych, bądź są one w równowadze, czym dalej idziemy w prawo, tym silniejsze rozpęcznienie włosa i tym większe ryzyko, że te łuski osłonki, które powinny do siebie przylegać, zaczynają odstawać. To oczywiście z prawej strony jest sytuacja eksperymentalnie wywołana, rzadko spotykana w naturze, ale taki jest mechanizm. Włosy nie lubią środowiska alkalicznego, bo wtedy pęcznieją, bo wtedy stają się matowe, stają się szorstkie, trudno jest je rozczesać, poza tym, że oczywiście nie są nadmiernie piękne, tracą połysk. Jak to się ma do naszego mitu? No bo zastanówmy się teraz, czym myto włosy w latach 20. i 30. przed II wojną światową. Wtedy, kiedy właśnie u dr Świtalskiej i u innych autorów pojawiały się zalecenia, że zbyt częste mycie włosów to nie jest fajna rzecz, że należałoby to mycie w jakiś sposób ograniczać. Właściwie sytuacja wygląda tak, że przez cały okres, o którym mówimy, przez cały okres początku XX wieku, ale także w czasach dawniejszych, częstotliwość mycia włosów była niska. Dlatego, że nie było dobrych środków, za pomocą których można było włosy umyć skutecznie, nie powodując szkód, nie powodując na początku, jak się wydawało, brzydkiego wyglądu. Co robiono? Czym się posługiwano? Stosowano różnego rodzaju roztwory alkaliczne, pomimo tego, że włosy pęczniały, robiły się matowe. Także ja tutaj jako przykład dałam roztwory amoniaku. Mechanizm działania takich

działające jako emulgatory, ułatwiające zmycie tego brudu, zmycie tego tłuszczu z włosów. Czystą wodą by tego nie zrobiono. Po zwykłym zalkalizowaniu amoniakiem, sodą oczyszczoną, uzyskiwano coś w rodzaju mycia, prawda? Dalekiego od współczesnego mycia za pomocą detergentów, ale mechanizm był podobny. Oczywiście potem trzeba było włosy zakwasić, żeby przywrócić gładkość osłonki. Dobra, myto. Jak przesadzono, jak pH było za wysokie, jak czas kontaktu był za długi, jak robiono to za często, to zaczynały się kłopoty. Druga grupa preparatów. Napary kory Panama i napary z innych surowców roślinnych bogatych w saponiny. Saponiny są naturalnymi detergentami o skuteczności znacznie, znacznie niższej, jeśli chodzi o zdolność myjącą, od współcześnie stosowanych detergentów. Także owszem, myto, ale efektywność tego mycia nie była zachwycająca. Już lepiej myły te roztwory amoniaku i roztwory innych substancji alkalicznych. Nie zawsze mycie włosów musi być związane ze stosowaniem środków powierzchniowo-czynnych. Stosowano metody, o których ja jeszcze będę za chwilę mówiła, przy drugim micie stosowano metody oparte na procesie, powiedzielibyśmy dzisiaj, ekstrakcji. Za pomocą rozpuszczalników niepolarnych bądź rozpuszczalników o niskiej polarności wymywano lipidy z założeniu z powierzchni włosa, ale w efekcie bardzo często wymywano również lipidy z pomiędzy łusek osłonki. Zależało to od czasu kontaktu, od temperatury, od typu rozpuszczalnika itd. itd. Ten mechanizm uzasadniał użycie nafty, ale także nie mając nafty, czy sięgając po inne pomysły, wykorzystywano także eter etylowy, palny, wybuchowy, toksyczny, inne rozpuszczalniki, także toksyczne. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, bardzo często za pomocą tych niskocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych silnie wysuszano włosy. Znowu, czym częściej, tym bardziej. Jajka traktowano jako źródło naturalnych emulgatorów pozwalających na usunięcie tłuszczu z powierzchni włosa. W jajkach mamy fosfolipidy jako substancje emulgujące. No i w końcu stosowano mydło i szampony oparte na mydle. Tutaj jest przykład amerykańskiej reklamy z 1914 roku, szampon w proszku, taki do rozpuszczenia w wodzie przed użyciem, typowy szampon oparty na mydle. Pierwotnie słowo szampon dotyczyło wszystkich preparatów pieniących się, służących do mycia włosów, także tych zawierających mydło, bo nie znano innych detergentów. Właściwie dopiero dzisiaj my używamy słowo szampon do tych preparatów, które mydła nie zawierają. Wtedy ten termin obejmował jakby znacznie większą różnorodność typów preparatów myjących. Mydło nie jest najfajniejszym środkiem do mycia włosów. Roztwory mydła zawsze są alkaliczne, bo mydła są solami słabego kwasu tłuszczowego i mocnej zasady. Roztwór musi być alkaliczny, to jest chemia. W związku z tym jonizują grupy karboksylowe i sulfonowe, łuski, osłonki się podnoszą, włos pęcznieje, włosy tracą połysk. Po myciu mydłem koniecznie trzeba było zakwasić włosy, no bo inaczej one w ogóle się nie dawały często rozczesać, jeżeli to były na przykład włosy zniszczone. Ale to nie jest jedyny problem. W przypadku mydeł stosowanych w twardej wodzie tworzą się mydła wapniowe i magnezowe, w wodzie nierozpuszczalne, dosyć silnie lipofilowe, bardzo silnie mające bardzo wysokie powinowactwo do lipofilowej keratyny włosa. Czyli po myciu mydłem, jeżeli nie zakwaszono odpowiednio intensywnie powierzchni włosa pod

żeby rozpuścić te, zneutralizować, zdysocjować te sole wapniowe i magnezowe, włos był matowy. Nie tylko ze względu na alkaliczność, ale ze względu na tworzący się na powierzchni włosa dodatkowy osad. Czym częściej myto, tym było gorzej. Trzeci czynnik prowadzący nas już w kierunku naszego mitu. Alkalizacja skóry głowy sprzyja podrażnieniom. Bez względu na to, czy to będzie roztwór amoniaku, czy to będzie rozjaśniacz alkaliczny, czy to będzie alkaliczna farba do włosów, czy to będzie mydło. Czym bardziej alkaliczne środowisko, tym większe ryzyko podrażnień. A czym więcej podrażnień, czym częściej działają czynniki drażniące, tym intensywniej pracują gruczoły łojowe. To jest podstawowy mechanizm obronny naszej skóry, a zwłaszcza skóry głowy. Na drażnienie reaguje łojotokiem. Szampony zmieniały się, właśnie trudno powiedzieć, że powoli, ale ta zmiana nie następowała w sposób jednorodny. To postarałam się tutaj zrobić taki wykres pokazujący najbardziej popularne w poszczególnych okresach typy szamponów. Oczywiście cały czas, przez całą historię, aż do czasów współczesnych, mieliśmy i mamy do czynienia z preparatami opartymi na saponinach. Prawda? Mydlnica, kora Panama i tak dalej, i tak dalej. Szampony oparte na mydle szeroko wkroczyły na rynek po I wojnie światowej, i dominowały właściwie w Europie do końca lat 50. Stopniowo wypierane przez szampony oparte na innych koncepcjach. Te szampony były zarówno szamponami ciekłymi, płynnymi, jak i szamponami w proszku do rozpuszczania przed użyciem. Poza tym stosowano szampony tak zwane suche. Odróżniano je i należy je odróżniać od szamponów w proszku do rozpuszczenia. Szampon suchy to jest taki proszek, który nanosimy na włosy, następuje sorpcja składników lipidowych na tym proszku i potem proszek z zaabsorbowanymi na swojej powierzchni zanieczyszczeniami wyczesujemy. To jest suchy szampon według tej klasyfikacji. One jakby w takich kategoriach bezpieczeństwa, podrażniania skóry głowy były bardzo bezpieczne, natomiast wymagają dużo pracy, dużego wysiłku przy wyczesywaniu i nie zawsze dawały ładny efekt, bo zwłaszcza na włosach ciemnych niestaranne wyczesywanie dawało matowość. Więc to też nie była taka idealna grupa kosmetyków. W latach 30. pojawiły się inne niż mydło detergenty, inne niż mydło środki myjące. Pierwsze grupy to były związki sulfonowane, sulfonowane oleje, związki typu sodium lauryl sulfate, silnie myjące, silnie drażniące. Za chwilę pokażę Państwu przykłady receptur. I tutaj to, że nie było to mydło, wcale nie wpływało bardzo fajnie na naszą skórę głowy. I dopiero w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się epoka szamponów bliskich współczesnym. Ze względu na wojnę w Europie to było troszkę przesunięte. Troszkę później, właśnie w latach 70., 80., zniknęły szampony oparte na mydle i szampony zawierające sodium lauryl sulfate SLS. Szampony oparte na mydle były na ogół bardzo proste. Przykład receptury: mydło, proszek mydlany i węglan sodu i boraks. Po co węglan sodu i boraks? Po to, żeby zmiękczyć wodę, po to, żeby mydła wapniowe i magnezowe nie powstawały, żeby zmniejszyć ten efekt osadu po myciu. Ale te dodatki podwyższały pH, prawda? Czyli nie dość, że sam roztwór mydła jest alkaliczny, to jeszcze dodatkowo
alkalizowano powierzchnię włosa, co oczywiście dawało matowość i plątanie włosów, ale przy okazji alkalizowanie skóry głowy zwiększało ryzyko podrażnień i nasilało łojotok, zwłaszcza przy częstym myciu. Ciekłe szampony oparte na mydle? Podobna sprawa. Mydło, soft soap, czyli mydło potasowe w tym przypadku, etanol, żeby ładniej się to rozpuszczało, żeby roztwór był bardziej klarowny, terpineol, troszkę do dezynfekcji, troszkę do zapachu, węglan potasu, alkalizujemy, woda różana, zapach, no i woda destylowana jako baza. Ta sama koncepcja. Alkaliczny roztwór mydła. Później musimy to wszystko zakwasić. Rewolucja zaczęła się od lat 30., od nowych syntetycznych środków myjących, ale proszę zwrócić uwagę, one na początku pojawiały się jako dodatek do mydła w recepturze. Mamy mydło, mamy sodium lauryl sulfate, sól sodową siarczaną alkoholu laurylowego, kwaśny węglan, sodu alkalizujemy, boraks alkalizujemy, prawda? Mamy roztwór alkaliczny mydła i niemydła. Dzięki niemydłu, czyli sodium lauryl sulfate, jest fajna piana nawet w twardej wodzie. Nowsze dają lepszą pianę, ale tutaj już poprawiono tą zdolność pianotwórczą, natomiast odtłuszczamy, wysuszamy i drażnimy skórę głowy nadal za pomocą tych preparatów. Tak samo tutaj przykład soli sodowej sulfonianu cetylu, sulfonated laurel, to jest nazwa handlowa, też sodium lauryl sulfate. Pierwsze koncepcje wcale nie dawały niczego rewolucyjnego. Dawały owszem ładniejszą pianę i silniejsze mycie, silniejsze odtłuszczenie. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że to wcale nie jest dla włosów i dla skóry głowy bardzo dobre. Tutaj już przykład, który potraktowałam jako przykład takiej już dramatycznej receptury. Prawda? Mamy etykiety, że to jest bez mydła, więc konsument myśli, coś nowego, innego. Boraks, kwaśny węglan sodowy, soda, czyli węglan sodu, saponina w bardzo niewielkiej ilości. Czyli tak naprawdę ta receptura bez szamponu, bez mydła jest wariacją na temat roztworu amoniaku zastosowanego do umycia włosów bardzo silnie przetłuszczonych. Nic nowego. Zastosowano tylko inne substancje do uzyskania alkalicznego roztworu. Później zaczął się dalszy postęp, ale mieliśmy właściwie od końca I wojny światowej aż do właśnie lat 50., 60. w Europie okres, w którym stosowano substancje drażniące, alkalizujące, które powodowały, że czym częściej myto włosy, tym silniej działały gruczoły łojowe w prostym mechanizmie obronnym. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana receptur, sytuacja się zmieniła, ale właściwie aż do lat 70. XX wieku mój dzisiejszy pierwszy mit nie był wcale mitem, był prawdą, bo ówczesna receptura szamponów powodowała, że one tak działały. Nie dało się znaleźć takiego środka, który umożliwiłby częste, efektywne mycie włosów przetłuszczających się, zwłaszcza silnie przetłuszczających się włosów męskich, które to działanie nie byłoby związane z działaniem drażniącym, a więc wzmaganiem, nasileniem łojotoku. Każde drażnienie skóry głowy nasila łojotok. To jest do dnia dzisiejszego prawda, bo fizjologia naszej skóry się nie zmieniła. Natomiast zmieniły się receptury. Współczesne szampony są kwaśne, nie zawierają
nadmiernie drażniących środków powierzchniowo-czynnych, SLS, sodium lauryl sulfat, nie jest stosowany w tej chwili praktycznie w ogóle w kosmetykach. Jest stosowany raczej w chemii gospodarczej. Zastąpiono go nowymi, zupełnie innymi, łagodniejszymi środkami powierzchniowo-czynnymi, łagodniejszymi detergentami. Także dzisiaj włosy możemy myć naprawdę dowolnie często, jeżeli tylko stosujemy szampon dobrany do typu naszych włosów, to nie powinno to im szkodzić, nie powinno to szkodzić im w kategoriach piękna, bo o możliwościach zaszkodzenia zdrowotnego czy niepożądanego wpływu na gruczoły łojowe właściwie już nawet dzisiaj nie możemy mówić, bo regulacje prawne i praktyka rynkowa, są takie, że nie sposób jest znaleźć na rynku taki szampon, który dawałby te wszystkie niepożądane efekty, przed którymi przestrzegano nas właśnie mówiąc, że czym częściej myjesz włosy, tym silniej się one przetłuszczają. Pójdźmy, proszę Państwa, dalej. Do kolejnego mitu związanego nadal z włosami. To on też do dzisiaj jest obecny. To czym więcej szukam w internecie informacji popularnych, obrazujących to, co się mówi współcześnie o kosmetykach, tym częściej nafta powraca. Nafta właśnie jako świetny środek do pielęgnacji włosów, wręcz przyspieszający ich wzrost. Moje pierwsze wspomnienie dotyczące potencjalnego zastosowania nafty w kierunku poprawy wzrostu włosów to było spotkanie z muminkami w dzieciństwie. Kiedy panna Migotka po spotkaniu z hatifnatami straciła grzywkę i tatuś muminka polecił nacieranie głowy naftą w celu lepszego odrostu włosów i jak mama muminka dodała, one jeszcze powinny się kręcić. Tove Jansson napisała książkę w Dolinie Muminków, o ile dobrze pamiętam, w latach 40. I to rzeczywiście był okres, w którym wierzono, że nafta jest super środkiem do pielęgnacji włosów i super środkiem, który może wpływać na wzrost włosów. No to zaczęłam szukać. A o co chodzi? Dlaczego tak sądzono? Bo to, co współcześnie jest nazywane naftą kosmetyczną, bardzo mało ma wspólnego z możliwościami wpływu na wzrost włosów. Nie ma takiej opcji. Tam nie ma nic, co mogłoby na wzrost włosów wpływać. No to tym razem zacznijmy od tego, co określano słowem nafta. Właśnie na początku XX wieku i później w latach 40. Słowo nafta stosowano do opisania różnego rodzaju produktów otrzymywanych w pierwszej destylacji ropy naftowej. Z lewej strony widzicie Państwo produkt w bardzo niskim stopniu oczyszczony, bliższy surowej ropie naftowej niż współcześnie wysoko oczyszczonej nafcie. Natomiast z prawej strony jest mieszanina węglowodorów oczyszczona, czyli odpowiadająca no właśnie współczesnemu terminowi słowa, współczesnemu znaczeniu słowa nafta. W praktyce, w okresie międzywojennym, II wojny światowej, posługiwano się różnego rodzaju produktami pośrednimi pomiędzy tą prawie że surową ropą naftową, a współczesną naftą oczyszczoną w kategoriach farmaceutycznych. Co w tych naftach było? Bardzo trudno jest powiedzieć. Za chwilę pokażę Państwu dalsze szczegóły. Definicje zarówno z Wikipedii, jak i z większości podręczników nie mówią nam o nafcie tak naprawdę niczego interesującego. No, mówią nam, że to jest ciekła frakcja
ropy naftowej, że stosujemy ją jako paliwo, mówią nam o przeciętnym rozmiarze cząsteczek węglowodorów wchodzących w skład nafty. Dowiadujemy się, że jest to ciecz palna, więc jej stosowanie do oczyszczania włosów mogło wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, ale jakby z tego opisu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków, które mogłyby dotyczyć potencjalnego wpływu na wzrost włosów. Sięgnęłam do definicji starszej, pochodzącej z podręcznika dla szkół drogeryjnych 31 roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal mamy dane dotyczące składu. Proszę zwrócić uwagę, współcześnie w naftę charakteryzujemy jako mieszaninę węglowodorów o 12 do 15 atomów węgla. Wcześniej mamy inny zakres, lżejszą frakcję, 7 do 12. Oczywiście to się mogło zmieniać w zależności od typu nafty, w zależności od źródła jej pochodzenia, w zależności od sposobu destylacji itd., itd. Natomiast można zauważyć, że obecnie raczej określamy terminem nafta mieszaniny węglowodorów o mniejszej lotności, o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż poprzednio. Daje to konsekwencję taką, że te starsze nafty o mniejszych cząsteczkach miały nieco większą siłę ekstrakcyjną, na przykład pod kątem wymywania lipidów, także lipidów ze struktur włosa, w stosunku do nafty współczesnej. Ale jeżeli byśmy porównali nawet tą starą naftę z eterem etylowym, to eter etylowy odtłuszcza skutecznie, za bardzo, znacznie, znacznie silniej niż nafta. Także za pomocą nafty można było zmyć z powierzchni włosa zanieczyszczenia tłuszczowe, natomiast nie dawała ona jakichś specjalnych zniszczeń. Nie dawała też bardzo dużego zagrożenia. Na powietrzu nafta ulatnia się wolno. W przeciwieństwie do eteru, do chlorowcowanych węglowodorów, zagrożenie wybuchem było znacznie, znacznie mniejsze. Jakie węglowodory mamy w nafcie? Oczywiście parafiny liniowe, parafiny ewentualnie typu izo, ale mamy też tak zwane frakcje parafinowe o większych masach cząsteczkowych, przykład jest tutaj, i tak zwaną frakcję naftenową, a także w naftach słabiej oczyszczonych może być dodatek związków aromatycznych o działaniu drażniącym. Nafteny, izoparafiny nie drażnią. Skóry głowy są całkowicie bezpieczne, są wielkie w kategoriach rozmiaru związku chemicznego. Nie mogą penetrować przez barierę naskórkową, więc nie mogą drażnić. Są bezpieczne dla nas. No oczywiście, jeżeli chcielibyśmy porównać, no właśnie oczyszczanie, to działanie ekstrakcyjne za pomocą takich dużych związków z działaniem eteru, no to właśnie ten rozmiar i ten kształt cząsteczek dawał tą mniejszą efektywność. Ale dawał za to działanie pielęgnacyjne. Przypomnijmy sobie, czym my to włosy. Amoniak niszczył, kora Panama i inne saponiny były mało efektywne, eter wysusza, odtłuszcza, zagrożenie poza tym straszliwe powoduje, jajka nie są nadmiernie efektywne, mydło alkalizuje, matowość powoduje, drażni itd., itd. Z tego całego zestawu nafta, nawet ta mało oczyszczona, okazuje się być najbardziej przyjaznym dla włosów i skóry głowy środkiem. Znajdujemy w tym całym zestawie naraz coś, co zaczyna być wręcz korzystne. Czyli ta metoda ekstrakcyjna, zmywanie
tłuszczu za pomocą no, czegoś innego tłuszczowego, ale o przyjemniejszym zapachu bądź bez zapachu, zaczęło mieć pewien sens w tamtym czasie, wtedy, kiedy nie było współczesnych szamponów umożliwiających bezpieczne oczyszczanie powierzchni włosów. Podsumowując jeszcze, co te metody ekstrakcyjne mogły zrobić, poza tym, że dawały pewne oczyszczenie włosów. Mogły odtłuścić, także włos wewnątrz, mogły usunąć lipidy z pomiędzy łusek osłonki i to, na ile efekt był zły, zależało i od stanu włosów. Czym bardziej były zniszczone pierwotnie, przed tymi zabiegami, tym silniejsze zniszczenia później mogły nastąpić. Stopień zniszczeń zależał od rodzaju rozpuszczalnika, właśnie polarności, penetracji, rozmiaru cząsteczek itd., itd., czasu kontaktu i temperatur. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto był przy zdrowych zmysłach, próbował podgrzewać eter do takich zabiegów. Ale węglowodory na ciepło próbowano stosować w charakterze no, takich oczyszczających kompresów, jak to wtedy zalecano. Nafta tutaj nie dawała nadmiernego wysuszenia włosa, wręcz dzięki tym właśnie naftenom i dużym izoparafinom mogła dawać pewne działanie pielęgnacyjne. No i na pewno była znacznie, znacznie bezpieczniejsza w stosowaniu niż inne rozpuszczalniki stosowane ówcześnie do tych metod ekstrakcyjnych oczyszczania włosów. A gdzie ten wzrost? Skąd to się wzięło? No tutaj już doszliśmy do działania pielęgnacyjnego nafty, które oczywiście było korzystne. Są dwie teorie. Są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest obecność frakcji aromatycznej. Ja jestem osobiście najbliższa temu wytłumaczeniu i po prostu drażnienie. Drażnienie skóry głowy, poza tym, że stymuluje aktywność gruczołów łojowych, czego nie chcemy, daje też poprzez zwiększenie krążenia w tak zwanym splocie naczyniowym okołomieszkowym, zaopatrującym mieszek włosowy, daje po prostu lepszy transport substancji odżywczych, co na pierwszych etapach łysienia, w pierwszych fazach łysienia typu męskiego, androgenowego, może troszeczkę to łysienie spowolnić, troszeczkę je zahamować, a w przypadkach innych typów łysienia, nie wiem, typu łysienia plackowatego, też w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach można zaobserwować troszeczkę lepszy wzrost włosów. Pewną stymulację związaną z tym, że jeżeli było upośledzone zaopatrzenie mieszka włosowego w substancje odżywcze, to takie drażnienie dawało lepszy efekt i minimalną poprawę wzrostu włosów. Efekty nie były spektakularne, ale jakieś były, czasami się zdarzały, co w przypadku ówczesnych środków na porost włosów i tak było rzadkością. My do dzisiaj nie potrafimy w bezpieczny sposób zahamować łysienia typu męskiego i w jego zaawansowanych formach przywrócić wzrostu włosów. Potrafimy przeszczepić mieszki włosowe, ale nie potrafimy zaawansowanego łysienia bezpiecznie cofnąć. Także coś tutaj jest, prawda? Bo ten mechanizm drażnienia był przez setki lat wykorzystywany. Nie z użyciem nafty, z użyciem wyciągów z ostrej papryki, z użyciem różnych substancji drażniących wykorzystywany. Właśnie pomimo efektów ubocznych, pomimo pieczenia, szczypania, był wykorzystywany do stymulacji wzrostu włosów. Obecnie go nie wykorzystujemy ze względu na drażnienie, prawda? Staramy się metodami farmakologicznymi bądź chirurgicznymi jakoś z tym problemem walczyć. Druga teoria. Jest taka grupa
związków rzadko występujących w przyrodzie naturalnie, to są związki o nieparzystej liczbie atomów węgla, które mogą być wykorzystywane w cyklu Krebsa do pozyskiwania energii w układach biologicznych. Przykładem takiego związku jest 15-węglowy kwas tłuszczowy, kwas pentadekanowy. On jest stosowany jako właśnie takie obejście zablokowanego przez androgeny zaopatrzenia mieszka włosowego w energię. Ta nietypowa długość łańcucha alifatycznego daje pewne oszukanie, pewne wejście bocznymi drzwiami w cykle energetyczne w komórce, dając też pewną stymulację wzrostu włosów. Trudno się spodziewać w nafcie kwasów tłuszczowych, bo to jest inny typ surowca. Natomiast w zależności od tego, z jakiego źródła ta nafta pochodziła, mogło się tak zdarzyć. Nie możemy tego wyeliminować. Skład nafty bardzo silnie zależy od tego, z jakiego ujęcia ropy naftowej ona pochodziła, prawda? Co zostało poddane destylacji, na ile ta destylacja była efektywna, co się działo po drodze, czy tam nie szły jakieś procesy uboczne. Mogło tak być, że te stare nafty, stojące trochę bliżej ropy naftowej surowej niż współczesne, zawierały związki z tej grupy i mogły dawać efekt poprawy wzrostu włosów. Nie dowiemy się tego dzisiaj, bo nie mamy już szans na analizę tamtych preparatów, a nikt też nie pisał publikacji na ten temat, szukając świadomie kwasu pentadekanowego czy jego analogów w ówczesnych naftach. Wydaje mi się, że w przypadku tego mitu o nafcie wpływającej na wzrost włosów mamy dwa źródła. Mamy połączenie czynników racjonalnych i czynników socjologicznych. No bo w porównaniu z innymi środkami myjącymi nafta znacznie mniej niszczyła włosy. Była czymś, co można było stosunkowo często stosować bez ryzyka pogorszenia wyglądu włosów, bez ryzyka przyspieszenia przetłuszczania się włosów itd., itd. Niektóre typy nafty mogły trochę z tym wpływem na gruczoły łojowe być gorsze ze względu na drażnienie, ale to właśnie one mogły dawać efekty u niektórych osób przy niektórych typach łysienia, poprawy wzrostu. No i w końcu czynniki socjologiczne, prawda? Zachęćmy jakąkolwiek metodą do stosowania nafty po to, żeby ludzie odsunęli się od eteru, od chlorowcowanych węglowodorów, od tego, co było ewidentnie niebezpieczne, prawda? Groziło wybuchem, spaleniem włosów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj możemy oczywiście naftę kosmetyczną stosować. Na ogół ma ona już mało wspólnego z naftą, na ogół jest to olej parafinowy z różnymi dodatkami. Na pewno jest to środek kondycjonujący, poprawiający wygląd włosów, poprawiający rozczesywalność. Z tym, że jeśli chodzi o łatwość dopasowania go do typu włosów, to współczesne odżywki oparte na kationowych środkach powierzchniowo-czynnych są znacznie łatwiejsze w użyciu, są prostsze w dopasowaniu. Czyli nie musimy mówić nafcie nie, ale jeżeli nie spodziewajmy się stymulacji wzrostu włosów i bierzmy pod uwagę, że jeżeli chcemy szybszy efekt, bardzo spektakularny, to inne odżywki będą znacznie właśnie szybsze, lepsze, prostsze w stosowaniu. Trudniej będzie między innymi uzyskać efekt nadmiernego obciążenia, takiego przetłuszczenia włosów. No i w końcu, to jest też taka teza, którą słyszałam w młodości, później jeszcze w latach studenckich i później nawet dzisiaj czasami zdarza się mi to gdzieś widzieć. Nie używaj kremów nawilżających zimą, bo mogą zamarznąć na twarzy i będzie strasznie. Uszkodzą skórę, będzie strasznie. No dobra, fajnie. No. Czy w ogóle
czy w ogóle jakiś krem może zamarznąć na naszej skórze. No, oczywiście, jeżeli wystawimy słoik kremu na mróz, no to zamarznie. No, ale skąd to się wzięło? Dlaczego pojawiła się taka opinia, która jednak przez te wiele lat była słyszana, prawda? Krążyła gdzieś w społeczeństwie używającym kosmetyki. Zacznę od pokazania Państwu, co się dzieje po nałożeniu kremu na skórę. Krem to jest emulsja. Współczesne kremy to są emulsje albo typu olej w wodzie, albo woda w oleju. Nakładamy je na skórę, woda odparowuje. Nie ma innej opcji, jest równowaga. W przyrodzie, jak na zewnątrz wilgotność jest niska, a zawsze jest niższa niż w takiej emulsji, no to nadmiar wody odparowuje. Powstaje warstwa, którą my nazywamy w kosmetologii warstwą okluzyjną. To jest warstwa, w której są substancje higroskopijne, są lipidy. No i te substancje higroskopijne mogą wiązać wodę, ale zawartość wody w warstwie okluzyjnej to jest zawartość poniżej 1% na ogół. Bardzo, bardzo niska. To, co jest tak zwaną wodą związaną, co się wiązaniami wodorowymi utrzymuje w substancjach higroskopijnych. No i z tej warstwy różne składniki aktywne mogą sobie penetrować do naszej skóry, ale i tak większość działania kosmetyków to jest warstwa okluzyjna. To, że ona na powierzchni skóry utrzymuje wodę, że hamuje odparowywanie wody z wnętrza skóry, że napina, że wygładza. Substancje aktywne to jest niewielki, procent efektów, które my widzimy. Większość to jest nawilżenie dzięki warstwie okluzyjnej. Co w tej warstwie zostaje? Tak jak mówiłam, emolienty, składniki nawilżające, bardzo często o charakterze higroskopijnym, takie jak glikole, gliceryna, one są dodawane do kremów, do emulsji kosmetycznych, nie tylko po to, żeby nawilżać naszą skórę, ale też po to, żeby emulsja sama z siebie nie wysychała. Żeby krem, nawet jak go niedokładnie zakręcimy, nie był, tak jak czasami niezakręcona pasta do zębów, żeby się nie robiła skorupka. Prawda? Po to są właśnie te składniki. No i zostają te niewielkie ilości wody związane wiązaniami wodorowymi w warstwie okluzyjnej. Czy to w ogóle może zamarznąć? A jeżeli tak, to w jakiej temperaturze? To jest przykładowy wykres temperatury krzepnięcia wodnych roztworów glikolu. Jednej z substancji, które stosujemy jako substancje nawilżające w kremach. Na górze mamy stężenie. Przy stężeniu glikolu rzędu 80-90%, prawda? Czyli woda zniknęła, tych substancji higroskopijnych jest bardzo dużo, temperatura zamarzania jest w okolicach minus 30. Ale proszę brać pod uwagę to, że nasze ciało ma swoją temperaturę, no 30 parę stopni. To gdybyśmy nieboszczyka posmarowali tym kremem, to prawda, dopiero przy około minus 30 ten krem zacząłby zamarzać. Czyli nie tędy droga. Ta mieszanka, która pozostaje po aplikacji nawet bardzo silnie nawilżającego, zawierającego dużo wody kremu, na żywym człowieku nie zamarznie. Skąd to się wzięło? No, gdzie tutaj szukać źródeł? Nie znalazłam w starych poradnikach ostrzeżeń właśnie typu nie stosuj, bo zamarznie. Ale wtedy nie znano kremów nawilżających. Przynajmniej nie takich jak dzisiaj. Receptury były inne. Znalazłam natomiast bardzo wiele rad, jak sobie dawać radę z odmrożeniami. Co robić? Ochrona przed zimnem była bardzo, bardzo rozbudowana w ówczesnych poradnikach. Ochrona przed odmrożeniami. Oczywiście zalecano jako warstwę izolacyjną tłuszcze, maści niezawierające wody. Między innymi dlatego, że
stosowanie kosmetyków przed II wojną światową nie było tak popularne jak dzisiaj. To nie był standard, że wstajemy rano, myjemy się i aplikujemy na twarz krem. U mężczyzn tym bardziej, prawda? Takich zwyczajów nie było. Częste odmrożenia były związane też z tym, że zwłaszcza w uboższych warstwach społeczeństwa zimą ogrzanie mieszkania było bardzo trudne, kosztowne. W związku z tym często budzono się w pokoju, w którym temperatura spadała poniżej zera. Prawda? Nie było już wtedy na twarzy żadnej warstwy ochronnej. Podwyższona wilgotność, powiedzmy, w warunkach, kiedy mamy twarz okręconą szalikiem, pod którym gromadzi się para wodna, sprzyjała odmrożeniom. To też bardzo przestrzegano przed tym, żeby przy silnym mrozie jakby ocieplać odsłonięte części skóry mądrze, tak żeby nie gromadziła się wilgoć, prawda? Nie nosić ciasnych rękawiczek przylegających do twarzy woalek, pod którymi gromadziła się para wodna pochodząca z oddechu. Nadal nie ma ani słowa o tym, nie stosuj kremów. A poradnik z lat 30. W momencie, kiedy kremy stały się bardziej popularne, okazało się, że taką najlepszą izolacyjność, najbardziej zbliżoną do zalecanych dawniej maści czy naturalnych tłuszczów, dawały tak zwane kremy sportowe. Taki klasyczny krem typu woda w oleju. Z tym, że inne kremy też dawały ochronę, ale słabszą. Z dostępnych kosmetyków, z dostępnych kremów, te o recepturach zawierających najwięcej składników tłuszczowych dawały najlepszą ochronę przed zimnem, najlepsze możliwości zapobiegania odmrożeniom. Bardzo często podkreślano to w reklamach. Nivea jest tylko jednym z przykładów, bo receptury były bardzo podobne pomiędzy poszczególnymi markami kosmetyków z dwudziestolecia międzywojennego, ale produkty były porównywalne. Skąd to się wzięło? No, wszystko mi tutaj wskazuje na prostą socjologię. No, zmuśmy siłą młodą kobietę, chcącą wyglądać atrakcyjnie, wychodzącą gdzieś zimą, do posmarowania się gęsim smalcem, żeby ta skóra błyszczała. No nie, będzie nam uciekać, prawda? Zrobi wszystko, żeby nie wyglądać nieatrakcyjnie. No skoro argumenty racjonalne nie trafią, to postraszmy. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. W pewnym momencie, w momencie, kiedy receptura kremów zaczęła się rozwijać, kiedy zaczęło być coraz więcej kremów, jak my mówimy dzisiaj, lżejszych, a jeszcze nie wprowadzono szeroko podkładów pod makijaż, make-upu, który też ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, trzeba było coś zrobić, użyć jakiegoś podstępu, żeby ci, którzy nie chcą, stosowali też te kremy cięższe, bardziej tłuste, właśnie typu kremu sportowego. No i tutaj chyba po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jak postraszymy, że zamarznie, to taka metoda podziała. Także tak jak Państwo widzicie, to co mówi się o kosmetykach może mieć bardzo różne przyczyny, zarówno racjonalne, związane z rozwojem receptury, jak i socjologiczne. Co będzie się za lat 50 mówiło o kosmetykach dzisiejszych, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to też mogą być bardzo, bardzo różne historie. Co za 50 lat ktoś powie o parabenach, które są absolutnie bezpieczne, natomiast są dzisiaj odsądzane od czci i wiary? Nie wiemy. Bo tutaj potrzeba by rzeczywiście wielkiej pracy socjologicznej, żeby coś takiego zbadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, służę.

Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko 2 elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska i wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają 3 izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła.
jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran 238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej, i musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa.
Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na rozwinięcie się tej awarii,
proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin
I on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa, i ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla
I mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13 i pół godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej. I zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Akulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy została w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru.
Z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli czy rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie dwa dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło drugiego dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp
cyrkulacyjny, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej zostało od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszczadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar. Ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i byli, mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla.
Natomiast, proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydzielają

właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej milion razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam, to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt. Dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie. Koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny skutek, mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla.
opierają się na takim

0: stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. A w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 razy od planowanych, to całość tych...
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma no, dzień stracony. No, co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje, w tej chwili. Wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób, to już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu, na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest tak lekko licząc 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się nam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego, że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze, w tych blokach, była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś 3 metrów, 3-4, czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące i licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych. Bo to sobie są tego typu umocowania. Dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile 10-letnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę.

Tych odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia, czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech
uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście

0: Oczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. Dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli, czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Niewolników nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski. czy Brazilwood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków, ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki, czy jakieś materiały węglopochodne, nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym, no i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju. I całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię i jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcje na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku Dziewiczego Lasu Deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Foods Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów. Lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi, głównie właściwie, przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy. I ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 lat, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu, wielu, wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewii, czyli różne stewioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stevii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stevii. Stevia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stevię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach, takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko. Natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni. I zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

0: Witamy na naszej antenie doktora Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co to dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mm-hmm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy... Powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: dotknęło,
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany pąkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna jest. Tak. Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby. To warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak daje na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją.
1: Nie, to już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijałem.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: osad mętny już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu. Narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to są połowy mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak to musi.
1: Wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
0: tak,
1: też...
0: kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Albo ja na przykład
0: nasiona kopru. O, właśnie. Tak.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: zależy,
0: robię.
1: Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie. To
1: może... Tak, że można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, daje swój urok. Tak. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robi głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak chora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: To zależy, kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, no wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka, tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może tak, być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. To wszystkie praktycznie te dyniowate, tak. Mhm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy, bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować i to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki i mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy, możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, tak, i będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować, już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego. Do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mhm. To możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mhm. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w inny sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż. wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować,
1: tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj, chociażby likopenu, po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe. I potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować,
1: zagrzać.
0: Tak. Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
0: Zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: Także nawet lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco, no.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych i do, dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi i też to później się na przykład kisi taką sałatkę, więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest taka...
0: No właśnie, tak, papryka
2: taka...
0: też te warzywa pionkowate są tak teraz akurat...
1: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśna, żeby była
0: no
1: dobra.
0: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko tak, taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słycham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie
0: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
1: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później czyli to dopiero taka, taką potem, bazę.
1: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
0: No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak, mięso by już zmieniło.
1: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową. Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
1: Buraczki jeszcze można.
0: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
1: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
0: pochodzi.
1: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no, to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak? Czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
0: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
1: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
0: Wielowarzywnej.
1: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
0: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
1: dokładnie,
0: trochę inny jest.
1: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
0: A tutaj nie zauważyłem tego, nie było ci, bo ostrze było ze stali.
2: Nie.
1: Bo... Lepiej zrobić to nożem.
0: No właśnie, bo to
1: wtedy
0: też...
1: Wtedy tego nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
0: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także to nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
1: No ja mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
1: Strony.
2: Oj, Donko.
0: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
1: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
1: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
0: Smakowo, no właśnie. Bo to może
1: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Ale Donko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
1: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
0: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
0: No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Aldonki.
0: Taki mus był.
2: Mus.
1: Truskawki były, dostaliście, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
0: Jeden.
2: Dwa były. W butelce coś było.
0: A, w butelce był sok.
2: A nie, to sok był z malin.
0: A, przepraszam, tak, to z malin.
1: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: I truskawki.
1: A truskawki robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
0: Taki mus był, tak?
2: Mus.
1: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
0: Aha. Ale było pyszne.
1: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
1: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz.
2: Oja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do wodzcie, też je robimy do mięs.
1: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mienki, to już.
1: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
0: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką, to znaczy to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
0: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
0: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo
0: i były bardzo pyszne i długo się, smaczne są naprawdę. Do mięsa warto spróbować, można. Do mięsa.
1: Mhm. Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podane, prawda?
0: Dokładnie.
1: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki w zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
0: Goździki. A, tak.
1: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu.
0: Mm-hmm. Chciałam
1: zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
0: gruszki. Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
1: No tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
1: Tak, pyszny.
0: Aromatyczny.
1: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już.
2: To coś dla mnie. Ten słodki.
1: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
0: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Oczywiście. Dobrze.
0: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
2: było za dużo ich tych...
0: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
0: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
1: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
1: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
0: zrobić. To znaczy nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
0: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
1: Kiedyś to się kompoty robiło.
0: No, kompoty moja mama robiła.
1: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na

0: taki no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
1: No, ja też nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

0: Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zacznijmy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preriowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. No i wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Ruben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule. Słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia. czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 2054. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu i dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby.
0: Tak.
1: Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych.
0: Mhm.
1: Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły.
0: Mhm.
1: Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chup na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu. I i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Przecież czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki. I te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, takich rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybnia. Nie, nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocnik. Mhm. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzmista.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Mhm. Dokładnie, tak takie chyba kozie brody to nazywają, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Mhm. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden z smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Te wszystkie zakamarki, szczególnie starszy owocnik, pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, mhm. i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w nawiasie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, zagotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić. No i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Chociażby Wielkopolska. W Wielkopolsce to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie jest tak. Cenna. Bardzo
1: cenna. Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki. Oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać. No bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepsze po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest inny zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy,
2: czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, tego muchomoru, kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok. Zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze... Panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
0: To rozkopię zaraz dziurę tam.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak... bardzo często właśnie, jak już się mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o hymenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o hymenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony, czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o hymenoforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca... też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
0: Podstawa.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o hymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. I rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Czy można o tym pamiętać? Czy te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o hymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Już mi się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy.
1: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Tak myślę, proszę państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: Oprócz tego, właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie dam rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są to... Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich nawet poważnych, nawet dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami.
0: Mm-hmm.
1: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają. Słucham, bo moi rodzice
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No to pewnie,
1: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję, nie urosną.
1: Dokładnie, cudów nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
0: lepiej iść do lasu po prostu.
1: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
0: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew.
0: Tak.
1: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
0: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
0: Właśnie.
1: Drzewa sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
2: Tak,
0: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
0: Czas.
1: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z lodami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki. Grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
0: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
0: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to ja spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
0: Tak, no uczymy je tego,
1: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy. Ale,
1: ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
0: oczywiście,
2: z babcią, babcia.
1: Dokładnie, babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, w domu i tak była później selekcja.
0: Selekcja była, dokładnie. Tak.
1: Zgadza się.
2: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
1: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
1: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
0: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
1: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
0: Tak. No tak, zrobić sobie taką terapię leśną. Taką.
1: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
1: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
0: tak, bo
2: do...
0: Mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę, ja tu tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
1: Teraz ewentualnie to jest
2: cały temat.
1: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy...
1: Przełożymy
2: na przyszły tydzień.
1: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
0: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
1: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
0: Nie pod brzozami.
1: Jeżeli masz tytułowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też raczej.
1: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam jest więcej generalnie grzybów mikro.

0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie, może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
1: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
2: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy. Mówimy dorosłemu, że tutaj coś rośnie. Wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jakby jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
2: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej, bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
1: A on jest w środku taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
1: Zobacz,
0: czerwony.
1: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
1: Ja myślałam, że one są przecięte, one tak wyglądają.
0: Nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka
2: wygląda, tak.
0: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
1: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa. Postaram się państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione, to będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
2: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie.
0: I smaczne.
1: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
1: Ja nigdy jej nie miałam.
2: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
1: tak,
2: pójdę na grzyby.
1: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka.

0: kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
0: się, dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
0: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
2: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
1: Oczywiście.
0: Września, tak. Za tydzień.
1: Tak. Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
1: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
1: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze. Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia taką, nam prześle.
1: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu.
1: Może
0: się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
0: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
0: i
2: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest, nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika, ale moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu. I mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, który dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół, czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy, zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane.
w lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły. Nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść, tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice.

Fungicydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i
On wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć.

Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km/h, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne,
i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer, bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie, co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem, jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć, a więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych.
chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin Yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

I tak oto, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę, a tematem, tak jak wspomniałem, będzie wpływ Księżyca na nasze życie. No, ten pomysł powstał wczoraj. Moja przyjaciółka Marta przysłała mi takie pytanie, czy zrobię program na temat wpływu Księżyca, no na wszystko, ale konkretnie na życie, na to, jak zdrowie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i wgryzłem się dzisiaj, moi drodzy, w ten temat, wgryzłem się i okazuje się, że żeby tak naprawdę przedstawić go wam, to trzeba dużo, dużo czasu, zatem zaczynamy. Czy Księżyc może naprawdę wpłynąć na nasze życie? Takie zadałem sobie pytanie. I Księżyc od zarania naszych dziejów cały czas zajmuje nasz umysł. Przez wieki ludzie na całym świecie czcili go jako ważne bóstwo, wiedząc i wierząc, że ma realną moc wpływania na ich życie i na zdrowie. Czy to naprawdę jest prawda? Dowiemy się dzisiaj troszeczkę. Księżyc obserwował niejako Ziemię z bliska, dłużej niż jakakolwiek inna planeta. Musiał być świadkiem wszystkich zjawisk zachodzących i wszystkich tych aktów, które działy się na Ziemi. Naturalny nasz satelita zawsze fascynował ludzkie umysły. Od wieków ludzie czcili Księżyc, badali go, odwoływali się do niego, aby przewidzieć kierunek swojego życia i stan zdrowia. Ta fascynacja Księżycem trwa cały czas. W tym roku świętowaliśmy rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu, już 50. A NASA planuje wysłać kolejną ludzką załogę na Księżyc w roku 2024. Księżyc wpływa na życie na Ziemi i naturalne mechanizmy w sposób, który musiał wydawać się naturalny setki i tysiące lat temu. Podczas pełni Księżyca na przykład koralowce uwalniają jaja w swoim reprodukcyjnym cyklu, a przyciąganie grawitacyjne między Księżycem a Ziemią powoduje przypływy i odpływy mórz i oceanów. Ponieważ Księżyc wpływa na takie mechanizmy życia na Ziemi, ludzie wierzyli również, że może wpływać na różne aspekty zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale w jakim stopniu? No i tego dzisiaj chcemy się, moi drodzy, dowiedzieć. Zaczynamy od Księżyca, no i od pań, od płci pięknej, a konkretnie od cyklów menstruacyjnych. Niektórzy ludzie nadal nazywają cykle menstruacyjne cyklami księżycowymi, a wielu pozostaje przekonanych, że istnieje pewna synchroniczność między fazami księżyca a żeńskimi miesiączkami. Zresztą sama nazwa miesiączka, miesiąc, prawda? Księżyc tak był kiedyś nazywany w Polsce również. Mnóstwo stron internetowych i aplikacji na smartfony ma pomóc nam śledzić, czy też paniom śledzić cykl księżyca lub osiągnąć taką pełną synchronizację między miesiączkami a fazami księżyca. Niektórzy nawet doradzają czytelniczkom czy słuchaczkom, jak zmaksymalizować swoje szanse na zajście w ciążę, biorąc pod uwagę fazę księżyca. Ale czy to prawda, że faza księżyca może wpływać na płodność? To pytanie akurat dzisiaj zostawimy do rozstrzygnięcia, ten temat. Ale pogląd, że cykl menstruacyjny i fazy księżyca są w jakiś sposób powiązane, wywodzi się z koncepcji, że właśnie cykl menstruacyjny u pań trwa średnio 28 dni, czyli mniej więcej tyle samo, co cykl księżycowy. Księżyc potrzebuje dokładnie 27 dni, 7 godzin i 43 minuty na wykonanie jednego obrotu wokół Ziemi i 29,5 dnia na cykl faz księżyca. W latach 70., 80. i 90. różne badania sugerowały, że te okresy i fazy owulacji u pań pokrywają się odpowiednio z fazą jasną w okresie poprzedzającym pełnię księżyca i z fazą ciemną, czyli wtedy, gdy księżyc jest w nowiu. Niektóre z tych badań wykazały również korelacje między fazami księżyca, zmianami poziomu melatoniny, czyli hormonu, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, oraz fazą
cyklu miesiączkowego. Jeszcze w 2005 roku jedno z badań, badano tutaj panie z Nepalu, wykazały, że kobiety, których faza owulacji zbiegała się z pełnią księżyca i które zaszły w ciążę podczas pełni, częściej rodziły dzieci płci męskiej. Te panie, które poczęły przed pełnią księżyca, częściej rodziły dzieci płci żeńskiej. Jedno jest mało prawdopodobne, aby większość okresów synchronizowała się z określonymi fazami księżyca, no chyba, że przez przypadek. Cykle miesiączkowe mogą trwać w dowolnym okresie i tutaj ten czas jest bardzo różny, od 21 do 35 dni, a ich długość może również zmieniać się wraz z wiekiem, no i z czynnikami hormonalnymi. Nowsze badania 74 kobiet w wieku rozrodczym z kolei zaprzeczały poglądowi, że księżyc ma coś do powiedzenia w cyklach menstruacyjnych. Badanie nie wykazało żadnej korelacji między miesiączką, płodnością i fazami księżyca. A co ze snem, moi drodzy? Bo często się mówi, że nie mogę spać, bo jest pełnia, albo nie mogę spać, bo jest snów, albo odwrotnie, na każdego to działa trochę inaczej. Powszechnie uważa się, że pełnia księżyca zakłóca sen, przez co ludzie są bardziej podatni na bezsenność. No i tutaj tak trochę czytałem na ten temat, oczywiście to w kolejnych programach rozszerzę. Jest takie coś atrakcyjnego w przekonaniu, że księżyc może wpływać na tak intymne aspekty naszego życia jak sen. Ktoś, kto powie, że pełnia księżyca rzeczywiście zakłóciła jego sen, to może też równie dobrze powiedzieć, że jest coś romantycznego takiego w budzeniu przez światło księżyca, no ale można też kupić na przykład grubsze zasłony albo zasłonić okno czym innym i wtedy nie będziemy widzieć. I co wtedy? Ale czy jest coś w tym wyobrażeniu, czy też stało się taką samospełniającą się przepowiednią dla tych ludzi, którzy mają konkretne wyobrażenia na temat wpływu pełni księżyca? Tutaj, moi drodzy, te po raz kolejny dowody też nie są zbyt, nie ma ich zbyt dużo, nie są zbyt obfite i opierają się głównie na badaniach na małą skalę. Ale nawet te małe badania wydają się sugerować, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu dla danej osoby. W badaniu opublikowanym na przykład przez magazyn Sleep Medicine w roku 2014 oceniono jakość snu 319 uczestników w różnych fazach księżyca. No i badanie to wykazało, że podczas pełni księżyca badani mieli niższą wydajność snu. Oznaczało to, że przez większość czasu spędzonego w łóżku nie spali albo byli w stanie takiego snu płytkiego. Tym się jeszcze dzisiaj też zajmiemy. Być może intuicyjnie można obwinąć bezsenność, jak niektórzy to robią, za jasne światło księżyca i za brak ciężkich zasłon, ale nie do takiego wniosku doszli badacze z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii. W 2013 roku dr Kajo Shen wraz z zespołem przeprowadzili analizę danych zebranych kilka lat wcześniej w ramach eksperymentów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. No i tutaj w eksperymencie wzięło udział 17 zdrowych ochotników w wieku 20 do 31 lat i 16 zdrowych ochotników w wieku 57-74 lata. Wolontariusze zgodzili się spać w ciemnych pokojach bez okien przez okres 3,5 dnia. I co się okazało? W tym czasie naukowcy zmierzyli zmiany w strukturze snu, aktywność mózgu podczas snu, a także poziom melatoniny i kortyzolu. Zespół wpadł na pomysł, aby przyjrzeć się

zasadniczych zmian przez wystawienie na jasne światło księżyca, ponieważ uczestnicy spali w całkowicie ciemnych, kontrolowanych środowiskach. Cykl księżycowy wydaje się wpływać na sen człowieka, nawet jeśli nie widzimy księżyca i nie jesteśmy świadomi jego obecności, czy też w jakiej fazie się znajduje, to wniosek badaczy ze Szwajcarii. Teraz może chwilka muzyki dla Państwa, a zaraz zajmiemy się zdrowiem psychicznym, moi drodzy, zdrowiem psychicznym. A któż nam umila dzisiejszą audycję? To zespół Apokaliptika. Dobrze, wracajmy do naszego tematu. Księżyc i zdrowie psychiczne. Inna, szeroko rozpowszechniona opinia głosi, że księżyc wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, a zwłaszcza pełnia księżyca może sprawić, że ludzie stają się bardziej agresywni. W folklorze pełnia księżyca wyzwalała przemianę człowieka w wilkołaka mitycznego, stwora, który odzwierciedlał naszą nieustanną fascynację takim zwierzęcym potencjałem ludzi. Wampiry, już kiedyś mieliśmy program o wampirach, nawet, moi drodzy, na naszej antenie. Bardzo zresztą ciekawy, ale zajmiemy się czym innym. Angielskie słowa oznaczające szaleństwo lub ekscentryczność, takie jak księżyc, czyli lunatic lub lunatycy, mają staroangielskie lub łacińskie korzenie oznaczające właśnie księżyc, ale o tym jeszcze za chwileczkę Państwu opowiem. Badanie z roku 1984 zasugerowało, że wskaźnik przestępczości prawdopodobnie wzrośnie w nocy z pełnią księżyca. Spadła mi tu słuchawka, ale to nieważne. Jego autorzy stwierdzili, że może to być spowodowane ludzkimi falami pływowymi, tak to określili dokładnie, powodowanymi przez przyciąganie grawitacyjne księżyca. Nowsze badania z kolei z roku 2009 zasugerowały, że placówki psychiatryczne przyjmowały więcej osób podczas pełni księżyca niż zwykle. To były badania, w których przeanalizowano dokumentację 90 pacjentów z gwałtownymi i ostrymi zaburzeniami zachowania. Wykazało to badanie, że 25% tych przyjęć miało miejsce rzeczywiście podczas pełni księżyca. To było w przybliżeniu dwa razy więcej niż w przypadku innych faz naszego satelity, piszą naukowcy w swoim artykule badawczym. Jednak też musimy zwrócić uwagę na to, że inne badania zaprzeczają poglądowi, że pełnia księżyca zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie wyrządzą krzywdę sobie i innym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychiatria w 1998 roku. Tam napisano z kolei, że nie znaleziono żadnego znaczącego związku między jakąkolwiek fazą księżyca a wzrostem zachowań agresywnych. Późniejsze badania, robione w 2019, to naukowcy ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali dane prawie 18 tysięcy osób leczonych na 15 różnych oddziałach psychiatrycznych w ciągu 10 lat. I tutaj w tym badaniu również nie znaleziono takich twardych dowodów na wzrost agresji podczas fazy pełni księżyca. Przekonania, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie, wydają się w dużej mierze nieczułe na fakt, że wiele badań, w tym obecne, ich nie potwierdziło, ale naukowcy badają to dalej. Przyczyn utrzymywania się takich przekonań nie można też szukać w racjonalnym rozumieniu, ale w bardziej takim pierwotnym, emocjonalnym pragnieniu przekonania, że nie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za własne zachowanie. To taka konkluzja naukowców. Jednak pomysł, że cykl księżycowy może wpływać na zachowanie ludzi, przypominam, sięga tysięcy lat wstecz. No i tak powoli zostaje raz odrzucony przez naukę i medycynę, raz zasymilowany,

Jednak najnowsze badania sugerują, że w tych starożytnych teoriach może być jednak sporo prawdy. Teraz przejdźmy do takich przykładów już bardziej konkretnych, moi drodzy. 50-letni mężczyzna siedzący w klinice psychiatrycznej Davida Avery'ego był inżynierem. Lubił rozwiązywać problemy, wspomina Avery. A problemem, który wprowadzał go w zakłopotanie, kiedy został przyjęty na oddział psychiatryczny w Seattle, gdzie Avery pracował w roku 2005, były jego nastroje, które gwałtownie przeskakiwały z jednej skrajności w drugą, czasami obejmujące fantazje samobójcze lub widział i słyszał rzeczy, których tam nie było. Schemat snu tego mężczyzny był podobnie nieregularny, zmieniający się od prawie całkowitej bezsenności do 12 godzin na dobę. Będąc inżynierem, czyli takim rozwiązywaczem problemów, mężczyzna prowadził bardzo, bardzo skrupulatny zapis tych wzorców, starając się to wszystko zrozumieć. Avery dokładnie przestudiował te jego zapisy, zapisywał to na płytach, no i potocznie podrapał się po głowie. Bo to właśnie rytmiczność zachowania tego pana inżyniera go zaintrygowała, mówił. Dla niego wyglądało to bardzo podobnie do wzorców nastroju i snu pacjenta, tak jakby śledzącego wznoszenie się i opadanie ziemskich oceanów, napędzanego grawitacyjnym przyciąganiem księżyca. Wydawało się, że w nocy, kiedy czas snu był krótki, miały miejsce przypływy, mówi Avery. Początkowo odrzucił swoje przeczucia, że ten człowiek jest szalony, że jest, no po prostu mówiąc potocznie, wariatem. Nawet jeśli cykle nastrojów mężczyzny były zsynchronizowane z księżycem, nie miał on żadnego dowodu, żadnego mechanizmu, który by to wyjaśnił, ani też żadnych pomysłów, co z tym zrobić dalej. Bo pacjentowi, czyli temu 50-letniemu mężczyźnie, przepisywano leki, fototerapię w celu ustabilizowania nastroju i snu, po czym wypisywano go ze szpitala do domu. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. Ale przypomniał sobie o tym. Ale chwilka muzyki dla Państwa. Tym razem też apokaliptyka. No tak, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przysypiacie tam zaraz. Troszeczkę obudzę Was, mam nadzieję. Ale teraz przechodzimy do naszego tematu. Do naszego tematu przypomnę. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowowej szuflady i ją zamknął. 12 lat później znany psychiatra Thomas Weir opublikował artykuł opisujący 17 pacjentów z szybko nawracającą chorobą afektywną dwubiegunową. Formą choroby, w której ludzie szybciej niż zwykle przełączają się między depresją a manią, którzy podobnie jak pacjent Avery'ego wykazywali niesamowitą prawidłowość w swoich epizodach choroby. Tą prawidłowość związaną... No właśnie. Tak opisuje Thomas Weir. Uderzyło mnie w tych cyklach to, że wydawały się niewiarygodnie precyzyjne w sposób, którego niekoniecznie można by się spodziewać po procesie biologicznym, mówi Weir. Emerytowany profesor psychiatrii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego Bethesda w Stanach Zjednoczonych. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy na te cykle działał jakiś zewnętrzny wpływ, na przykład ze względu na historyczne przekonania, że to księżyc wpływa na ludzkie zachowania. I też oczywistą rzeczą do rozważania było to, czy istnieje rzeczywiście jakiś wpływ księżyca na nasze zachowanie. Od wieków ludzie wierzyli, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie. Słowo obłęd wywodzi się właśnie z łacińskiego luminaticus, co oznacza oszołomiony, a zarówno grecki
filozof Arystoteles, jak i rzymski przyrodnik Plinius Starszy wierzyli, że szaleństwo i epilepsja były spowodowane przez księżyc. O tym już mówiliśmy wcześniej. Też twierdzono, że właśnie kobiety w ciąży częściej rodzą w czasie pełni księżyca, ale wszystkie dowody naukowe na to, zebrane z zapisów urodzeń w różnych fazach księżyca, są niestety niespójne. Są też dowody na to, że cykl księżycowy zwiększa przemoc wśród pacjentów psychiatrycznych lub więźniów, chociaż jedno z ostatnich badań sugeruje, że działalność przestępcza na świeżym powietrzu, czyli incydenty mające miejsce na ulicach lub w naturalnych warunkach, takich jak na przykład miasta, plaże, ulice itd., może być wyższy, gdy jest właśnie więcej światła księżyca. Istnieją także pewne dowody na to, że sen zmienia się w zależności od cyklu księżycowego. O tym już też Państwu wspominałem. Na przykład badanie przeprowadzone w 2013 roku w ściśle kontrolowanych warunkach laboratorium wykazało, że ludzie zasypiali średnio o 5 minut dłużej i spali o 20 minut mniej w okolicach pełni księżyca w porównaniu z resztą miesiąca, mimo że nie byli wystawieni na żadne światło księżyca. Tymczasem pomiar aktywności ich mózgu sugerował, że ilość głębokiego snu, którego doświadczali, spadła o dużo, 30%. Mimo to w badaniu uzupełniającym tych wyników nie udało się powtórzyć. To jako jest duża ciekawostka, jeśli chodzi o to. Kluczowym problemem, jak mówi Władysław Wiazowski, tutaj nie jest to polskie nazwisko, tylko pisane przez V, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest to, że żadne z badań nie monitorowało snu poszczególnych pacjentów przez cały miesiąc księżycowy lub przez wiele miesięcy. Jedynym sposobem podejścia do tego jest systematyczne rejestrowanie tej samej osoby w czasie i w nieprzerwanie różnych fazach księżyca, dodaje. No i tu wracamy do naszego psychiatry. Otóż dokładnie zrobił to Weir w swoim badaniu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. W niektórych przypadkach, śledząc daty ich epizodów nastroju przez lata, ponieważ ludzie różnią się sposobem, w jaki reagują na te cykle księżycowe, nawet gdybyśmy mieli uśrednić wszystkie zebrane przez niego dane, to nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek byśmy znaleźli, mówi Weir. Jedynym sposobem na znalezienie czegokolwiek jest przyjrzenie się każdej osobie indywidualnie w czasie, a następnie zbudowanie jakiegoś wzorca. No i zajął się tym. Kiedy to zrobił, odkrył, że jego pacjenci zaliczali się do jednej z dwóch kategorii. Wahania nastroju u niektórych osób wydawały się następować po 14,8 dnia cyklu, a u innych po 13,7 dnia cyklu księżycowego, chociaż niektórzy z nich od czasu do czasu przełączali się jakby między tymi cyklami. Raz mieli cykl 14,8, a raz 13,7. To była duża ciekawostka. Księżyc wpływa na Ziemię na kilka sposobów. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest oczywiście zapewnienie nam światła księżyca, przy czym tutaj księżyc w pełni pojawia się co 29,5 dnia, a księżyc w nowiu następuje po 14,8 dnia. Dalszym sposobem, w jaki oddziałuje, to jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. No, patrząc na nasz układ planetarny, no to dojdziemy do wniosku, moi drodzy, że mamy największy księżyc w stosunku do masy planety, czyli masy Ziemi. Bo żadna inna planeta takich księżyców ogromnych nie ma. Zatem ta masa grawitacyjna wpływa naprawdę bardzo, bardzo mocno
I tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Księżyc jest takim, razem z Ziemią tworzą jedną masę, jeśli chodzi o grawitację. Choć oddziałują na siebie w sposób bardzo zróżnicowany podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi, to jednak obracają się wokół Słońca. To przyciąganie grawitacyjne Księżyca tworzy pływy oceaniczne. To najbardziej widoczne zjawisko, które wznoszą się i opadają. I tutaj też cykl jest dokładnie wyznaczony, co 12,4 godziny. Wysokość tych pływów również jest zgodna z mniej więcej dwutygodniowymi cyklami, czyli 14,8 dnia i cyklem wiosenno-letnio-zimowo-jesiennym. Jest to dość skomplikowane. I te wszystkie cykle są napędzane przez połączone przyciąganie Księżyca i Słońca oraz z 13,7 dnia cyklem deklinacji, który jest z kolei napędzany przez położenie Księżyca względem równika Ziemi. Jest to naprawdę fizycznie dość i astronomicznie skomplikowane. Jeszcze spróbuję to później wyjaśnić może jakimś rysunkiem Państwu, ale to już dzisiaj tego nie zdążymy zrobić. No, w każdym razie tych cyklów jest sporo. I teraz nasz kochany psychiatra, pan Weir, wydaje taki werdykt. Wydaje się, że pacjenci Weira synchronizują się z tymi mniej więcej dwutygodniowymi cyklami na wysokość pływów. Nie chodzi tutaj o to, że przechodzą w depresję lub manię co 13,7 albo 14,8 dnia. Po prostu jest to przejście z depresji w manię, następuje nieco inaczej. To dzieje się jak w dawnych czasach. Zwykle pojawia się w pewnej fazie cyklu pływów Księżyca, tak jak to wcześniej zauważył dyrektor szpitala, czyli profesor Avery. Po przeczytaniu o badaniach Weira, Avery podniósł słuchawkę telefonu, zadzwonił do niego, a następnie ponownie przeanalizował dane inżyniera, stwierdzając, że on również wykazywał 14,8 wzorzec w swoich cyklach nastroju. Kolejnym dowodem na wpływ Księżyca na nastroje tych pacjentów jest odkrycie, że co 206 dni, dokładnie co 206 dni, te, jakby to powiedzieć, skądinąd regularne rytmy wydają się być przerywane przez inny cykl księżycowy. Ten, który odpowiada za tworzenie, na pewno się spotkaliśmy z tym określeniem, superksiężyców, superksiężyc. Często mówi się, zobaczcie, dzisiaj będzie superksiężyc, kiedy księżyc jest eliptyczny albo owalny, tak go widzimy, ukształtowany, jego orbita zbliża się szczególnie do Ziemi, wtedy jest tak zwany supermoon, superksiężyc. Może chwilka muzyki, bo mi w gardę zaschło. Ale tym razem trochę Was pobudzę. Temat z filmu Top Gun. Tak, a my wracamy do naszego tematu, moi drodzy, teraz o śnie. Annie Wirtz Justice, chronobiolog ze Szpitalu Psychiatrycznego Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, opisuje dane Weira dotyczące związku między cyklami księżycowymi i maniakalno-depresyjnymi jako wiarygodne, ale złożone. Nie mam pojęcia, jakie to są mechanizmy, dodaje. Teoretycznie światło księżyca w pełni może zakłócać sen ludzi, co może wpływać na ich nastrój. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą efektywną dwubiegunową, w których epizody nastroju są często wywoływane przez zakłócony sen lub rytmy dobowe. 24-godzinne wahania w naszej biologii i zachowaniu, które mogą zostać zakłócone w wyniku pracy zmianowej albo na przykład długiego lotu. Istnieją nawet dowody na to, że sen można wykorzystywać do wydźwigania pacjentów z efektywną
afektywną, dwubiegunową chorobą i nawet z depresji. Popierając tezę, że księżyc może w jakiś sposób wpływać na sen pacjentów, Weir odkrył, że w miarę upływu dni ich czas budzenia przesuwa się stopniowo później, podczas gdy ich czas snu pozostaje taki sam. Co oznacza, że ilość czasu, przez który śpią, wydłuża się, aż nagle się skróci. Ten tak zwany skok fazowy jest często związany z początkiem manii. Mimo to Weir uważa, że pełnia księżyca to mało prawdopodobny kandydat do tych zmian. We współczesnym świecie jest tak duże zanieczyszczenie światłem i spędzamy tak dużo czasu w pomieszczeniach wystawionych na działanie sztucznego światła, że sygnał zmieniającego się poziomu światła księżyca został nam nieco przesłonięty, wyjaśnia. Podejrzewa raczej, że jakiś inny aspekt wpływu księżyca zaburza sen jego pacjentów, co ma wpływ na ich nastrój. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Jednym z pomysłów na to, że wyzwala to takie subtelne fluktuacje pola magnetycznego Ziemi, na które niektórzy ludzie mogą być wrażliwi. Oceany, moi drodzy, przewodzą elektryczność, ponieważ składają się ze słonej wody i płyną wraz z pływami, z którymi związane jest pole magnetyczne, mówi Robert Vickers, ekspert do spraw pogody kosmicznej z University College of London. Jednak efekt jest niewielki i nie jest jasne, czy wpływ księżyca na pole magnetyczne Ziemi jest wystarczająco silny, aby wywołać zmiany biologiczne. Z pewnością niektóre badania powiązały aktywność słoneczną ze wzrostem zawałów serca i udarów, napadów padaczkowych, napadów schizofrenii i samobójstw. Kiedy rozbłyski słoneczne lub koronalne wyrzuty masy uderzają w ziemskie pole magnetyczne, indukuje to niewidzialne prądy elektryczne wystarczająco silne, aby wyłączyć sieci energetyczne. Co może mieć i co według niektórych może również wpływać na bardzo, bardzo wrażliwe elektrycznie komórki w sercu i w mózgu. Kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się w naszym lokalnym środowisku, doświadczali spadku aktywności fal alfa w mózgu. Problem tutaj, moi drodzy, nie polega na tym, że nie jest to możliwe, aby takie rzeczy się wydarzały, ale na tym, że badania nad tym są bardzo, bardzo ograniczone. Więc bardzo trudno jest powiedzieć coś ostatecznego, wyjaśnia Vickers. Po pierwsze, w przeciwieństwie do niektórych ptaków, ryb i owadów, uważa się, że ludzie nie posiadają zmysłu magnetycznego. Jednak badanie opublikowane na początku zeszłego roku podważyło to założenie, bo okazywało się, że kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się po naszym lokalnym środowisku, jak wspomniałem, doświadczali silnego spadku aktywności fal alfa w mózgu. Tu muszę dodać, że fale alfa powstają, gdy nie śpimy, ale nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. Znaczenie tych zmian pozostaje dalej niejasne. Może to być nieistotny produkt uboczny ewolucji lub może zmiany magnetyczne w naszym środowisku. Mogą one tak bardzo subtelnie modyfikować chemię naszego mózgu w sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Ta teoria magnetyczna oczywiście przemawia do Weira, ponieważ w ciągu ostatniej dekady różne badania wskazywały, że w niektórych organizmach, takich jak na przykład muszki owocowe, białko zwane kryptochronem może również działać jako czujnik magnetyczny. Kryptochron jest kluczowym elementem zegarów molekularnych, które sterują 24-godzinnym rytmem dobowym w naszych komórkach i tkankach, w tym
w mózgu. Czyli ten zegar biologiczny. Ten zegar biologiczny. Kiedy to białko, czyli kryptochron, wiąże się z cząsteczką pochłaniającą światło, zwaną flawiną, nie tylko informuje to zegar dobowy, że jest dzień, ale także wyzwala reakcję, która powoduje, że kompleks molekularny staje się wrażliwy na pole magnetyczne. Bambos Karyakou, genetyk behawioralny z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii wraz z kolegami, wykazał, że narażenie na pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości może nam przestawić rytm dobowy, bo sprawdzano to chociażby na muszkach owocowych, prowadząc do zmian w porach ich snu. Gdyby te badania rzeczywiście rozszerzyć i gdyby tak było w przypadku nas, czyli ludzi, mogłoby to wyjaśnić nagłe zmiany nastroju obserwowane u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową Weyra i Averiego. Ci pacjenci mają dość dramatyczne zmiany w czasie ich rytmu dobowego, gdy przechodzą przez cykle nastroju, a także mają dość dramatyczne zmiany w czasie trwania snu, powiedział Weir. Chociaż to białko, czyli kryptochron, jest również niezbędnym składnikiem ludzkiego zegara. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Działa on nieco inaczej niż wersja działająca u muszek owocówek. Wygląda na to, że kryptochron człowieka i innych ssaków nie wiąże już flawiny. A bez flawiny nie wiemy, w jaki sposób uruchomiłaby się chemia wrażliwa magnetycznie, mówi Alex Jones, fizyk z National Physical Laboratory w Teddington w Wielkiej Brytanii. W związku z tym uważam, że jest mało prawdopodobne, aby ludzkie kryptochrony były wrażliwe na pole magnetyczne, chyba że w ludziach znajdują się inne cząsteczki, które mogą wykrywać pola magnetyczne. Inną możliwością jest to, że pacjenci Weyra i Averiego reagują na przyciąganie grawitacyjne Księżyca w taki sam sposób jak oceany poprzez siły pływowe. Powszechnym argumentem przeciwko temu jest to, że chociaż ludzie mają do 75% wody, posiadają jej znacznie mniejszej ilości niż ocean. Ludzie co prawda są zbudowani z wody, ale przyciąganie jest tak słabe, że trudno byłoby zobaczyć, jak to działa z fizycznego punktu widzenia, mówi Karyakou. Mimo to kiwa głową w stronę badań nad pewnym chwastem uważanym za organizm modelowy, a ten chwast nazywa się Arabidopsis thaliana. Przez biologów badających rośliny kwitnące jest to organizm modelowy i sugerując tutaj, że korzenie tej rośliny rosną w cyklu 24,8 godziny. Tyle czasu zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi. Są to tak bardzo niewiarygodne małe zmiany, że można wykryć się tylko za pomocą niezwykle czułych urządzeń, ale teraz istnieje już, moi drodzy, ponad 200 publikacji, które to potwierdzają, mówi Joachim Fisan, biofizyk z Instytutu Fizjologii Roślin imienia Maxa Plancka w Poczdamie w Niemczech. I tak już na zakończenie. Ten badacz, czyli Fisan, modelował dynamikę skupisk cząsteczek wody w pojedynczych komórkach roślinnych i odkrył, że codzienne zmiany grawitacji spowodowane orbitą Księżyca wystarczyłyby do spowodowania utraty lub przyrostu cząsteczek wody w komórce. Objętość tych cząsteczek wody, nawet jeśli mieści się w zakresie nanometrów, reaguje z każdą niewielką zmianą grawitacji, mówi. W konsekwencji nastąpi ruch cząsteczek wody przez kanały wodne, co oznacza, że woda będzie przemieszczać się
z wnętrza komórki na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od kierunku siły grawitacji, a to może mieć wpływ na cały organizm. Teraz naukowcy planują przetestować to w kontekście wzrostu korzeni, badając rośliny ze zmutowanymi kanałami wodnymi, aby sprawdzić, czy mają zmienione cykle wzrostu. Jeśli komórki roślinne naprawdę są wrażliwe na takie siły pływowe, to Fisan nie widzi powodu, dla którego komórki ludzkie nie miałyby robić tak samo. Biorąc pod uwagę, że uważa się, że życie zaczęło się w oceanach, niektóre organizmy lądowe mogą nadal zachować mechanizm przewidywania pływów, nawet jeśli nie służy to już praktycznemu zastosowaniu. Po prostu w trakcie ewolucji gdzieś to zostało odsunięte, odcięte. Nawet jeśli na razie mechanizm nam umyka, żaden z naukowców, z którymi rozmawiano w sprawie tego artykułu, nie kwestionuje podstawowego odkrycia Weyra, wahania nastroju jego pacjentów z chorobą dwubiegunową. Wiadomo, że są rytmiczne i że rytmy te wydają się być skorelowane, zgrane z pewnymi cyklami grawitacyjnymi Księżyca. Weir dla jednego utrzymuje otwarty umysł na temat mechanizmu i ma nadzieję, że inni zobaczą go jako zaproszenie do dalszych badań. I napisał tak: nie odpowiedziałem jeszcze, w jaki sposób ten efekt powstaje, ale myślę, że rzeczy, które znalazłem, rodzą kolejne pytania, powiedział. I na kolejne pytania będziemy starali się odpowiedzieć w następnym odcinku, który i tak nam się przedłużył ten, bo mamy już 20.04, a planowałem do 20. No widzicie, moi drodzy, tak to wygląda w programach na żywo, że na dzisiaj to już jest wszystko, co przygotowałem. Mam nadzieję, że zaciekawił was ten temat również, tak jak mnie zaciekawił pomysł Marty na temat właśnie tego, jak Księżyc działa na nas. To tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo mi było miło, że mogłem gościć w waszych odbiornikach, w waszych domach. Na dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem. Życzę spokojnej, dobrej nocy, dobrych snów. Dobrych snów, niezwiązanych może z Księżycem, choć tego nie wiemy. Teraz jest Księżyc chyba w Nowiu, z tego co wiem. Więc może tak nie wpływa, a może na niektórych wpływa. Musimy się sami zastanowić, pobadać to na własnych organizmach i wtedy dojdziemy może do jakichś wniosków. Te badania oczywiście będziemy przedstawiać w następnych odcinkach i nie tylko te, bo tych tematów wpływu Księżyca naprawdę, moi drodzy, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj skupiłem się na tych, których akurat Państwo, o których słyszeliście. Jeszcze raz dobrej nocy, spokojnej, do usłyszenia jutro o 7 rano. Programie porannym.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj spotykamy się na naszej audycji, takiej specjalnej, bo naszym też i specjalnym gościem jest ojciec Dariusz Paszyński, przełożony prowincji warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli potocznie mówimy, że jesteście redemptorystami. Prawda, ojcze Dariuszu?
1: Tak, to prawda. Witam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy i was, państwo w studio.
0: My również witamy ze studia, witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy. Ojcze Dariuszu, chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o misjach. Jak to się zaczęło, że redemptoryści te misje na całym świecie mają?
1: No to jest takie pytanie bardzo
0: szerokie,
1: bo warto wspomnieć już na samym początku, że nasz założyciel, święty Alfons Liguori, zanim założył Zgromadzenie Redemptorystów, będąc kapłanem diecezjalnym, miał głębokie pragnienie wyjechania na misję do Chin. Nawet interesował się właśnie kulturą czy tym tematem. Oczywiście nie doszło do tego, jak wiemy, ale wszystkich współbraci, którzy wstępowali do Zgromadzenia Redemptorystów, przypomnę, ono zostało założone w Scala, to są południowe Włochy, niedaleko Neapolu, w 1732 roku. To jest wszyscy współbracia, którzy wstępowali do zgromadzenia, składali ślub, że wyjadą, by ewangelizować niewierzących. Tak. A więc powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, że wyjadą na misję, by głosić dobrą nowinę. Później oczywiście zgromadzenie się rozwijało i to akurat przyrzeczenie, czy ta przysięga nie weszła w kanon ślubów. Zostały i do dzisiaj trwają trzy śluby, czyli ślub życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz przyrzeczenie, przysięga wytrwałości jest składana. No ale pierwsze misje możemy mówić już o świętym Klemensie.
0: Tak.

0: ale z powodów pogodowych zatrzymał się na chwilę w Warszawie, a że nastąpiła sroga zima, więc poradzono mu na chwilę zostać. No a ta chwila zamieniła się na prawie 21 lat, bo do 1808 roku pozostał w Warszawie, posługiwał i powstała piękna, wspaniała misja nieustanna przy kościele świętego Benona. I powiedzmy, to była pierwsza misja jakby zagraniczna redemptorystów właśnie w Polsce, w Warszawie. I on, gromadząc ciągle nowych współbraci przy klasztorze, tam otworzył też seminarium i cały proces formacyjny kandydatów, szukał nowych możliwości misyjnych, więc zakładał placówki, chociażby w dzisiejszej Jelgawie, to jest na Łotwie, wtedy to się ta miejscowość nazywała Mittawa, czy później w innych miejscach w Europie otwierał domy. Oczywiście te misje miały różne swoje historie, niektóre trwały dłużej, niektóre krócej. Ale później inni nasi współbracia, wystarczy wspomnieć chociażby świętego Jana Neumanna, to redemptorysta, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i podążył za migrantami, którzy w XIX wieku licznie przejeżdżali tam, szukając swojego miejsca na ziemi. Towarzyszył im, tak na marginesie dodam, że święty Jan Neumann, Czech z pochodzenia, został pierwszym świętym Stanów Zjednoczonych.
1: No to ciekawe.
2: To nie wiedziałam. Tak. On jest moim patronem na ten miesiąc.
0: No proszę. Tak, to taka tylko ciekawostka. A do niego dołączył i z nim współpracował też redemptorysta Franciszek Xaver Seylos. I w XIX wieku możemy mówić o tym, że działalność Kościoła katolickiego na tych terenach była stricte misyjna. Później rozwijały się inne misje zagraniczne, chociażby prowincje, które powstawały w Europie, stawały się prężne. Irlandia, Anglia, Holandia, Belgia, Francja, Portugalia. To już jest koniec XIX i początek XX wieku. Wysyłają swoich misjonarzy w różne części świata, chociażby właśnie kraje afrykańskie czy azjatyckie. Prawie każda prowincja otwierała, bo tak się nazywają te rejony w naszej strukturze zgromadzenia, wysyłały w różne rejony świata właśnie te misyjne misjonarzy i te misje w XX wieku, a szczególnie pod koniec XX wieku i teraz właśnie aktualnie stają się samodzielne, czyli osiągnęły swój jakby cel założony u początku, bo celem każdej misji takiej stricte zagranicznej jest to, aby pomóc kościołowi lokalnemu stanąć na własnych nogach, aby kościół lokalny miał już swoje siły, że tak powiem, personalne, czyli swoje powołania, swoich kapłanów, swoje struktury. I w momencie, kiedy misjonarze widzą, że kościół sobie daje radę bez nich, to w zasadzie mogą ruszać dalej w drogę w inne miejsce.
1: Tak.
0: No ale jak się domyślamy, dzieło postawienia, mówiąc tak kolokwialnie, na nogi
1: nie jest takie
0: kościoła
1: proste.
0: Gdzieś tam na misjach, to wymaga poświęcenia całego życia. To nie jest kwestia roku, 5 lat, nawet nie jest to kwestia 20 lat.
2: Ojcze, ojciec ma też takie doświadczenie, 20-letnie, jako misjonarz.
0: Tak, posługiwałem na wschodzie. Większość czasu to w Rosji, na Uralu, w Orenburgu, w Orsku. Byłem też przez chwilę w Taliatki, to jest miasto na Wołdze, położone, znane z tak zwanego przemysłu motoryzacyjnego,
1: no właśnie, tak.
0: I z produkcji samochodów Łada. A później jeszcze przez pewien czas byłem w Kazachstanie, w północnym Kazachstanie, w Pietropawłowsku. Więc te tereny są mi bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu.
2: Jak ojciec sobie tam radził?
0: No to był czas, kiedy otwieraliśmy tę misję szczególny. To był początek lat 90. A więc wtedy, kiedy upadł Związek Radziecki i otworzyła się furtka dla funkcjonowania wszelkich organizacji religijnych, również i dla katolików.

0: I wtedy biskupi, którzy tam byli ustanowieni przez papieża Jana Pawła II Świętego, na przykład w Rosji było ich dwóch. Jeden był w Moskwie, drugi w Nowosybirsku. I ten w Moskwie obejmował swoją działalnością europejską część Rosji, a ten w Nowosybirsku azjatycką część Rosji. Więc to były dwie największe diecezje na świecie wtedy.
1: No tak.
0: Po latach one uległy podziałowi. I wtedy biskupi zwrócili się z prośbą do różnych biskupów, również do prowincjałów różnych zgromadzeń o pomoc, bo chodziło o to, aby to życie kościoła katolickiego, które było do rewolucji październikowej, czyli do momentu, kiedy zostało jakby to życie zatrzymane, a nawet zlikwidowane, żeby je próbować jakoś odbudować.
1: Tak, żeby się odrodziło.
0: Żeby się odrodziło. I wtedy biskup Tadeusz Kondrusiewicz był w Moskwie, zwrócił się tutaj z prośbą do prowincjała w 90-tych latach o pomoc. I tutaj był taki ojciec, który ma korzenie, był jeszcze klerykiem, ma korzenie właśnie tam wschodnie, pochodzi, jego rodzice pochodzą z terenów, powiedzmy, to są tereny Białorusi, Brasławszczyzny, czyli tereny Widz, Obsy, Brasławia, czyli od Wilna na południe. Ojciec Grzegorz Rukszteło wtedy został wysłany przez ojca prowincjała do dyspozycji biskupa Kondrusiewicza. I biskup Kondrusiewicz w rozmowie zaproponował 3 miejsca. No, to potężne miasta, właśnie to była Samara, Ufa i Orenburg. I zasugerował, że najpilniejsza potrzeba według jego rozeznania jest w Orenburgu. Dlatego ojciec Grzegorz, będąc neoprezbiterem, a nawet jeszcze wcześniej jako diakon już tam pojechał rozeznać sytuację, a później już jako kapłan neoprezbiter udał się tam do Orenburga. Jak się okazało, właśnie pilność polegała na tym, że stał kościół katolicki, oczywiście była w nim zrobiona fabryka butów i przyszedł akurat w tym momencie czas, że fabryka się wyprowadzała do budynku wybudowanego gdzieś w innym miejscu i rozpoczęła się batalia o przejęcie tego
1: kościoła, budynku. Tak.
0: Wtedy jeszcze właśnie pofabrycznego i biskup, chcąc nie utracić tej możliwości, posyła tam naszego współbrata, by próbował ten kościół odzyskać i mu się to udało. Z Bożą pomocą, wiadomo, z różnymi trudnościami też to wszystko się dokonywało. No i po roku ja zostałem tam skierowany do pomocy. Tylko tak na marginesie powiem, bo to też taka ciekawostka. Wiadomo, że jako redemptoryści działamy we wspólnocie i nasz prowincjał, podejmując decyzję, że pośle ojca Grzegorza już jako kapłana, porozmawiał ze mną. Ja byłem wtedy już diakonem, bo jestem o rok młodszy od ojca Grzegorza, święceniami kapłańskimi. I zapytał mnie: słuchaj, jak będziesz wyświęcony, dołączysz do ojca Grzegorza, no tak, czy nie? A ja mówię: no o to jestem, jak najbardziej. Jestem. I właśnie w tej perspektywie został ojciec Grzegorz wysłany, a ja po roku dołączyłem do niego. Co ciekawe, na początku tej misji w Orenburgu uczestniczyły też osoby świeckie. To nie było tak, że ojciec Grzegorz sam jeden pojechał. Były różne osoby, pani Marta Stuchowa, potem taka pani Teresa z Białorusi, z Widz. Ona teraz jest siostrą służebniczką dębicką. I potem jeszcze dołączyły inne panie, między innymi też pani Anna Starnowa, jeszcze pani Anna Zbraniewa, więc to było działanie takie obopólne, zespołowe. I praca oczywiście polegała nie tylko na tym, żeby, jak to się mówi, odremontować czy odrestaurować kościół,
2: ale trafić do tych
0: przede
2: ludzi.
0: Wszystkim, właśnie żeby zebrać tych ludzi, którzy byli pochowani, rozsiewani po tych przestrzeniach, bo Orenburg no to jest miasto, powiedzmy, obwodu, który jest raczej ma krajobraz stepowy. I tam po tych różnych miastach, miasteczkach czy wioskach żeśmy szukali i dalej trzeba szukać tych ludzi katolików, którzy tam żyli przez te lata prześladowań. Też taka ciekawostka, kiedy przybyliśmy, bardzo często ludzie nie dowierzali nam, że my jesteśmy prawdziwymi księżmi.
2: A jak było?
0: Jeden pan, taki też pan pochodził pod Wilna, z Ejszyszek, pan taki Jarosław Zienkiewicz, no to mówił nam, że ja tak sobie myślałem, no już po pewnym czasie, jak to stwierdził, że jednak to można zaufać nam, powiedział, że my tutaj jesteśmy jakby jakimiś takimi agentami, których zadaniem jest wyłapać wszystkich wierzących, którzy gdzieś tam potajemnie wyznają swoją wiarę, żeby później z nimi się można było jakoś tam rozprawić. Bo te zmiany, które się dokonały, oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu mówimy 89 rok, czy 91, upadek Związku Radzieckiego, ale te lata 90 to jeszcze tak dla ludzi nie było takie oczywiste. Był jeden wielki chaos, też prawny, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wiele rzeczy było też niejasnych, niezrozumiałych i ludzie zastanawiali się, o co tu chodzi, do czego to doprowadzi.
2: Ale też komu zaufać.
0: I komu zaufać, oczywiście. A tu przyjeżdżają dwaj młodzi, nam było, mieliśmy po 20 parę lat. Potem jeszcze dołączył do nas kolejny ojciec,
1: i zaufać teraz wam, nie?
0: Zaufać, czy to jest prawda, czy nieprawda. Oczywiście ten pan Jarosław był katolikiem, który uczęszczał na potajemne spotkania, bo te wspólnoty mimo wszystko, pomimo tego, że były prześladowane, czy były, ich istnienie było zabronione, to jednak spotykały się co niedzielę na sprawowanie, mówiąc w cudzysłowie, mszy świętej. Tu jest wiele takich ciekawostek, różnych historii.
1: No właśnie, te ciekawostki są najcenniejsze.
0: No to opowiem coś takiego, że ten pan Jarosław, bo on mieszkał, no już w świętej pamięci, mieszkał w Worsku. I on uczęszczał, to znaczy Polakiem był, tak jak powiedziałem, spod Wilna, z Ejszyszek, z krwi i kości. I kiedy w latach 50. tam trafił w ramach Związku Radzieckiego, zaczął szukać wspólnoty katolickiej. Wiedział, że gdzieś oni się spotykają, no ale ponieważ się ukrywali, nie było to łatwe ich odnaleźć. Ale jak ich odnalazł, to był zdegustowany, bo okazało się, że ta wspólnota katolików modli się, ale po niemiecku.
2: O, no to rzeczywiście.
0: A on był Polakiem. I tak opowiadał mi właśnie, że takie miał dylematy. Przecież to są Niemcy, nie? To byli potomkowie Niemców nadwołżańskich, których Stalin w trakcie wojny, jak Niemcy zaatakowali Związek Radziecki w 1941 roku, Stalin pod pretekstem tego, że oni, którzy żyli nad Wołgą, będą, stworzą drugi front, powiedzmy, i od tyłu uderzą w armię radziecką, rozrzucił wszystkich tych mieszkańców nadwołżańskich właśnie po różnych miastach Syberii, Uralu i w Kazachstanie. No i właśnie między innymi wtedy trafiło kilka tysięcy Niemców do Orska, czyli tam na południowy Ural, i oni tam pielęgnowali właśnie swoją wiarę, spotykali się. No i właśnie opowiada pan Jarosław, że postanowił jednak chodzić do kościoła, bo powiedział, że przecież to są katolicy, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy się modlą po polsku, czy po niemiecku.
1: Ważne, że w tej wierze.
0: I, Tak, i opowiadał, jak sobie radził. Mówi tak, jak oni brali różaniec do ręki i mówili gegrüßet seis du Maria, to on po polsku odmawiał sobie pod nosem i pod tym polskim wąsem, miał takiego wąsa jak Piłsudski, to odmawiał po polsku zdrowaś Maria. A jak słyszał bitte für uns, powtarzane monotonie i wymieniane imiona, no to sobie myślał, to jest litania do wszystkich świętych, więc też odpowiadał, módl się za nami. Nie? Mm-hmm. A jak widział, że jakąś książeczkę wyciągają z napisem Bibel, no to miał swoją Biblię, otwierał ją i czytał teksty po polsku. I tak latami to trwało, aż do momentu, kiedy tam też redemptoryści nie rozpoczęli swojej działalności misyjnej. Też opowiadał, jak odprawiali właśnie te msze święte w cudzysłowie. Nakrywali w mieszkaniu stół białym obrusem. Kładli na nim świece, Pismo Święte i pasyjkę, czyli krzyż. I stułę kapłańską, która gdzieś tam była zachowana. No bo też warto wiedzieć, że w momencie, kiedy były niszczone kościoły, czy przerabiane na te różne fabryki, czy jakieś magazyny, no to generalnie wszystkie rzeczy kościelne, obrazy, świętości
1: były niszczone, różne, tak.
0: Niszczone albo gdzieś tam przez parafian chowane. Na czas, aż będzie wszystko można. Przeminie, tak. No i właśnie czytali mszę świętą według książeczki, tak jak tam mieli to wszystko zapisane, aż do momentu przeistoczenia. W momencie, kiedy miało być przeistoczenie, następowała cisza. Wszyscy klękali i właśnie pan Jarosław mówi, że słychać było, no jak pod nosem szlochali jakieś łezki, no płakali po prostu z przejęcia. I po pewnym czasie ktoś zaczynał dalej mszę świętą od słów. Oto wielka tajemnica wiary. Więc w taki sposób trwali w takiej mocnej wierze i w tym przekonaniu, że to przecież wszystko ma sens i że to wszystko kiedyś doczekają, jakoś minie.
1: Tak, że tak. Doczekają do...
2: Ale to też coś takiego, ojcze, jak wy przyjechaliście, to dla nich taki cud był. Coś takiego wydarzyło się, że przyszli kapłani.
1: No tak, przyjechało dwóch agentów Pana Jezusa, tak można powiedzieć, i się zaczęło.
0: Tak, chociaż jeśli chodzi o agentów, to jeden z urzędników państwowych, no bo byliśmy oczywiście tam, musieliśmy się rejestrować, wiadomo, odpowiednie pozwolenia uzyskiwać. Bardzo sympatyczne to były rozmowy z tymi różnymi urzędnikami. Oczywiście to byli urzędnicy z czasów Związku Radzieckiego, oni dalej kontynuowali swoją pracę. To właśnie takie pytania zadawali, czy to jest wywiad izraelski, czy amerykański? Dla kogo pracujemy? A na odpowiedzi, jakie tam udzielał ojciec Grzegorz Czyjarzy, no przecież jesteśmy księżmi. Tak naprawdę to dla Pana Boga, to oni się uśmiechali. Tak, no dobra, okej, dobrze, no tak musicie mówić.
1: I tak wam nie wierzymy.
2: A często musieliście przychodzić i odpowiadać na takie pytania? Raz w miesiącu was kontrolowano, czy rzadziej?
0: Nie, to znaczy to generalnie te spotkania odbywały się w związku z otrzymywaniem pozwolenia na pobyt.
1: Czyli na początku.
0: Na początku, ale te pozwolenia były czasowe, najpierw na pół roku, później na rok, ale później te sprawy się jakoś tam prostowały, bo też warto wiedzieć, że na początku 90-tych lat na wschód w ogóle można było wjechać bardzo łatwo, nie trzeba było żadnej wizy mieć, wystarczyło mieć tak zwaną pieczątkę AB, którą wydawał wojewoda, polski wojewoda. Pieczątkę AB i tam była data postawiona, podpis wojewody i na tej podstawie można było przejeżdżać granice. No a później po 2000 roku bodajże to było, zostały wprowadzone wizy dla Polaków, dla wielu krajów w Europie, więc Rosjanie wprowadzili, no, uporządkowali powiedzmy procedurę przebywania obcokrajowców na ich terenie. z czasem przyszła właśnie taka sytuacja, że wydawali różnego rodzaju wizy, na przykład wiza misyjna, czyli na działalność misyjną, czyli czy to przedstawiciele kościoła katolickiego, protestanckiego, czy jakiegokolwiek innego, na taką wizę, jak wjeżdżali, mieli prawo zajmować się taką działalnością. No i przy okazji właśnie załatwiania tych spraw były różne ciekawe, sympatyczne rozmowy z tymi różnymi osobami.
2: Ojcze, a jak ojciec wspomina te pierwsze momenty zderzenia się z tymi ludźmi, bo to też i musieliście dość dobrze mówić po rosyjsku, ale no, to naprawdę było takie no, coś trudnego.
0: To znaczy trzeba mieć świadomość i to, że my byliśmy młodzi i entuzjastycznie podchodziliśmy do sprawy.
1: To wtedy jest dużo łatwiej.
2: Byłoby inaczej.
0: Dużo rzeczy, o wielu sprawach nie zdawaliśmy sobie sprawy. No bo skąd? Bez doświadczenia.
2: Czyli na żywioł.
0: Na pewno na żywioł i też z takim przekonaniem, które zawsze musi towarzyszyć misjonarzom, że to ma sens, że warto i że pomimo różnych trudności, czy takich powiedzmy materialnych, czy trudności organizacyjnych, chociażby z tymi wizami, z różnego rodzaju rejestracjami, czy właśnie z takimi nawet trudnościami duszpasterskimi, bo chciałoby się zawsze, żeby było więcej ludzi. Więc nie zrażaliśmy się tym i praca szła, duszpasterska, wspólnota się gromadziła. To był taki szczególny czas, 90. lata, tak jak wspomniałem, kiedy Związek Radziecki upadł i pozwolono na działalność wszystkich organizacji religijnych, już oficjalnie. Pośród bardzo wielu mieszkańców pojawiła się ciekawość właśnie, co to było z tą religią, że była zabroniona. I to nie tylko chodziło tutaj o wiarę katolicką, o kościół katolicki, ale też i o muzułmanów, o kościół prawosławny. Dlatego wszystkie organizacje religijne wtedy, można tak powiedzieć, przeżywały na tych terenach
1: taki renesans,
0: boom. Bardzo dużo ludzi było zaciekawionych. Przychodzili, pytali, rozmawiali. Ja pamiętam taki pan Wiktor Antonowicz, jego imię i ojcostwo, no bo to w Rosji tam zawsze jest używane. Przyszedł do nas i mówił, że chce się ochrzcić. I co zrobić?
2: A wy na to jak?
0: No oczywiście rozmowa, przygotowanie. No i w czasie tego przygotowania, no bo to nie można tak z dnia na dzień, takie pytanie postawiłem, dlaczego u nas, u katolików? Przecież pan ma korzenie tutaj z tej ziemi, pochodzi. A on odpowiada tak. Proszę ojca, w czasie komunizmu wszystkie religie były zabronione i prześladowane, ale najbardziej prześladowani byli katolicy. I dlatego ja tak sobie wydedukowałem, że skoro ich najbardziej prześladowali, to tu musi być najprawdziwsza prawda, jeśli tak można powiedzieć. Nie?
2: Mądrze myślał.
0: To był dla niego taki argument przekonywujący, nie? Że tutaj nie tak bardzo męczyli, tu też, ale katolików to zdecydowanie. Przynajmniej takie miał doświadczenie, bo też muszę tu powiedzieć, myślę, że dla sprawiedliwości, że wszystkie kościoły, wszystkie religie ucierpiały. Ta ziemia, powiedzmy, na której był Związek Radziecki, ociekała krwią dziesiątków, jeśli nie setki tysięcy męczenników, również za wiarę, również kapłanów prawosławnych, duchownych muzułmańskich, oczywiście katolickich także, więc wszyscy uczestniczyli właśnie w tym takim prześladowaniu, doświadczyli tego prześladowania.
2: Czyli mamy dużo orędowników.
0: Tak, bez wątpienia. Na przykład jesteśmy w parafii też w Kazachstanie, o którym wspominałem, w Pietropawłowsku. Tam kapłan wraz z parafianami w 30 latach został rozstrzelany. Po prostu, ponieważ nie wyrzekł się swojej wiary i wraz z ludźmi został rozstrzelany. I takich historii jest bardzo dużo. Są one przejmujące i też taką, niech będą przestrogą pewnie na dzisiejsze czasy, bo różnie to bywa.
1: Właśnie, bo ta wiara nie jest nam dana raz na zawsze, prawda? I też musimy jej bronić przede wszystkim. Ojcze Dariuszu, chcielibyśmy też zapytać ojca, bo o ojca Zbigniewa Kotlińskiego mieliśmy okazję go poznać tutaj w Toruńskim Sanktuarium Najświętszej Marii Panny i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Na pewno poznaliście się, prawda? Jaką rolę? Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Odegrał jako misjonarz?
1: Jako misjonarz, bo on był nie tylko był w wielu miejscach, z tego co wiemy. Ojciec Zbigniew. No,
0: muszę powiedzieć, że tu Duch Święty kieruje tą audycją, bo słuchajcie, w tym tygodniu ojciec Zbigniew Kotliński, który ma 93 lata, uwaga, proszę się skupić, wyjeżdża na misję.
1: Tak?
2: Naprawdę?
1: No to jest
0: wyjeżdża na misję. Kazachstanu, do Pietropawłowska.
1: Ja bym się tego nie spodziewał, naprawdę. Bo...
0: Nikt się tego nie spodziewał, z tym, że właśnie to jest prawdziwy misjonarz, który całe życie przeżył na misjach i chce do końca swoich dni, póki jest sprawny, posługiwać dla ludzi. Jego motywacja, by wyjechać teraz, on 4 lata temu wrócił do Polski, bo musiał podreperować swoje zdrowie. Tak. Potem, kiedy już podreperował, no to posługiwał w sanktuarium, o którym wspomnieliście, ale później znów troszeczkę się sprawy zdrowotne pogorszyły, więc jest teraz w Tuchowie, w naszym sanktuarium i w klasztorze, ale jest sprawny fizycznie. Wiadomo, 93 lata,
1: tak, to już oczywiście.
0: Wiadomo, umysłowo sprawny i chce być pożyteczny dla ludzi. I taką rzecz piękną powiedział. Powiedział, że chce, żeby jego grób też ewangelizował.
1: A, czyli żeby pozostał tam w Kazachstanie, tak?
0: Tak, i to jest właśnie misjonarz z krwi i kości. Oddany sprawie na śmierć i życie. Podobnież mówił błogosławiony Władysław Bukowiński. Pewnie znacie jego historię.
1: Tak, tak, tak.
0: Który też będąc w Polsce, mając 80 chyba lat, parę, odradzano mu powrot do Kazachstanu. A on mówił, słuchajcie, ja tam muszę wrócić. On tam zmarł na początku 70 lat. Więc to były jeszcze czasy prześladowań. Powiedział, ja tam jestem potrzebny, czy żywy, czy martwy. I to naprawdę ta obecność tych kapłanów, którzy tam właśnie oddali swoje życie, spoczęli, była niesamowitą siłą dla ludzi wierzących, którzy potajemnie właśnie wyznawali swoją wiarę. Też taka ciekawostka, pewnie wiecie, ale tam, gdzie nie można było się spotykać, to często ludzie przychodzili na cmentarze i na grobach kapłanów modlili się. Odwiedzać groby nie było zabronione, więc szli właśnie w różne święta, czy nawet w niedzielę, po to, by na cmentarzu przy grobie kapłana wspólnie się modlić.
1: No tak, na poświęconym miejscu.
0: Tak.
1: No,
2: to jest... Ale proszę zauważyć, jak ci ludzie te takie znaki rozpoznawali. Bo nie każdy w tej chwili tak by do tego podchodził. Jak silna musiała być w nich wiara, żeby tak postępować.
0: No tak, oczywiście i to też oznacza, że jak pokolenie to, które doświadczyło prześladowań, jak umiało przekazać wiarę swoim dzieciom, które tą pałeczkę
1: przejęły. Tak,
0: tak i właśnie te znaki umieli rozpoznać. Jak to,